0: naprawdę powiedziałem, że to 2 lata, ale chyba trochę dłużej mi się zeszło z tym wszystkim. Generalnie jest to zbiór jakichś piosenek, które pisałem od dłuższego czasu. Miałem gdzieś te teksty. Teraz trochę do nich wróciłem, porozbudowywałem. No, generalnie nie jest to jakiś zlepek najświeższych informacji z mojej głowy, ale bardziej jakiś taki właśnie może trochę mixtape'owe podejście mam przy tym materiale. Na pewno jest dużo spontanu, dużo kosmicznej energii, energii otoczenia. No nie wiem, no jestem na jakimś tam, można powiedzieć, końcowym etapie, bo bardzo dużo odpowiedzialności sobie wrzuciłem na barki, ponieważ no oprócz tego, że piszę tak jak zwykle i nagrywam zwrotki, no to robię też wszystkie bity na ten projekt. Sporo będzie tych numerów, bo to będzie jakby pełnogrający album. Nie wiem, będę się starał, żeby miał taką długość, żeby można było to na winyl wrzucić w spoko jakości, więc gdzieś tam około 40 minut podejrzewam klasycznie. No oprócz tego, że wziąłem się za robienie bitów, teraz też zacząłem ten materiał miksować. Do masteru już nie będę się maltretował, oddam to chyba komuś. Mam nadzieję, że zrobię jak najwięcej przy tym projekcie. Planuję zrobić też kładkę, planuję zrobić jakieś klipy samemu. No już wcześniej robiłem parę teledysków. Udało mi się gdzieś tam w międzyczasie zrobić Wodkowi teledysk, Biakowi, Madzie i Ryfie. Jakieś tam jeszcze rzeczy. Kaiserowi zrobiłem teledysk. Całkiem spoko, polecam sprawdzić. Rakowi pewnie zrobię niedługo jakiś.
1: Ja ci też zrobię.
0: No też zrobi fajne teledyski. Zrobimy, pomagamy sobie wzajemnie.
1: Teraz to trzeba być człowiekiem renesansu.
0: Tak,
1: wiesz,
0: tak, tak. I też po prostu czuję, że mam na tyle energii i pomysłów na to wszystko, żeby to jakoś właśnie było spójne dzięki temu, że jakby to ja realizuję. I no, zawsze chciałem zrobić taki projekt, gdzie nawijam i robię bity. Od kiedy tak naprawdę robię w ogóle muzę. No i doszło do tego. Ja zawsze gdzieś tam robiłem bity, już jeszcze przed Hi-Fi Bandą robiłem bity, tylko nigdy nie było to jakoś mocno natężone, nie było tak, wiesz, że siedziałem i robiłem tylko bity, raczej musiałem nagrywać jakieś zwrotki, bo były gościnki, bo były jakieś projekty w realizacji, nie było czasu po prostu na te bity, szły do szuflady. No ale teraz się troszeczkę przełamałem i co? Stwierdziłem, że chyba najwyższa pora.
2: Bo to obudzić będą potwora. Pierwsze twoje bity, które się ukażą, czy już wcześniej jeden, coś z tych...
0: Jeden bit się do tej pory ukazał oficjalnie. To jest na płycie O co chodzi na Slam.
2: Racja, tam.
0: Tam jest tak, taki beat. Numer skrosowany z bitem Krisku. Nie pamiętam teraz, jak się nazywał ten track. Ale tam jest opisane na trackliście albo gdzieś w książeczce, także jak ktoś jest zainteresowany, to sobie znajdzie.
2: To pamiętam, że gadaliśmy kiedyś no. O tym właśnie. No w ogóle przyszło mi do głowy to takie cytat z Kosiego, który kiedyś powiedział, że robi swój własny intymny hip-hop i on nie broni żadnego hip-hopu cudzego, jakkolwiek nazywanego, robi swój własny intymny hip-hop i to tak trochę brzmi, jakbyś po prostu wszystko sam
0: tak, proszę,
2: wypuścił
0: Kosi,
2: ze studyjka.
0: Kosi to ziomal, także też jesteśmy razem w stracie, w ekipie. Dużo gadaliśmy na temat pisania, na temat robienia całego tego procesu kreatywnego, no to zdecydowanie podzielam jego zdanie i też jakby jak byliśmy w studio, to ta energia między nami też sobie fajnie krążyła. Mam wrażenie, gdzieś tam na podobnych nadajemy falach.
2: I w ogóle ogrom tego rapu, którym dzisiaj się jaram i którego dużo leci na zbiórce, tego co często teraz nazywają neo-boom-bapem, ale ja się nie zgadzam na to określenie i mówię, że to jest klasycyzm po prostu i że to jest nowe wcielenie starych wzorców, to jest właśnie, nazwałbym to intymnym rapem Erla Sweatshirta, Majka, tych ludzi, którzy trochę mają taki swój własny świat i do tego studia przez pryzmat tej płyty możesz zajrzeć do czyjegoś otoczenia i bani, co

0: koniec końców w rapie zawsze było dla mnie wartościowe, ale że teraz to jest takie, kiedyś może przez to, że głównie były ekipy i załogi, to się trochę rozmywało, a teraz często jak jest ta jedna osoba, to...
1: Jakaś taka wyżywka trochę jest też właśnie emocjonalna. Można sobie ponawijać o sobie, nie musi to być braga, ale nawijasz o swoich jakichś właśnie przejazdach, przelotach emocjonalnych, kurde, ubierasz to w jakąś abstrakcyjną formę nieistniejących światów i to jest spoko dla mnie w ogóle jakby kierunek, nie? Ja lubię rzeczy takie rzeczy pisać. Zawsze gdzieś tam w tą stronę emanowało, ale jednak wracałem na ziemię, ale teraz tak się czuję, że spoko by było właśnie sobie pozostać w tej przestrzeni i się w niej poruszać, jakby nie dotykając stopami ziemi w ogóle, nie? Czemu nie?
0: No też przez wiele lat jakby szczególnie ta, nie lubię do końca tego określenia, bo ona jakoś dzieli, ale uliczna scena no nie pozwalała sobie pewne rozwiązania i jak było coś zbyt emocjonalne bądź abstrakcyjne, to...
2: No to treści się długo przebijały.
1: Z drugiej strony, jak byłeś za bardzo uliczny, a nie byłeś tak naprawdę uliczny, to potrafili przyjść do ciebie i cię naliczyć, nie?
0: No tak.
1: Albo zrobić coś w tym stylu.
0: Bardzo wiele
1: było mocno ulicznego.
0: Bardzo wiele było tych zależności. Ja pamiętam, że jak pierwszy raz usłyszałem Latto w getcie, Ćpaj Stylu i tam były te wersy Alika o tym, że miałem sen, że mam rodzinę i synka, budzi mnie kanar, ja nie pamiętam nazwiska i tak dalej. Ja mówię, kurde, jest ileś takich momentów w historii tej takiego awanturniczego, niech będzie, rapu polskiego, gdzie mówię, o, ktoś powiedział dużo więcej o emocjach niż przez lata wielki ulicznik pozwalał.
3: Zgadza się.
1: Ładnie, no.
0: Pamiętam, że Borikson i Papierosy to był też dla mnie taki moment.
3: Bardzo mocny numer, bardzo mocny numer.
0: Także ściągało się trochę zbroi i pancerza w tych numerach i że można było więcej o sobie i może w tym momencie utwór, który też trochę się z tym wszystkim wiąże.

0: Obudź się z retardu, kot cooler. Mądre rzeczy tutaj mówi bardzo Kuba i pozdrawiam go serdecznie. I w ogóle mam takie wrażenie, że nie jest to kwestia może ostatnich lat, ale w ostatnie lata zdarzyło się coś takiego, że dobrze nam dojrzał rap. Pamiętam taką przekminkę z Piernikowskim kiedyś miałem, że wielu raperów albo jest dzieciakami, albo dziadami i że nie ma nic pomiędzy. I że zwykle to jest ten zapis takiego lotu koszącego małolackiego, a później ten moment, w którym ktoś mówi, to wszystko było złe, tak nie róbcie, ja już tak nie robię. A jak słucham dzisiaj Biaka, Coolera, grupy poważnej już, coraz większej ilości osób, które potrafią opowiadać o dojrzałym, dorosłym, odpowiedzialnym życiu w taki sposób, który się klei do rapu, bo miałem przez lata takie wrażenie, że rap to jest najlepszy, awanturniczy, buńczuczny i tak dalej. I bez tego elementu w ogóle chyba nie działa dla mnie. Jakby nie interesuje mnie rap, który nie ma w sobie tego pazura. Zresztą ty nawijałeś na stracie był taki wers, że sztuka przez agresję.
1: Tak.
0: I to jest bardzo celne moim zdaniem, jeśli chodzi o formę wyrazu, jaką jest rap. A jednocześnie udaje się opowiadać o tym.
1: Jakaś refleksja się przebija po prostu. Ale to chyba wynika z jakby z dorosłości, z doświadczenia i z tego, że ta scena już dorosła, mi się wydaje, nie? Już zdążył się ten hip-hop przepoczwarzyć w pop tak naprawdę i stać się muzyką popularną po prostu, a nie kontrpopularną. A jakby chyba o to chodziło zawsze, że jesteś w kontrze, nie? Przynajmniej dla mnie troszeczkę.
2: Znaczy, mi się wydaje, że my, w sensie, bo też mówimy tutaj o Coolerze, tak? Gadaliśmy i tak dalej, ale też w nawiasie chyba nas bym wziął do tego nurtu.
0: Totalnie.
2: Gdzieś. I to są po prostu te roczniki, nie? Bo my jesteśmy między dziadami, za przeproszeniem, nie chcę nikogo obrażać.
1: Middle child.
2: A dzieciakami, nie? Też nie chcę nikogo obrażać, więc no tak, jesteśmy tą najbardziej finansowo poszkodowaną grupą rapową, i dzięki temu może też najbardziej gdzieś tam wyważoną, tak to nazwę, nie?
1: No coś w tym jest, niewątpliwie.
2: Dyplomatycznie.
0: Ale wydaje mi się, że właśnie to nie jest do końca metrykalna kwestia, no bo jednak to jeszcze ciut starsze od was pokolenie też dorastało na tych bitach i mało kto wykazywał taką refleksję, jak słyszę teraz w tych wersach, że możliwe, że to jest też kwestia tego czasu, w którym już bardziej można emocjonalnie mówić i tak dalej, ale no, żeby nie być gołosłownym, niech będzie po ksywach. Peja, Kękę, to byli tacy ludzie, którzy do pewnego momentu lecieli przed siebie, a od pewnego momentu raczej mówili, że tak nie powinno się robić.
2: No, też ich życie się zmieniło drastycznie. Tak. Podejrzewam, że jedno miało wpływ na drugie, jakby sukces, przełożenie tego wszystkiego.
1: No, na pewno, wiesz, to też jak rodzi się dzieciak, nie? To zaczynasz się zastanawiać nad tym, co gadasz, nie? Po prostu. A jak masz 21 lat i sobie lecisz, wiesz, po prostu lotem koszącym, to gadasz, co ci tam przyniesie ślina na język. I tak to trochę to też wynika z tej dojrzałości po prostu, z tego, jak się życie układa. No, Shakespeare też kiedyś napisał Seven Stages of Men, prawda? I gdzie opisał, że najpierw jesteś niemowlakiem, potem jesteś dzieckiem, potem jesteś nastolatkiem, tak? I te wszystkie jakby, wszystkie stadia rządzą się swoimi prawami, nie? Aż jeżeli dojdziesz do starca, to wiesz, zaczynasz rozumieć więcej po prostu. I gdzieś tak ja na to patrzę chyba.
0: Ale jednocześnie jest jakiś ten czynnik X, który pozwala o tej właśnie dojrzałości i odpowiedzialności opowiadać w taki sposób, który mnie interesuje.
1: No tak, mi się na przykład nie podoba taki przelot, że wiesz, że się jakby

0: obudowujesz tym, że już przestałem pić, teraz jestem grzeczny i wy też, słuchajcie, tutaj jakby nagle katarzis przeżyłem i wiesz, i lecisz,
1: nie?
0: I lecisz sobie na tym. Ja po prostu nie jestem odbiorcą takich treści. Ja już wolę ten lot koszący i swoje wnioski generalnie.
2: Tak.
1: No, no dlatego fajne jest też oderwanie się od tej rzeczywistości, nie wiem, przynajmniej dla mnie i pójście w jakąś abstrakcję, no, gdzie nie wisi na tobie jakaś odpowiedzialność totalnie za to, żeby przekazywać knowledge małolatom, ani też nie robisz im krzywdy, nie? Więc tak naprawdę, co oni sobie z tego wyciągną, nie wiem, Raku mnie dzisiaj zapytał, jak leciał jakiś tam numer, który puszczaliśmy w studio, o co mi chodziło. Ja mówię, stary, nie wiem, o co mi chodziło, to było 3 miesiące temu, jak to pisałem, nie mam pojęcia, o co mi chodziło. Po chwilę pomyślałem i dobra, powiedziałem mniej więcej, o co mi chodziło, ale totalnie nie mam w zamyśle, żeby osoba, nie wiem, słuchająca moich kawałków zastanawiała się, o co mi chodziło,
0: bo
1: to jest jakaś totalna bzdura. Ja to, wiesz, maluję jakby abstrakcyjnie i ja chcę, żeby to sobie osoba abstrakcyjnie też odbierała totalnie. Wtedy będę najbardziej zadowolony, jeżeli ktoś wyciągnie z tego coś, o czym ja nawet nie pomyślałem, i to będzie w ogóle najfajniejszy efekt, mi się wydaje, tej całej zabawy.
2: To jest w ogóle super wątek i zaraz bym do niego wrócił, ale jeszcze a propos tego poprzedniego, to wydaje mi się, że twój utwór 7 żabek jest idealnym przykładem dla mnie takiego mówienia o świecie, w którym nie ma paluchem.
0: No właśnie o to chodzi, żeby się tam nie przerysowywać za bardzo, nie... Wiesz co, staram się nie walczyć z demonami, żeby nie stać się jednym z nich po prostu, nie? A picie alkoholu jest złe. Generalnie jest złe, więc jakby... No sam rozumiesz, życie to paradoks po prostu. Jakby nikomu nie polecam, ale nikomu też nie będę mówił, co jest złe, a co jest dobre, nie? Generalnie, w tekstach.
2: I jednocześnie tutaj znów mi się przypomina kolega Kosi, bo on dużo dobrych przekmin na temat rapu ma, bo on mówi... I mógłbym to powiedzieć wprost, ale nie chcę i nie umiem, więc obudowuję to słowami i koniec końców debil nie zrozumie.
0: Nikogo nie nauczam, tylko daję rytm, wiesz co jest.
2: Tak. Dokładnie tak. A wracając do tego, że jednak odrywają się te numery od was w pewnym momencie, jak one wychodzą na płycie, to każdy może sobie je interpretować, tak, na swój sposób i zdarza się, że ktoś bardzo inaczej o czymś myśli, o czym nawijaliście?
0: Bardzo możliwe, z tym, że ja tam nigdy nie wchodzę w jakąś tam ciężką rozmowę z... Nie miałem takiego po prostu przypadku, że ktoś przyszedł i powiedział, słuchaj Raku, miałem raz, nagrałem takie, można powiedzieć, demo w 2004 roku i miałem raz taką sytuację, że na imprezie podszedł do mnie, bo nagrałem tam taki numer pod tym samobójstwo, gdzie tam jakby cały numer chce się powiesić, poszlachtować i tak dalej, a ostatnia zwrotka mówi o tym, że nie warto, nie? I podszedł do mnie gość i mówi, słuchaj, chciałem się jakby zabić, ale posłuchałem tego kawałka raz, 5, 10, 15 i stwierdziłem, że zostaję tutaj. Dzięki ci, Raku, nie? No i to jakby takie rozmowy bardziej, nie?
1: Takie chwile znaczą dużo.
0: Takie chwile znaczą chyba najwięcej, nie? Zajawa gruba, nie?
2: To jest mocne.
0: Ale tak, żeby ktoś przyszedł i wiesz, jakby tłumaczył mi mój tekst, to tak, wiesz, zbijam takie rozmowy. Po prostu.
2: No to może teraz coś od ciebie z płyty wydanej z 2 miesiące temu?
0: Coś takiego. Zapraszamy.

0: się sam pofatyguję.
1: You switch the samples. What do you want?
2: Utwór Fatyga z płyty Nie zamykaj okna.
3: Okna.
2: Twojej ostatniej płyty, acz tak. Wyszła już kasetka.
3: Wyszła
2: też.
3: Już kasetka. Robię sobie biciki. Jak mi się nie chce pisać, to robię sobie biciki. Jak nie chce mi się robić bicików, to robię sobie klipy. I tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, co będę jeszcze robił, wiesz. Ale generalnie, no, tak jak mówiliśmy wcześniej, trzeba być trochę człowiekiem renesansu w tych czasach.
2: Ale trzeba być i tak czujesz ten oddech na karku, że trzeba być, czy po prostu tak
3: nie,
2: wychodzi?
3: Nie, po prostu wiesz co,
2: bo tak,
3: tak
2: patrząc
3: wychodzi,
2: na
3: bo trzeba...
2: klip poklatkowy i tak dalej, to wydaje mi się,
3: ja mam zajawę tak, też na no to, właśnie. Wiesz, na ten sam proces tworzenia tak naprawdę mam zajawę i robienia różnych rzeczy, bo teraz, umówmy się, no dostępność jest niesamowita, więc jak sobie coś wymyślisz, odpowiednio poczytasz i się przygotujesz, to za 2 miesiące możesz tą myśl jakby zmaterializować. No i to jest cała zajawa dla mnie, nie? Że sobie siadasz, myślisz, o, zrobię sobie klip poklatkowy na przykład. Jak to zrobić? Zaczynasz kombinować. Potem wchodzisz w czata na przykład i on ci tam coś tłumaczy. Nie mówię, że wiesz, że jakby wykonuje za ciebie robotę, tylko na przykład wykonuje za ciebie obliczenia, nie? Jak miałbym sam to policzyć, to musiałbym sięgnąć gdzieś tam do książki, coś, a tu wpisuję i od razu mam jakby wynik, że co 17 klatkę musi być akcent, żeby to grało w tempie, wiesz.
2: Okay.
3: I no i tak, no, po prostu w ten sposób. Więc ja się jaram dostępnością narzędzi i tego, że jesteś w stanie zrealizować, co sobie tylko wymyślisz, nie? Teraz.
4: Ja się jaram, że stare kozackie tam kamery Sony są teraz takie tanie, można kupić za 40 zł kozacką kamerę i zrobić z nią naprawdę pożytek.
3: Dobry, no.
4: Tak, to jest spoko.
2: No ja nie będę tą osobą, co się z wami nie zgodzi, bo uważam, że żyjemy w bardzo fajnych czasach.
3: Chyba najlepszy.
2: Chyba nie było lepiej. Na pewno w tym miejscu na ziemi, w którym teraz siedzimy, to nigdy nie było lepiej.
3: No słuchaj, mamo nie wchodź, bo się wgrywa. Tak? Pamiętasz te czasy, wszyscy pamiętamy. Teraz te czasy po prostu to jest jakaś abstrakcja.
4: No nie wiem, czy wszyscy. No tutaj wszyscy, ale słuchacze raczej...
3: Ci milenialsi.
4: Wątpię.
2: A jednocześnie zastanawiam się czasami nad tym, ale to już jest zupełnie nie o technologii, tylko o człowieku, że właśnie to, o czym wspominaliśmy na początku, że w tych takich koślawościach, w tym badaniu gruntu czasami ciekawe rzeczy wychodziły.
3: Tak, tak, to jest taka, jest taka funkcja, jak robisz beat, na przykład humanize, nie? Że wiesz, żeby ten beat równiutki zhumanizować trochę, więc polecam po prostu kwantyzacji nie włączać. Jest zhumanizowany beat generalnie.
2: Tak, bo wydaje mi się, że właśnie w ogóle na przykład to była duża zmiana w muzyce. To, że kiedyś ona powstawała tylko na ucho, a od już dobrych kilku dekad jest cały czas oko, ucho.
3: Tak, tak, to się zgadza. No wiesz, są DJ-e, którzy grali imprezy z winyla, a są DJ-e, którzy wychowali się na Serato i jakby nie podnieśliby melanżu na winylu, nie wiedzieliby się nawet, jak to za to zabrać, nie?
2: No tak, tak, bo to trochę jest takie jak jakiś tam super DJ, czy jak się nazywa ta gra, że świeci na czerwono, jak to nie
3: dokładnie
2: trafisz.
3: Za chwilę będą takie czasy, że wiesz, że jakby, co ty, muzy nie promptujesz? Jak to? Przecież, a można inaczej w ogóle niż nie promptować? Rozumiesz, no kiedyś, wiesz, tak mi się wydaje, że w niedalekiej przyszłości nawet może być tak, że wiesz, robienie bitu na MPC-ce to będzie jakiś, wiesz, nie wiadomo co, bo

0: wszystko będzie spromptowane po prostu. Nie?
1: Myślę, że to niedługo nastąpi, tylko żeby ktoś ciekawe prompty tam rzucał, bo dla mnie to jest wszystko o tym.
0: Chodzi wszystko chodzi bardzo podobnie przez to AI jakby wypuszczone. To słychać z daleka, że to jest ktoś, kto zajmuje się robieniem muzyki, z daleka słyszy, że to jest numer wygenerowany, wiesz. Są pewne takie niuanse, które ucho wyłapuje, no. Wiadomo, Kowalski tego nie wyhaczy i można mu powiedzieć wszystko na ten temat. No a wprawne ucho jakby to rozpozna. Teraz kwestia właśnie humanizacji tych treści, tak?
1: Totalnie tak i dlatego dla mnie te wszystkie dyskusje o tym, jak w strasznym czasie żyjemy i że ten AI nam zabierze wszystko, no tego, co ja kocham i na co mam radar przez dobre 30 lat wyuczony, to mi nie zabierze.
0: No, ziom, ja wymyślam kawałki, nie AI. Wiesz, o co chodzi. No i tak już tak rozumiem. AI może to wziąć, przerobić w jakikolwiek sposób chce, ale to ja to wymyślam, nie? Więc AI nigdy nic nie wymyśli, tylko będzie pracować.
2: Ja myślę, że w takiej przyszłości niedalekiej, o której mówiłeś przed chwilą, no to właśnie ten czynnik ludzki będzie stanowił największą wartość w muzyce ogólnie, nie? Że to będzie zanikać, a jednocześnie to się będzie robiło coraz bardziej wartościowe i finalnie pewnie gdzieś tam trafi do lamusa, ale przez te najbliższe lata rozwoju technologii sztucznej inteligencji, lata, może nawet dekady bardziej, myślę, że ten czynnik ludzki będzie stanowił.
1: Myślisz, że będzie zanikał wraz z czasem? Mi się wydaje,
2: Ale w perspektywie setek lat, okay. Bardziej, może dziś, nie wiem, no setek, no niech będzie. Setek.
1: Karmienia popcorn. Tak. No to jest ta rzecz, którą jakby algorytm zabiera w moment, taką muzykę funkcjonalną po prostu, że ktoś tam sobie do niej robi kawkę tak. I tam te wszystkie takie playlisty na Spotify'u, spędź miły wieczór ze znajomymi przy winie i tam
2: już
1: nikogo nie interesuje.
2: Już nawet myślę, jakieś low-fi biciki, tak samo, nie?
1: Totalnie.
2: Playlisty z takimi rzeczami to już.
1: A jednocześnie mi jest bliskie, pamiętam, bo mnie ten temat sztucznej inteligencji fascynował jeszcze na lata przed tym, jak ten ostatni zryw nastąpił. Pamiętam, gadałem z takim elektronicznym producentem Maxem Cooperem i on dzisiaj już jest chyba na tyle duży, że już nie musi mieć side joba, ale wtedy był też profesorem na MIT i interesował się tematem. Moim zdaniem nigdy to nie nastąpi, że jakby ludzie zawsze będą chcieli słuchać ludzi, a maszyny może kiedyś będą słuchały maszyn. Trochę dożyliśmy tego czasu, no bo dzisiaj boty piszą teksty.
0: Jak się kłócisz się z kimś w internecie, to najprawdopodobniej z botem się kłócisz.
2: Obawiam się po prostu, że będzie większe natężenie jednak tej muzyki sztucznej, tak to skrótowo określę po prostu. Dlatego, że, nie wiem, nowe pokolenia nie będą już odróżniać, nie? Tak, jeżeli teraz ludzie nie odróżniają, to co, stary, no co będzie za te kilkadziesiąt lat, nie?
1: No bo będzie też na pewno dlatego, o co ja mam pretensje, nie do sztucznej inteligencji, tylko do serwisów streamingowych, no że Spotify nie oznacza tego typu muzyki, bo jak wychodzi z takich badań, ludzie w większości chcą słuchać ludzi. Tylko
2: nie wiedzą.
1: Że to jest wygenerowane i tak jak wspomniałeś, Raku, jakby nie rozpoznają tych rzeczy już dzisiaj, więc za chwilę już zupełnie nie będą.
0: Ale już tam niektóre serwisy chyba oznaczają, że tak. To jest jakby AI generowane i tak dalej. No. Co czas przyniesie, to zobaczymy. No. Ale na pewno jest ciekawie i na pewno jest bardzo dużo możliwości.
1: To prawda. I teraz beat z człowieczej ręki.
0: Amen.
3: Z tej strony Raku. Sprawdź.

0: Najpierw instrumental o tytule Rapid Off z kasety Lost Man Tape 2.
1: Tak jest, dokładnie.
0: Autorstwa Raka Raczej, a później Rome Streets i Cocaine Coltrane. Przepiękny utwór w ogóle. Wczoraj go pierwszy raz słyszałem i musiałem

0: musiałem go tu przynieść.
1: ESG.
0: Room Street, super rapper. A jak to z tymi twoimi bitami jest, że tak kasetka, to już druga jest druga kaseta i one ci się tak zbierają po prostu w procesie tłuczenia i dochodzisz w pewnym momencie do wniosku, że trzeba wymieść szufladę, czy jak to działa?
1: Trochę tak jak mówisz, robię sobie po drodze po prostu bity i jak już mam odpowiednią paczkę jakby przygotowaną, to stwierdziłem, no próbowałem tam wysyłać to po raperach. Nie za bardzo to poszło tak, jakbym chciał, więc stwierdziłem, że będę sobie robił kasety. I wiesz, zostaje mi taka paczuszka z powiedzmy paru miesięcy. Wrzucam to sobie, robię szkice na MPC-tce po prostu. Wrzucam to sobie później w DAW-a i w DAW-ie to już rozbudowuję, aranżuję, dogrywam coś tam, szukam jakichś dodatkowych sampli może i wypluwam na kasetę. Tak sobie stwierdziłem, że będę robił co jakiś czas kasetę instrumentalną po prostu na zajawie. Będę to publikował w sieci, ale nie w całości. W całości tylko i wyłącznie na kasecie.
0: I ten proces robienia bitów jest taki, to też trochę zawraca do tego pytania o ten channeling i o to, jak to działa. Czy masz taki rytuał, czy jakąś formę pracy, takiej rutyny, że trzeba robić bit dziennie albo usiąść do tej MPC-tki raz na dwa dni, jakieś takie
1: znaczy,
0: metody
1: to jest
0: działania?
1: Taka, można powiedzieć, że taka rutyna. Bardziej mam takie okresy, wiesz, że mam okres, w którym mi lepiej wchodzi pisanie, to piszę. Gdzieś nie idzie mi pisanie, to przerzucam się po prostu na robienie bitów. I tak staram się odciążać te przeciążone jakby przestrzenie w mojej głowie. No i w ten sposób po prostu to wszystko powstaje. A bity jakby robiłem od zawsze. W sumie zanim zacząłem rapować, to robiłem bity tak naprawdę. No bo to było to pytanie, jak oni to robią, nie? Wiesz, i zawsze chciałem to robić, więc... Więc tak, no, tak to wygląda, jakby nie potrafię nie robić bitów. A jak już się zbierze i leżą, no to co? To kaseta, nie? To w sumie fajny nośnik, też troszeczkę jakby przeżywa renesans, jakby powrót do łask. Fajny nośnik, podoba mi się to, więc ostatnią kasetę zrobiłem u Pstyka, pozdro Pstyku. Taśmy Pstyk polecam, on też puścił jakiegoś tejpa ostatnio, więc myślę, że te tejpy co jakiś czas będą spadać na słuchaczy naszych.
0: No, kaseta to jest zdecydowanie mój ulubiony nośnik. Ja pewnie były takie momenty w życiu, że bym powiedział, że winyl, ale aktualny renesans winyla, limitowane 74 egzemplarze w poczwórnym gatefoldzie na kolorowych płytach za cenę wyjściową
1: 1500-1900,
0: a następnego dnia u resellera za 7000. To mi trochę obrzydziło winyl, a kasetę kocham też przez to, że to jest jedyny nośnik, który tak łatwo można nagrywać, że tak, w każdym momencie możesz nacisnąć. I ja te bazarowe kasety, co mam trochę takich tytułów, co zawsze jak zobaczę gdzieś na bazarze, to kupię za tą tam złotóweczkę czy piątkę w porywach. I znajduję tam później pierwsze słowa czyjegoś dziecka, fragment audycji radiowej, jakieś nieudane rapowanie. Zresztą u Pstyka wyszła teraz kaseta kolegi, który się podpisał pod tym projektem Wielka Stopa.
1: Tak, pozdrawiamy Wielką Stopę, sztosowa taśma, naprawdę sztosowa. Ja akurat mam tą przyjemność, że mam ją na dysku już od jakiegoś czasu. I naprawdę, no, Wielka Stopa sztosowe rzeczy robi, więc jak ktoś ma okazję, to polecam sprawdzić naprawdę. Bo
0: tak, na zbiórce też poleciał fragment tej kasety i ta kaseta jest wydana na takich odzyskiwanych taśmach.
1: No, odzyskiwanych taśmach, dokładnie. To jest też zamysł Rafała troszeczkę, żeby takie rzeczy robić, nie? No spoko, jak możesz wykorzystać tą kasetę drugi, trzeci raz, to czemu nie, nie? No ale wracając do tematu, jakby winyl na pewno przetrwa więcej niż kaseta, nie?
0: To na pewno tak.
1: Mam winyle sprzed, nie wiem, 50-60 lat, stan igła i wiesz, i to gada cały czas, nie? Kaseta pewnie nieruszona też tyle by przetrwała, nie? Na półce, żeby sobie puścić, ale kasety może ci wkręcić. Ostatnio mi właśnie stary, jak robiłem tą swoją,

0: swoją. Dotestowałem sobie, miałem Tupaka Hail Mary płytę, znaczy kasetę. No i wciągnęło mi tak drastycznie, że no nie odratowałem niestety. Oryginał.
1: No ja ostatnio pierwszy raz, myślę od 98, dajmy na to, kleiłem taśmę z powrotem.
0: Tego Tupaka to będę musiał, stary, jakoś zrobić coś z tym, że najwyżej kawałek po prostu będzie, wiesz, sfakapowany, ale chyba ją pokleję, bo no, też zajebista kaseta, nie?
1: Ja wyszedłem z wprawy, dużo czasu mi to zajęło. Kiedyś to było normalne, ja jeszcze w obiegu metalowym byłem, więc jak się wysyłało taśmy na zagranicę, to żeby nie płacić więcej za przesyłkę, to się wykręcało samą taśmę z pudełka, bo no wtedy tak, było lżejsze i trzeba było zakładać. Kaseta, wspaniały nośnik, więc...
0: Normalnie.
1: Lost Man Tape, dwójkę jeszcze do dostania, bo jedynka
0: jeszcze
1: parę, mówiłeś,
0: jeszcze
1: już nie.
0: Jedynki już nie ma totalnie. Zawsze jest to limitowana jakby ilość, około 50 sztuk. No i jeszcze parę leży na stanie. Jeszcze parę dwójki, bo jedynkę to ty dostałeś ostatni egzemplarz właśnie dzisiaj.
1: Dziękuję bardzo serdecznie. Będzie
0: to była
1: słuchane.
0: Czysta przyjemność. To była czysta przyjemność. Wiem, że będzie słuchany.
1: Będzie słuchany, bo właśnie to też jest o tych kasetach teraz, że trochę ludzi kupuje tak jako obiekt na chatę
0: tak.
1: I nie słucha. I nie mi to oceniać. Teraz utwór chyba przez nikogo niesłyszany i trochę diabelski.
2: Mordo, ile byś tu zajebał? Jak ty to 16 teraz?
3: Ja bym tu zajebał dwójkę.

0: Diabelskie odchody, Evil, strata, utwór, który nie trafił na album wspólny Hadesa, Kosiego i 88, wtedy już 2K88.
1: Chyba tak. Ciekawe, czemu nie trafił na tę płytę.
2: Całkiem w porządku kawałek.
0: Na tą porę tak idealnie. Trzecia się zbliża, to pamiętam z horrorów, że to zawsze była godzina diabła, ta trzecia, nie północ, więc to chyba pasowało w tym momencie. No i powoli zbiórka też nam mija do tej trzeciej, więc wiem, że zbliża się album czy mixtape. Bo tak wspomniałeś, że trochę to jest forma mixtape'owa, jak to nazwiesz, już te wszystkie kroki następne są poczynione, wiesz, gdzie to wydajesz, jak wydajesz, kiedy wydajesz.
1: Ja z tym mixtape'em może troszeczkę się zapędziłem. Jest tam jakiś brzmieniowy przynajmniej koncept na to wszystko, przez te moje bity. Chciałbym bardzo to gdzieś puścić po wakacjach. Zastanawiam się, cały czas się biję z myślami, czy przed wakacjami jeszcze jakiś singiel puścić też, czy może już zacząć z promocją z grubej rury po wakacjach. Zobaczymy. To wszystko się dzieje bardzo i rozwija bardzo dynamicznie. Gdzie to będzie wydawane? Będzie wydawane pod szyldem Istota Records. Razem z chłopakami będziemy dbać o to, żeby dotarło we wszelkie najgłębsze zakątki naszej planety.
2: I wszechświata.
1: Tak, razem też z muzyką miasta. Myślę, że to będzie też sprzedawane w taki sposób internetowy, jak rzeczy chłopaków, jak rzeczy oców. Więc gdzieś tam to wszystko będzie dostępne w tych samych miejscach. Planujemy grać razem też jakieś rzeczy, zobaczymy. Mamy trochę numerów z Biakiem wspólnych, planujemy też zrobić jakieś kolejne rzeczy, więc gdzieś mam nadzieję, że te koncerty będą nam się zazębiać. Fajnie by było pograć razem. Biaku ma też jakieś plany wydawnicze na po wakacjach, z tego co wiem. Więc tak, no, myślę, że będziemy trochę koncertować, chciałbym przynajmniej, żeby tak było. Co więcej mogę powiedzieć o tym projekcie? Nie wiem, chyba powiedziałem już wszystko, co wiem tak naprawdę o nim na tą chwilę. Bo...
0: A jest coś takiego, że przez to, że te bity są twoje, to coś innego się stało z twoim rapem? Wiem, że to trudno jest przeszpilić, szczególnie w trakcie procesu i że to... Ale jest coś takiego? Czujesz coś takiego, że to jest jakieś inne trochę?
1: Jest trochę, mam wrażenie, troszeczkę inne flow, takie bardziej leniwe, siedzę teraz, wiesz, dużo robię bity na siedząco, więc nagrywam sobie też na siedząco, może z tego to wynika, ale też jakby chciałem trochę osiągnąć taki efekt brudny, trochę osadzony bardziej, myślę, że to fajnie gada ze sobą. Takie podejście właśnie do pisania, nie wiem, nagrywania, freestylowania, już nie wiem, jak to u mnie określić. Przepływ świadomości chyba najbardziej. Jakiś taki, nie wiem.
2: No tęgiem hip-hopowym głową na pewno się spodoba generalnie.
1: Raku, może coś ty powiesz, bo ty słyszałeś dużo.
2: No słyszałem dużo, jest, no co mogę tu powiedzieć, no jest dobrze, no. Dobrze, tylko czekać, aż to chytasz do końca. I czekać, no.
0: Ja czekam, a od ciebie coś będzie można usłyszeć, bo już płyta poszła, kaseta w tym roku, ale cały czas coś tam się dzieje.
2: No coś tam sobie dłubię. Co na razie co? No mogę powiedzieć tyle, że Rafcio podesłał mi jakieś pętle. I to chyba w tą stronę będzie szło, że sobie trójeczkę z Rafałem pykniemy.
0: No dobrze, to są kolejne rzeczy. Tak pod koniec bym was jeszcze zapytał, bo jest tak, że przez lata się mówiło o scenie rapowej, hip-hopowej w Polsce, o środowisku. I ja z jednej strony mam coś takiego w sobie,

0: że w tym 2026 roku to wydaje mi się absurdalne mówić o scenie i środowisku, bo to jest multiversum, w którym dzieje się ogrom jakichś takich pojedynczych zjawisk, którym bliżej do siebie.
1: Jakby... Ja lubię takie pojęcie jak atomizacja.

0: kuzyn, pstyk, to jakby to jest pewne środowisko i pewna scena. Ona się realizuje w tym swój własny ogromnym tam multiversum tak, no rapowym.
1: I tak to wygląda, mi się wydaje, na dzień dzisiejszy, że wiesz, że każdy ma tam jakiś swój kącik, w którym sobie tańczy tego krakowiaczka, nie?
0: A jednocześnie, wbrew temu, co teraz powiedziałem wszystkiemu, to za każdym razem, jak ląduję na Trzeże, to czuję, że ci wszyscy ludzie jednak mają coś wspólnego ze sobą, że tu gra Bonus, tu gra Istota, a tam gra God Wi-Fi i to wszystko jest jakoś
2: dziwnie sklejone, nie?
0: Dziwnie sklejone i że jest jednak coś takiego jak hip-hop.
2: Właśnie
0: ten, który...
2: dlatego ta Trzera jest taka magiczna, że użyję tego słowa, ale totalnie. Coś w tym jest takiego, nie? Ten festiwal jest wyjątkowy, nie?
0: I już bardzo jest to lubię. Ogłoszone, jest na twoim gruncie.
1: Na moim gruncie, tak, dokładnie.
0: Dokładnie i polecam.
1: Nie wiem, no, w tym roku się nie odezwałem do nich niestety, no. Przespałem chyba okazję.
0: No to może trzeba jakąś partyzancką opcję tam zrobić. To w zeszłym roku ten showcase
1: na moim gruncie
0: Istoty
1: możliwe.
0: Był taki, że tam za Ługańsko, może trzeba tam, wiesz, jakiś takeover jamański.
1: Jakaś nieśmiała rozmowa z Biakiem była na ten temat, więc zobaczymy, co przyniesie czas. Ale mam niedaleko bardzo, więc...
0: No właśnie.
1: Może zajrzę.
0: A poza tym jakieś takie plany koncertowe macie?
2: No ja to czekam tak naprawdę na wydanie tej płyty i dopiero będę coś kminił. Też jestem teraz totalnie niezależny, nie jestem związany z żadną wytwórnią, przez to też nie mam żadnego bookera. No liczę na to, że trochę tam ktoś, kto ogarnia, pomaga w Istocie, może by też
1: zainteresowany się tak, moją osobą.
2: Może by byłby zainteresowany, zobaczymy jak tam wiesz. Biaku mi zadał dobre pytanie 2 dni temu, po przesłuchaniu tego materiału zapytał, jak widzę swoje koncerty, jak to będzie wyglądać i odpowiedziałem mu, że no przy takim natężeniu ciężaru prawdopodobnie usiądę na hokerze, będzie punktowe światło i mikrofon dynamiczny na statywie. Oczywiście się śmieję trochę, ale też trochę mówię serio, no bo to tak statycznie dosyć, ale nie, no myślę, że zrobię jakiś crossover tego i coś rozkminię, żeby banglało, nie?
1: No masz katalog, więc jest tam, wiesz.
2: Coś tam rozkminimy, no będziemy grać, będzie dobrze.
0: No jak nieraz w tej rozmowie naszej wybrzmiewało, to wszystko jest o pomysłach. Nie?
1: Dokładnie.
2: Dokładnie, będziemy myśleć.
0: No dobrze, to czas powoli już tutaj zaczyna mnie gonić, więc chciałem wam podziękować serdecznie, że tutaj mnie odwiedziliście.
1: Dziękujemy za zaproszenie.
2: Bardzo dziękujemy za zaproszenie, było mega miło.
0: To była zbiórka z podwórka i realizowała ją dzisiaj Beata Wolska. Ja się nazywam Filip Kalinowski. Jakby ktoś chciał do mnie napisać, to zbiórka@polskieradio.pl to jest ten mail. Wszystkie poprzednie odsłony audycji są do znalezienia na stronie Polskiego Radia, jak i w aplikacji. A pożegnam się dzisiaj z Państwem pasującym utworem, bo on też pochodzi z kasety i znów pozwolę sobie drugi raz w tej audycji przekląć na łamach cytatu, bo wychodzi pierdolony mixtape Ćpaj Stylu i on będzie dostępny tylko i wyłącznie na taśmie magnetofonowej wraz z komiksem. No i chyba nigdzie jeszcze wcześniej nie można było posłuchać fragmentów. Od tego jest zbiórka z podwórka. I może takie pytanie na koniec, nie wiem, może wymyślę jakąś nagrodę. Do jakiego utworu klasycznego ten utwór, który zaraz poleci, jest follow-upem? Zbiórka z podwórka się w tym momencie kończy. Pozdrowienia i powodzenia.

0: imieniu Trójka.
1: Dziwko!
0: Filip Kalinowski!
1: Okay.
0: Zbiórka z podwórka!
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Nic straconego. To jest powtórka programu.
4: Bez uników.
5: Rozmowa polityczna w Trójce.
4: Zaprasza Renata Grochal.
6: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie i wszystkiego najlepszego od razu dla wszystkich dzieci, małych i dużych. A z nami w studiu jest Michał Wawrykiewicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Witam Pana.
7: Dzień dobry.
6: A jakieś życzenia dla dzieci?
7: No, oczywiście, że tak. No, cieszę się, że dzisiaj jest 1 czerwca, bo to jest zawsze piękny dzień. Moje dzieci są już nieco większe, ale zawsze pozostają dziećmi. Dla wszystkich dzieci wspaniałe życzenia, żeby ten dzień był dla nich szczęśliwy, radosny, słoneczny.
6: Ale 1 czerwca to nie tylko Dzień Dziecka, 1 czerwca to też dzień porażki i zwycięstwa. Porażki Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich i zwycięstwa Karola Nawrockiego. Przy tej okazji Rzeczpospolita zleciła sondaż przeprowadzony przez Ibris na pierwszym miejscu najlepiej ocenianych prezydentów od 1989 roku. Aleksander Kwaśniewski 40,8% respondentów tak wskazało. Na drugim miejscu Lech Kaczyński 23,5% i Karol Nawrocki na trzecim miejscu 21,1%. Czy to był dobry rok?
7: Jeśli chodzi o prezydenturę, to na pewno nie był to dobry rok. Wolałbym pamiętać 1 czerwca jako Dzień Dziecka zawsze, aniżeli wybór Karola Nawrockiego. Po pierwsze, mamy cały czas ten pewien konstytucyjny niesmak związany z tym, że ówczesny marszałek Szymon Hołownia doprowadził do zaprzysiężenia w sytuacji, w której nie mieliśmy i nie mamy do tej pory stwierdzenia ważności wyborów przez Sąd Najwyższy. Przypomnę, że to stwierdzenie nastąpiło przez nielegalną Izbę Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych, więc nie ma waloru stwierdzenia ważności wyborów przez Sąd Najwyższy. A poza tym ten rok pokazał, że ten bilans, zresztą czego się spodziewaliśmy, dotychczasowej prezydentury Karola Nawrockiego i tak zapewne będzie w przyszłości, jest bilansem stricte konfrontacyjnym z polskim rządem. To nie jest prezydent wszystkich Polaków,

0: co do tego nie ma wątpliwości. To jest prezydent wyłącznie tych, którzy na niego głosowali. Tak się zachowuje Karol Nawrocki. Jest konfrontacyjny nie tylko do rządu, ale także do tych drugich 10 milionów, którzy nie oddali na niego głosu.
1: Czy pan się spodziewał, że będzie tak duża liczba wet? 33 ustawy Karol Nawrocki zawetował w ciągu tego niecałego roku, bo ten rok od zaprzysiężenia minie dopiero w sierpniu. 200 ustaw ponad podpisał, a prezydent Kwaśniewski bodajże 35 zawetował przez cały 10 lat.
0: Pani redaktor, to pobrzmiewało już w trakcie kampanii wyborczej, taka narracja Karola Nawrockiego, że on, jego celem jest tak naprawdę doprowadzenie do upadku rządu Donalda Tuska. I on wszystko robi, aby to się ziściło. Jak na razie nie bardzo mu to wychodzi, bo zaraz po wyborach była taka tendencja też sondażowa, która pokazywała, że koalicja rządząca jest w tarapatach z uwagi na taki, a nie inny wynik wyborów, a w ciągu tego roku okazało się, że jest wręcz odwrotnie. To Prawo i Sprawiedliwość ma potężne kłopoty i sondażowe, i wewnętrzne konflikty, potencjalne podziały i tak dalej, a koalicja rządząca trzyma się dobrze. Ostatnie tygodnie, szczególnie mówimy o programie SAFE, to jest ewidentna porażka prezydenta, a wielkie zwycięstwo rządu i wielkie zwycięstwo Polski, Polaków, jeśli chodzi o bezpieczeństwo.
1: A jakie wnioski Koalicja Obywatelska wyciągnęła z przegranej Rafała Trzaskowskiego?
0: Myślę, że tu chodzi przede wszystkim o sposób prowadzenia i kampanii wyborczej i z tego wnioski będą wyciągnięte i są wyciągane na przyszłoroczne wybory powszechne, wybory do parlamentu.
1: To chyba nie wyciągnęliście wniosków, skoro przegraliście referendum przed chwilą w Krakowie i Aleksander Miszalski, prezydent z koalicji, szef małopolskich struktur partii, przestał być prezydentem.
0: No myślę, że to są trochę inne, zdecydowanie inne wybory, aniżeli wybory, z którymi będziemy mieli do czynienia w przyszłym roku. Referendum to jest kampania negatywna przede wszystkim i głosowanie negatywne. Tutaj zdecydowała ta frekwencja, która osiągnęła poziom wymagany ustawą i ogromna mobilizacja po stronie prawicowej. Myślę, że jeśli chodzi o mobilizację w przyszłym roku, no, to jest jeden z kluczy do zwycięstwa koalicji rządzącej, całej demokratycznej części sceny politycznej i mam nadzieję, że ta mobilizacja uda się, że społeczeństwo jednak zrozumie, że te wybory będą ogromnie ważne dla rozstrzygnięcia kształtu Polski na długie lata.
1: Ale zanim wybory, to 8 czerwca zbierze się kapituła Orderu Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że wystąpi o odebranie Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu, a to dlatego, że prezydent nadał elitarnej jednostce wojskowej Centrum Operacji Specjalnych Północ imię bohaterów UPA. Czy powinien zostać odebrany ten order, najwyższe odznaczenie państwowe?
0: No, sytuacja jest przede wszystkim taka, że chyba nie ma nikt co do tego wątpliwości w Polsce i to łączy scenę polityczną całą, że zachowanie, decyzja prezydenta Zełenskiego jest skrajnie negatywna, jest zła, jest wręcz skandaliczna z punktu widzenia polskiej wrażliwości historycznej, tego, co się wydarzyło na Wołyniu, jak my postrzegamy ukraińską powstańczą armię, która dokonała tego okrutnego mordu, ludobójstwa na Wołyniu. I ta decyzja prezydenta Zełenskiego wpisuje się w rozjątrzanie konfliktu tego historycznego.
1: Ale prezydent Zełenski nie rozumie, jak ważna to jest dla nas kwestia, szczególnie w sytuacji, kiedy trwają ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej?
0: Ja nie wierzę w to, że prezydent Zełenski nie rozumie tego. On musi to rozumieć.
1: To co się stało?
0: Być może ogromna część Ukraińców tego nie rozumie, bo to jest kwestia polityki historycznej, tego, jak jest przedstawiana UPA w umysłach i sercach samych Ukraińców. Jesteśmy w trakcie wojny w 5 roku, kiedy milion żołnierzy na froncie broni się przed nawałą imperialnej Rosji i tamte nastroje nacjonalistyczne wzrastają. I myślę, że to było, ja nie próbuję w żaden sposób oczywiście tłumaczyć decyzji, która z naszego punktu widzenia, jeszcze raz powtórzę, jest skandaliczna, ale domyślam się, jakie powody za tym stały.

0: Być może prezydent Zełenski też próbuje ratować swoje poparcie, które oczywiście w piątym roku wojny może no, istotnie spadać, bo to jest sytuacja trudna, sytuacja niemal w tej chwili bez wyjścia, która pokazuje, że wojna będzie jeszcze bardzo długo trwała i będzie niosła ze sobą ogromne zniszczenia, ofiary. Natomiast to nie usprawiedliwia w żaden sposób. To jest sytuacja, która no, z naszego punktu widzenia jest no, niczym nieuzasadniona.
1: Wołodymyr Wiatrowicz, były prezes ukraińskiego IPN-u, mówi w wywiadzie dla Onetu: ukraińska powstańcza armia jest w naszym kraju szanowana za walkę z nazistami i Sowietami. Niczego antypolskiego w upamiętnianiu UPA w Ukrainie nie ma, ale pytanie jest takie, czy Wołodymyr Zełenski powinien stracić order Orła Białego?
0: O tym zadecyduje kapituła i z tego, co słyszymy, kapituła skłania się do tego, aby taką decyzję podjąć.
1: Ale ta decyzja wchodzi w życie dopiero wtedy, kiedy będzie kontrasygnata premiera Donalda Tuska. Czy Donald Tusk kontrasygnuje tę decyzję?
0: Ja nie odpowiem, na to pytanie w tej chwili. Natomiast wiem, że na pewno powinna być i jest natychmiastowa reakcja i polskiego rządu, polskiej dyplomacji. Ja wierzę w to, że i premier Donald Tusk, i minister spraw zagranicznych, wicepremier Sikorski zrobią wszystko, aby wywołać jakąś reakcję ze strony ukraińskiej, ze strony prezydenta Zełenskiego. Tu na pewno nastąpią na ten temat rozmowy, bo jeszcze jest czas na to, aby tę sytuację na poziomie dyplomatycznym załatwić, nie eskalować jej, bo no, są dwie strony tego medalu.
1: Ale przecież Zełenski się nie wycofa z tej decyzji.
0: Nie wiemy, co się wydarzy. Zełenski też może wykonać jakiś ruch, gest, który by szedł w kierunku tego, aby uwzględniać też tę naszą wrażliwość historyczną, to, co jest w sercach i umysłach Polaków, jeśli chodzi o Wołyń, jeśli chodzi o okrucieństwa i ludobójstwa UPA.
1: A czego by pan oczekiwał od strony ukraińskiej?
0: Na przykład, żeby się wycofał Zełenski z takiej decyzji albo złożył oświadczenie, które by satysfakcjonowało naszą stronę. Proszę zwrócić uwagę, bo tak, mówimy o tym oczywiście, jakie w naszej percepcji konsekwencje wywołuje taka decyzja, ale też pamiętajmy, że my nie możemy w żaden sposób zawrócić z drogi wsparcia Ukrainy, jeśli chodzi o wojnę z Rosją, imperialistyczną, zbrodniczą Rosją, bo to jest także nasz interes, interes całej Europy, chyba wiemy o tym doskonale. Tu nie ma drogi odwrotu. My musimy stać po stronie Ukrainy, ale ten incydent bardzo narusza. Chyba od początku wojny nie było takiego momentu, który by tak naruszał nasze relacje, szczególnie zważywszy na to, jak Polska, jak Polacy zachowali się, jakie ogromne wsparcie ze strony i też takie systemowe wsparcie ze strony państwa polskiego, ale też obywateli, milionów obywateli, którzy przyjmowali uchodźców, otrzymała Ukraina, więc
1: a czy ten,
0: jest to wrogi gest.
1: Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego nie był na wyrost, bo wtedy, kiedy Andrzej Duda, poprzedni prezydent, nadawał to najwyższe polskie odznaczenie w geście takiego odruchu serca właśnie po wybuchu pełnoskalowej agresji, to no, zawieszone były ekshumacje, nie były przeprowadzone ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej.
0: No,
1: ciągle to
0: też
1: było kością niezgody między Polską a Ukrainą. Czy to nie było na wyrost?
0: Tak jak pani redaktor słusznie powiedziała, to był odruch serca w momencie wybuchu tej wojny, potworności, które się zaczęły dziać, w zasadzie pierwszej takiej gigantycznego konfliktu zbrojnego od czasu II wojny światowej na taką skalę. I to był gest solidarności, gest budowania przyszłości polsko-ukraińskiej, przyjaźni. Uważam, że absolutnie uzasadniona, słuszna decyzja wtedy została podjęta, jeśli chodzi o to odznaczenie. Natomiast, tak jak powiedziałem, to, co się będzie teraz działo, to wymaga ogromnej rozwagi, roztropności, bo zburzyć relacje jest bardzo łatwo. Potem odbudowywać je jest ogromnie trudno i to jest na pewno bardzo trudny moment. Najtrudniejszy moment od wybuchu wojny, jeśli chodzi o nasze relacje. One zostały nadwątlone przez Ukrainę, przez Zełenskiego w

0: sposób no, bardzo istotny, ale pamiętajmy, że Polska ma interes w tym, aby stać po stronie Ukrainy. Chcą Polacy potem uczestniczyć w odbudowie Ukrainy.
1: Ja tylko przypomnę, że w czerwcu w Gdańsku konferencja właśnie na temat odbudowy Ukrainy i to nie jest najlepszy wstęp do tej konferencji. Zdziwiło pana, że prezydent Karol Nawrocki postawił na Zbigniewa Kapińskiego spośród 5 kandydatów przedstawionych przez zgromadzenie ogólne, w którym zasiadali tylko neosędziowie, bo zostało zbojkotowane przez tych sędziów właściwie powołanych i został wybrany Kapiński, mimo że prezes Jarosław Kaczyński mówił, że nie może taka osoba być prezesem.
0: No to jest dla mnie właśnie najistotniejszy element tej całej, tego co się stało w Sądzie Najwyższym. Cały czas jest kir powiewa nad Sądem Najwyższym. Mamy tam wyłącznie neosędziów, którzy uczestniczyli w tym zgromadzeniu ogólnym. Wyłonili wyłącznie neosędziów, cała ta piątka to byli neosędziowie, więc dla mnie to tak naprawdę nie miało żadnego znaczenia, kto z nich zostanie wybrany przez prezydenta Nawrockiego, bo mamy wadliwie powołaną osobę do Sądu Najwyższego, która została powołana na pierwszego prezesa, na funkcję pierwszego prezesa. Ustawa o Sądzie Najwyższym wyraźnie mówi, pierwszym prezesem Sądu Najwyższego może zostać wyłącznie sędzia Sądu Najwyższego, a nie osoba, która wadliwie pełni tę funkcję, jest neosędzią, więc to jest najważniejsza kwestia. Zbigniew Kapiński jest też takim przykładem no, karierowicza zdecydowanie, który postawił na nielegalną ścieżkę, aby robić swoją karierę.
1: No ale 36 lat stażu sędziowskiego w orzekaniu, wieloletni sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, no nie można mu odmówić doświadczenia sędziowskiego.
0: No i jakie to ma znaczenie, jeśli staje do nielegalnej procedury przed nielegalną neo-KRS? Ja sobie posłuchałem rozmowy pani redaktor z panem Kapińskim kilka dni temu. Powiem szczerze, że to jak dla prawnika, adwokata, który był zaangażowany w obronę praworządności, to była tortura słuchać jego i jego wypowiedzi. No, blaga za blagą, która tutaj padała. Począwszy od uchwały połączonych izb, bo od tego chyba trzeba zacząć. On tutaj powiedział, że uchwała połączonych izb w żaden sposób nie eliminuje jego jako prawidłowo powołanego sędziego, ani żadnego z pozostałych neosędziów, który
1: kwestionował wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
0: Jemu i wszystkim neosędziom i wszystkim słuchaczom, że punkt pierwszy tej uchwały połączonych izb z 23 stycznia 2020 roku mówi wyraźnie, że nieprawidłowo sformowany skład sądu na podstawie KPK, Kodeksu Postępowania Karnego i Kodeksu Postępowania Cywilnego następuje wówczas, jeżeli w Sądzie Najwyższym zasiada osoba powołana na wniosek neo-KRS-u, czyli tej Krajowej Rady Sądownictwa, ukonstytuowanej na podstawie ustawy z 8 grudnia 2017
1: panie
0: roku.
1: Pośle,
0: więc nie ma wątpliwości.
1: Panie pośle, panie mecenasie, ale czy nie ma pan takiego poczucia porażki? Bo jednak minęły 3 lata rządów koalicji 15 października. I to przywracanie praworządności wygląda tak, że dzisiaj w Sądzie Najwyższym mamy 2/3 tak zwanych neosędziów, czyli tych powołanych przez upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa. No i co? I mamy, tak jak pan powiedział, wybranych 5 kandydatów spośród neosędziów. Pan może kwestionować mandat pana Kapińskiego, ale on będzie pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. I czy on daje jakąś nadzieję na to, żeby wreszcie skończyć sprawę neosędziów, przejść do powoływania, czy zwoła Krajową Radę Sądownictwa, czy 1000 wakatów sędziowskich, które są, zostanie uzupełnione?
0: On na pewno nie daje takiej nadziei, bo ja też słyszałem, co mówił o tym, że czas zakończyć neo-paleo sędziowie. Nie ma czegoś takiego jak neo-paleo sędziowie, tylko są sędziowie legalnie powołani i neo-sędziowie, którzy nie są sędziami Sądu Najwyższego. I to nie jest moja opinia, to nie jest opinia żadnego z polityków czy prawników. To są wyroki, dziesiątki wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który orzeka na podstawie konwencji, a nie na podstawie konstytucji, jak często się mówi. Wyroków Trybunału Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który orzeka na podstawie prawa unijnego, a nie na podstawie konstytucji, ale też właśnie wspomnianego Sądu Najwyższego, uchwała połączonych izb i wiele innych wyroków. Nie ma co do tego wątpliwości. W praworządności jest tak, z praworządnością jest tak, że albo ona jest, albo jej nie ma. Jeśli ktoś został

0: to wadliwie powołany, to choćby siedział tam 100 lat w tym Sądzie Najwyższym, to nie nabędzie tej legalności.
1: Ale może trzeba, tak jak proponuje sędzia Kapiński, żeby parlament przygotował jednozdaniową ustawę, że legalizuje się tych wszystkich neosędziów i żeby wreszcie pójść do przodu.
0: Została przygotowana taka ustawa niejednozdaniowa, wielozdaniowa przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa o Ustroju Sądów Powszechnych i Prokuratury pod przewodnictwem pana profesora Krystiana Markiewicza, obecnie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. I ta ustawa bardzo koncyliacyjnie reguluje status neosędziów. To znaczy, to nie jest żadna ustawa odwetowa, która miałaby pokrzywdzić w jakiś sposób grupy ludzi, tylko to jest ustawa, która bardzo rozsądnie, pragmatycznie podchodzi do tej sytuacji.
1: Ale prezydent zapowiedział, że ją zawetuje.
0: Prezydent zapowiedział, że zawetuje, tak jak wszystkie inne ustawy, bo też przypomnijmy, że ustawy, dwie nowelizacje o KRS-ie, dwie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, to wszystko jest blokowane przez obu prezydentów. Najpierw Dudę, teraz Nawrockiego. Natomiast odpowiadając na pani pytanie, no i co, minęło 2,5 roku i nadal mamy taki Sąd Najwyższy. Sytuacja z dewastacją polskiego wymiaru sprawiedliwości jest absolutnie bezprecedensowa w skali świata. Ja miałem kiedyś okazję badać te naruszenia i takie postreżimowe wyjścia z kryzysów konstytucyjnych, jak byłem na stypendium w Stanach Zjednoczonych i przyglądałem się temu, co się działo w Ameryce Południowej, w Azji, w różnych miejscach. Nigdzie nie było tak szeroko, systemowo zdewastowanego wymiaru sprawiedliwości i tak trudnej sytuacji wyjścia. Do tego były potrzebne, są potrzebne rozwiązania legislacyjne. No i niestety jesteśmy w sytuacji takiej, gdzie mamy no, dwa ośrodki władzy. Mamy większość parlamentarną, rząd, który chce wykonywać wyroki europejskie, wyrok Sądu Najwyższego, a mamy z drugiej strony prezydenta, który wszystko blokuje i opozycję, która również stoi po jego stronie. I wyjście z tej sytuacji nie jest jednoznaczne, ale trzeba konsekwentnie iść naprzód i choćby to miało zająć następne 5 czy 10 lat, to musimy kiedyś dojść do takiego momentu, kiedy wymiar sprawiedliwości będzie działał prawidłowo i będzie mógł zacząć odbudowywać zaufanie ludzi, bo to jest chyba najważniejsze.
1: Ale
0: to...
1: czy Kapiński zwoła pana zdaniem Krajową Radę Sądownictwa, bo już zdaje się, ma na to 30 dni?
0: No, to jest z punktu widzenia prawnego osoba, która piastuje funkcję pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, po prostu musi to zrobić. I to nie jest jego decyzja, to nie jest znowu, bo to jest podobna sytuacja jak z prezydentem, który uzurpuje sobie konstytucyjne uprawnienia.
1: Ale Dagmara Pawełczyk-Woicka, szefowa tej neo-KRS, apelowała, żeby jednak uznać orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, mimo że ono się nie odnosi de facto do powołania tej rady i żeby być może jeszcze dalej ta stara rada funkcjonowała.
0: Nie, to całkowity absurd. Krajowa Rada, ta część sędziowska została prawidłowo powołana w myśl tej ustawy, która obowiązuje, to quasi orzeczenie, bo orzeczenia z dublerami nie są absolutnie, ale nie tylko z dublerami, także z wadami innymi Trybunału Konstytucyjnego. Słusznie zresztą nie są publikowane, bo one są obarczone wadami konstytucyjnymi. Ale ono też się odnosiło do tej sytuacji, której zwykła większość by wybrała, a nie większość kwalifikowana. Więc absolutnie powinien to zrobić jako osoba zasiadająca faktycznie, nie będąca pierwszym prezesem, ale zasiadająca faktycznie w tym fotelu. Powinien zwołać Krajową Radę Sądownictwa. Tutaj zresztą też powiedział pan Kapiński, że ona została wybrana w identycznej procedurze jak wcześniej neo-KRS, co do przecinka. No bzdura, blaga znowu, bo przecież zostały przeprowadzone transparentne, uczciwe, powszechne wybory wśród sędziów, którzy wskazali kandydatów. Tak to się odbyło i tego pan Kapiński był łaskaw nie zauważyć.
1: Sędziemu Kapińskiemu chodziło o to, że na mocy tej samej ustawy, która nie została zmieniona.
0: No ale nie był łaskaw wspomnieć, że wyselekcjonowali sędziowie. To, że sam parlament zatwierdza, to nie jest jeszcze sama w sobie wada, która powoduje nieważność skonstruowania Krajowej Rady Sądownictwa. Podobną sytuację mamy na przykład w Hiszpanii, gdzie również sędziowie selekcjonują kandydatów, a potem Cortezy, czyli parlament ich zatwierdza. Więc no, w tym zakresie no, absolutnie nie można się zgodzić z panem neosędzią Kapińskim.
1: Co będzie z ustawą o statusie osoby najbliższej? Została uchwalona przez Sejm w piątek, ale

0: Już z ośrodka prezydenckiego płyną sygnały, między innymi Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta, mówił, że prezydent nie podpisze takiej ustawy. W sobotę w śniadaniu w Trójce ze strony Wojciecha Kolarskiego z kancelarii prezydenta padła taka deklaracja, że no nie może być w tej ustawie uprawnienia takiego jak wspólne opodatkowanie, bo to jest przywilej zagwarantowany dla małżeństw. Czy na etapie prac senackich ta ustawa zostanie skorygowana? Czy powinny być jakieś rozmowy pań posłanek, które prowadzą te ustawy, czyli Katarzyny Kotuli, ministry, no i pani Urszuli Pasławskiej z PSL-u, które ustawę przygotowały?
1: Ja nie wiem, skąd wywiódł pan Kolarski taką tezę, że nie może być opodatkowania wspólnego albo nie może być podatku spadkowego. Oczywiście, że może, jeśli ustawowo to zostanie uregulowane. I ta ustawa, jak wiemy, była bardzo długo, mozolnie negocjowana w ramach koalicji. Wielka praca rzeczywiście pani minister Kotuli i pani posłanki Pasławskiej doprowadziły do powstania finalnego tekstu. Ten tekst zostanie, ja nie sądzę, żeby Senat tutaj wprowadzał poprawki, dlatego że no to był wynik kompromisu, uzgodnień, długich negocjacji, więc ta ustawa myślę, że przez Senat sprawnie zostanie przegłosowana i trafi na biurko prezydenta. A co zrobi prezydent? No to słyszymy zapowiedzi, natomiast nie ma żadnego uzasadnienia, bo jakieś słyszę, że jest 200 ustaw zmienionych, no to ma być niby uzasadnienie do zawetowania ustawy, albo że jest to jakaś droga na przyszłość. No ustawa nie jest żadną drogą na przyszłość. Ustawa reguluje rzeczywiste zobowiązania i uprawnienia stron.
0: A czy ta ustawa w jakikolwiek sposób zagraża małżeństwom, rodzinie pojmowanej jako związek kobiety i mężczyzny, bo takie są argumenty prawicy?
1: No nie sądzę, aby w jakikolwiek sposób mogła, aby ktokolwiek mógł odczuwać, że to zagraża. Przypomnę, że konstytucja nie ogranicza małżeństwa do małżeństwa wyłącznie kobiety i mężczyzny. Mówi o tym, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny podlega ochronie państwa. Natomiast nie wyłącza małżeństw jednopłciowych co do zasady. Natomiast ta ustawa w ogóle nie wkracza w tę sferę. Ta ustawa mówi o tym, jakie uprawnienia mogą otrzymać na podstawie swojej własnej decyzji przed notariuszem pary, które będą taki związek chciały zawrzeć i stosunek taki partnerski, który daje uprawnienia czysto albo socjalne, czyli uprawnienia socjalne, albo daje uprawnienia alimentacyjne po wygaśnięciu takiego związku, jeżeli taka para się na to zdecyduje, albo prawo do pochówku, prawo do informacji medycznej, podatkowe, wspólne opodatkowanie, podatek spadkowy, czyli wszystko to, co jest no, takim godnościowym nadaniem statusu takiej parze. I to jest absolutnie normalne. Większość naszego społeczeństwa, ogromna większość, za tym się opowiada, więc to stanie naprzeciw.
0: Ale stan cywilny tych partnerów się nie zmienia.
1: Oczywiście, że się nie zmienia. To nie jest małżeństwo. To jest stosunek partnerski i on takim pozostanie. Te osoby nabywają pewne uprawnienia, które ułatwiają im życie i nadają im też, tak jak powiedziałem,
0: ale
1: godności.
0: Może lepiej negocjować, panie pośle, z prezydentem, niż zderzyć się z wetem
1: ale
0: na końcu
1: nie chodzi
0: tych trzyletnich prac.
1: Ale to nie chodzi tak naprawdę o negocjacje, bo pan prezydent na nic się nie zgodzi. Jego celem, i tutaj nawiązuje do całej tej jego rocznej prezydentury, jest wyłącznie destrukcja, jest wyłącznie konfrontacja z rządem.
0: No, ale
1: jest
0: w kampanii prezydenckiej obiecywał, że taki status osoby najbliższej to on by zaakceptował.
1: Tylko ja nie wiem w jakim zakresie, co to miałoby oznaczać, bo
0: no, żeby mógł z panem Jerzym podpisać taką umowę i żeby nie było afery o kawalerkę.
1: A, właśnie. No to samo. Samo w sobie jest
0: wytłumaczeniem. Pan się śmieje, ale tak to prezydent tłumaczył.
1: No tak, tak. Tyle tylko, że to zupełnie o co innego chodzi i doskonale pan prezydent o tym wie. Natomiast jego celem jest podstawianie nogi rządowi i tak będzie się zachowywał kilkadziesiąt wet w ciągu roku. Kolejne pewnie będą. To będzie rekordowa prezydentura, jeśli chodzi o
0: Owata. No ale jak zachęcić wyborców koalicji 15 października do głosowania na was za półtora roku, jeśli Karol Nawrocki przez kolejne 4 lata dalej będzie prezydentem?

0: I dalej będzie wszystko blokował to.
1: Nasi wyborcy, wyborcy demokratycznej strony sceny politycznej są świadomymi wyborcami, są mądrymi wyborcami i oni widzą, obserwują, wiedzą, jak wygląda ten konstrukt konstytucyjny państwa i widzą, jak wygląda sytuacja polityczna. Czyli widzą starania rządu, pracę na wielu płaszczyznach, bo to przecież na wielu płaszczyznach każdego dnia niemal się pojawia. Programy bezpieczeństwa, SAFE, traktat podpisany w Northolt kilka dni temu z Wielką Brytanią. Wszystko jest albo wetowane, albo mamy zapowiedzi weta. Wszystko jest kontra. Nieważne, czy chodzi o bezpieczeństwo Polski, czy chodzi o godność par. No, taka jest polityka prezydenta. Wetować, wetować, podstawiać nogę rządowi. Więc myślę, że nasi wyborcy obserwują to i wyciągają z tego wnioski.
0: Ale myśli pan, że zagłosują na kolejne lata takiej totalnej wojny?
1: To nie chodzi o totalną wojnę, bo to będzie głosowanie w przyszłym roku o tym, czy chcemy jako Polska podążać taką ścieżką, którą nakreśla prezydent Nawrocki, czyli konfrontacyjną w stosunku do całej Unii Europejskiej, do NATO, naszego miejsca w cywilizacji.
0: No do NATO akurat nie, bo prezydent broni bardzo NATO.
1: No tak, natomiast jeśli widzimy sytuację, w której prezydent Stanów Zjednoczonych bardzo krytycznie wypowiada się o Pakcie Północnoatlantyckim, to już prezydent przychyla się raczej do, nasz prezydent, do prezydenta Stanów Zjednoczonych, a nie do Paktu Północnoatlantyckiego, więc ja bym tutaj nie był taki pewien, jeśli chodzi o różne perturbacje, które mogą nastąpić wewnątrz NATO, jaka będzie jego pozycja. Ale tak naprawdę NATO i Unia Europejska to są kotwice naszego zakorzenienia w cywilizacji zachodnioeuropejskiej. I z pewnością Karol Nawrocki tam nie jest. Nasza demokratyczna koalicja jest całym sobą zakorzeniona w tej cywilizacji zachodnioeuropejskiej i wierzę, że to przekona też rodaków, żeby oddali głosy na demokratyczną koalicję w przyszłym roku, dlatego że za tym idzie także dobrobyt, za tym idzie bezpieczeństwo, a bezpieczeństwo dzisiaj jest chyba najważniejszą okolicznością, która może decydować o tym, jak będą głosować Polacy w przyszłym roku.
0: No ale prawica mówi, że za tym idzie też ETS2, czyli wyższe opłaty za samochody, za budynki, bo to za ocieplenie budynków, z tym się to będzie wiązało.
1: A tu akurat mogę bardzo konkretnie się wypowiedzieć, bo jestem posłem do Parlamentu Europejskiego i widzę, jak sytuacja wygląda w Parlamencie Europejskim. Pierwsza rzecz to rząd Morawieckiego głosował za ETS-em, ETS-2. Natomiast nasza delegacja posłów Koalicji Obywatelskiej VPP zdecydowanie opowiada się i robi wszystko w Parlamencie Europejskim, aby ETS-2 został wyeliminowany. I to nasza delegacja czyni wszelkie konkretne kroki, ruchy, aktywności w Unii Europejskiej, aby skutecznie zablokować wejście w życie ETS-2, a nie posłowie PiS-u.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był Michał Wawrykiewicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej, adwokat, były współzałożyciel Wolnych Sądów Stowarzyszenia.
1: Dziękuję bardzo.
2: To była powtórka programu. Nic straconego. W Polskim Radiu powiedzieli.
3: Błażej Poboży, Kancelaria Prezydenta i Karol Surówka.
4: Rozmowa dnia. Rok temu jeszcze trwało głosowanie. Później był exit poll, który dawał zwycięstwo Rafałowi Trzaskowskiemu, a później przyszło zwycięstwo Karola Nawrockiego. A na którym etapie pan minister już był pewny?
5: Ja byłem pewny od razu przy pierwszym exit pollu.
4: Ale mieliście jakieś wewnętrzne swoje wyniki?
5: Nie, czy
4: to serce podpowiadało wtedy?
5: Z jednej strony serce, a z drugiej intuicja badawcza. No, jako politolog, widząc takie niewielkie różnice, jakie między obydwoma kandydatami zostały ujawnione i biorąc pod uwagę to, jak zwykle niedoszacowany był Karol Nawrocki, byłem już spokojny. Mogą to potwierdzić wszyscy moi przyjaciele i znajomi, którzy do mnie pisali.
4: Pan świętował, mimo że Rafał Trzaskowski został ogłoszony zwycięzcą.
5: Tak, byliśmy z żoną i z dziećmi bardzo w pewni swego.
4: A czy naprawdę pan minister uważa, że to było dobre

0: wydarzenie, że polskie dzieci i w ogóle Polska skorzystały na tym, że przez ten ostatni rok prezydentem był Karol Nawrocki?
1: Z całą pewnością, gdyby prezydentem został Rafał Trzaskowski, mielibyśmy domknięcie wszystkich tych negatywnych obszarów funkcjonowania państwa, które są udziałem Koalicji Obywatelskiej i Donalda Tuska.
0: Mówi, że byłaby współpraca, że projekty byłyby realizowane, że byłby podpisany sejf, no właśnie, no byłyby wydawane pieniądze na obronność.
1: Między innymi właśnie dla naszych dzieci i wnuków Donald Tusk z Rafałem Trzaskowskim pod rękę zaciągnęliby zobowiązania, których konsekwencje, no właśnie, dzieci i wnuki by spłacały. Tak też to zrobili z naruszeniem prawa, konstytucji, dobrego obyczaju i paru innych rzeczy.
0: A jeżeli teraz, ale... gdy teraz podpisywane są umowy, koalicja podkreśla, że to jest ponad 60 umów z polskimi spółkami właśnie na realizację zleceń z pieniędzy z sejf. Czy prezydent, patrząc na te umowy, nie zmienia zdania? Pan nie żałuje swojego weta?
1: Kwestia suwerenności państwa i bezpieczeństwa, także ekonomicznego, jest czymś znacznie ważniejszym niż bieżący interes polityczny, a trochę tak to wygląda, jak patrzymy na politykę premiera Donalda Tuska. Pan prezydent miał przecież lepszy pomysł, jak te same zobowiązania i pomysły w zakresie dozbrojenia polskiej armii zrealizować tańszym kosztem, bez ograniczania polskiej suwerenności, bez tworzenia tych wszystkich mechanizmów opartych na warunkowości, uzależnienia wypłat dla Polski od czynników politycznych na forum europejskim. Niestety rząd Donalda Tuska wybrał drogę konfrontacji, wybrał drogę...
0: Rząd Donalda Tuska mówi, że tej alternatywy nie ma, że przygotowali projekt PSL-u, powiedzieli sprawdzam, pieniądze ze złota się nie
1: znalazły. Na razie to nie powiedzieli wcale sprawdzam, bo jak każdy dobry projekt, a pan prezydent ten rok złożył 20 inicjatyw ustawodawczych, ląduje po prostu w sejmowej zamrażarce, gdzie Włodzimierz Czarzasty trzyma wszystko pod kluczem. Dziś jest też taki dzień, że Donald Tusk po przegranej w referendum krakowskim rozwiązał struktury Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce.
0: Wyznaczony został komisarz, który tak, tam będzie prowadził
1: proszę
0: partię.
1: Proszę państwa, zróbmy wszystko, aby za rok Donald Tusk rozwiązał struktury Koalicji Obywatelskiej w całym kraju. I myślę, że...
0: No ale to, stosując analogię pana ministra, byłoby to domknięcie systemu, ale z drugiej strony to może najkorzystniejszy jest taki układ.
1: Różnica jest
0: takiego twórczego chaosu.
1: Różnica jest, absolutnie.
0: Duży, mały pałac.
1: Różnica jest taka, że w przypadku zwycięstwa Rafała Trzaskowskiego mielibyśmy absolutny monopol i Koalicji Obywatelskiej, gdzie jej przewodniczący i wiceprzewodniczący trzymaliby ster dwóch najważniejszych instytucji w państwie. Prezydent Karol Nawrocki nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, nie jest członkiem Konfederacji, jest wybrany głosami ponad 10 milionów Polaków i to jest jego główne zaplecze. To obywatele, dla których szedł w tej kampanii z hasłem po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy i to jest to jego najważniejsze zaplecze.
0: Choć zatem... później prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił, że to był kandydat Prawa i Sprawiedliwości.
1: To,
0: już
1: to był kandydat, który uzyskał poparcie Prawa i Sprawiedliwości,
0: więc
1: którego kampanię wspierał Prawo i Sprawiedliwości,
0: ale, system,
1: ale panie
0: Prawa
1: doktorze,
0: i Sprawiedliwości.
1: Ja też jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości i mam tę świadomość, że samymi głosami Prawa i Sprawiedliwości, czy też sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, wyborców Prawa i Sprawiedliwości, Karol Nawrocki nie zostałby prezydentem. Karol Nawrocki odwołał się w tej kampanii do wrażliwości znacznie szerszej, do poparcia także innych ugrupowań centroprawicowych, ale przede wszystkim do poparcia zwykłych Polaków i pokazał poprzez swoją aktywną prezydenturę na polu międzynarodowym, na polu wewnętrznym, że jedyne, na czym mu zależy, to bezpieczeństwo i rozwój naszej ojczyzny.
0: A czy dla
1: jeżeli
0: naszego...
1: w przyszłym roku dostałby wsparcie w postaci sił politycznych, które nie są nastawione na walkę z Pałacem Prezydenckim, na walkę z prezydentem, na konfrontację, tylko na dobrą pracę dla Polski, wszyscy by na tym skorzystali.
0: Czy dla dobra Rzeczpospolitej, naszego bezpieczeństwa, naszej pozycji międzynarodowej, czy dla naszego dobra jest to, żeby Wołodymyr Zełenski utracił Order Orła Białego?
1: To jest sytuacja tak skandaliczna, tak niezrozumiała, tak oburzająca, tak prowokacyjna, że pan prezydent mógł zareagować tylko w ten sposób i 8 czerwca kapituła Orderu Orła Białego na ten wniosek pana prezydenta będzie procedować.
0: A jeśli nie będzie rekomendowała odebrania Orderu Orła Białego, ostateczna decyzja i tak należy do prezydenta.
1: 56% Polaków w badaniach popiera pomysł pana prezydenta o odebraniu.
0: Czyli mówiąc wprost, odbierze ten order, niezależnie od tego, co się wydarzy.
1: Jeszcze w tej sprawie niestety kontrasygnatę musi do Donald Tusk.
0: I premier nie ma wątpliwości co do potępienia Wołodymyra Zełenskiego za to imię bohaterów UPA. Tutaj krytyczny jest też rząd. Natomiast, i tutaj już cytuję, jeżeli prezydent Zełenski i prezydent Nawrocki będą liderami sporów historycznych i emocji, to na Kremlu naprawdę będą mieli powód do radości. Szef rządu zastanawia się, czy w interesie, raz jeszcze, relacji polsko-ukraińskich, w interesie naszym jest odebranie tego orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu.

0: Grodzki, niezależnie od tego, że jest strażnikiem bezpieczeństwa i konstytucji, jest też strażnikiem naszej narodowej pamięci. Ma szczególny tytuł jako naukowiec, jako w przeszłości prezes IPN do tego, aby bronić naszej historii i prawdy historycznej.
1: Czy w tym miejscu niektórzy widzieliby prędzej telefon, na przykład bezpośrednia rozmowa z Wołodymyrem Zełenskim, bezpośrednie zaapelowanie
0: o wycofanie
1: tej decyzji?
0: Nie odwracajmy porządków. To jeżeli strona ukraińska jakkolwiek chciałaby to przekonsultować, to prezydent Zełenski powinien wcześniej, przed tym jak albo sam wpadł na ten szalony pomysł, albo ktoś mu to podpowiedział.
1: No niektórzy mówią, że chciał zadowolić prawe skrzydło w obliczu rosnących podziałów wewnętrznych. Tak to niektórzy interpretują.
0: Ale jest coś takiego jak honor, jest coś takiego jak prawda historyczna, jest coś takiego jak polska racja stanu. Nie możemy się na to zgodzić, aby nasz sojusznik postanawia w tym samym czasie, w tym samym kontekście uhonorować tych, którzy dokonali zbrodni ludobójstwa na narodzie polskim ze szczególnym okrucieństwem. Liczę na to, że po pierwsze kapituła podzieli to stanowisko pana prezydenta, a Donald Tusk nie będzie niuansował, tylko przynajmniej ten jeden raz stanie po polskiej stronie, gdy chodzi o prawdę historyczną.
1: Nie obawia się prezydent pewnego spotęgowania animozji polsko-ukraińskich? Słyszał pan minister pewnie gwizdy podczas meczu Polska-Ukraina. Nastroje są napięte. To może jeszcze eskalować.
0: Jest coś takiego jak pamięć historyczna, jest coś takiego jak zobowiązania wobec naszych rodaków, którzy zginęli tragicznie w tej zbrodni i trudno. Myślę, że pan prezydent nie ma żadnych wątpliwości, że w tej sprawie trzeba było tak postąpić. Teraz jeszcze powiem, emocja społeczna jest jednoznacznie taka, jak
1: powoli
0: to
1: umyka nam czas, a jeszcze
0: prezydent.
1: Chciałem zapytać o kilka podpisów prezydenta. Czy na przykład pod traktatem o współpracy polsko-brytyjskiej w zakresie bezpieczeństwa, czy prezydent już podjął decyzję, czy ratyfikuje tę umowę międzynarodową?
0: Nawet to jest doskonałym przykładem tego, jak fatalna dla bezpieczeństwa naszego państwa, dla losów Polski jest współpraca, a w zasadzie brak współpracy między rządem a prezydentem. Na żadnym
1: rząd
0: etapie...
1: Mówi, że informował o przygotowaniach do tej umowy. Otrzymywaliście jako kancelaria prezydenta informację, co tam w tej umowie będzie.
0: Minister Przydacz nie pozostawił w tej sprawie żadnych wątpliwości, że więcej o tej umowie dowiedział się od Brytyjczyków niż od polskiego rządu.
1: Ale jest to dobra umowa?
0: My dopiero się z tą umową zapoznajemy się w kancelarii. Właściwe komórki i pan prezydent będą nad tym pracować, ale na razie procedura ratyfikacyjna jest otwarta. Musi się w sprawie wypowiedzieć polski parlament.
1: Przechyla się w jakąś stronę? Na tak? Na nie?
0: Prezydent jest zawsze w jedną stronę przechylony, w stronę w polskiej racji stanu, w stronę tego, co podkreślał w kampanii, że polski interes w każdej sprawie jest zawsze na pierwszym miejscu, gdy chodzi o bezpieczeństwo, chodzi o suwerenność, gdy chodzi o naszą historię, w każdej sprawie.
1: Jak się spotkamy za rok, będzie 66 wet? Musimy kończyć.
0: Jak się spotkamy za rok, to przede wszystkim wierzę w to głęboko, że Donald Tusk będzie już po rozwiązaniu struktur Koalicji Obywatelskiej.
1: Rozmarzył się nasz gość na koniec naszej rozmowy.
0: Proszę pozwolić, że w Dzień Dziecka każdemu można trochę pomarzyć o dobrych sprawach i pomyślności naszej ojczyzny.
1: Rzeczpospolitej.
2: W Polskim Radiu powiedzieli.

0: Autopromocja.
1: W najnowszym magazynie Po prostu Wschód rozmawiam z Andrzejem Poczobutem, byłym białoruskim więźniem politycznym, działaczem i dziennikarzem polskim. Zastanawiamy się, jaka będzie przyszłość Polaków na Białorusi oraz przywódcy tego kraju, Aleksandra Łukaszenki. Mówimy także o tym, jak wygląda życie za kratami w kolonii karnej. Zapraszam na stronę polskieradio.pl i platformy streamingowe oraz YouTube. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Nic straconego. To jest powtórka programu. Przysłowie.
4: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Chłopaki nie płaczą, męska rozmowa, toksyczna męskość. Manosfera, sigma i incel. To składniki społecznego dyskursu na temat męskości. Jaka jest nasza współczesna opowieść o mężczyznach i jakie konsekwencje niesie? O tym porozmawiam z Państwa i moim dzisiejszym gościem, Marcinem Michalakiem, psychologiem i psychoterapeutą gestalt w trakcie szkolenia, a także współzałożycielem Wolnego Liceum imienia Olka Doby w Warszawie. Dzień dobry, cześć Marcin.
5: Cześć Mateusz, dzień dobry Państwu.
4: Zastanawiam się, czym w ogóle jest męskość i czy da się tę kategorię pomieścić w jakiejś konkretnej definicji?
5: Wiesz co, to jest takie bardzo trudne pytanie, bo ja mam taki nawyk, że jak nie jestem pewny definicji jakiegoś słowa, czy jak je rozumieć, to ja do ciebie dzwonię i cię pytam wtedy.
4: A ja sięgam do słownika.
5: No i to jest jakieś rozwiązanie, co nie? Myślę sobie, że to jest takie słowo, które jest bardzo pojemne i bardzo rozumienie męskości nam się zmienia. No bo kiedyś to było bardzo przypisane do płci, że jest osoba, która rodzi się z konkretną płcią biologiczną, no i to jest mężczyzna i są konkretne cechy, jakie z tego wychodzą. Mężczyzna ograniczało się do tego podziału biologicznego, no i z tego wychodziły takie role płciowe w kulturze. Dużo się mówi o tym, jak to było kiedyś, że mężczyzna, no to był tym łowcą, tym, który zapewnia dobrobyt rodzinie, który broni rodziny, który walczy, no a kobieta będzie strażniczką domowego ogniska i będzie się zajmowała dziećmi. No ale świat nam się bardzo zmienił. Teraz już nie musimy cały czas walczyć, nie musimy wychodzić na polowania, tylko musimy umieć żyć razem. Mhm.
4: Może to jest też takie pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi, tak jak powiedziałeś, ale być może to pytanie mogłoby brzmieć inaczej. Czym dla ciebie jest męskość?
5: To jest bardzo ciekawe akurat, bo ja dużo o tym myślałem. Jak teraz mam trochę ponad 30 lat, to myślę, że kiedyś jakoś w ogóle nie myślałem o tej swojej płciowości, przynajmniej nie tak w świadomy sposób. No jestem facetem, bawię się z kolegami, wiem jakoś tam jak wyglądam. I dopiero później, kiedy tak spędzałem więcej czasu jakoś z ludźmi, którzy myślą, nie wiem, o socjologii, o polityce, że to jakoś było taką ważną sprawą też w naszej tożsamości, to miałem na przykład taki epizod, że jakoś tej męskości się wstydziłem. Wstydziłem się tego, że jestem mężczyzną. Miałem taki czas, że no nie chciałem być tym facetem. I pamiętam taki moment, jak poznałem na wyjeździe za granicę taką osobę niebinarną z Francji, no, która z budowy była bardzo męskim mężczyzną. I tak jak rozmawialiśmy o męskości, to tak się zaskoczyłem. Kurczę, mieliśmy te same rozkminy, te same myśli na ten temat. I tak sobie pomyślałem, że to w ogóle było opcją, nie? I ostatecznie dobrze mi teraz w tej męskości, bo to jest jakaś informacja dla mnie w ogóle, kim ja jestem trochę, jak funkcjonować, że moja tożsamość jest taka stabilna. I tak mnie też zatrzymuje to, na ile tego wstydu dzisiaj nie ma. Na ile, wiesz, dzisiaj na przykład w Polsce też różne osoby nie porzucają swojej męskości, bo ona jest jakoś, no właśnie, nielubiana, groźna, wstydliwa.
4: Tak, kiedy wymieniałem te słowa, zapowiadając naszą rozmowę, to nie wyłania się z nich optymistyczny obraz. A może nawet nie tyle optymistyczny, co taki przyzwalający, naturalny, zwyczajny, bo chyba to by było najlepsze w takiej sytuacji. I patrzę na te, powiedziałbym, stare, chociaż wciąż funkcjonujące stereotypy.

0: stereotypy na temat męskości i mamy takie związki frazeologiczne jak chłopaki nie płaczą na przykład. Mm-hmm. Mamy mężczyzna jest głową rodziny. Mężczyzna powinien postawić dom, spłodzić syna, posadzić drzewo. Mamy jeszcze takie dotyczące obu płci, a w zasadzie całego spektrum płci, ale jednak kierujące w stronę stereotypu męskości, czyli męska decyzja i męska rozmowa. Tak jakby od mężczyzn wymagało się naprawdę konkretów, które przejawiają się w świecie. Tam jest bardzo mało emocjonalności. Mhm.
1: W ogóle jak ty wymieniałeś teraz te zdania, te określenia, to aż tak poczułem takie spięcie w swoim ciele, że to wymaga takiego napięcia, takiej sztywności. Ja tak muszę trzymać, utrzymać i cisnąć, nie? Och, i teraz robię trochę takiego wydechu, bo rzeczywiście to jest coś, co w kulturze bardzo pokutuje. Bo nawet jak powiedziałeś, to chłopaki nie płaczą, nie? To jest to takie znane zdanie. Ostatnio wyszła taka książka Marcina Dybuka o tytule Chłopaki nie płaczą, chłopaki z okien skaczą. No i ja jej jeszcze nie czytałem, ale ten tytuł już mnie jakoś tak bardzo zatrzymuje, no bo trochę jest prawdziwy. No bo jak spojrzymy na statystyki samobójstw, to nie chcę teraz przekłamać danych, ale wychodzi, że mniej więcej 80% samobójstw to są mężczyźni. No i mnie to jakoś porusza w tym kontekście, że no nie ma takiego przyzwolenia na tę emocjonalność. No właśnie przyzwolenia też, zastanawiam się, z której strony ono by miało w ogóle przyjść, nie? Bo na przykład no w takim współczesnym świecie bardzo dużo się mówi o tym, że mężczyzna powinien być wrażliwy, powinien płakać, powinien przeżywać swoje emocje, powinien odpuścić tę samczość, tak jakby bycie samcem już było
0: maczyzm
1: właśnie.
0: Też maczyzm funkcjonuje.
1: O, to też. Żeby właśnie z tego zrezygnować, żeby być takim wrażliwym, nie? I no, wizja jest piękna, bo założenie jest takie, że mężczyzna, który będzie te swoje emocje przeżywał, który będzie je czuł, wyrażał, no to będzie też szczęśliwy, będzie mniej groźny. I jednocześnie dla mężczyzn to jest jakoś niedostępne. Takie jest bardzo, bardzo trudne, że jak mówi się facetowi, no ale ty płacz, ty przeżywaj uczucia, ty bądź wrażliwy. No to ten facet taki powiedzmy stereotypowy, no bo oczywiście różnie to mężczyźni przeżywają, to ma takie, co? Ale co to znaczy? No, no chciałbym, ale jak ja mam w ogóle to zrobić, nie? No bo no nie uczy się nas tego, tak? Kulturowo.
0: A jednocześnie w kulturze wciąż funkcjonują podobne przekonania. Ja pamiętam taką kampanię reklamową, całkiem niedawną, na szczęście szybko zniknęła po reakcjach internetu. To była kampania jednej z sieci takich odzieżowych i hasło brzmiało: mężczyzna nie prosi o pomoc. Chodziło o zapinanie sobie guzików chyba w koszuli, coś podobnego. Czy prawdziwy mężczyzna nie prosi o pomoc?
1: To jeszcze lepiej.
0: Jeszcze lepiej. I na szczęście, bardzo szybko ta kampania zniknęła w reakcji właśnie na całą tę internetową burzę. Natomiast zastanawiam się nad tym, co stało za wprowadzeniem takiej kampanii. Przecież ona idzie przez wiele różnych pionów, przechodzi przez wiele różnych ludzi, umysłów i jednak ostatecznie ląduje na wielkim billboardzie w centrum Warszawy. Mimo wszystko. I odbiorcami takiej reklamy są, no, pewnie głównie mężczyźni, no bo to do nich jest kierowane. I teraz znowu myślę o takim napięciu pomiędzy tym, że ma sobie radzić sam, a jednocześnie w domyśle jest jakaś niezaradność męska, że on sam sobie tej koszuli, nie wiem, nie wyprasuje, albo nie zapnie sobie tych guzików, albo sobie ich nie przyszyje i tak dalej, i tak dalej. Mam takie wrażenie, że współcześnie ta opowieść o męskości jest obarczona wstydem.
1: Tak, ja się z tym zgadzam, bo tego wstydu mam poczucie, że jest bardzo dużo. Też ja sporo pracuję z młodymi mężczyznami i ja słyszę od nich też takie zdania. Wiesz co, Marcin, ja to się boję podejść do obcej dziewczyny na ulicy, żeby nie zostać oskarżonym o bycie, no i tutaj jest dużo możliwości, jakimś przekraczającym, agresywnym, że tego, no właśnie, tej mieszanki takiego strachu i wstydu, o co ja zostanę oskarżony, może być bardzo, bardzo dużo. I też jak myślę o takim dyskursie politycznym, że z jednej strony mamy, no właśnie na przykład kobietom może być łatwiej odnaleźć się w tej współczesności, w tej swojej tożsamości, bo na przykład jak powiem, jestem feministką, no to jest jakoś dla wielu osób pozytywne, jakoś wiadomo o co chodzi, o równość płci, są za tym konkretne wartości, girl power, nie? To są takie rzeczy, do których można dążyć. No a jak powiemy man power, no to już nie będzie mile widziane, no bo no, manpower przecież to już było i wiemy, że to nam zrobiło źle i tego przecież nie chcemy, nie? I zamiast bycia feministką, to co taki mężczyzna może powiedzieć? No może być feministą, oczywiście może sprzyjać tej równości płci, no i spoko, ale to nie dotyka bezpośrednio tej jego płciowej tożsamości.

0: Jeśli powie na przykład, jestem konserwatystą, no to to już coś mu daje, no ale też w wielu miejscach na przykład nie będzie dobrze widziane. I tak jak myślę, że mamy trochę, jak spojrzymy na dwie skrajności, tak powiedzmy politycznie, żeby upraszczając, że z lewej strony będziemy mieć taki komunikat, no jeśli jesteś kobietą, to jest dobrze, jeśli jesteś osobą queer, to jest dobrze, bo jesteście przecież w mniejszości, my z wami i tak, realizujcie siebie w tym, kim jesteście, a jeśli jesteś mężczyzną, to możesz być naszym sojusznikiem, tylko uważaj na siebie. A z kolei z drugiej strony, takiej powiedzmy skrajnie prawicowej, możemy usłyszeć, no jeśli jesteś mężczyzną, to to jest w porządku. To jest okej, to kim jesteś. I jak na przykład zastanawiamy się, skąd wysokie wyniki Konfederacji, czy Brauna, czy w ogóle skrajnie prawicowych środowisk, no to wśród młodych mężczyzn rzeczywiście to, że ktoś im powie, hej, to jest okej, to kim jesteś. No to to jest kuszące, bo wszyscy potrzebujemy to usłyszeć.
1: Powiedziałeś to w taki miękki sposób, że ja sobie wyobraziłem raczej coś pomiędzy tym tak uproszczeniu prawicowym czy lewicowym sposobem mówienia o męskości, bo takie mam wrażenie, że te konserwatywne środowiska, takie prawicowe, one jeszcze wzmacniają ten rodzaj zachowania, bo już nie tylko męskości, który związany jest bezpośrednio z agresją.
0: Tak, tak, ja to trochę przerysowałem, no bo raczej tak jakbyśmy to tak ubrali w słowa, to by było to dobrze, że jesteś mężczyzną i to prawdziwym.
1: Bądź przede wszystkim mężczyzną. Że właśnie znowu jest taka potworna, ziejąca dziura w środku, w której myślę, że gdyby ją zasypać, gdyby ją wypełnić jakąś treścią, to tak po ludzku mężczyźni mogliby właśnie tam jakoś się znajdować na spektrum. Mam wrażenie, że właśnie mówimy bardzo dużo społecznie o spektrum. Różnego rodzaju.
0: To prawda.
1: Płci, neuroróżnorodności. Ale czy mamy coś takiego jak spektrum męskości?
0: To jest ciekawe pytanie, bo myślę, że tak, ale jesteśmy w tym pogubieni. No bo na przykład właśnie, co znaczy prawdziwy mężczyzna? No i jak mówię prawdziwy mężczyzna, to mimo mojego psychologicznego wykształcenia, lat pracy i różnych przemyśleń na ten temat, no to pojawia mi się jakiś taki obraz umięśnionego, heteroseksualnego faceta, który na przykład interesuje się, nie wiem, bronią palną. No i ten stereotyp w kulturze funkcjonuje, że to jest prawdziwy mężczyzna, wojownik, który może jeszcze dba o rodzinę, nie? No bo tam właśnie zapewnia jej dobrobyt. No i problem pojawia się w tym, że tam są ładne rzeczy w tym, że no z siłą nie ma nic złego, z dbaniem o rodzinę nie ma nic złego, z umiejętnością chronienia siebie czy swojej rodziny też nie ma nic złego, to są wszystko piękne sprawy. No ale właśnie, czy prawdziwy mężczyzna nie może też być kimś innym? Czy prawdziwy mężczyzna nie może być miękki, wrażliwy, czujący, płaczący? Czy prawdziwy mężczyzna może być nieheteroseksualny? Bo o tym też się tak myśli, że no, jeśli jest homoseksualny, to to już nie jest prawdziwy mężczyzna. No i wydaje mi się, że trochę brakuje różnych odpowiedzi na ten temat. Że, no, wiesz, jak tak powiedziałeś o tym spektrum, wyobraziłem sobie jakąś taką oś, na której byśmy coś mogli rozrysować, nie? Ale właśnie, no mogę po jednej stronie ustawić tego samca macho, a po drugiej stronie, no ustawić, nie wiem, właśnie słabego?
1: To jest ciekawe, prawda, że my nawet nie mamy za bardzo kategorii. Mamy tak nierozpoznany ten teren, że trudno by było cokolwiek tutaj przyłożyć.
0: Tak.
1: I może od tego trzeba by było zacząć w zasadzie. Ten feminizm, o którym ty powiedziałeś, jest bardzo mi bliski. Ja bym siebie określił feministą, czyli taką osobą, która dba, postuluje, może nie walczy, bo to nie moja natura, o równość płci na całym spektrum płci. Ale ten pop-feminizm, który jest najbardziej widoczny niestety, raczej zachęca do skrajności. I tutaj właśnie jest tak, że no, po drugiej stronie są ci źli mężczyźni, i ta cała narracja, wiesz, ja wynotowałem wiele takich określeń, które są używane od sasa do lasa. W zasadzie one się tak rozmyły znaczeniowo, że ja trochę nie wiem, co one oznaczają, ale dominują toksyczna męskość. To jest chyba jej ulubione hasło. Absolutnie nie wiem, co to znaczy. Tak samo jak w ogóle nie rozumiem słowa toksyk, zauważ, że nie ma toksyczka.
0: Tak samo jak nie ma narcyzki za bardzo, jest narcyz, nie?
1: I to jest ciekawe. Czym by był ten toksyczny mężczyzna, czy toksyczna męskość?
0: Jakby ta męskość była no już tak jakoś immanentnie skażona, że coś tam jest takiego, co musimy wykastrować, czego musimy się pozbyć, żeby to było zdrowe. No i ja to trochę przerysowuję, no ale rzeczywiście tak jest, że te cechy męskie są widziane jako potencjalnie krzywdzące. I że kiedy się ich wyrzeczemy, kiedy wyrzeczemy się

0: siły, rywalizacji choćby, no to wtedy będzie okej, bo chcemy być bezpieczni. No tylko, no to byłaby wielka strata, no bo nie byłoby tego, no właśnie, takiego mocnego dążenia do czegoś, tej siły też do chronienia siebie w różnych sprawach. I nie chcę też powiedzieć, że siła czy agresja są właśnie przypisywane tylko mężczyznom,
1: tak.
0: Ale stereotypowo rzeczywiście tak to wychodzi. No i jak myślimy o toksycznej męskości, no to właśnie jakby, no jakbyśmy byli skażeni od urodzenia, przez to, kim się urodziliśmy.
1: Myślę teraz o innych związkach frazeologicznych. Jak powiemy kobieta z jajami, to super.
0: No tak.
1: Prawda? Mocna, silna, sprawcza, świetnie. Ale z drugiej strony możemy powiedzieć, że on jest jakiś zniewieściały. No nie używając już oczywiście wulgaryzmów. W tę stronę to już nie. Ja nie znam żadnego związku frazeologicznego, który by mówił na przykład, nie wiem, kobiecy mężczyzna i byłoby to dobrze widziane. Bo wtedy można było pomyśleć, o, taki wrażliwy bardziej niż średnia, powiedzmy, prawda? Czuły. Nie mamy tego w ogóle w języku.
0: Tak, że rzeczywiście wszystko kobiece, co przypiszemy mężczyźnie, no to będzie odebrane jako jakoś negatywne. I jednocześnie mam takie poczucie, że współczesny feminizm bardzo się tym zajmuje. Że zwraca właśnie uwagę na te słowa, może bardziej koncentrując się na tych kobietach z jajami czy męskich decyzjach, ale że siłą rzeczy jakoś ta zniewieściałość mężczyzn też jest troszeczkę, powiedzmy, zaleczana przez to, że poświęca się temu jakoś uwagę. No i jednocześnie jest wiele takich kwestii, które uwagi się nie poświęca, że na przykład no, trudno jest dzisiaj zobaczyć to właśnie, że ci mężczyźni są tak pogubieni.
1: I to chyba widać szczególnie wśród młodych mężczyzn, tak jak powiedziałeś. Tam jest wiele pytań, które zostają w zasadzie bez odpowiedzi, a bez odpowiedzi dlatego, że wydaje mi się, że nie ma do kogo tego pytania skierować.
0: I wiesz, ja dlatego tym takim miękkim głosem powiedziałem, że no właśnie to jest o tym takim, że hej, jesteś w porządku przez to, jaki jesteś. No
1: bo to jest twoja odpowiedź.
0: Trochę tak, no, ale że to jest też ta tęsknota właśnie, nie? Że to jest to, czego tak potrzebujemy. I jak sobie myślę nawet o tych skrajnych narracjach, to że taki młody mężczyzna może ten taki miękki, ciepły głos usłyszeć nawet w tych takich mocnych tam komunikatach, ciśnij, tak, to jest w porządku, dawaj na siłownię, nie? Nic nie ma złego z siłownią, jestem wielkim fanem siłowni. No i że tak jak mówisz, że nie ma do kogo tych pytań kierować, to myślę o tym, że też brakuje bardzo wzorców. Że tak jak mówiłem o tym właśnie girl power, czy środowisko queerowe, też szczególnie jak spojrzymy na Warszawę, ma za kim podążać. Ma komu zadać pytanie, hej, kim ja jestem? Pomóż mi stawać się tym, kim jestem. Jak mam się rozwijać? Do kogo mam pójść? Z kim porozmawiać? A no, młodzi mężczyźni często mają z tym trudność. Bo z jednej strony często brakuje ojców. No i jeśli byśmy mieli dobrego, no właśnie dobrego, czyli jakiego, nie wiem, wrażliwego, dostępnego ojca, no to takiemu mężczyźnie będzie znacznie łatwiej. Ale jeśli myślimy w ogóle tak społecznie, no to jakich mamy męskich idoli. No na pewno byśmy z czasów wojen mogli tam sporo poszukać tych silnych żołnierzy. A takich mężczyzn obecnych we współczesnej kulturze, którzy jakoś też redefiniują tę męskość, albo właśnie tak znajdują jakiś środek w tym, tak jak mówiłeś, no to już byłoby mi trudno znaleźć.
1: Na szczęście pojawiają się na przykład męskie kręgi. One oczywiście są kierowane głównie do starszych mężczyzn,
0: oj, to
1: nie chłopaków. Chociaż
0: wieku.
1: Coraz więcej tych dla młodych chłopaków też się pojawia. I myślę, że to jest dobre środowisko, żeby rozpoznać swoją męskość. Tak jak się rozpoznaje swoją kobiecość, swoją niebinarność. Wiesz co, chciałbym się przyjrzeć z tobą poszczególnym określeniom. Poza toksyczną męskością wynotowałem sobie jeszcze coś, co na to reaguje jakoś bardzo alergicznie, to jest przywilej męskości. Bo ja tam słyszę grzech męskości. Nie wiem,
0: tak,
1: czy ty też.
0: Mnie się od razu kojarzy to z winą, że ten przywilej równa się winie. I to często jest tak obok siebie, czyli patriarchat, przywilej, wina. No właśnie tak jak myślę o wielu osobach, które tej męskości się wstydzą, to one chętnie by tego przywileju się wyrzekły. Bo no właśnie, jak rozpatrujemy w ogóle w kategorii przywileju, to często bardzo łatwo pójść w jakieś licytowanie, kto ma lepiej, kto ma gorzej. No ale możemy na to tak spojrzeć, że mężczyznom w różnych sprawach może być łatwiej przez to, jakiej są płci. Że na przykład w konkretnych kontekstach będą bezpieczniejsi, w konkretnych sytuacjach będzie im łatwiej uzyskać daną pracę. No bo nie ma co udawać, że my się nie różnimy pod kątem płci, tej biologicznej też, że inna jest budowa ciała, inne są te trochę neuroprzekaźniki w innych ilościach czy hormony.
1: I inna też jest kultura, prawda? No.

0: jednak wychowujemy się wciąż w kulturze patriarchatu i tego nie można ukrywać. Choć, no właśnie, znowu jesteśmy w takim punkcie, w którym patriarchat dawniej był wielkim uciemiężeniem przede wszystkim kobiet, a teraz staje się uciemiężeniem dla wszystkich płci.
1: Mm-hmm. No właśnie, bo to jest to takie przekręcenie, bo trochę jak mówimy patriarchat, no to można to przetłumaczyć na mężczyźni rządzą. No i nie wiem, Mateusz, czy my czymś rządzimy?
0: Ja mam pytanie, kim są ci mężczyźni?
1: No
0: oczywiście.
1: Właśnie, kto tutaj rządzi, nie?
0: Widzę ich gdzieś tam w wiadomościach, ale ja się z nimi nie utożsamiam.
1: Mm-hmm. No bo jak ja myślę o tym patriarchacie, no to też chodzi o to, co było wcześniej, jacy mężczyźni wpływali na świat, na kulturę, co nam jakoś narzucili. No tylko jak myślę o tych, no nie wiem, młodych ludziach, z którymi pracuję, o tych młodych, pogubionych mężczyznach, no to ja nie widzę tam u nich władzy. Mm-hmm. Widzę wstyd, widzę strach, widzę taki niepokój o to, kim ja w ogóle jestem, jak ja mam się zachowywać, żeby nie zostać na przykład skancelowanym w jakiś sposób. No i że to takie mówienie, że właśnie no patriarchat, no to jest przywilej i że właśnie takie poczucie winy, które się rodzi z tego, że no ta połowa świata tej samej płci zrobiła kiedyś coś. W sensie, no właśnie nawet nie ta połowa świata, tylko parę osób, no nie wiem, jakaś grupa osób, tak, która miała tę władzę, coś narzuciła, coś sprowokowała. No i w tym patriarchacie są oczywiście różne trudne rzeczy, no więc no, zmieniajmy tę kulturę, zmieniajmy sposób myślenia, sposób rządzenia też, ale no właśnie trudno jest wziąć to jakoś na siebie, kiedy się nie miało w tym udziału. I jest takie ryzyko, że kiedy bierzemy na siebie odpowiedzialność za to, co robią inni mężczyźni, no to można przestać chcieć w ogóle być mężczyzną.
0: Chętnie będę brał udział w tym jako mężczyzna, żeby rozbrajać te szkodliwe stereotypy, żeby jakoś oglądać to i dekonstruować patriarchat, ale jeżeli na wejściu mam dostać informację o tym, że no tak, zobacz, to jest twój obowiązek, ponieważ jesteś mężczyzną, czerpiesz z tego.
1: No mi się odechciewa
0: ogromne,
1: już
0: to mi
1: trochę.
0: Się odechciewa. No dlaczego miałbym to robić z poczucia winy? Ja bym chciał to robić z poczucia wspólnotowości.
1: Tak, z dobrej intencji, z tego, że rzeczywiście chcę to zmienić, a jak ktoś mi mówi, no ale ty jesteś winny. No takie, ale ja tutaj, nie wiem, pół życia próbuję to zmieniać jakoś, a ty mnie jeszcze ciśniesz, nie? Myślę, że trudność jest też w tym, że no my to też jakoś niesiemy w sobie, mamy to jakoś tak zinternalizowane, że no ja jako mężczyzna to coś, że tam są różne stereotypy i my wspólnie i z płci męskiej i z kobiecej mamy udział we współtworzeniu tego. No i też znowu nie chcę tego tak bardzo uogólniać, ale że jest coś takiego, że no możemy wnosić też różne szkodliwe czy krzywdzące przekonania, ale to, jako mężczyźni możemy to robić i jako kobiety możemy to robić.
0: I możemy to robić świadomie i nieświadomie. I mam tak, że chciałbym, żebyśmy sobie dawali też taką przestrzeń na popełnianie błędów. Po prostu.
1: No piękne marzenie to jest.
0: Prawda?
1: No.
0: Że ja mogę wyjść z jakimś introjektem, z jakimś właśnie zdaniem, które mnie prowadziło, czy prowadziło mojego ojca, mojego dziadka przez życie. I oni nie mieli okazji zmierzyć się z tym, czy to zdanie jest prawdziwe, czy nie jest prawdziwe, czy jest adekwatne, czy nie, czy krzywdzi, czy raczej pomaga. Ja mogę to zrobić współcześnie. Ale mogę też nie zorientować się, że właśnie to zdanie jest takie, które wymagałoby jakiegoś oglądu, jakiejś dekonstrukcji. I dobrze, żeby ta druga strona mi o tym powiedziała.
1: No wiesz, tylko to jest taka piękna wizja. Ja oczywiście chciałbym, żeby tak świat wyglądał, ale myślę, że to wymaga jakiegoś zaufania do relacji, że to wymaga trochę mniejszej takiej reaktywności emocjonalnej. Bo jeśli jedna strona jest w takim poczuciu zagrożenia i strachu o siebie, że na przykład ktoś mnie skrzywdzi jako kobietę, ten groźny mężczyzna, a druga strona jest z kolei w jakimś ogromnym poczuciu wstydu, kiedy na przykład zrobiła coś nieintencjonalnie, co naruszyło drugą osobę, co było dla niej bolesne. I jeszcze pomiędzy tym strachem i tym wstydem mamy taką społeczno-kulturową mgłę, której bardzo dużo widać w internecie o tym właśnie, jacy są mężczyźni, jakie są kobiety, co jest dobrze, co jest źle i że to tak wtedy puchnie wszystko, że no znacznie łatwiej się odizolować, niż znowu spotkać, tak jakbyś tutaj postulował.
0: I wydaje mi się, że jesteśmy w dość niebezpiecznym momencie, ponieważ ta izolacja, o której mówisz, prowadzi do tworzenia subkultur związanych no właśnie z męskością, która jest trudna dla obu stron. I myślę tutaj o incelach i redpillowcach na przykład.
1: No to często są pokrewne grupy. To znaczy oni mają dużo podobnego sposobu myślenia, no bo incele to jest ten involuntary celibate, czyli ten niewolicjonalny celibat, a redpillowcy no to osoby, które no tak deklarują, że takie

0: w tym Matrixie biorą tę czerwoną pigułkę i że teraz widzą świat prawdziwym, jakim jest. I no to są takie grupy społeczne, które dają pewne odpowiedzi. Dają takie odpowiedzi, no właśnie, no słuchaj, to jest dobrze, że ty jesteś mężczyzną. To jest dobrze, że ty jesteś silny. To jest dobrze, że ty jesteś agresywny. No i dają konkretne komunikaty na temat męskości, ale dają też konkretne komunikaty na temat kobiet. No dużo w tej strefie redpillowej się mówi o tym, że no kobiety są w jakiś sposób gorsze, że nie powinny mieć praw, że to jest grupa społeczna, która się bardzo buduje na dewaluowaniu kobiet. Ja mam takie poczucie, że to jest znacznie mocniejsze w Stanach niż u nas, że my raczej dostajemy jakieś takie pokłosie tego, takie echo, które no oczywiście wpływa na ludzi, ale nie jest to tak bezpośrednie. No, że nie ma u nas na przykład podcastów, gdzie ktoś po prostu wyraża nienawiść do kobiet wprost. No to by się nie utrzymało w Polsce, z czego się bardzo cieszę. Ale no na przykład jak mówimy o incelach, czyli o osobach, no właśnie, które raz, że nie uprawiają seksu, ale dwa, że utożsamiają się z konkretną subkulturą, no to myślę, że ten stan emocjonalny, który ta subkultura na przykład w Stanach przeżywa, w Polsce jest jakoś obecny. Że to jest pewien taki rodzaj takiego pogubienia, że jedyną odpowiedzią dla mnie, żeby pozostać jakoś okej z tym, kim jestem, jest na przykład dewaluacja kobiet. Że skoro one mnie nie chcą, to ja je znienawidzę. Będę o nich źle myślał, będę o nich źle mówił, źle pisał. No i można znaleźć takie sfery w internecie, gdzie mężczyźni się łączą dookoła nienawiści do kobiet. Ja w ogóle myślę o tym, że kiedy ktoś kogoś nienawidzi, no to sam po prostu bardzo cierpi. No i to jest teraz trudna sytuacja, no bo teraz jest pytanie, czy się przed taką osobą mocno chronić i atakować taką osobę, która kogoś krzywdzi, czy taką osobę rozumieć i wspierać. No i myślę sobie, że są różne osoby w różnych rolach, że no, gdybym był atakowaną przez taką grupę społeczną osobą, no to bym walczył w takiej złości, że no nie chcę być krzywdzony i będziemy tutaj teraz walczyć. No ale jako osoba nieatakowana, też jako psycholog czy psychoterapeuta, no to mogę zobaczyć cierpienie tej osoby. I myślę sobie, że no obie te strony są jakoś potrzebne, ale weź to wypośrodkuj jakoś.
1: No właśnie. No właśnie, tym bardziej, że ta dyskusja głównie odbywa się w mediach społecznościowych, tak zwanych mediach społecznościowych, bo nawet w tym kontekście za bardzo społeczności nie tworzą. Tworzą plemiona, które walczą ze sobą. I to napędza właśnie ten taki bardzo dwoisty, czarno-biały obraz świata i mam taką głęboką nadzieję, czasami popartą doświadczeniem, chociaż to żadne badania, bo to wyłącznie pojedyncze doświadczenia, związane z tym, że jednak jesteśmy zainteresowani i zainteresowane tym, żeby sięgać po drugiego człowieka. I może warto by było sięgnąć po drugiego mężczyznę, jakiejkolwiek jesteśmy płci, bo to otwiera na świat. I tak jak mówisz, jeżeli tam jest sporo cierpienia, to zobaczmy to cierpienie, nazwijmy też to, że to cierpienie powoduje agresję, która jest powodem cierpienia innych osób. I nie wiem, czy to nie jest znowu jakaś moje marzenie, ale wydaje mi się, że można się spotkać w cierpieniu po prostu.
0: No tak jak o tym mówisz, no to dotykasz takiego tematu samotności. No i że to cierpienie no bardzo często wiąże się z samotnością. I ten drugi człowiek, drugi mężczyzna, którego możemy usłyszeć, zobaczyć, jak on się ma z tym, kim jest. Może to jakoś rezonuje z naszą historią. No to jest coś, co może nas bardzo, bardzo wspierać.
1: To mi przywodzi na myśl to spotkanie, o którym mówiłeś z osobą niebinarną, że można się oglądać i swoją męskość oglądać w obliczu kobiecości, niebinarności, transpłciowości, bo one wszystkie jakoś składają się po prostu chyba na bycie człowiekiem. Patrzę na te kolejne słowa. I już mam takie poczucie, że chciałbym z tego wyjść, że już się zapadam w tym. Bo patrzę tutaj jeszcze na przegrywów, właśnie ten patriarchat, o którym rozmawialiśmy. Ale jest jedno takie słowo, właśnie wpadło mi w oko i bardzo się ucieszyłem, jak sigma, czyli jedno z młodzieżowych słów. Ono trochę zawiera tej miękkiej, powiedziałbym, męskości.
0: Tak myślisz?
1: No tak, bo ja tego sigma to znam alfa, nie?
0: Trochę, to prawda. To prawda, że może tam jest mniej takiej wyrazistej agresji, tak. Ale no, No nie wiem, tutaj pozdrawiam moich uczniów, jak powiem bzdury, to mnie poprawcie w szkole, ale ja Sigmę rozumiem tak, że poza tym, że ktoś jest jakiś dobry w czymś i tak dalej, no to, że Sigma jest też taki nonszalancki, że to jest na przykład taki mężczyzna, do którego dziewczyny się zalecają, a on po prostu jednym słowem im odpisze.
1: Zdystansowany.
0: Jego to nie

0: chodzi, że Sigma to jest taki cool.
1: Czyli znowu w jakiś sposób osamotniony.
0: No bardzo, no.
1: No to nie mam jednak dobrego
0: chociaż
1: słowa.
0: Ma uznanie, ma podziw otoczenia, bo on jest takim Sigmą.
1: No to teraz znowu myślę o tym, że krążymy w takim narcystycznym poletku.
0: Oj, bardzo.
1: I mamy tylko idealizację albo dewaluację.
0: Tak jest.
1: Jak z tego wyjść? Jesteś psychoterapeutą, jak się pracuje ze społecznym narcyzmem?
0: O rany, no to Mateusz, zadałeś mi trudne pytanie. Myślę, że trochę odpowiedzi już powiedziałeś na początku właśnie o szukaniu tego środka, o szukaniu takiej zwykłości, ale też w takim uznaniu i tej dewaluacji, i tej idealizacji, i tego wywyższania, i tego, no, że ktoś tego po prostu z jakiejś przyczyny potrzebuje. No i stawiajmy wyraźne granice tam, gdzie to krzywdzi drugą osobę, a jak już zadbamy o to, że druga osoba nie jest skrzywdzona, no to teraz pytamy, dobra, a ty w jaki sposób cierpisz? A co z tobą się dzieje? Jak tobie możemy pomóc? No i jak to mówię, to tak próbuję sobie wyobrazić jakieś społeczne działania, które zmienią, nie wiem, nasz kraj, no i no nie mam ich w głowie, ale to, o czym myślę, to są takie mikrodziałania. Właśnie tak jak mówiłeś choćby o spotkaniu z drugim mężczyzną, o spotkaniu z grupą mężczyzn. Troszeczkę pojawia się na przykład ostatnio w internecie braterstwa, że tak jak było siostrzeństwo, to pojawia się też braterstwo i właśnie my jesteśmy braćmi, my robimy rzeczy razem, że możemy być różnymi mężczyznami, w różnym wieku, z różnymi pasjami. No i to daje pewną nadzieję, bo to braterstwo już jest takie i pozytywne, i jakoś nasze jako facetów. Więc może to jest jakąś odpowiedzią też.
1: No, to by było całkiem ciekawym uzupełnieniem, bo ja wierzę w takie procesy językowe, które nie zmierzają do tego, żeby jedne słowa zastępować innymi, dlatego że te nowe są tak nieoswojone, że ta narracja się trochę urywa, ona jest taka bardzo poszarpana, tylko żeby zmieniać znaczenie poszczególnych słów, uzupełniając je o nasze społeczne przede wszystkim doświadczenie. Więc może to braterstwo, gdyby weszło do pola definicyjnego manosfery, to może by się tam zrobiło
0: manosfera.
1: Trochę więcej miejsca.
0: No tak, manosfera i szkoły podrywania. Mamy też takie cuda.
1: No tak. A czego twoim zdaniem brakuje jeszcze w tym mówieniu o męskości?
0: Wiesz, jak mówimy o tym wstydzie, no to w ogóle takiego otwartego przeżywania go. Że ja to tak rozumiem, że wtedy ten wstyd może się rozpłynąć, kiedy przestajemy z nim być sami, kiedy powiemy, wiesz co, ja się zawstydziłem, a ty mi powiesz, no spoko, albo no ja trochę też, nie? I to wtedy się staje tym wspólnym doświadczeniem i już się przestajemy wstydzić. No tylko to znowu jest to, żeby, no właśnie, żeby mężczyźni wyrażali emocje, a według mnie ta droga jest trochę dłuższa. Że według mnie trochę brakuje zrozumienia też dla mężczyzn, którzy nie są w stanie tego robić. I tak jak myślę o młodych facetach, to oni całkiem nieźle dają radę. No ale starsi mężczyźni, jak się mu teraz mówi, takiemu 50-latkowi, który całe życie pracował w korporacji, no to wyrażaj teraz emocje. No to się nie wydarzy. I według mnie brakuje tego zrozumienia, że mężczyznom jest inaczej z tymi emocjami. Że mężczyźni też często potrzebują, no bo nie mają innej drogi, tego napięcia i tej intensywności, żeby się w ogóle uspokoić. Że no nie mogą, znaczy może mogą, ale że to jest dla nich trudne, żeby pójść na jogę i tam znaleźć ulgę, no raczej pójdą na, nie wiem, piłkę nożną albo na boks. No i jak potrenują w takim dużym napięciu czy na tej siłowni, no to wtedy się już ukoją. A to takie od razu do miękkości, no to tak może nie dać rady.
1: Znowu skrajności.
0: No tak, no.
1: W biegu od jednej skrajności do drugiej można sobie naprawdę połamać nogi.
0: Definitywnie. Niestety.
1: Zamyśliłem się nad tą męskością i mam w głowie mnóstwo pytań dotyczących i samego siebie, i w ogóle naszego społeczeństwa. I czuję, że to nawet jest niezły stan. Więc może takiego stanu też potrzebujemy. Najpierw zamyślenia, no a właśnie potem działania.
0: Jak zacząłeś mówić, to ja pomyślałem, że powiesz, że to jest niezły start. I że rzeczywiście mam takie poczucie, że no tak otwieramy różne tematy i tak widzę, że raz, że się tak trochę uspokoiłem, że tak jak zaczynałem naszą rozmowę z jakimś napięciem, że tu jest dużo rzeczy do powiedzenia, to tak teraz widzę, że te moje myśli gdzieś tak chodzą, a to tak, a to tak. No i że właśnie może to, co my tutaj robimy, czyli spotyka się dwóch facetów i rozmawia o tym, co to znaczy być mężczyzną, to jest jakiś niezły start.
1: I to jest piękne podsumowanie naszego spotkania. Zachęcamy Państwa do tego, żeby się dzielić tym, jak Państwo rozumieją

0: męskość, jak ją przeżywają, niezależnie od płci, bo męskość nie jest przynależna tylko, cudzysłów, prawdziwym mężczyznom. A państwa i moim gościem był dzisiaj Marcin Michalak, psycholog i psychoterapeuta gestalt w trakcie szkolenia, a także współzałożyciel Wolnego Liceum imienia Olka Doby w Warszawie. Marcinie, bardzo, bardzo dziękuję ci za tę męską rozmowę.
1: Dzięki, Mateusz.
0: Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.
2: To była powtórka programu. Nic straconego.

0: Minęła piąta.
1: To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Kłaniam się, dzień dobry. A skoro już po piątej, jest zatem czas na serwis Trójki. Przedstawia Romuald Wójcik.
2: Natowskie samoloty operowały w polskiej przestrzeni powietrznej. Powodem były zmasowane ataki Rosji na Ukrainę. Prezydent USA ogłosił, że przywódcy Izraela i Hezbollahu zgodzili się wstrzymać walki w Libanie. Maja Chwalińska wygrała z francuską Diane Perry 6-2, 6-3 i awansowała do ćwierćfinału French Open. Alarm natowskich samolotów bojowych w polskiej przestrzeni powietrznej. Powodem były rosyjskie ataki na Ukrainę. Uruchomiono systemy obrony powietrznej i radary. W tym momencie wszystkie elementy obrony wróciły już do standardowej działalności. Nie odnotowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. W zmasowanym ataku na Kijów zginęły co najmniej 4 osoby, a 14 zostało rannych. Jedna z rakiet trafiła w blok mieszkalny. W mieście wybuchło kilka pożarów. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że szczątki dronów i rakiet spadły na budynki użyteczności publicznej, między innymi na przedszkole i stację benzynową. Prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił, że przywódcy Izraela i Hezbollahu zgodzili się wstrzymać walki w Libanie. Miałem bardzo owocną rozmowę z premierem Izraela i nie będzie żadnych wojsk zmierzających do Bejrutu, a te, które są w drodze, zostały zawrócone, stwierdził Donald Trump. Także Hezbollah miał się zgodzić na wstrzymanie walk. Wczoraj Benjamin Netanyahu wydał rozkaz zaatakowania uznawanego za bastion Hezbollahu południowego przedmieścia Bejrutu, na co ostro zareagowały irańskie władze. Mimo trwającego od 8 kwietnia rozejmu, co jakiś czas dochodzi do wzajemnych amerykańsko-irańskich ostrzałów. Strażacy walczą z pożarem hali usługowo-magazynowej w Płocku. Wieczorem w akcji gaszenia uczestniczyło około 120 ratowników. Ewakuowani mieszkańcy sąsiedniego bloku wrócili już do swoich mieszkań. Gęsty dym

0: Widać było z odległości kilkunastu kilometrów, mówi Wojciech Pietrzak ze Straży Pożarnej.
1: Na całe szczęście ta hala znajdowała się w dużych odległościach, czy dużych, około 40 metrów od pozostałych budynków. Od najgorszej stacji CPN-u, która znajdowała się około 80 metrów, pożar już został ugaszony.
0: W płonącej hali były sklepy, magazyny i sala ćwiczeń. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane. Maja Chwalińska wygrała z francuską Diane Parry 6-3, 6-2 i awansowała do ćwierćfinału French Open. Mecz trwał godzinę i 33 minuty.
2: Spodziewałam się, że będzie ciężko z nią, bo ona ma ogromny talent i świetne ręce. Wydaje mi się, że po prostu dużo też oglądam tenisa i zawsze dużo oglądałam tenisa i wydaje mi się, że to też bardzo mi pomogło właśnie w obserwacji, w takiej analizie, co się dzieje na korcie.
0: Okazało się, że Maja Chwalińska miała jeszcze lepsze ręce. W ćwierćfinale nasza tenisistka zagra z Rosjanką Anną Kalińską. Od 22 w całej Warszawie obowiązuje nocny zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Jakub Pacyniak z Komendy Policji Warszawa-Śródmieście mówi, że ograniczenie dostępności alkoholu w godzinach od 22 do 6 w pilotażowych dzielnicach zmniejszyło liczbę przestępstw i wykroczeń.
3: Alkohol działa jako pewnego rodzaju wyzwalacz i często osoby, które popełniają wykroczenia czy przestępstwa, nawet te takie uciążliwe, mówimy tutaj o bójkach, pobiciach, tak, uszkodzeniu mienia, znajdą się pod wpływem alkoholu, więc tych kryminogennych zjawisk jest mniej.
0: Za złamanie nowych przepisów przedsiębiorcom grożą wysokie grzywny, a nawet utrata koncesji. Nocne ograniczenie nie obejmuje restauracji, pubów i barów. Brytyjska policja bada nowe zarzuty wobec byłego księcia Andrzeja. Chodzi o wydarzenia, do których miało dojść podczas wyścigów konnych Royal Ascot w 2002 roku. Dziennik Sunday Times ujawnił, że kobieta, której dotyczy sprawa, pracowała tam jako kelnerka.
4: Policja nie podaje, czego dokładnie dotyczy zarzut. Brytyjskie media informują jedynie, że śledczy sprawdzają doniesienia o niewłaściwym zachowaniu byłego księcia wobec kobiety. Funkcjonariusze analizują ten wątek jako część szerszego dochodzenia prowadzonego przeciwko młodszemu bratu króla Karola III, w tym jego powiązań z przestępcą Jeffreyem Epsteinem. Według The Sunday Times do zdarzenia miało dojść w czasie, gdy na wyścigach obecna była również królowa Elżbieta II. Gazeta podaje, że sprawa nie została zgłoszona władzom toru wyścigowego w czasie, gdy miała miejsce. Z kolei telewizja BBC ujawniła, że już 6 lat temu do pałacu Buckingham trafiły e-maile, które miały wskazywać na przekazywanie przez byłego księcia poufnych informacji rządowych jednemu ze współpracowników biznesowych. Brytyjskie media zwracają uwagę, że oznacza to, iż otoczenie rodziny królewskiej mogło wiedzieć o części zarzutów i kontrowersji związanych z Andrzejem na długo przed rozpoczęciem obecnego śledztwa. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Dziś pogodnie na zachodzie, na wschodzie, w centrum będzie się chmurzyć, po południu może przelotnie popadać, na wschodzie niewykluczone burze z gradem, a wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie dzisiaj taki numer
7: w porywach porywiste.
6: No tak, do 60, ale ciśnienie jaki numer wywija.
7: Ale tylko w miejscach ograniczonej dostępności.
6: Widoczności. No to nie żarty, trzeba uważać, bo no tak, z samego rana w wielu miejscach ramek tam, mglisty. Co z tym ciśnieniem, zapytasz zapewne?
7: No ciśnienie.
6: No najpierw będzie
7: presję wybierałem od samego rana. O 5 rana, a my już pod presją.
6: Najpierw będzie ruść, a później ciśnienie będzie spadać. Spaść. Tak czy inaczej w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale.
7: Spaść zniesiemy. To my będziemy. Jak wyniesie tyle, to zniesiemy.
6: Spaść to my będziemy po poranku. Na termometrach jeszcze dziś. Od 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu, 21 na Wybrzeżu, koło 23 w centrum, na południu 25, a najwyższa temperatura się wyrywała na Dolnym Śląsku nawet do 27 stopni.
7: Z młodej piersi, nie?
6: 27. Tak jest.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: 6 minut po godzinie 5.
5: Trójkowy budzik.
6: Wtorkowe. Dzień dobry Państwu.

na zegarku. No chciałoby się od razu, prawda? Że Coldplay i zegarek i prawda i budzik i tego i no właśnie. 10 minut po godzinie 5. Witamy Państwa bardzo serdecznie, jak przez mgłę troszkę, ale gdzieś tam promienie słońca się przebijają. Beata Wolska, Piotr Łodej. Dzień dobry.

Tak wybrzmiały tranzystory, tranzystory. Kto podśpiewywał, kto podgwizdywał, no to dobra okazja do tego, by zdać relację, co po drugiej stronie radioodbiornika. Być może także i tranzystorowego. Budzik małpa polskieradio.pl to okazja do tego, by redaktorkowi wyklikać mailowo 71335 drogą SMS-ową, gdyby państwo na przykład gdzieś w pauzie podczas jazdy. Bardzo proszę, może być o warunkach jazdy, albo po prostu, że już jestem, jadę, jestem w drodze. Mailowo, SMS-owo i telefonicznie 2 2 7 3. No to już wtorkowe 3 szybkie. Bardzo prosimy. Ciach, ciach.

Black Kiss na otwarcie naszego kącika, gdy sprawdzamy listę obudności. 16,5 minuty po godzinie 5. Panie przodem, bardzo proszę. Pani Maria informuje, że po dniu dziecka już zabawki posprzątane. To w pierwszym sygnale SMS-owym mailowo. Pani Ela Zopola informuje, że tapetowanie zakończone. Można ruszać do pracy. Miłego dnia wszystkim słuchaczom.

0: Bardzo dziękujemy. Pani Ela Zopola jako pierwsza dziś nasza przodowniczka mailowa, telefonicznie. Rodzynek w tym gronie, pan Wojtek z Piaseczna. Dzień dobry, panie Wojciechu. Jedziemy, jedziemy. Ale gdzie jesteśmy? Przed przejazdem, za przejazdem? Gdzie myśmy się znaleźli? Może spróbujemy tutaj. Halo, panie Wojtku, czy my się usłyszymy?
1: Dzień dobry, słyszymy się, chociaż bardzo słabo słyszę pana redaktora.
0: Halo, halo, ja pana też bardzo słabo. Zakłócenia.
1: A to może przez mgłę?
0: Może.
1: Że przez mgłę nas, tak.
0: Nie tylko, że widzę, ale i słyszę pana jak przez mgłę. Przed czy po przejazdem, za przejazdem, przed przejazdem?
1: Już za przejazdem, dzisiaj go zaskoczyłem, byłem przed nim.
0: Ach, to pan wyskoczył. Wcześniej z łóżka podejrzewam, tak się chciało dzisiaj wstawać?
1: Nie, żona wcześniej sobie kawę robiła i obudziła.
0: Przynajmniej szczerze, naprawdę, jak ja to uwielbiam w naszym budzikowym gronie. Nie, nie chciało się. A czy szef albo koledzy słuchają może w drodze do pracy, tak jak pan jedzie, że to też się im nie chce wstawać?
1: Koledzy chyba nie, natomiast, że tak powiem, szef z takiej drugiej działalności czasami słucha.
0: Ach, dobrze. To co, pozdrawiamy szefa, czy to niepotrzebna podwyżka?
1: Nie, tam to jest praca pro bono dla przyjemności, także jak najbardziej grzechu pozdrawiam cię serdecznie.
0: Rozumiem.
1: No i całą ekipę pozostałą też.
0: Super, panie Wojtku, bardzo pięknie dziękuję. Mamy dublecik, jeśli dobrze liczę, tak? Tak to się nazywa? Wczoraj, dzisiaj, no jakoś tak.
1: No, to jak dojedziemy do piątku, to będzie dzień świt.
0: No, na pewno, to może nawet i podwójny hat-trick. Przyjemnego dnia, bardzo serdecznie dziękuję. Pan Wojtek z Piaseczna, już jak słyszymy, prawie że przed zakładem pracy dojeżdża do mety. Bardzo się cieszymy. No to mamy budzikowe grono, to korespondencyjne, na otwarcie. Będziemy jeszcze sprawdzać, kto tam w trzech szybkich w dogrywce. Na razie sięgamy po muzyczny trójkowy kalendarz. Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm.

Spędzę balet na otwarcie muzycznego trójkowego kalendarza, to dlatego, że 66 lat temu rodził się Tommy Handley, wokalista formacji. Wtorek, 2 czerwca, słońce obudziło się już ponad, ponad godzinę temu. Zajdzie przed samą 21, dzień potrwa prawie 16,5 godziny. Dziś Marianny, Marii Erazma i Eugeniusza. Święty Eugenii od razu pogodę w czerwcu zmieni, mówi mądrość ludowo-pogodowa. W muzycznym kalendarzu to też upominek dla dziś świętujących, dla jubilatów i solenizantów. Tym bardziej, że Zia McCabe, wokalistka, basistka formacji The Dandy Warhols, też ma dziś urodziny.

The Dandy Warhols w muzycznym trójkowym kalendarzu. Co jeszcze wydarzyło się 2 czerwca w 1953 roku? Elżbieta II została koronowana na królową Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii. 47 lat temu rozpoczęła się pierwsza pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski, a 37 lat temu ukazał się pierwszy numer zlikwidowanego w stanie wojennym tygodnika Solidarność. W 1990 roku zmarł Jan Moll, pionier kardiochirurgii w Polsce, a 32 lata temu zmarł Walenty Schweitzer, nauczyciel, odkrywca biskupina osady z epoki brązu należącej do tak zwanej kultury łużyckiej. 10 lat temu odszedł siatkarz i trener Andrzej Niemczyk. I to on właśnie przyczynił się do sukcesów siatkarskiej reprezentacji Polski kobiet. W muzycznym trójkowym kalendarzu też okazja do tego, by zrobić głośniej. Gdyby żył, kończyłby dziś 85 lat. Wiecznie żyje w piosenkach, w naszej pamięci, no i na pewno w muzycznym kalendarzu, bo go dziś

0: Jeszcze wrócimy do muzycznego kalendarza. Proszę zostać z nami, za chwilę prognoza pogody, a wcześniej skrót serwisu.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
7: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Żegnamy reklamy.
0: Jest 5:30. Skrót serwisu Romuald Wójcik.
8: 7 osób nie żyje po strzelaninie w Muscatine w stanie Iowa w USA. Napastnik oddał kilka serii strzałów, zabił 6 osób, a potem siebie. Jak podaje miejscowa policja, motywem był prawdopodobnie konflikt rodzinny. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,2 nawiedziło włoską Kalabrię. Nie ma informacji o poszkodowanych. Epicentrum znajdowało się na głębokości 250 km pod Morzem Tyreńskim. Wstrząsy były odczuwalne w Neapolu i sąsiednich miastach. Prezydent Ukrainy pragnie zakończyć działania wojenne przed zimą. Cel jest słuszny i realistyczny, oświadczył szef biura Wołodymyra Zełenskiego. W najbliższym czasie do Kijowa ma przylecieć amerykańska delegacja. Przedstawiciele USA mają być też w Moskwie. Kryło Budanow dodał, że planowana jest kolejna wymiana jeńców. Nie ma i w najbliższym czasie nie będzie obowiązku wwożenia apteczek w samochodach. Spekulacje na ten temat ucina Ministerstwo Infrastruktury. Niektóre media informowały, że obowiązek ten obowiązuje od wczoraj. Wiceminister Stanisław Bukowiec powiedział, że dopiero rozpoczęły się prace nad odpowiednim rozporządzeniem.
9: Pracujemy nad tym, aby wprowadzić taki obowiązek co do nowych pojazdów, które są po raz pierwszy rejestrowane. To rozporządzenie jest na etapie wewnętrznych konsultacji. Dopiero w przyszłości, pewnie w drugiej połowie roku, będziemy to konsultować z innymi resortami.
8: Jednak resort rekomenduje posiadanie apteczki w samochodzie. Nieskromnie przyłączamy się do tej rekomendacji. To naprawdę nie hipochondria, ani rażące ograniczenie wolności czy przestrzeni w aucie. Kolejny serwis w trójce o 6:00.
0: Ja mam.
8: Co? Ograniczenie? Kolejny serwis? Zanotowany, tak?
0: Apteczkę.
8: Dobrze, ładnie.
0: Na wszelki. A tak na wszelki wypadek przypomnę, pełny serwis trójki za 28 minut o 6:00. No a teraz o pogodzie, bo dziś na zachodzie pogodnie, na wschodzie.

0: wschodzie oraz w centrum będzie się chmurzyć i po południu może przelotnie popadać. Na wschodzie możliwe burze z gradem, a na termometrach od 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu, 21 na wybrzeżu, około 23 w centrum, 25 na południu, a najwyższa temperatura dziś na Dolnym Śląsku nawet do 27 stopni Celsjusza. Patrzę, co ty podłączasz? Podłączasz,
1: wyłączasz? Od rana tańczący ze słuchawkami.
0: Tutaj właśnie,
1: nie, bo tu ten dynks jest za cienki, zobacz na to gniazdko, widzisz? Musiałem wziąć inne słuchawki.
0: Czasami się robią tak zwane kalafiorki tutaj na kablach słuchawkowych.
1: Ale a na śniadanie, jak proszę pana,
0: człowiek grać?
1: Z bułeczką, tartą, może być,
0: apteczką.

Ach, na plasterek. No udało się rozplątać wszystko dobrze. Ach, takie to poranne przygody mamy tutaj. Tak od kuchni bym powiedział w budziku. Mogą państwo posłuchać, coś się dzieje od samego rana. Piękne słońce za oknami na Myśliwieckiej, w Trójce za 27 minut szósta w muzycznym trójkowym kalendarzu. To już teraz Kim. Też urodzinowo i też okazja, by zrobić głośniej.

Timlake Soutley, współzałożyciel KIN, pianista, basista, kompozytor. Dziś obchodzi 50. urodziny. Wszystkiego, co najlepsze, składamy świętującym dziś solenizantom i jubilatom. Kto może robi głośniej? Pan Zbyszek napisał, ja mogę już po Spandau Ballet zrobiłem, tylko że nie wiem, co pozostałe 9 mieszkań w klatce schodowej. No może i tak. Teraz dopiero robimy głośniej.

Jeszcze 20 minut i będzie szósta. Michał Kwiatkowski, kolarz szosowy, zawodowy mistrz świata ze startu wspólnego, też ma urodziny. Kwiato, wszystkiego dobrego. The Strokes na zamknięcie muzycznego kalendarza to dlatego, że 46 lat temu urodził się Fabrizio Moretti, perkusista formacji. Damy budzik @polskieradio.pl. Mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 22 73. W dogrywce sprawdzamy listę o budzności. No to już, trzy szybkie ciach, ciach.

0: Trzy szybkie mailowe sygnały od państwa. Bardzo się cieszę. Pani Ania z Wołowa mówi wszystkim dzień dobry. Melduje się jak zawsze o tej porze zwarta i gotowa do pracy. Wtorek przed nami wszystkim obudzonym. Najlepszego. Słońce lekko się przebija przez chmury, oby tak było. Pani Ania z Wołowa w pierwszym sygnale mailowym w dogrywce. Gratulujemy. Pan Marcin też porannie pozdrawia z Solnego Miasta Bochnia. Bardzo dziękujemy. A w dokumentacji fotograficznej także od pani Moniki sygnał. Trzeci mailowy dziś z uśmiechem na twarzy. Dzień dobry, panie Piotrze. Jak codziennie w słuchawkach i z uśmiechem na twarzy słucham i serdecznie pozdrawiam. To pani Monika z Ostrowca Świętokrzyskiego. Mamy trzy sygnały od państwa mailowe. Bardzo się cieszę. Panie w większości, znowu, nie tylko w dogrywce, także w pierwszych sygnałach. No i to powinno cieszyć redaktorka. 17 minut pozostało do godziny 6. Co dziś o poranku? Co w porannym zapraszamy? O tym za chwilę. Wcześniej, już teraz, Pablo Paweł i Ludziki.
1: Ciało obok ciała. Mętne spojrzenia lot.

0: Znalazłem ci instrument, proszę ja ciebie.
1: No,
0: dziękuję. Na kolejną sesję nagraniową. Nie wiem, kiedy to będzie, ale Robert Rzędowski
1: w studiu. Już teraz. W takim razie. Dzień dobry.
0: To już. W czwartek się szykuje, że będzie, będzie.
1: Nic nie, Boże Ciało będzie.
0: No mówię,
1: w tym tygodniu nie będzie piosenkarni.
0: No mówię, że będzie.
1: Ale fajnie.
0: Będzie wydarzenie.
1: Odpoczniemy, a potem jeszcze 3 odcinki przed wakacjami, więc proszę szykować pomysły. Będziemy bardzo korzystali z państwa kreatywności z Karoliną Godet.
0: Państwo słyszą, już płyta zakontraktowana, wszystko wiadomo. Trasa koncertowa gdzie się rozpocznie w tym roku?
1: Rozpocznie się w Starachowicach.
0: Proszę
1: na ukłon w twoją stronę.
0: A później w Piotrkowie?
1: Tak, później Piotrków,
0: Tarnowskie
1: Góry.
0: Potem Trybunalski. No dobrze, a co dziś? Bo to wyprzedzamy te trasy koncertowe,
1: to
0: przeboje.
1: Przyszłości.
0: Podpisy, wizyty w zakładach pracy.
1: Wiadomo.
0: Jeszcze się panu przeje. A dzisiaj o poranku, po szóstej?
1: A dzisiaj po szóstej powiemy m.in. o nocnej prohibicji, która od wczoraj obowiązuje w całej Warszawie. No tak zwanej nocnej prohibicji. Mhm. Chodzi o zakaz sprzedaży alkoholu między 22 a 6 rano. Paweł Turski wczoraj wieczorem wybrał się na spacer, sprawdzić jak sytuacja się ma i co mówią. Mhm. Co mówią ludzie na ten temat. Więc posłuchamy po szóstej.
0: Alkoholowa.
1: To... Ale będziemy się też napawać, to konkretnie po godzinie 7:00 sukcesami Mai Chwalińskiej.
0: No jasne.
1: Ależ wspaniale ta dziewczyna gra we French Open.
0: Świetnie się prezentuje i fajnie mówi też.
1: Ale też zobacz, zagrała 3 mecze kwalifikacji, więc ma tych spotkań od swoich rywalek, tych, z którymi się mierzyła do tej pory. O 3 więcej i w ogóle tego nie widać.
0: To mi się podoba.
1: Końskie zdrowie Mai Chwalińskiej. Wspaniała gra i ćwierćfinał już French Open. Tym trzeba się cieszyć, napawać i o tym mówić, więc będziemy po 7:00.
0: Tej radości nie zabraknie. A przy okazji
1: jeszcze zrzutka.pl / Kasia. Od wczoraj przypominamy o tym adresie i jeśli państwo jeszcze tam nie byli, nie zaglądali, nie przeczytali i nie wsparli, to można nawet o 5:49.
0: Nie wierzę.
1: 24 godziny na dole.
0: Że są tacy. Będziemy jeszcze przypominać także o tym na Facebooku. No i również lista obecności o poranku.
1: Dziś można, proszę bardzo, komentarze pod postem z dzisiejszą ramówką. Tam tradycyjnie. Dzień dobry. Pan Kaziu już napisał jako pierwszy. To się
0: I
1: wydarzyło.
0: To
1: czyli to kolejny dzień. Świat się nie kończy. Jest pan Kaziu. Kto jeszcze się dopisze na listę obecności? Będę sprawdzał po 6:00.
0: Fantastycznie. Za 10 minut będzie 6:00.
1: Już?
0: Robert Rzędowski i poranny zespół. To już. A teraz mówiłeś, że będziesz robił taką sztuczkę, że ja mam coś pokazać i ty zmienisz głos i z dziwnym głosem będziesz śpiewał. Takim
1: spróbujmy.

Wtorek, 2 czerwca przed nami. Zdaje się, państwo podpowiadają, że awanturny dzień przed nami, bo dziś dzień bez krawata ponoć. No a wiemy, że klient w krawacie jest mniej awanturujący się. Marianny, Marii, Erazma i Eugeniusza, wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Za 8 minut będzie 6.

Za 6 minut szósta? To już? To już. To już za chwilę. Robert Grzędowski w porannym. Zapraszamy do Trójki i jego drużyna, a my dziękujemy za spotkanie w Trójkowym Budziku. Słyszymy się jutro, jak zwykle, o godzinie 5. Beata Wolska, Piotr Łodej, dobrego dnia i do usłyszenia do jutra. Teraz też można zrobić głośniej.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
7: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money!
9: Cherry Money?
8: Nowy Ekspres Los!
9: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Żegnamy reklamy.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła szósta, Robert Grzędowski. Dzień dobry. Na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
11: Rosja znów uderzyła w Kijów, są zabici dziesiątki rannych. Polska uruchomiła samoloty.
12: Iran zawiesza rozmowy z USA, w tle konflikt Izraela z Hezbollahem.
11: Wielki sukces Mai Chwalińskiej, Polka zameldowała się w ćwierćfinale French Open.
12: Co najmniej 4 osoby zginęły, ponad 50 zostało rannych w zmasowanym ataku Rosji na Kijów. Jedna z rakiet trafiła w blok mieszkalny. W mieście wybuchło kilka pożarów. Mer Witalii Kliczko informuje, że szczątki dronów i rakiet spadły m.in. na przedszkole i stację benzynową.
11: W Polsce uruchomiono system obrony powietrznej i radary. W powietrzu operowały natowskie samoloty bojowe. Nad ranem wróciły do baz. Nie odnotowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej.
12: Iran zawiesił rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie otwarcia cieśniny Ormus. Teheran protestuje w ten sposób przeciwko izraelskim atakom na Hezbollah w Libanie.
11: Prezydent Donald Trump nie rezygnuje i stara się doprowadzić do przywrócenia zawieszenia broni między Izraelem a wspieraną przez Iran organizacją. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
13: Jeszcze kilka dni temu prezydent Donald Trump wyrażał optymizm co do szans na porozumienie z Iranem. W poniedziałek wysyłał jednak sprzeczne sygnały. Na portalu Truth Social zapewniał, że rozmowy z Teheranem toczą się w szybkim tempie. Jednak w wywiadzie dla CNBC mówił, że nie obchodzi go, czy negocjacje zakończą się fiaskiem i że jest już zmęczony próbami zakończenia trwającej od 3 miesięcy wojny. Trump powiedział, że nie miał informacji o zawieszeniu rozmów przez Iran, ale stwierdził, że go to nie dziwi. Zapowiedział jednocześnie utrzymanie blokady cieśniny Ormus. Iran odpowiedział, że pozostawi strategiczny szlak morski zamknięty, co podtrzymuje obawy o przedłużający się kryzys energetyczny i dalszy wzrost cen ropy naftowej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
12: Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań w sprawie fałszywych alarmów. Chodzi o serię wezwań, do których doszło w połowie maja. Do tej pory w tej sprawie zatrzymano 5 osób.
11: Komendant główny policji Marek Boroń poinformował, że służby analizują każdy z przypadków. Dodał, że zatrzymane osoby współdziałały ze sobą.
14: Te osoby się ze sobą komunikowały w sieci. To była konkretna grupa zorganizowana, hierarchiczna. Ja nie chciałbym mówić o każdym z tych przestępstw, które zostało przez nich popełnione, ponieważ dzisiaj pracujemy nad tym, żeby udowodnić wszystkie te czyny, które rzeczywiście tutaj wypełniają te znamiona przestępstwa.
11: W ubiegłym miesiącu doszło do serii fałszywych alarmów. Ratownicy, policjanci i strażacy interweniowali między

0: innymi w mieszkaniu rodziny prezydenta w Gdańsku i domu prezesa PiS w Warszawie.
1: O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji.
0: Rząd będzie dalej wspierał in vitro, deklaruje premier Donald Tusk w drugą rocznicę wdrożenia tego programu. Dzięki rządowemu wsparciu na świat przyszło ponad 15 tysięcy dzieci.
1: Około 40 tysięcy par jest obecnie objętych tym programem. Dagmara Kędzior.
2: Życie jest warte każdej ceny. Tak o programie mówił Donald Tusk, który podkreślił, że w Polsce dzieci rodzi się mało. Dlatego rząd cieszy się z każdej pary, która się na nie decyduje.
3: W czasie, kiedy rodzicielstwo nie jest aż tak modne, jakbyśmy chcieli, kiedy mamy do czynienia z kryzysem demograficznym i w Polsce, i na świecie, to jest wielka rzecz, że mamy 15 tysięcy więcej skarbów. Także bardzo wam gratuluję.
2: Anita i Michał dzięki procedurze in vitro doczekali się bliźniaczek. Na początku mieli co do niej obawy, ale teraz polecają ją każdemu, kto ma problem z niepłodnością.
4: Powiem szczerze, na początku się zastanawialiśmy, jak to będzie wyglądać, natomiast tak, jeszcze raz tak. I mimo, że niektórzy uważają, że to nie jest prawdziwe zajście w ciąży, ja tak nie uważam, to jest walka, wyczekane dzieci i polecam, naprawdę.
5: No to po prostu trzeba być gotowym.
2: Szacuje się, że w Polsce jest około 1,5 miliona par, które mają problem z niepłodnością. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Sensacyjnie awansowała do ćwierćfinału French Open w Paryżu Maja Chwalińska. Polka wygrała z francuską Diane Parry 6-3, 6-2.
1: Mecz trwał godzinę i 33 minuty. Na głównym korcie było 15 tysięcy widzów, głównie Francuzów.
6: Atmosfera była fajna. No, zdaję sobie też sprawę, że mogłoby być inaczej, gdyby wynik był inny. Ale myślę, że było to dla mnie świetne doświadczenie. Raczej nie marzyłam o tym, tylko bardziej próbowałam się skupić na tym, co jest teraz.
0: 24-letnia Maja Chwalińska gra w turnieju głównym po przejściu trzystopniowych kwalifikacji. W ćwierćfinale zagra z Rosjanką Anną Kalińską.
7: Klimat.
1: Jakość powietrza przeważnie dobra lub bardzo dobra, tylko w Krakowie umiarkowana. Ponad 2% prądu pochodzi obecnie z odnawialnych źródeł energii, głównie z wiatru. Według prognoz do końca dnia sieć nie będzie przeciążona.
0: Susza hydrologiczna utrzymuje się głównie w centrum i na wschodzie, a także miejscami na Pomorzu Zachodnim i Kujawach. Na ziemi lubuskiej duże zagrożenie pożarowe w lasach.
1: To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Przewaga słońca na zachód od Wisły, przewaga chmur na wschód od Wisły. Tak to w przybliżeniu wygląda o poranku. W ciągu dnia także na zachodzie kraju pojawi się tych chmur nieco więcej, ale padać będzie na wschodzie. I możliwe tu będą także burze. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 19 stopni na Podkarpaciu, Podhalu i ścianie wschodniej do nawet 27. To na Dolnym Śląsku. Na ogół od 20 do 23. Święto, święto i po. A co zrobić z tymi wszystkimi słodyczami, które wczoraj trafiły w ręce dzieci?
10: Myślę, żeby nie jeść ich wszystkich naraz, bo może rozboleć brzuch. Najlepiej sobie je rozłożyć w czasie na kilka tygodni w przód i na przykład pozwolić sobie na tego batonika w sobotę albo w niedzielę. Mm-hmm.
9: Tak orzeczy dr Adam Mirek, popularyzator nauki i autor książek dla dzieci. I ja mu wierzę. Adam mówił też wczoraj o kawie, że bezpieczna dla dorosłych dawka to od 3 do 5 kaw dziennie. To chyba pierwszą możemy już parzyć.

0: Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly. Myśliwiecka pozdrawia szkoły w Dęblinie.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Jest 6:10, a na poranną audycję zapraszamy w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna, Karolina Gonet i Robert Grzędowski. Proszę Państwa, jaka to melodia? Po kilku nutkach, tak się umówmy. Kto wie, kto poznaje? 22 i 7 trójek. Zapraszamy do telefonowania. Teraz Jessie Ware i Ride, a my mówimy dzień dobry i czekamy na dzień dobry od Państwa. Na przykład można wpisać się na listę obecności w komentarzach pod postem Trójki z dzisiejszą ramówką na Facebooku.

0: Mamy dziś drugi dzień czerwca, a to oznacza, że od wczoraj obowiązuje w całej polskiej stolicy zakaz nocnej sprzedaży alkoholu.
1: Czy to dobrze, czy to źle?
2: Średnio, bo ludzie tracą pracę teraz na noce.
3: To, że idą trudne czasy, potwierdzają mi chcący zachować anonimowość sprzedawcy w sklepach monopolowych.
4: Dochody mocno zmaleją. To się odbije głównie na pracownikach.
0: I to jest ta druga strona medalu, bo na awersie są walka z nadmiernym spożyciem i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Udowodnione już w statystykach w pilotażowym programie w dwóch dzielnicach. Jak wyglądał pierwszy taki późny wieczór w Warszawie i co ludzie mówią o nocnej prohibicji, to sprawdzał Paweł Turski. Wrócimy do tego tematu za kilka minut. Później Australia i niemal biblijna plaga.
5: Nigdy czegoś takiego nie widzieliśmy, nigdy nie było tu tyle myszy. Boimy się, że to się może skończyć jakąś epidemią.
0: Podobno na antypodach mają pomysł, jak rozwiązać problem bez stosowania trutek i śmiertelnych pułapek. Zapytamy o ten pomysł Michała Strzałkowskiego, który zajął się mysim tematem jeszcze przed siódmą. Po siódmej będziemy się za to napawać wspaniałą grą i sukcesami Mai Chwalińskiej, która dotarła już do ćwierćfinału wielkoszlemowego French Open. O jej występach opowie jeden z komentatorów turnieju, Piotr Chłystek. A na zakończenie programu przed dziewiątą, skoro dziś wtorek, Michał Jędrkowiak zajrzy do prasy sprzed lat wielu.
6: Na początku maja Gazeta Toruńska opisywała, jak to przez zalaną wieś płynęli dwaj chłopi. Siedzieli w wydrążonej w pniu drzewa łódce. Płyną i płyną. Patrzą, a tu na drzewie, zatopionym po same konary, siedzi zając.
0: Ta historia będzie miała zakończenie kilka minut przed dziewiątą. A teraz wracamy do zabawy. Jaka to melodia?
7: Mi się wydaje, że to był marsz triumfalny, a jak się pomyliłem, no to trochę wstyd będzie.
0: No to trochę wstyd będzie. Niestety. To nie marsz triumfalny. Co to za nagranie, proszę państwa? No, proszę bez wstydu jednak o 6.17. O, musimy chyba przypomnieć.

0: Lista obecności na facebookowym profilu Trójki pod postem z dzisiejszą ramówką, więc ja przekazuję. Dzień dobry od pana Ryszarda, pana Pawła, pana Kazia, pani Doroty, pani Grażyny, pana Piotra, pana Daniela, Karola i pana Sławomira i także pana Sebastiana. I także mówimy dzień dobry. A teraz już stolica, która wczoraj o 22 dołączyła do blisko 200 gmin w Polsce, w których obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych. Z ostatnią klientką, która zrobiła zakupy przed 22 w jednym ze sklepów alkoholowych na Stołecznej Pradze Południe, rozmawiał Paweł Turski.
1: Pani teraz zrobiła zakupy, pozwolę sobie podejrzeć, trochę piwa. Normalnie o której pani kupowała?
2: 23.
1: Teraz trzeba zaplanować wcześniej.
2: Tak, tylko jak ktoś pracuje, to tej 22 to nie zdąży.
1: Da się przyzwyczaić?
2: Da się, mi to nie przeszkadza w niczym.
1: Czy to dobrze, czy to źle?
2: Średnio, bo ludzie tracą pracę teraz na noce.
3: To, że idą trudne czasy, potwierdzają mi chcący zachować anonimowość sprzedawcy w sklepach monopolowych.
4: Dochody mocno zmaleją. To się odbije głównie na pracownikach.
1: Boi się pani o pracę?
5: Oczywiście, bardzo dużo osób się boi, dlatego że my nie wiemy, czy my przetrwamy. Nikt nie wziął pod uwagę tego, że biorąc pod uwagę ilość sklepów w Warszawie, to 1500 osób traci pracę. Czy ktoś się zapytał, gdzie my pójdziemy do pracy? Nikt o tym nie pomyślał, ale co kogo to interesuje?
1: Godzina 22. Roleta spuszczona, sklep zamknięty.
6: Zwłaszcza na Pradze to dobrze.
7: Nie to, że sklep zamknięty wpływa na to, że

0: ktoś skorzysta z alkoholu, bo to przede wszystkim jest w mózgu.
1: Myślę, że to dobry pomysł. Jestem przeciwnikiem alkoholu.
2: Minął kwadrans. Pod sklepem nie dzieje się na razie zupełnie nic. Nikt nie puka. Jeszcze tu wrócę. Tymczasem przejdę się zobaczyć, jak wygląda kwestia sprzedaży alkoholu w innych miejscach. Na pierwszy ogień jeden z popularnych dyskontów. Na dziale alkoholowym zmian żadnych nie widać. Nawet nie ma żadnej kartki, że sprzedaż alkoholu jest ograniczona.
3: Na kasie wyświetliło się, że zaraz podejdzie asystent. Asystent podszedł i poinformował o tym, że nie kupimy. Niestety.
2: Dwa piwa miały być wzięte. Jakie emocje?
3: Przykro, bo akurat przeprowadzamy się jako pierwszy dzień i taki temat wjeżdża.
4: Smutno się zrobiło, ale prawo jest prawo.
3: Człowiek do wszystkiego się przyzwyczaja. Kwestia czasu.
2: To wcześniej się będzie przychodzić na zakupy za 5...
3: Na pewno. Albo kupuje się do przodu.
5: Widzę, jak to wygląda z pierwszej linii. I jest pewien problem z alkoholem. Ale czy ta ustawa cokolwiek zmieni, mam bardzo duże wątpliwości. Kto chciał kupić alkohol, kupi tak czy inaczej.
2: Ostatnia, trzecia lokalizacja, stacja paliw. Tutaj już na wejściu widać, że zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach 22.06 zgodnie z uchwałą Rady Gminy, Rady Miasta. Samowolna samoobsługa w zakresie zakupu alkoholu będzie zgłoszona policji jako kradzież. Idąc dalej, przy lodówkach jest wielki płot z napisem zakaz sprzedaży napojów alkoholowych. Taki sam napis. Alkoholu się nie weźmie.
6: Tylko nas to się pozamykają, koncesja idzie gdzieś, bo przecież jest ograniczona ilość koncesji wydawanych w Warszawie. Ktoś miał w tym cel, żeby tak zrobić.
2: Wróciłem pod sklep monopolowy. Dzień dobry.
7: A? Ja Ukrainiec.
2: Nie wiem, czy pan wie, teraz o 22 tylko czynne.
7: Dobrze.
2: A to pan do sklepu nie chciał wejść teraz?
7: No jak chcę, aby to...
2: Tylko nieczynny już sklep.
7: Energetik.
2: Nieczynny.
7: Czemu? Dwa zadzwonię, no.
2: Nie, oni duży i głównie z alkoholu, więc już zamykają te sklepy wcześniej.
5: Mało kto przychodzi po paczkę chipsów o 3 w nocy. Jeśli na imprezie skończą się paluszki, raczej nikt nie będzie leciał do sklepu z tego powodu. Jeśli skończy się butelka, trzeba iść.
7: Proszę pana, gdzie można kupić jakąś tonną wodę?
2: Sklep spożywczy i jeszcze stacja benzynowa.
7: Proszę, bardzo dziękuję, bo ja na tej stronie.
2: Powodzenia.
8: Statystyki z dwóch stołecznych dzielnic, w których przeprowadzono wcześniej pilotaż, pokazują, że wzrosło bezpieczeństwo. Tam, gdzie obowiązywał nocny zakaz sprzedaży alkoholu, jest tam mniej nocnych interwencji policji i to o kilkanaście procent, chociaż w tym samym czasie te liczby dotyczące interwencji wzrosły w sąsiadujących dzielnicach. No, od wczoraj już takich dzielnic w Warszawie nie ma. Od wczoraj, od 22 w stolicy obowiązuje nocny zakaz sprzedaży alkoholu.

0: To nowość od Charlie XCX SS26. A to? Jaka to melodia?
1: Witam serdecznie. Chciałabym odpowiedzieć na pytanie muzyczne, zagadkę. Czy to Krzysztof Zalewski, nastolatek w nowej wersji na dziecięcych instrumentach?
2: To jest oczywiście Krzysztof Zalewski, nastolatek.
3: Cały wszechświat powinien wiedzieć, że to jest melodia www.zrzutka.pl/Kasia. Pozdrawiam serdecznie.
0: Oj, takie odpowiedzi bardzo mi się podobają. Kto jeszcze nie słyszał i nie widział nastolatka w wersji na dzień dziecka, na dziecięcych instrumentach jako się rzeczy, ten bardzo proszę szybciutko zagląda do mediów społecznościowych Trójki albo na YouTube'a i ogląda, i słucha, i wspiera.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Żegnamy reklamy.
0: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 6:30. Na skrót serwisu zaprasza Romuald Wójcik.
11: Co najmniej 8 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w zmasowanych atakach Rosji na Ukrainę. Do uderzeń Rosjanie wykorzystali m.in. pociski balistyczne. Zaatakowane zostały głównie Kijów, Charków i miasto Dniepr. W stolicy Ukrainy wybuchły pożary. Pociski bądź ich odłamki uszkodziły co najmniej 2 wielopiętrowe bloki. Liczba ofiar może się w związku z tym zwiększyć. Były ambasador w Ukrainie Bartosz Cichocki zwrócił odznaczenie nadane mu przez Wołodymyra Zełenskiego. W opublikowanym oświadczeniu dyplomata napisał, że ma to związek z decyzjami prezydenta Ukrainy honorującymi UPA i kolaboranta niemieckich nazistów. W ubiegłym tygodniu Wołodymyr Zełenski nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Bartosz Cichocki był ambasadorem Polski w Ukrainie w latach 2019-2023. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało dwie osoby w śledztwie dotyczącym wręczania łapówek urzędnikom z poznańskiego magistratu i zarządu dróg miejskich. Zatrzymany został prezes spółki z branży deweloperskiej. Prezydent miasta Jacek Jaśkowiak deklaruje dalszą współpracę z CBA w celu wyjaśnienia sytuacji i przyznaje, że wiedział o działaniach śledczych prowadzonych w urzędzie.
12: To jest największa afera korupcyjna w 11 latach sprawowania przeze mnie urzędu. To jest absolutnie dla mnie nieakceptowalne. Nie akceptuję korupcji, nie akceptuję również stwarzania warunków do takiej korupcji, do pewnej uznaniowości decyzji.
11: Zatrzymani kobieta i mężczyzna usłyszeli 10 zarzutów dotyczących przestępstw korupcyjnych oraz prania pieniędzy. Kolejny serwis w Trójce o 7.
0: Przewaga słońca na zachód od Wisły, przewaga chmur na wschód od Wisły. Tak to w przybliżeniu wygląda.

o poranku. No i po południu będzie podobnie, to na wschodzie dziś będzie padać i to na wschodzie kraju dziś możliwe burze. A jeśli chodzi o temperaturę maksymalną, to będzie od 19 stopni na Podkarpaciu, Podhalu i ścianie wschodniej do nawet 27 na Dolnym Śląsku, na ogół od 20 do 23. Z okazji Dnia Dziecka, jako prezent i po to, by wspierać wspaniałą inicjatywę zainspirowaną przez Kasię Stoparczyk, zachęcamy do odwiedzenia takiej strony państwa zrzutka.pl/Kasia. Tam znajdą państwo informacje o pracowni psychologiczno-terapeutycznej we Wrocławiu, pracowni imienia Kasi Stoparczyk właśnie. No i zbiórka ma wyznaczony cel, to 100 tysięcy złotych, brakuje około 25 tysięcy. Ja myślę, że nawet do końca porannej audycji jesteśmy w stanie to zmienić. Zapraszamy.

Znakomicie sobie państwo poradzili w zabawie typu jaka to melodia. Pytaliśmy o piosenkę Nastolatek Krzyśka Zalewskiego w specjalnej trójkowej wersji na Dzień Dziecka. No to mam dla państwa kolejną zagadkę, kolejne zadanie i nawet mam koszulkę trójki dla osoby spostrzegawczej. W tym nagraniu, które można zobaczyć na YouTubie trójki, także w naszych mediach społecznościowych, ktoś gra na cymbałkach.

0: Down Under, Men at Work. Tak, przenosimy się właśnie na antypody w porannej audycji. Zabierze nas tam Michał Strzałkowski. Dzień dobry, Michale.
1: Dzień dobry.
0: W Australii mają wielki problem. Pisze się nawet o wręcz biblijnej pladze. Problem z myszami.
1: Tak, to prawda. Australijskie media o tym mówią bardzo dużo, dlatego że w wielu częściach tego kraju, tych rolniczych, głównie w Australii Zachodniej i Wschodniej, ale także w Queensland i w Nowej Południowej Walii, myszy jest tak dużo, że no, zaczyna to już grozić niemalże australijskiej gospodarce, dlatego że ta plaga, tak mówią Australijczycy,

0: Europejskie media używają tego słowa bardzo często. Jest być może największą naprawdę od kilkudziesięciu co najmniej lat. Zresztą nawet rolnicy tego nie pamiętają, mówią sami o tym. A Karen Chappell, która stoi na czele władz miasteczka Morawa w stanie Australia Zachodnia, to jest takie miasteczko, które jest chyba najmocniej dotknięte tą plagą myszy. Tam teraz właściwie wszystkie australijskie telewizje mają swoje wozy. Reporterzy biegają po mieście. Nie muszą szukać myszy, bo jest ich pełno, żeby je nagrać, ale szukają ludzi, którzy chcą o tym wszystkim opowiedzieć. No i ta Karen Chappell właśnie z władz tego miasteczka Morawa tak o tym wszystkim mówi.
1: Nigdy czegoś takiego nie widzieliśmy. Nigdy nie było tu tyle myszy. Tu już nie chodzi o straty rolników czy zniszczone zapasy w sklepach, ale o bezpieczeństwo epidemiologiczne. Wszędzie jest pełno mysich trucheł. Styczność z nimi mają koty, psy i inne zwierzęta, a z nimi z kolei ludzie. I to jest takie laboratorium wirusologiczne na ulicy. Boimy się, że to się może skończyć jakąś epidemią.
0: No bo rzeczywiście myszy rozmnażają się bardzo szybko, a warunki, jakie panują w Australii, bardzo temu sprzyjają. To jest jeden ze skutków zmian klimatycznych. Tych pokoleń mysich po prostu było bardzo, ale to bardzo dużo. Już jesienią zeszłego roku ostrzegali eksperci w Australii, że tak to się może wszystko skończyć, dlatego że pewne zaburzenia cyklu pogodowego, co z kolei przekłada się na to, w jaki sposób wegetacja roślin zachodzi, to właśnie sprawia, że tych pokoleń może być bardzo, bardzo dużo, bo na przykład w pewnych okresach tej żywności jest dużo więcej dla myszy, z kolei nie ma jej w tych okresach, które no nie są kluczowe dla rozmnażania tych małych ssaków i kończy się to tym właśnie, że tych myszy jest naprawdę dużo. Steve Henry to jest taki ekspert do spraw właśnie myszy w australijskiej rządowej organizacji badawczej CSIRO. Wskazuje, że jakby analizy, które prowadzi ta instytucja, pokazują, że właściwie jak się rozstawia takie żywołapki, bo teraz głównie się ich używa w Australii, w co trzeciej rano rolnicy znajdują mysz, a zwykle na duży problem wskazuje to, jeśli co dziesiąta jest rano zapełniona, a teraz to jest co najmniej co trzecia, mówi Steve Henry.
1: Myszy to prawdziwe maszyny do rozmnażania. Dojrzałość płciową osiągają w zaledwie 6 tygodni po urodzeniu, a średnio co 3 tygodnie samice same rodzą od 6 do 10 młodych. Wystarczy przejść się po jakiejkolwiek stajni, oborze czy magazynie ziarna, aby zobaczyć dziesiątki mysich trucheł i setki żywych osobników. Żywołapek zaczyna już w wielu miejscach w Australii brakować.
0: 800 osobników na hektar to jest według tego eksperta sygnał, że sytuacja jest zła na hektar upraw rolnych. Tymczasem w tych okolicach tego miasta Morawa w Australii Zachodniej to jest nawet do 10 tysięcy osobników na hektar, więc naprawdę plaga biblijna. I teraz co z tym zrobić, myślą Australijczycy?
2: Czy to istnieje jakieś rozwiązanie, nazwijmy to w cudzysłowie, humanitarne?
0: No właśnie, bo oczywiście stosowanie jakichś masowych środków trujących no byłoby no bardzo szkodliwe z wielu powodów, dlatego że to oczywiście ekosystem by bardzo mocno dotknęło, bo to nie tylko by dotknęło mysz, ale także wielu innych zwierząt, co by zniszczyło bioróżnorodność. To jest jednak wprowadzanie toksyn także do upraw, do środowiska. No to wszystko są sposoby, które są w dzisiejszych czasach odrzucane. Zostają na szybko wydawane zgody na takie mocniejsze przynęte do tych żywołapek, żeby te myszy wyłapać. Rolnicy stosują też takie zasady, że w różnych miejscach umieszcza się takie duże zbiorniki z wodą, te myszy do nich wpadają, one tam dość dobrze pływają i te zbiorniki po prostu potem się opróżnia i te myszy próbują wywozić gdzieś daleko od swoich farm, ale to też szczególnie się nie udaje, bo tych myszy się tak szybko mnożą, że właściwie to też wiele nie daje. Kolejny pomysł, jaki pada, to jest to, żeby zastosować, no to może nie jest rzecz delikatna, ale jest to naturalny sposób regulacji mysiej populacji, po prostu drapieżniki, które polują na myszy.
2: Nie mówimy tutaj tyle o kotach. Kotów by mieli?
0: Właśnie, to nie chodzi o koty. Chodzi o to, żeby spróbować wykorzystać na przykład ptaki drapieżne, które świetnie polują na myszy, nawet lepiej niż koty. Różnego rodzaju drapieżne ptaki od jakichś gatunków sów czy innych myszołowów. No próbuje się ściągać te gatunki w pobliże tych farm. No kiedy one już się zjawią, no to się doskonale wyżywią, bo tych myszy jest bardzo, ale to bardzo dużo. Ale ten Steve Henry, którego tu przed chwilą cytowałem, on mówi wprost. Właściwie to tylko nadejście zimy może tę sytuację pomóc opanować, co o tyle jest proste, że Australia jest na południowej półkuli, w związku z tym my kończymy wiosnę powolutku, zbliżamy się do lata, a tam jest dokładnie odwrotnie. Tam się

0: się kończy jesień i wielkimi krokami zbliża się zima i być może dopiero ta zima pozwoli tę myślą populację jakoś wyregulować. Tylko pytanie, co dalej, bo te różne zakłócenia klimatyczne, zakłócenia wegetacji roślin, które w tym roku spowodowały taką mysią eksplozję, wiele wskazuje na to, że w Australii się powtórzą i kłopot może być naprawdę wielki, bo słyszeliśmy to wszyscy przed chwilą. Jak żyją australijscy rolnicy? Tylu myszy na swoich polach, w swoich magazynach, w swoich stajniach czy oborach po prostu nie pamiętają.
1: Michał Strzałkowski o poranku o myślim problemie w Australii. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję.

0: Nie zawodzą nas państwo o poranku. Kto gra na dzwonkach chromatycznych, zwanych cymbałkami, w trójkowej wersji nastolatka Krzyśka Zalewskiego?
1: Po sposobie gry i po rytmicznych uderzeniach można się śmiało domyśleć, że to jest Karolina Gonet.
0: To się zgadza i do pana wędruje trójkowa koszulka. Ale nie trzeba się domyślać, jak Karolina gra, można zobaczyć. Nagranie dostępne na YouTubie i w mediach społecznościowych Trójki. Proszę je zobaczyć i podawać dalej, bo tam jest ważny adres ważnej zbiórki podany. Za 8 minut 7 czas na cykl Piotra Łodeja.
2: News albo fake news.
3: Ukraińcy mają darmowe leki, a Polacy muszą płacić. To zdanie właśnie obiegło internet. Problem w tym, że emocje wygrały tu z faktami. Zatem sprawdzamy u źródeł, jak powstają takie fejki i kto naprawdę płaci za ich skutki. Państwa i moim gościem jest Jakub Gołąb z Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzień dobry, witam w Trójce.
4: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
3: Na początek wyjaśnijmy, są bezpłatne leki dla Ukraińców w Polsce?
4: Nie ma bezpłatnych leków dla Ukraińców, które byłyby i na innych zasadach przydzielane.

0: jak obywatelom Polski. Jeżeli Ukraińcy płacą podatki, płacą składki ubezpieczeniowe, to ich dostęp do leków jest na takich samych zasadach, jak dostęp do obywateli polskich.
1: Narodowość nie ma tu żadnego znaczenia. Są tak samo traktowani jak Polacy.
0: Tak, ponieważ płacą składki, wydaje się to uczciwym rozwiązaniem. Jeżeli płacą składki i płacą podatki w Polsce, to mają taki sam dostęp jak Polacy. Oczywiście są bardzo drobne grupy, które są również do tego uprawnione, jeżeli były ofiarami tortur lub gwałtu, nie ukończyły 18 roku życia lub są w ciąży, wtedy takie osoby również mają dostęp do opieki zdrowotnej, ale poza tym wszyscy mają dostęp tylko na takich zasadach, na jakich są ubezpieczeni. No jeżeli obywatel Polski nie płaci składek, nie płaci podatków, to też nie ma dostępu do opieki zdrowotnej, która jest bezpłatna i tak samo jest w przypadku obywateli ukraińskich.
1: A skąd właściwie wziął się ten mit o darmowych lekach dla Ukraińców? Dlaczego tak łatwo klika się w internecie?
0: Z tego faktu, że niektóre osoby w przestrzeni publicznej funkcjonujące, czy to są politycy, czy niektórzy publicyści, w celowy sposób wykorzystują takie resentymenty, no i przekazując takie fake newsy, które żywią się tymi stereotypami, jakoby Ukraińcy mieli jakieś preferencyjne warunki, które są niesprawiedliwe wobec obywateli polskich. Chciałbym temu zaprzeczyć. Fakty też temu przeczą. Przeczą również fakty tego rodzaju, że ilość składek, które w zeszłym roku Ukraińcy wpłacili, przewyższa ponad 2 miliardy złotych koszt wszystkich świadczeń, czyli leczenia, które poniosło polskie państwo.
1: A jakie konkretne dane dotyczące na przykład wysokości składek przeczą temu fejkowi, o którym dziś rozmawiamy?
0: W 2025 roku obywatele Ukrainy wpłacili do systemu opieki zdrowotnej 4 miliardy 200 milionów złotych w składkach, a koszty leczenia obywateli Ukrainy wyniosły mniej więcej 2,5 miliarda złotych. No to jest dowód na to, że system nie wyklucza, ale integruje te osoby na takich zdrowych zasadach, myślę, że uczciwych zasadach.
1: Jakub Gołąb z Narodowego Funduszu Zdrowia, bardzo dziękuję za tę część rozmowy.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu, wszystkiego dobrego.
1: Ale to nie koniec, bo w podcastach Trójki znajdą Państwo ciąg dalszy spotkania. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news.

0: sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe oraz na myjnie, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
7: Kaufland jest fresh, fresh. Kauflandzie.
8: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Żegnamy reklamy.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 2 czerwca, jest 7. Na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
11: Zmasowane ataki Rosjan na Ukrainę. Są ofiary i dziesiątki rannych w Kijowie, Charkowie i Dnieprze.
12: Donald Tusk rozwiązał małopolskie struktury Koalicji Obywatelskiej po przegranym referendum w Krakowie.
11: Pierwsza noc z prohibicją w Warszawie. Sprawdziliśmy, czy nowe przepisy działają.
12: Rosjanie w nocy i nad ranem dokonali zmasowanego ataku na Kijów. Użyli dronów i rakiet, w tym pocisków balistycznych. Są doniesienia o 4 zabitych i 50 rannych cywilach. Bilans może być większy, bo trwają akcje ratunkowe.
11: W nocy rosyjskie rakiety i drony atakowały także Dniepr i Charków. Tam również zabiły i raniły cywilów. O szczegółach Paweł Buszko.
13: Władze Kijowa przekazały, że w całym mieście wybuchły pożary, głównie w wyniku spadania odłamków strącanych rakiet. Nad ukraińską stolicą unoszą się kłęby dymu. Rosyjskie pociski bądź ich odłamki uszkodziły co najmniej 2 wielopiętrowe bloki. Tam liczba ofiar może się zwiększać. Rosjanie celowali też w obiekty infrastruktury energetycznej, bo po ostrzałach w kilku dzielnicach brak jest prądu. 4 osoby zabite i kilkanaście rannych to z kolei bilans nocnych ataków na Dniepr. W drugim co do wielkości ukraińskim mieście Charkowie w wyniku ataków rosyjskich bezzałogowców i rakiet rannych zostało co najmniej 10 osób, w tym dziecko. Kreml już od ponad tygodnia zastraszał Ukraińców zapowiedziami zmasowanych ataków powietrznych, które miały być wycelowane głównie w ukraińską stolicę. Paweł Buszko, Polskie Radio.
11: Sejf w wersji narodowej zakończony. W ostatnich dniach maja podpisano 59 umów wartych ponad 120 miliardów złotych.
12: Teraz czas na sejf w wersji 2.0. Państwa, które chcą realizować kontrakty zbrojeniowe, muszą mieć do takich projektów wspólników z zagranicy.
11: Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany przez nas, z jakimi zagranicznymi partnerami najszybciej możemy podpisać umowy, wskazał na kilka państw.
14: Bałtowie, Szwecja, Hiszpania to są te państwa, z którymi jesteśmy. Francja, jesteśmy gotowi kontrakty zawierać bardzo szybko. Na przykład z Kanadą Flywire, Warmate, Gladiusy. Kanada jest polskimi dronami zainteresowana i chce kupować polskie drony. Piorun to jest produkt, który kupi każde państwo w ramach procedury SAFE.
11: Z zagranicznymi partnerami możemy zawrzeć umowę w ciągu kilku, a nawet kilkunastu miesięcy.
12: Premier rozwiązał małopolskie struktury Koalicji Obywatelskiej. To konsekwencja referendum w Krakowie, w którym z funkcji prezydenta miasta został odwołany Aleksander Miszalski.
11: Taki krok uporządkuje sytuację, ocenia poseł KO Witold Zębaczyński.
15: Uważam, że ruch pana premiera ucina w pewien sposób spekulacje, co dalej z przyszłością polityczną Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce, co dalej z byłym panem prezydentem. Klaruje tą sytuację, jest stanowcza, jest naturalna dla okoliczności i jednocześnie stanowi wyzwanie z budowania nowej struktury.
12: Komisarzem partii w regionie

0: Będzie teraz wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela. Ma przygotować wybory nowych władz małopolskiej KO i planowane na sierpień wybory na prezydenta Krakowa.
1: O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji.
0: Warszawa budzi się po pierwszej nocy z prohibicją. Między 22 a 6 rano nie można sprzedawać alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych.
1: Nasz reporter Michał Makowski sprawdzał, jak wyglądało przestrzeganie nowych przepisów.
2: Wybiła godzina Z. W Warszawie obowiązuje już całkowicie nocna prohibicja. Spróbujmy wejść do sklepu całodobowego na Starym Mokotowie.
3: Plan był taki, żeby lodówki były zamknięte. Miała być otwarta tylko lodówka z piwem zero, ale no niestety... Ktoś nie dopilnował zamknięcia. No więc przez okienko cały czas sprzedaż artykułów spożywczych bezalkoholowych będzie się odbywała do rana. Po sklepie hasać na ten moment jeszcze nikt nie będzie.
2: Pojedźmy zatem na stację benzynową, gdzie również powinna zacząć obowiązywać nocna prohibicja.
4: Dobry wieczór.
5: Niestety alkohol nie mogę sprzedać.
4: Nie może pan?
5: Przy pod 22, nie da rad.
2: To może taksówkarze będą gdzieś wozić alkohol w bagażnikach czy w schowkach.
6: W aplikacji zaznaczyłem, że nie robię żadnych zakupów. Jak już prowadzili na Pradze i na tym, to jeździłem przez stację, woziłem ludzi, żeby kupowali w innej dzielnicy, ale tak to nikt mi nie proponował.
0: Za złamanie zakazu grozi m.in. do 5000 zł grzywny i utrata koncesji na sprzedaż alkoholu.
1: Rekordowe 800 ton odpadów zostało zebranych w tegorocznej operacji Czysta Rzeka.
0: Rzeczniczka akcji Iza Sałamacha zwraca uwagę, że na coraz częściej mniejsze społeczności skupiają się na utrzymaniu czystości okolicy, w której żyją.
7: Cieszy nas to, że ludzie myślą o tym, gdzie żyją i że te miejsca są dla nich ważne. No i że te śmieci nie powinny się znaleźć na łonie natury, nawet na jakimś najmniejszym skrawku, skwerku czy parku, który jest obok nich.
1: Akcja trwała 3 miesiące, wzięło w niej udział ponad 40 tysięcy wolontariuszy.
0: To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Jest 5 po 7, to czas na sport. Norbert Michalak, dzień dobry.
10: Dzień dobry. Wciąż nie milknął echa awansu Mai Chwalińskiej do ćwierćfinału tenisowego wielkoszlemowego French Open. Polka, która do turnieju głównego dostała się z kwalifikacji w 1/8 finału, pokonała francuskę Diane Paris 6-3, 6-2.
11: Cieszę się tym, że tutaj jestem, ale też wiem, że jakby to super bardzo chyba mi tego życia nie zmieni. Nie uważam, żebym potrzebowała jakiegoś hype'u i uważam, że to by mi nie pomogło. Szczerze mówiąc, chciałabym się skupić jednak na tenisie i żebym grała tak dobrze, jak po prostu potrafię. Zdała z siebie absolutnie wszystko, więc tak na tym się skupiam. Regeneracja, spanie, może serial, jakiś warm-up na pewno i tak naprawdę dzień jak co dzień.
10: A w meczu o półfinałowym jej rywalką będzie, Rosjanka Anna Kalińska. Polskie koszykarki na Mistrzostwach Świata 3x3, które rozgrywane są w Warszawie, mają zwycięstwo i porażkę. W swoim pierwszym meczu pewnie pokonały reprezentację Madagaskaru 20-10, a w drugim spotkaniu przegrały z Czeszkami 12-14, mówi jedna z reprezentantek Polski, Aleksandra Ziemborska.
12: Przestało wpadać i przestałyśmy grać taką grę jak zawsze, bo zawsze staramy się ruszać tą piłką, przenosić trochę na drugą stronę. Nie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego tak się stało, dlaczego przestałyśmy to robić. Na pewno zabrało nam to troszeczkę flow. To, czy wpada za dwa, czy nie wpada w 3x3, ma większe znaczenie niż w normalnej koszykówce. Ciężko nam jest grać bez tych dwójek.
10: A dziś udział w Mistrzostwach Świata rozpoczną polscy koszykarze. Przed nimi 2 pierwsze mecze, najpierw z Mongolią, a potem z Łotwą. W polskiej lidze koszykówki wszystko już jasne, jeśli chodzi o skład finału. Do Zastalu Zielona Góra dołączyła Legia Warszawa. Obrońcy tytułu w 3. meczu półfinałowym pokonali w hali koło zespół Dzików 91-78. W serii, podobnie jak Zastal, zwyciężyli 3-0.
9: Może dziś popadać, może dziś zagrzmieć, może także dmuchnąć porywem wiatru. To wszystko na wschodzie kraju, tak na wschód od Wisły. Na zachodzie szykuje się dziś przewaga słońca. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 19 stopni na Podkarpaciu, Podhalu i ścianie wschodniej do nawet 27 na Dolnym Śląsku, na ogół od 20 do 23.
13: Zapraszamy do reklamy.
14: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition dostępnego w atrakcji.

0: atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Żegnamy reklamy.
2: Jest 8 po 7.
1: Zapraszamy do Trójki.
2: Zagraliśmy fragment po 6 i rozpoznali państwo, poznali państwo, że to Karolina Gonet gra na dzwonkach chromatycznych. Ale w zestawie instrumentów są też kazoo, gitalele, pianinko dzwonkowe i takie coś klawiszowe, co się dmucha, ale nie wiem jak to się nazywa, i grzechotki różne jeszcze są. I z takim zestawem na Dzień Dziecka nagraliśmy w Trójce Nastolatka z Krzysztofem Zalewskim.

0: W innych miejscach u Krzysztofa Zalewskiego znajdą Państwo nagranie właśnie nastolatka w wersji na Dzień Dziecka z tymi wszystkimi dziecięcymi instrumentami na gitalele i kazoo. Tam Państwo zobaczą, jak gra Szymon Paduszyński, czyli Jack Obrango. Dzień dobry, Szymonie.
1: Dzień dobry, cześć.
0: A ty stoisz czy siedzisz? Zapytam jak w BBC.
1: Właśnie wstałem.
0: A, właśnie wstałeś, dobrze. Czyli już obudzony. Powiedz mi, to może być kontrowersyjne pytanie. Ta wersja na Dzień Dziecka podoba ci się bardziej niż oryginał nastolatka? Bo nam tutaj w Trójce wszystkim się podoba bardziej.
1: Jeszcze ja lubię elektryczne gitarki. Tak bardzo lubię. Więc odgłosu się wstrzymam w takiej sytuacji.
0: Aha, czyli wstrzymuję się od głosu Jacko Brango, ale podoba się. Nie, że bardziej, ale się podoba, prawda?
1: Wiesz co, ja bardzo lubię takie spontaniczne sytuacje, w których, muzyka ewoluuje i to była właśnie jedna z takich sytuacji, kiedy właśnie przyszliśmy najpierw do was, do radia, żeby sobie to przećwiczyć, przygotować, a potem doszliśmy do studia imienia Agnieszki Osieckiej i zagraliśmy to już z kamerami i z mikrofonami.
0: Tak, to słowo spontaniczne tutaj pasuje. To się wydarzyło bardzo szybko i w taki sposób dla mnie, bo ja się nie znam zupełnie na tworzeniu muzyki, wręcz magiczny.
1: Od razu, wyrzuciliśmy te wszystkie instrumenty dziecięce na stolik, to każdy złapał za coś, co mu się wydawało, że wniesie do aranżacji coś ciekawego i no i moim zdaniem wyszło to ciekawie, więc ja jestem bardzo zadowolony z efektu tego, co...
0: Ja się robiliście. Bardzo cieszę i na mediach społecznościowych Jacko Brango także Państwo znajdą te nagrania i tam także znajdą Państwo zachętę i z tego ja się cieszę najbardziej. Zachętę do tego, by wesprzeć zbiórkę na rzecz Wrocławskiej Pracowni Psychologiczno-Terapeutycznej imienia Kasi Stoparczyk, która działa przy Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. No to też możemy powiedzieć mimo tej wczesnej pory, prawda Szymonie? To zdrowie psychiczne dzieci, bezpłatne w tym przypadku, to jest jedna z najważniejszych zadań, jakie dzisiaj mamy. Tak jeszcze w kontekście Dnia Dziecka o tym rozmawiając.
1: Ja myślę, że zdrowie psychiczne jest niezależne od, jest bardzo ważne niezależnie od wieku i akurat teraz mamy czerwiec, czyli miesiąc zdrowia psychicznego. Każdy z nas powinien o to bardzo mocno dbać. No, w przypadku dzieci, no to nie można się zachować inaczej niż taką zbiórkę wesprzeć, no bo mamy trudne czasy, mamy czasy, w których te dzieci są bombardowane bardzo wieloma informacjami, bardzo z wielu różnych stron i okazuje się, że ta pomoc jest im teraz bardzo potrzebna, tak jak kiedyś wiemy, że psychologowie czy pedagodzy w szkołach to były takie osoby, które nie do końca też wiedział, jak nawet wyglądają. Tak teraz wiemy, że jest absolutny deficyt tego typu postaci w polskich szkołach, więc myślę, że to pokazuje bardzo też skalę problemu. Wspierajmy tę zbiórkę, widzę, że to jest bardzo szczytny cel.
0: zrzutka.pl/Kasia i chodzi tu oczywiście o Kasię Stoparczyk, której inicjatywę my staramy się w Trójce kontynuować, a Jacko Brango gdzieś w trasie, proszę sprawdzać, gdzie można go posłuchać, ale można także na YouTubie Trójki w nagraniu nastolatek. Dzięki Szymonie. Pozdrawiamy cię serdecznie. A teraz piosenka dnia w Trójce, to nowość od Jungle, The Wave.

0: Jungle The Wave. Nasza dzisiejsza propozycja piosenki dnia w Trójce będzie powracać na naszej antenie, a my teraz wracamy do tematu, którym od wczoraj, a może już nawet od kilku dni żyje sportowa Polska. Maja Chwalińska już w ćwierćfinale wielkoszlemowego French Open. W studiu Trójki jeden z komentatorów tego turnieju w Eurosporcie, dziennikarz przeglądu sportowego Piotr Chłystek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Piotrze, podkreślamy wyjątkowość tego wydarzenia i sukcesu Mai, bo ona przeszła przez kwalifikacje. Ma o 3 mecze więcej rozegrane w tym turnieju niż rywalki, a goli je po prostu po 2-0 w setach.
1: No to jest nieprawdopodobne. Ja już miałem taką myśl kilka rund temu, kilka meczów Mai temu, że obserwowanie Mai na korcie przywraca radość z oglądania tenisa, bo my się przyzwyczailiśmy przez ostatnie lata do tego, że królują tenisistki uderzające mocno, uderzające z linii końcowej. Zawodniczki, które rzadko sięgają po jakieś nieszablonowe rozwiązania.
0: I mają mocny serwis przede wszystkim.
1: Na przykład, tak. Maja akurat super mocnego serwisu nie ma. Wczoraj na przykład nie posłała żadnego asa, ale to nie przeszkadza, bo ona korzysta z tego, z czego inne nie korzystają przez całą karierę. Ona jest do tego przyzwyczajona i inne niekoniecznie jak na Maję trafiają. Maja do tej pory głównie poukrywana, mówiąc kolokwialnie, po turniejach niższej rangi. Wiele ITF-ów wygrała w swojej karierze. Dobrze się czuła na poziomie challengerowym, ale tak jak zwracają uwagę eksperci, czas przejść na wyższy poziom. Weszła w takim stylu, że lepiej się nie dało. To jest naprawdę piękne.
0: No i też ten jej styl gry wyjątkowy, pełno w nim nietypowych, nieszablonowych zagrań, zwłaszcza tych wysokich, bardzo mocno rotowanych piłek. Coś, czego rzeczywiście, tak jak mówisz, dawno nie oglądaliśmy na wysokim poziomie, a tutaj oglądamy w najlepszej ósemce turnieju wielkoszlemowego.
1: Myślę, że szczęście ludzi z mojego pokolenia, czyli wchodzących powiedzmy w średni wiek i interesujących się tenisem, polega na tym, albo polegało na tym, że zaczynaliśmy oglądać tę dyscyplinę sportu w czasach Agnieszki Radwańskiej, kiedy jej kariera rozkwitała i my patrzyliśmy właśnie na taki tenis, na tenis intrygujący, tenis, który jest ciekawy, który każe się zastanowić nad tym, co dzieje się na korcie. I teraz mamy do tego piękne nawiązanie. Czekaliśmy, trochę trzeba było poczekać po zakończeniu kariery przez Agnieszkę. Owszem, Maja wtedy wchodziła w świat wielkiego tenisa, ale powolutku. A teraz dzieje się coś cudownego. Miło w ogóle było obserwować tę karierę Mai od samego początku. A na początku to trudno było ją zauważyć i dosłownie i w przenośni. Możemy to zaraz rozwinąć.
0: Drobna dziewczyna, ja pamiętam taki turniej, no to już wiele lat temu, ale tutaj na Warszawiance w stolicy, gdzie rzeczywiście wszyscy się dziwili, dziennikarze, bo Maja pojawiła się dopiero wtedy w takim poważniejszym turnieju ITF, że tak drobna dziewczyna może tak fantastycznie radzić sobie na korcie.
1: Tak, taki przełom nastąpił.
0: Zwłaszcza właśnie wśród tych młodych zawodniczek, gdzie u młodych sportowców generalnie tężyzna fizyczna dominuje bardziej.
1: To prawda, to ten przełom u Mai nastąpił, pierwszy przełom, bo teraz mamy największy. Ten pierwszy nastąpił w roku 2019 w wakacje. Ona wtedy wygrała w 3 tygodnie 3 turnieje ITF w Polsce.

0: Polsce i 3 turnieje na kortach ziemnych. I właśnie ten ostatni w Warszawie, tutaj na Legii po sąsiedzku. Wtedy w pierwszej rundzie, pamiętam, byłem na jej meczu. Ten mecz trwał jakieś 3 godziny czy więcej, 300 na wyniszczenie. To ja, siedząc na trybunach w tym upale, byłem zmęczony. A co dopiero miała powiedzieć Maja, która jeszcze prosiła o przerwy medyczne, a i tak to wytrzymała, wygrała całą imprezę i jeszcze dołożyła triumf w deblu. To się wtedy zaczynało. Ona też wtedy dostała pierwsze powołania do reprezentacji. Był na przykład taki turniej w Zielonej Górze, znakomity swoją drogą, bo tam przyjechało 7 reprezentacji, między innymi Ukrainki. Marta Kostiuk tam grała, grała Anet Kontaveit z Estonii.
1: Marta Kostiuk, która ostatnio wyrzuciła Igę Świątek.
0: No właśnie, Marta Kostiuk, ale Iga Świątek też grała w tamtym turnieju. Kilka innych znakomitych zawodniczek, Dunka Klara Tausson, Anet Kontaveit z Estonii, to już powiedziałem. I po zakończeniu tego turnieju zorganizowano taką wielką konferencję reprezentacji Polski z udziałem kapitana Dawida Celta i wszystkich zawodniczek. I każdy przy stole otrzymał chociaż jedno pytanie z sali. Jedyną osobą, która pytania nie dostała, była Maja Chwalińska. Ponieważ jakoś tak mi się przykro zrobiło z tego powodu, to razem z jednym z kolegów dziennikarzy postanowiliśmy podejść do niej już po konferencji, przeprowadzić z nią rozmowę, przygotować jakiś materiał na jej temat. I kiedy tylko rzuciłem do niej takie hasło, Maja, możemy porozmawiać, ona zareagowała jak takie 5-letnie dziecko, uśmiechnęła się szeroko i zakrzyknęła: nareszcie, nareszcie ktoś się zainteresował, nareszcie ktoś chce
1: porozmawiać. To teraz będzie się opędzać już od dziennikarzy po takim sukcesie, ćwierćfinał.
0: I powiem ci, że miałem tę samą myśl, jak patrzyłem, jak wchodzi z jednej rundy do drugiej, do kolejnej, że jakiś czas temu, wtedy nie doszło między nami do interakcji, ale spotkałem Maję po prostu w restauracji w Katowicach. Stała przede mną w kolejce z koleżanką, czekały na stolik, żeby zjeść śniadanie w centrum niedaleko Spodka. To wcale nie było tak dawno temu i taką właśnie miałem wtedy myśl, no Maja, ja ją znam, ludzie ze świata tenisa ją znają, ale tutaj nawet nikt nie zwrócił uwagi, że to jest ta tenisistka, która walczy o wejście do setki, ma marzenia i tak dalej. No dzisiaj to jest niemożliwe, żeby ona tak sobie stała w kolejce. Inna sprawa, że pewnie w tej kolejce wszyscy by ją przepuścili teraz.
1: Teraz by ją przepuścili. Maja Chwalińska, przyjaciółka także Igi Świątek, zastępuje ją, będąc w ćwierćfinale French Open. To Piotrze, przypomnę, Piotr Chłystek, komentator, dziennikarz Przeglądu Sportowego, naszym gościem. Piotrze, na koniec, czy możemy liczyć na coś więcej? Jutro mecz z Anną Kalińską.
0: Myślę, że możemy. Na tym etapie
1: biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło, chyba wszystko może się wydarzyć.
0: Tak, wszystko jest możliwe. No i też patrząc na to, jaka rywalka stanie po drugiej stronie siatki. Oczywiście bardzo dobra zawodniczka, ale można było trafić gorzej, szczególnie już na tym etapie turnieju wielkoszlemowego. Kalińska, wydawało się, że na korcie za chwilę straci przytomność, i mówię to całkiem serio, w meczu z Osorio, z Kolumbijką Osorio, rundę wcześniej. Teraz grała ten wyniszczający mecz z Potapową, wygrała go, ale to było takie tenisowe przeciąganie liny, to trwało bardzo długo. Jeżeli Maja znowu zaprezentuje ten swój tenis na najwyższym poziomie, nie będzie popełniać błędów, to przeciwniczka może się sfrustrować, a wtedy znowu mogą się wydarzyć wielkie rzeczy.
1: To jutro to spotkanie z Anną Kalińską. Trzymamy kciuki za Maję Chwalińską, a opowiadał o French Open Piotr Chłystek w Trójce o poranku. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do wtorku tylko z aplikacją karkówka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
0: Żegnamy reklamy.
12: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 7:31. Na skrót serwisu zaprasza Romuald Wójcik.
13: Strażacy dogaszają pożar hali magazynowej w Płocku. Jeden z nich został ranny i trafił do szpitala. W tej chwili na miejscu działa 15 zastępów straży. Jak mówi młodszy kapitan Wojciech Pietrzak, ratownicy chcą się upewnić, że ogień nie pojawi się ponownie. Na miejscu działa też grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Nie ma informacji o zagrożeniu dla środowiska. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia i kiedy zostanie zakończone dogaszanie. Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami. Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla województw podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego, większej części Mazowsza oraz wschodnich części województw świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Podczas burz lokalnie może spaść 35 litrów deszczu na metr kwadratowy, a wiatr ma w porywach osiągać prędkość 60 km na godzinę. Przenosimy się pod horyzont. Statek szkolno-badawczy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Horyzont 2 wyruszył w rejs na Spitsbergen. Na pokładzie są studenci i polarnicy z Polskiej Akademii Nauk. Studenci płyną na 3 tygodnie, badacze na rok.
14: Zadania są takie jak wszędzie indziej, gdzie monitoruje się klimat, czyli pomierzymy chemię wody, koleżanki i koledzy sprawdzają meteorologię, więc to są takie pomiary, które są zasadniczo adekwatnie wszędzie na świecie. Tylko tutaj dochodzi ten dodatkowy element odległości.

0: lokalizacji.
1: My płyniemy w celu zaopatrzenia stacji badawczej na Spitsbergenie w żywność bodajże.
2: Jakieś tam lęki są. Pierwsze wypłynięcie poza domem pierwszy raz tak długo.
3: Studenci wrócą do Gdyni z Antarktydy na pierwszy dzień lata. Kolejny serwis w Trójce o 8.
4: A teraz ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, zapraszam. Obniżka stóp procentowych w czerwcu jest mało prawdopodobna. Tak uważa główny ekonomista PKO Banku Polskiego. Zdaniem Piotra Bujaka Rada Polityki Pieniężnej nie zdecyduje się także na podwyżkę stóp ze względu na lepsze od oczekiwań dane o inflacji w maju.
6: Na szczęście wstępne dane inflacyjne za maj znacznie lepsze od oczekiwań, bo pokazały spadek inflacji do 3,1% zamiast oczekiwanego przyspieszenia do blisko 4%, dają Radzie Polityki Pieniężnej pewien komfort. Nie musi się ona spieszyć z podwyżkami stóp.
5: Zdaniem ekonomisty pierwsze obniżki stóp procentowych możliwe będą najwcześniej w roku przyszłym, a decyzję Rady poznamy dziś po południu. Będzie podwyżka opłaty uzdrowiskowej pobieranej od turystów. Ministerstwo Finansów proponuje stawkę 6 zł i 86 groszy za noc, czyli o 19 groszy wyższą niż do tej pory. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia. A tymczasem polski holding hotelowy chce znacząco zwiększyć liczbę pokoi dla kuracjuszy. Puls Biznesu przypomina dziś, że do roku 2034 spośród 53 obiektów hotelowych i sanatoryjnych należących do holdingu 12 ma być gruntownie zmodernizowanych, a w miejsce 6 powstaną większe i nowocześniejsze obiekty. Rynek uzdrowiskowy w Polsce to dziś około 190 sanatoriów i ponad 40 szpitali. Na stacjach paliw dziś taniej. Litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 5 zł i 95 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 26 groszy. Powinniśmy usiąść do okrągłego stołu nad projektem ustawy o sankcji kredytu darmowego, ocenił w czasie Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie minister sprawiedliwości. Sankcja kredytu darmowego to forma kary nakładanej na skutek uchybień ze strony kredytodawcy. Oznacza, że klient spłaca jedynie to, co pożyczył, czyli bez odsetek, prowizji i innych opłat. Dolar kosztuje dziś rano 3 zł i 63 grosze, a euro 4,23.
4: Deszczowo-burzowy będzie wtorek na wschodzie kraju, raczej słoneczny na zachodzie, a popołudniowa temperatura na ogół wyniesie od 20 do 23 stopni. Riviera na Dolnym Śląsku, tam 27. Jak wygląda sytuacja w zbiórce na rzecz pracowni psychologiczno-terapeutycznej imienia Kasi Stoparczyk? Już Państwu mówię, 75 tysięcy złotych pękło. I pięknie, 3/4 zadania wykonane. Zrzutka.pl, ukośnik Kasia, proszę tam zajrzeć, proszę przeczytać o pracowni, zachęcam też do wsparcia. I mam taką propozycję. Jeżeli do końca dzisiejszej audycji porannej przebijemy 80 tysięcy, to Karolina Gonet zaśpiewa wybrany przez Państwa refren. Albo fragment. Ona jeszcze o tym nie wie, ale czego się nie zrobi, żeby wesprzeć zdrowie najmłodszych, prawda?

0: Zasięgi są ważne w tych czasach, więc proszę podawać dalej w mediach społecznościowych trójkowe nagranie nastolatka Krzysztofa Zalewskiego. Niech adres zrzutka.pl/Kasia idzie w świat.
1: Przegląd prasy.
0: A jeśli do końca audycji porannej pęknie w zbiórce 80 tysięcy, to Karolina Gonet, Karolina, zaśpiewa fragment wybranej przez państwa piosenki. Namówimy ją bez problemu,
2: tak,
0: prawda?
2: Tak, tak,
0: oczywiście,
2: tak,
0: że tak. Będziemy namawiać razem z Agnieszką Laskowską.
2: Dzień dobry.
0: Zaglądamy do pracy.
2: Na poważnie czy na kompletnie niepoważnie?
0: Nie wiem, jak ważne są poważne tematy.
2: Jak chcesz na niepoważnie, to ci mogę opowiedzieć o byłej prezydentowej, która odwiedziła znanego projektanta przed swoimi urodzinami i wyszła obładowana torbami. Mogę ci opowiedzieć o celebryckim spędzie na Mazurach i o tym, że znany szef kuchni przyszedł z jamnikiem w torbie, a z kolei znany projektant, inny, nie ten, którego odwiedzała,
0: projektował te torby.
2: Była prezydentowa, był dość ekscentrycznie ubrany, królowały kapelusze, więc to gdybyś chciał na niepoważnie...
0: Nie, to ja poproszę o poważną wersję.
2: To jeszcze
0: wersję,
2: też o aktorze, który schudł 19 kilogramów.
0: O, to
2: brawo,
0: ciekawe,
2: tak.
0: Ciekawe.
2: Na zupełnie poważnie. Mhm. Praca w biurze poselskim premiera tylko na umowę zlecenia. To jest tytuł z dzisiejszej Rzeczpospolitej. Teraz dużo się mówi o rocznych sprawozdaniach dotyczących biur poselskich, tak, naszych polityków. I Rzeczpospolita, a konkretnie autor Wiktor Ferfecki, zajrzał do sprawozdania premiera Donalda Tuska, jak wyglądają wydatki jego biura poselskiego. I okazuje się, że premier wydał ponad 148 tysięcy w ubiegłym roku na umowy cywilnoprawne i ani złotówki na umowy o pracę. I biuro poselskie w odpowiedzi do redakcji tłumaczy, że ci pracownicy są już na etat zatrudnieni gdzie indziej, w związku z tym nie potrzebowali etatu, nie chcieli etatu w biurze poselskim. Ale redaktor nie zadowolił się tą odpowiedzią, sprawdził w kancelarii prawnej i dostał odpowiedź następującą. W kodeksie pracy zawarto bardzo jasne kryteria mówiące o tym, że jeżeli ktoś pracuje w ścisłym podporządkowaniu, przyjmuje polecenia służbowe co do sposobu wykonywania pracy i ma ściśle określone ramy co do miejsca i czasu wykonywania swojej pracy, powinna mu być zaoferowana umowa o pracę. Czyli nie wystarczy, że powiesz, ja nie chcę etatu. Musi ci być przez pracodawcę etat za proponowanie.
0: Może to jest po prostu jeszcze pozostałość wolnorynkowej, liberalnej myśli Platformy Obywatelskiej czy Unii Wolności.

0: pięknie to podsumowałeś. Ja nie zrobiłabym tego lepiej. I jeszcze jeden bardzo ważny i bardzo ciekawy artykuł z kolei z Gazety Wyborczej pod tytułem Lekarz idzie do własnego gabinetu nie na onkologię. Chodzi o to, że młodzi ludzie, którzy kończą medycynę, wybierają takie specjalizacje, żeby było łatwo założyć własną jednoosobową działalność gospodarczą, bo to wystarczy, i mogą mieć gabinet nawet umownie we własnym mieszkaniu. Mhm. Zresztą często nieumownie, bo bardzo często te gabinety powstają faktycznie w mieszkaniach, gdzieś w jakichś blokach po prostu mieszkalnych. I problem polega na tym, że nasze studia medyczne w Polsce kończy zbyt wiele osób, a jednocześnie właśnie, na co zwraca w bardzo ciekawym, obszernym artykule Ireneusz Sudak w Gazecie Wyborczej, wybierają studenci takie specjalizacje, gdzie łatwo zarobić. Medycyna estetyczna, stomatologia, nie te trudne, ciężkie, skomplikowane, nie ta tutaj tytułowa onkologia. Więc zmierzamy w stronę za kilka lat sporego problemu z tym, że będziemy mieli nadprodukcję lekarzy, ale lekarzy nie z tych specjalizacji, które będą nam potrzebne jako starzejącemu się społeczeństwa, w imieniu którego mówiłam to ja, Agnieszka Laskowska.
1: Czarny humor na zakończenie przeglądu prasy. Będziemy piękni i będziemy mieć zdrowe zęby, ale umrzemy na raka.
2: Przegląd prasy.
1: A chyba, że coś się zmieni. To jest naprawdę ciekawy temat. Myślę, że będziemy w Trójce do niego powracać. Brzmi mi to jak temat na Klub Trójki.
0: Bardzo
1: chyba trzeba to popchnąć dalej,
0: jako
1: prawda?
0: Jako temat do dyskusji.
1: Będziemy wracali do tego tematu na pewno. Teraz Mela Kotelu i Himalaje w Trójce. Za kwadrans ósma.

0: Nie, to tam bywasz bardzo często, mam wrażenie, ponieważ zajmujesz się polityką w Trójce. O 8.13 gościem Renaty będzie dzisiaj Marcin Kierwiński, minister Marcin Kierwiński, który ostatnio fotografował się z Fordem Mustangiem.
1: Tak?
0: Tak. Ale mówił, że to nie jest dla niego, tylko dla policji.
1: Aha, dla policji. Myślałam,
0: przejęty tak. Mustang został włączony i teraz w ramach policji będzie, w ramach grupy Speed pracował na drogach.
1: Okej, ale nie będziemy rozmawiać o Mustangu, będziemy rozmawiać o problemach Koalicji Obywatelskiej. Wczoraj premier Donald Tusk odwołał, rozwiązał struktury, czyli odwołał też szefa struktur małopolskich Aleksandra Miszalskiego, który przegrał referendum. Czy w ogóle koalicja ma jakiś pomysł na to, jak wygrać wybory, które w sierpniu pierwsza tura? Ale porozmawiamy też o tym, czy już koniec tych fałszywych alarmów. Kolejna osoba zatrzymana, znany warszawski adwokat, od którego odciął się publicznie jego brat, radny Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Zabłocki. Napisał, że nie utrzymuje od wielu lat kontaktów z bratem. Brat dostał zarzuty między innymi za udział w tych fałszywych alarmach. Ale to nie będzie jedyny temat. Porozmawiamy też o pracy żony pana ministra i o jej zarobkach, no, których
0: Renata rozwija tę listę tematów, to ona
1: Gazeta
0: się nie chce skończyć.
1: Wyborcza.
0: Nie chce się skończyć.
1: Serdecznie zapraszam na 8.13.
0: Zapraszamy, a teraz mamy 10 minut do 8, czas na cykl Kuby Ambrożewskiego.
2: Piosenka do wyjaśnienia.
3: Bon Jovi, Living on a Prayer.

Multimilionowy przebój na cześć robotników? W latach 80. takie historie były możliwe. Weźmy flagowy hit Bon Jovi, wydany w 1986 roku Living on a Prayer. W napisaniu piosenki dwóm muzykom grupy, Johnowi Bon Joviemu i Richiemu Samborze, pomógł zawodowy kompozytor Desmond Child.

0: Członkowie zespołu powiedzieli mu, że chcą napisać hymn klasy pracującej w erze polityki gospodarczej Ronalda Reagana. Coś o zwykłych ludziach, którzy z trudem wiążą koniec z końcem. Child wrócił pamięcią do lat 70. On i jego ówczesna dziewczyna Maria Vidal marzyli wtedy o karierze muzycznej, ale jednocześnie ciężko pracowali. Desmond jako taksówkarz, a Maria jako kelnerka. Z powodu podobieństwa do włoskiej aktorki Ginny Lollobrigidy Maria zyskała przezwisko Gina. Takie imię nosi też bohaterka Living on a Prayer. Jej chłopak Tommy nie jest jednak kierowcą, a pracownikiem doków, który stracił pracę w konsekwencji strajków. Było to nawiązanie do strajku pracowników doków, który miał miejsce na wschodzie i południu USA w 1977 roku. Tommy i Gina są bardzo biedni. Tak biedni, że żyją samą wiarą. Tommy w pierwszej wersji tekstu miał na imię Johnny, ale temu sprzeciwił się sam John Bon Jovi. Argumentował, że nie może przecież śpiewać o sobie samym. Bon Jovi w ogóle nie był przekonany do piosenki. Uważał, że grupa powinna rozwijać się w innym kierunku. Proponował, żeby oddać Living on a Prayer na ścieżkę dźwiękową jakiegoś filmu. Ty idioto, miał mu wtedy odpowiedzieć Richie Sambora. Jak twierdzili potem Sambora i Child, musieli niemal na kolanach błagać lidera, aby utwór znalazł się na albumie.
1: Piosenka do wyjaśnienia.
2: Przypominamy, zrzutka.pl/Kasia. Tam zbiórka, na którą zbieramy, na rzecz pracowni psychologicznej we Wrocławiu dla dzieci i młodzieży. 76 tysięcy już pękło, to o 1000 więcej niż chwilę temu. A jeśli będzie 80, to Karolina Gonet będzie dziś śpiewać. To tak tylko Państwa zostawię z tą informacją.

0: Zapraszamy do reklamy. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów?

0: Szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz

0: Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa, wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
4: Żegnamy reklamy.
5: Minęła ósma, tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Grzędowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
6: 10 ofiar śmiertelnych po rosyjskich nalotach na Ukrainę. W Kijowie są ogromne zniszczenia.
7: Płock po wielkim pożarze. Na miejscu cały czas jest kilkudziesięciu strażaków.
6: Dożywocie za zabójstwo polskiego studenta w Anglii. Tragedia poruszyła Wielką Brytanię.
7: Rośnie bilans zmasowanego ataku na Ukrainę. Zginęło 10 osób, a prawie 100 zostało rannych.
6: 4 osoby zginęły, a 58 zostało rannych w Kijowie. Po 6 w mieście doszło do kolejnego ataku, powiedział w TVP Info ukraiński deputowany Mykoła Kniężycki.
8: Atak jeszcze się nie skończył. Teraz był ostatni atak z okręgów rakietami Cyrkon. Atakowali Kijów. Także nowe i nowe eksplozje słychać w Kijowie. Jak będzie dalej, zobaczymy. Wszystko to było prognozowane, bo Rosjanie nie mają żadnego sukcesu na froncie. Przez to to wygląda jak ich agonia.
7: Władze Kijowa przekazały, że w całym mieście wybuchły pożary. Rosjanie celowali też w obiekty infrastruktury energetycznej i w kilku dzielnicach brakuje prądu.
6: Rosjanie atakowali także Dniepr i Charków. W Dnieprze zginęło 6 osób, 36 zostało rannych.
7: W Polsce nie milczą echa decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W związku z tą decyzją były ambasador Polski w Kijowie Bartosz Cichocki zwrócił odznaczenie nadane mu przez Wołodymyra Załęskiego w 2022 roku.
6: O tym, że decyzja prezydenta Ukrainy o honorowaniu UPA była nieprzemyślana, mówi marszałek Sejmu. Włodzimierz Czarzasty zaapelował jednocześnie o rozwagę. Odniósł się też do pomysłu odebrania Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Załęskiemu.
9: Ta decyzja pana Zeleńskiego uważam, że była nierozsądna, nieprzemyślana. Została zrobiona pod swój naród i swoje poparcie w Ukrainie, natomiast została źle przyjęta, co można było przewidzieć w Polsce. Nie rekomenduję działań nerwowych, szybkich, nieprzemyślanych, bo nasze bezpieczeństwo to jest bezpieczeństwo Ukrainy. Więc nie ma co się kłócić nawet za głupie słowa z jednym albo z drugim i tego eskalować. Więc rozumu życzę wszystkim stronom.
7: 8 czerwca na posiedzeniu kapituły Orderu Orła Białego prezydent Karol Nawrocki będzie chciał odebrać odznaczenie Wołodymyrowi Załańskiemu. W 2023 roku nadał mu jej prezydent Andrzej Duda.
6: O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji.
7: Kilkudziesięciu strażaków cały czas dogasza pożar hali magazynowej w Płocku. W tej chwili na miejscu działa 15 zastępów straży.
6: Musimy mieć pewność, że ogień nie pojawi się ponownie, mówi Wojciech Pietrzak ze straży w Płocku.
10: Cały czas działamy. Dogaszamy pogorzelisko z polonej hali.
11: Musimy wszystko dokładnie przetoczać, dogasić, żeby teren był całkowicie bezpieczny.
7: Wieczorem konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców. Przed północą wrócili do swoich domów. Jeden ze strażaków biorący udział w akcji trafił do szpitala.
6: Sąd dyscyplinarny Warszawskiej Rady Adwokackiej rozpozna dziś wniosek o zawieszenie w czynnościach Macieja Z. Adwokat usłyszał zarzuty w sprawie fałszywych alarmów oraz podszywania się pod inne osoby. Został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.
7: Zawieszenie ma chronić interesy klientów, którzy korzystali z usług zatrzymanego adwokata, wyjaśnia mecenas Anna Micha-Kozak.
12: To zawieszenie jest też potrzebne ze względu na przede wszystkim to, żeby była możliwa kontynuacja praktyki zawodowej, ale jest to skierowane głównie po to, żeby adwokat i jego klienci mieli pewność zapewnienia kontynuacji tego, co adwokat, czym się zajmował i jakie sprawy prowadził.
7: Niejawne posiedzenie sądu dyscyplinarnego ma się zacząć o 12.15.
6: Wyrok dożywocia usłyszał 20.

0: 23-latek, który zabił polskiego studenta w Southampton w południowej Anglii. Wyrok wydał wieczorem brytyjski sąd.
1: Sprawa od miesięcy wywołuje poruszenie na Wyspach nie tylko ze względu na brutalność ataku, ale także dlatego, że umierający 18-letni Polak został przez policję potraktowany jak podejrzany, a nie ofiara.
2: Skazany Vikram Digba spędzi w więzieniu co najmniej 21 lat, zanim będzie mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe. Ogłaszając wyrok, sędzia podkreślił, że nie ma żadnych dowodów na to, by Henry Nowak kierował pod adresem napastnika rasistowskie słowa. Jak zaznaczył, to właśnie fałszywe oskarżenia skazanego sprawiły, że tragedia młodego Polaka odbiła się szerokim echem w całym królestwie. Brytyjskie media zwracają uwagę, że jednym z najbardziej poruszających elementów procesu było zachowanie sprawcy już po ataku. Z ustaleń sądu wynika, że zamiast ratować ciężko rannego 18-latka, nagrywał telefonem miejsce zdarzenia i próbował przekonać policjantów, że sam padł ofiarą napaści. To właśnie przebieg interwencji do dziś budzi ogromne emocje. Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia, początkowo uwierzyli w wersję przedstawioną przez napastnika i założyli kajdanki ciężko rannemu Henrymu. Dopiero po chwili okazało się, że młody Polak walczy o życie po zadanych mu ciosach nożem. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: 8:05 to czas na sport i tenis, proszę państwa, ale nie z powodu Igi Świątek, o dziwo.
5: Nie zmieniamy.
4: Norbert Michalak.
5: Jesteśmy monotematyczni, ale no, przy takiej okazji trzeba mówić o Maji Chwalińskiej, która nie przestaje zadziwiać i wygrywa kolejne mecze podczas French Open. Polka już awansowała do ćwierćfinału po wygranej z francuską Diane Paris 6-3, 6-2. W walce o półfinał Polka zagra z Rosjanką Anną Kalińską, mówi redaktor naczelny Tenis Klub Adam Romer.
6: Trzeba mieć też świadomość, że Maja rozegra teraz już 7 mecz. Z Kalińską będzie to jej 8 mecz na tym turnieju, bo ona ma w nogach 3 mecze w kwalifikacjach. To gdzieś tam może w pewnym momencie zaważyć. Natomiast no, każdy mecz to jest inna historia, więc zobaczmy. Ja oczywiście Maja nie jest bez szans, ale będąc uczciwym, trzeba powiedzieć, że to Anna Kalińska będzie faworytką tego pojedynku.
5: A mecz z faworytką Anną Kalińską jutro w ćwierćfinale też jest Aryna Sabalenka. W spotkaniu 1/8 finału Białorusinka wygrała z Japonką Naomi Osaką 7-5, 6-3. Polskie koszykarki 3x3 w Mistrzostwach Świata w Warszawie rozpoczęły od wygranej i porażki. Najpierw pokonały pewnie Madagaskar 20-10, a potem po zaciętym meczu przegrały z Czeszkami 12-14. To skomplikowało Polkom sytuację w grupie, w której prowadzą Holenderki. Jutro zagrają Polki z Azerbejdżanem i Holandią. Anna Pawłowska zapowiada walkę o wyjście z grupy.
7: Koszykówce 3x3 nie możemy długo rozpamiętywać meczy, bo za chwilę mamy następne. To był tak naprawdę dopiero drugi mecz w grupie. My mamy dzień odpoczynku, przygotowujemy się na kolejnych rywali i będziemy walczyć tak samo.
5: A warto wspomnieć, że Polki przed rokiem w Mongolii osiągnęły najlepszy wynik, zajmując 4. lokatę podczas Mistrzostw Świata. Eliza Balsamo wygrała 3. etap kobiecego Giro d'Italia. Na ulicach buja włoska kolarka. Pokonała w sprinterskim pojedynku na małym podjeździe Amerykankę Lily Williams oraz Holenderkę Femke Gerice. Balsamo tym samym umocniła się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Polki nie startują, a wyścig potrwa do niedzieli.
4: Wtorek będzie deszczowo-burzowy na wschodzie kraju i raczej słoneczny na zachodzie i w większości Polski będzie dziś od 20 do 23 stopni Celsjusza. 7,5 minuty po 8.
3: Zapraszamy do Trójki.
4: 3,5 tysiąca, no, czyli drobne. Tyle zostało do 80 tysięcy w zbiórce na rzecz pracowni psychologiczno-terapeutycznej imienia Kasi Stoparczyk. I ja przypomnę tylko, że jeśli do końca porannej audycji ta ósemka z przodu się pojawi, to Karolina Gonet będzie śpiewać utwór wybrany przez państwa. A jutro Karolina ma wolne, więc dziś ostatnia szansa. Zrzutka.pl/Kasia. Serdecznie polecamy. Na 3. godzinę porannej audycji zapraszamy w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Karolina Gonet, właśnie Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. Za chwilę w Trójce rozmowa bez uników. Gościem Renaty Grochal będzie minister Marcin Kierwiński.

0: Nastolatek Krzysztofa Zalewskiego w specjalnej wersji nagranej razem z trójką na Dzień Dziecka. I by przypomnieć Państwu o zbiórce na działalność pracowni psychologiczno-terapeutycznej dla dzieci i młodzieży imienia Kasi Stoparczyk. To we Wrocławiu zrzutka.pl/Kasia, tam proszę zajrzeć. Jakby co, to za 2,5 tysiąca Karolina Gonet będzie śpiewać. Tak się umówiliśmy. Jest 8:13.
1: Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Z nami jest Marcin Kierwiński, szef MSWiA i sekretarz generalny Koalicji Obywatelskiej. Witam
3: Dzień
2: pana.
3: Dobry.
2: Więc zaczniemy od spraw partyjnych. Premier Donald Tusk rozwiązał wczoraj struktury Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. Czy to była kara za przegrane referendum? Bo szefem małopolskich struktur był Aleksander Miszalski, ten człowiek, który przegrał referendum.

0: w Krakowie wasz prezydent.
1: Tak, precyzyjnie rzecz biorąc, zarząd krajowy na wniosek premiera rozwiązał struktury regionalne w Małopolsce. Nie, to nie jest kara, natomiast to jest jasne pokazanie, że w Małopolskiej Platformie potrzebne są zmiany, potrzebna jest nowa dynamika, potrzebne są nowe pomysły. No nie ma co udawać, że nic się nie stało. Jednak jak tracimy, straciliśmy przynajmniej czasowo drugie co do wielkości miasto w Polsce, to znaczy, że coś poszło nie tak. I to nie jest personalnie skierowane w kogokolwiek. Tylko to jest jasny sygnał, że musimy na nowo ułożyć Małopolską Platformę i ta Małopolska Platforma musi z tymi nowymi pomysłami iść do wyborów prezydenta Krakowa, tak żeby te wybory wygrać.
0: Ale co poszło nie tak?
1: Redaktor, wydaje mi się, że przede wszystkim poszło nie tak ta komunikacja z mieszkańcami. To najczęściej zawodzi na tym poziomie samorządowym, że nawet jak wiele rzeczy jest robionych, a wiele rzeczy robił pan prezydent Mielczalski, to umiejętność...
0: Wkurzył ludzi strefą czystego transportu?
1: Pewnie też. Wie pani, no jak ja jako warszawiak, bo w Warszawie mieszkam na co dzień, pewnie nie czuję tej specyfiki, bo to jednak każde miasto ma swoją specyfikę. Natomiast no nie ma co ukrywać. No stała się rzecz, która jest bardzo, bardzo zła z perspektywy Małopolskiej Koalicji Obywatelskiej. Stąd ta decyzja. Choć proszę pamiętać, że...
0: Widział pan ten filmik, jak prezydent tańczy na dachu? Pan też by zatańczył?
1: To w ogóle nie mój styl uprawiania polityki, tak powiem delikatnie. Nie wiem skąd taki pomysł, no ale to pewnie pan prezydent Mielczarski sam się teraz zastanawia nad tym, po co to zrobił.
0: Natomiast brak powagi?
1: No nie ma nic wspólnego z polityką, tak bym powiedział.
0: Polityka. Kto będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej w Krakowie?
1: Rozmowy jeszcze trwają. Mamy przynajmniej 2-3 dobre kandydatury nasze z Koalicji Obywatelskiej, ale przecież też możliwe są różnego rodzaju rozwiązania niekonwencjonalne, szukające kandydata łączącego więcej środowisk.
0: Czy tym niekonwencjonalnym kandydatem będzie Bartłomiej Sienkiewicz? Bo takie kuluarowe informacje krążą, że może wrócić z Europarlamentu.
1: Znamy się z Bartkiem bardzo, bardzo dobrze. Myślę, że jesteśmy przyjaciółmi. Nie sądzę, że Bartek zdecydowałby się wrócić z Europarlamentu. Tam się odnalazł, tam robi bardzo dobrą robotę. Ale mówiąc szczerze, to jeszcze przed nami ta decyzja.
0: Panie ministrze, 6 osób już zostało zatrzymanych w związku z fałszywymi alarmami. Ostatnia osoba zatrzymana to adwokat Maciej Z. W jego domu znaleziono broń, amunicję, materiały faszystowskie. Jaka była rola tego człowieka w tym procederze fałszywych alarmów?
1: Ja panie redaktor mówiłem, że tych spraw, które równolegle prowadzi policja, jest kilka i wprost tego pana mecenasa Z na razie nie łączę z tą piątką poprzednio zatrzymanych. Natomiast z całą pewnością jego zatrzymanie jest też pokłosiem bardzo intensywnego śledztwa, które w ogóle w tym obszarze fałszywych alarmów prowadzi policja, prowadzi CBZC i to jest śledztwo nadal rozwojowe. Kto, ile tych grup parających się tego typu przestępstwami jest, kto z kim jest zlinkowany, kto z kim, to odpowiedzą najbliższe dni praca prokuratorów i śledczych.
0: A co on robił? Bo ma zarzuty, 7 zarzutów, tymczasowy areszt został zastosowany. Radny PiSu Wojciech Zabłocki, jego brat, wydał nawet oświadczenie wczoraj, że od wielu lat nie utrzymuje kontaktów z bratem. Jaka była jego rola w tym, co robił adwokat w przestępczym procederze?
1: No przede wszystkim zgłaszanie fałszywych alarmów także. Przede wszystkim wysyłanie także gruźb karalnych do ważnych osób w państwie i podszywanie się pod inne osoby. To jest to, co zarzuca się temu adwokatowi. On dostał bodajże 7 zarzutów, więc to są dość poważne zarzuty i areszt tymczasowy, zasądzony bardzo, bardzo szybko, więc sprawa jest rozwojowa, tak bym powiedział.
0: A czy to, że zostało zatrzymanych już 6 osób, oznacza, że nie będzie już takich fałszywych alarmów, jeśli chodzi o osoby związane z Republiką, mieszkanie matki prezydenta?
1: Panie redaktor, niestety tu jestem pesymistą. Pewnie fałszywe alarmy zdarzać się będą cały czas, dlatego że zdarzają się od wielu, wielu lat. Jest ich bardzo, bardzo dużo. Ja przypomnę 2019 rok, chyba największa kaskada. Kaskada to znaczy taki mail czy SMS rozesłany do wielu odbiorców. Prawie 700 szkół w okresie matur. To był 7 maja

0: nie rozpoczęło matury w terminie, tam sprawców nie ustalono nigdy, ale pokazuje, jaka jest skala tych fałszywych alarmów i zawsze ona była taka wysoka, choć ma, widoczny, jak popatrzymy na liczbę zgłaszanych tych fałszywych alarmów, ten skok jest widoczny w 2022, 2023 roku i utrzymuje się na mniej więcej od tego czasu na stałym poziomie.
1: A nie jest tak, że im więcej się o tym mówi, tym więcej osób wpada na taki pomysł, żeby dzwonić, wysyłać maile?
0: Zdecydowanie tak jest, dlatego mówię, że tu jestem pesymistą, że nawet jak pełną tą siatkę, która rozpracujemy, tą siatkę, która stoi za tymi fałszywymi wezwaniami służb, jeżeli chodzi o mamę pana prezydenta, jeżeli chodzi o telewizję Republika, to pewnie znajdą się naśladowcy. Ale do tej pory, panie redaktor, muszę powiedzieć, że zawsze była takie zrozumienie dla pracy służb, że w tej sprawie jest cisza, dlatego, żeby nie nakręcać właśnie tej spirali, żeby kolejne osoby, które chcą w łatwy sposób zyskać fame w swoim środowisku, żeby nie robiły takich rzeczy. Natomiast ta histeria, którą rozpętali politycy prawicowi, na pewno będzie nakręcać tę sytuację. Nie mam co do tego żadnej wątpliwości. Jedyne, co możemy zrobić, i chcę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, twardo reagować, pokazywać, że państwo w tej sprawie będzie działać i złapie każdego, kto dopuszcza się tego typu sygnałów. No i myślę, że widzicie państwo, że służby w odróżnieniu od czasów pisowskich reagują bardzo twardo i zdecydowanie.
1: No właśnie, służbom zajęło kilkanaście dni złapanie tych sprawców, są zarzuty, ale jest też wniosek, czy zapowiedź wniosku o pana odwołanie, bo właśnie w związku z tym, że nie było zatrzymań i teraz mówią politycy opozycji Prawa i Sprawiedliwości, że te kilkanaście dni to bardzo długo było.
0: No, panie redaktor, im bardziej krytykuje mnie PiS, tym bardziej jestem zadowolony z roboty, którą wykonuję. No, trudno, żeby politycy PiS-u jakoś szczególną miłością do mnie pałali, skoro podjąłem się tego procesu rozliczania po PiS-ie, bo jestem jednym z tych ministrów, którzy mają przecież wpływ na ten proces rozliczania. To ja byłem osobą, może nie personalnie, ale ja nadzorowałem policję, która decydowała, żeby zgodnie z wyrokiem polskiego sądu zatrzymać dwóch zbiegów, którzy chowali się w Pałacu Prezydenckim. Przecież wtedy wszyscy politycy PiS-u mówili mi, że mi tego nie zapomną. Więc jak oni mnie atakują i mówią, że składają wniosek o moje wotum nieufności, to ja tylko mówię, to znaczy, że dobrze wykonuje swoją robotę, a ten wniosek będzie doskonałą okazją, żeby pokazać, ile w MSWiA się zmieniło, bo względem tego bałaganu, który zastaliśmy, naprawdę mamy realne osiągnięcie i żeby było jasne, nie mówię tylko o swojej pracy, tylko pracy moich zastępców, całego resortu i także pana ministra Tomasza Siemoniaka, który przez rok niemal w tym przerwie pomiędzy moją pierwszą bytnością w MSWiA a drugą kierował tym resortem. To jest konsekwencja w działaniu, którą realizuje ten rząd.
1: Gazeta Wyborcza wczoraj opisała historię zatrudnienia Agnieszki Gierzyńskiej-Kierwińskiej, warszawskiej radnej Koalicji Obywatelskiej, pańskiej żony, która jako dyrektorka w Kolejach Mazowieckich zarobiła więcej niż prezydent Warszawy. Czy tutaj mamy do czynienia z nepotyzmem?
0: Panie redaktor, żeby było jasne, moja żona zarabia także więcej niż ja jako minister i prezydent Warszawy chyba zarabia także więcej niż ja jako minister.
1: Jak do wspólnego budżetu.
0: Ale mówię, że w Polsce niestety wynagrodzenia najważniejszych osób w państwie, czy ważnych polityków pełniących funkcje wykonawcze nie są najwyższe. I ja chcę bardzo jasno powiedzieć, moja małżonka w Kolejach Mazowieckich, co zdawało się chcieć przemilczeć Gazeta Wyborcza, pracuje od 6 lat. Radną jest od 24 lat. To znaczy, myśmy poznali się w polityce. Moja żona była radną, zanim się poznaliśmy.
1: No ale gazeta tutaj przytacza, że w 2024 roku weszła do Rady Miasta Warszawy z pierwszego miejsca. Pan jest szefem warszawskiej Platformy i pan mówił w 2021, 3 lata wcześniej, moja żona jest radną w Śródmieściu, zdecydowaliśmy, że nie będzie startowała do Rady Warszawy, bo ja jestem szefem warszawskiej Platformy. Właśnie dlatego, żeby nie było zarzutów o wstawianie kogoś na listę. Wstawił pan żonę na listę?
0: Nie, moja żona była radną od 2002 roku. Tak jak powiedziałem, nie znaliśmy się z moją małżonką, kiedy była radną. Miała zresztą historycznie najwyższe wyniki, jeżeli chodzi o Radę Dzielnicy Śródmieście. Jest rzeczą szeroko, znaczy we wszystkich partiach politycznych w Warszawie, że po iluś kadencjach w Radzie Dzielnicy ci najbardziej doświadczeni

0: doświadczeni radni przechodzą do Rady Miasta. Moja żona z całą pewnością przez wiele lat to doświadczenie w samorządzie warszawskim zdobywała. Zresztą wie pani, jak pani popatrzy na jej wyniki, nie mówię do Rady Miasta, ale do Rady Dzielnicy Śródmieścia, to były najwyższe wyniki spośród wszystkich radnych, to więc chyba cieszy się zaufaniem. Ja wiem, że to jest, wie pani, no zawsze w tego typu sprawach będą pojawiać się różnego rodzaju spekulacje, ale ja z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć to, że w polityce poznała moją żonę, ona już działała wcześniej niż ja i wiele naszych decyzji życiowych ukierunkowanych jest temu, żeby nigdy nie było jakikolwiek, zarzuty się będą pojawiały, ale żebyśmy my mieli czyste sumienie, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób prowadzimy naszą działalność. Moja żona została, jej stanowisko pracy, jak przyszedł PiS do władzy, zostało zlikwidowane, żeby ją zwolnić z pracy. To było zajęcie, które lubiła, kochała, miała tam od najniższego stanowiska dochodziła do poziomu jednego z kierowników. Nie wróciła do swojej starej pracy, dlatego, żeby nie było żadnych zarzutów. Pracuję w Kolejach Mazowieckich, pracuję tam od 6 lat. Chyba dobrze wykonuję swoją pracę, bo ta spółka, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków europejskich, ma bardzo dobre wyniki, drugie po grupie PKP. Staramy się cały czas, jak to możemy rozdzielać nasze aktywności polityczne i zawodowe, choć nie jest to prosto, bo poznaliśmy się w polityce.
1: W poniedziałek 8 czerwca kapituła Orderu Orła Białego ma się zebrać. Czy powinna odebrać odznaczenie, najwyższe odznaczenie państwowe, Order Orła Białego prezydentowi Ukrainy za to, że nazwał elitarną jednostkę imieniem bohaterów UPA?
0: To bardzo trudna sprawa, bo z jednej strony to, co zrobił pan prezydent Zełenski, jest nieakceptowalne. Powinien pan prezydent i od strony takiej elementarnej prawdy historycznej i wrażliwości rozumieć nasz punkt widzenia, polski punkt widzenia, i też powinien rozumieć, że w tej trudnej sytuacji międzynarodowej jego zachowanie w tej sprawie jest niewłaściwe. To też z takiej kalkulacji czysto politycznej relacji pomiędzy Polską a Ukrainą. Natomiast ja przestrzegam przed prostym takim szukaniem prostych, populistycznych rozwiązań w tym zakresie. A to, co zrobił pan prezydent Nawrocki, jest takim poszukiwaniem prostych rozwiązań. Order Orła Białego dostawały osoby, które w historii nie najlepiej się zapisały.
1: A o tym, czy premier Donald Tusk zgodzi się kontrasygnować decyzję ewentualną to
0: oczywiście
1: o odbiorze,
0: niektóre osoby, pani redaktor, bo nie chcę.
1: Tak, o odbiorze, o odebraniu Orderu Orła Białego porozmawiamy już w internetowej dogrywce. Państwa i moim gościem był szef MSWiA Marcin Kierwiński, który przenosi się z nami do internetu i będziemy rozmawiać między innymi o pożarach, które zdarzyły się w ostatnich dniach.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
10: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
11: Z aplikacją. Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
10: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
12: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania ministra.

0: Ministerstwa Zdrowia.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT 2% łaciate, 3 plus 3 gratis, a polski kalafior tylko 5,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Żegnamy reklamy.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 8:30. Czas na skrót serwisu Trójki, Romuald Wójcik.
10: Stany Zjednoczone rozważają możliwość rozmieszczenia broni jądrowej w kolejnych europejskich państwach NATO, donosi Financial Times. Celem jest zapewnienie sojuszników, że ograniczenie sił konwencjonalnych nie osłabi gwarancji bezpieczeństwa. Dwa z cytowanych przez brytyjskich dziennikarzy źródeł przekazały, że państwa wschodniej flanki NATO, w tym Polska i niektóre kraje bałtyckie, wyraziły zainteresowanie goszczeniem baz dla samolotów przenoszących broń nuklearną. Program wykorzystania broni jądrowej NATO w Europie obejmuje obecnie Belgię, Niemcy, Włochy, Holandię, Turcję i Wielką Brytanię. Rozwiązano małopolskie struktury Koalicji Obywatelskiej. Do czasu wyboru nowych władz regionalnych funkcję komisarza będzie pełnić wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela. To nie jest kara za przegrane referendum w Krakowie, mówił w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
11: Coś poszło nie tak i to nie jest personalnie skierowane w kogokolwiek, tylko to jest jasny sygnał, że musimy na nowo ułożyć małopolską platformę. I przede wszystkim poszło nie tak ta komunikacja z mieszkańcami. To najczęściej zawodzi na tym poziomie samorządowym.
10: Cała rozmowa z szefem MSWiA do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Dwie osoby trafiły do szpitala po wypadku w miejscowości Gołymin na drodze krajowej numer 60 między Ciechanowem a Makowem Mazowieckim. Trasa jest zablokowana. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Policja apeluje do kierowców o ostrożność. Kolejny serwis w Trójce o 9:00.
9: Wtorek będzie deszczowo-burzowy, ale to na wschodzie kraju. Raczej słonecznie na zachodzie. W większości Polski dziś od 20 do 23 stopni Celsjusza. Chłodniej na Podkarpaciu, Podhalu i na krańcach wschodnich, bo stopni 19, a najcieplej na Dolnym Śląsku 27. Aktualizacja. 1500 zostało do 80 000 w zbiórce na rzecz pracowni psychologiczno-terapeutycznej imienia Kasi Stoparczyk we Wrocławiu. Jeśli te 80 000 zdążymy przebić do 9:00, to Karolina Gonet będzie dziś śpiewać w porannej audycji, albo tuż po. I to utwór wybrany przez państwa. No ja bym chciał to usłyszeć, więc polecam serdecznie wsparcie zbiórki zrzutka.pl/Kasia. A teraz zapraszamy do mniejszej gry 22 i 7 trójek w sprawie zgłoszeń. Za chwilę zagramy.

0: The Pretenders, Middle of the Road. Middle of the Road, czyli miejsce pracy pana Pawła z Bielska-Białej, taksówkarza. Dzień dobry, panie Pawle.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Pan Paweł już uczestniczył w mniejszej grze. Panie Pawle, pan mi przypomnie, jaki jest pana bilans zwycięstw i porażek?
1: Trzy wygrane, jeden remis i jedna porażka.
0: A, zobaczymy, jak to będzie dzisiaj po grze, w której zmierzy się pan z panem Adamem z Kraśnika, stałym słuchaczem Trójki. Dzień dobry, panie Adamie.
2: Dzień dobry, witam i witam rywala.
1: Dziękuję, również witam.
0: No, czyli klasa, kultura, a dopiero za chwilę będzie rywalizacja na całego. Panie Adamie, jak pogoda w Kraśniku o poranku?
2: Pochmurno, ale ciepło.
0: To by się zgadzało z tym, co mówiłem w prognozie pogody, tak się tylko upewniałem. Za 3,5 minutki gramy.
2: Okej.

Dokładnie 752 zł. Tyle zostało do 80 tysięcy i śpiewania Karoliny Gonet. Chodzi o zbiórkę na rzecz pracowni psychologiczno-terapeutycznej imienia Kasi Stoparczyk. Zrzutka.pl/Kasia. Polecamy.

0: 19 minut jeszcze do 9.
1: Mniejsza gra.
0: Dziś wtorek, 2 czerwca, dzień po Dniu Dziecka, ale taki Dzień Dziecka to sobie zrobili o poranku odłożony w czasie pan Paweł z Bielska-Białej. Dzień dobry raz jeszcze.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: I pan Adam z Kraśnika, witamy ponownie.
3: Dzień dobry, witam.
0: No i zobaczymy, który z panów będzie miał ten Dzień Dziecka na całego dzisiaj, rozpoczęty od zwycięstwa w mniejszej grze. Jako pierwszy odpowiada pan Paweł. Panie Pawle, pytanie muzyczne. Proszę posłuchać fragmentu. Wszystko.

0: To Nastolatek, czyli piosenka którego polskiego artysty?
1: Krzysztofa Zalewskiego.
0: I to się zgadza, ale fajnie, że pan wiedział. W tym wykonaniu, w tym przypadku to było nagranie ze studia imienia Agnieszki Osieckiej i specjalna wersja na Dzień Dziecka z użyciem dziecięcych instrumentów. To wersja nagrana, by wesprzeć zbiórkę na rzecz pracowni psychologiczno-terapeutycznej dla dzieci i młodzieży imienia Kasi Stoparczyk. I tu pytanie do pana Adama. Panie Adamie, w którym mieście znajduje się ta poradnia, pracownia?
2: We Wrocławiu.
0: We Wrocławiu, tak jest. Prowadzi ją Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla dzieci. Wszystko wiemy, a ja rzucę tylko okiem. Już niecałe 500 zł, tyle zostało do 80 tysięcy i tej granicy, po której Karolina będzie śpiewać, oczywiście liczymy na 100 tysięcy, bo taki jest cel zbiórki na rzecz właśnie tej pracowni. A teraz wracamy do mniejszej gry. Pan Paweł skoncentrowany?
1: Tak.
0: Dziś Dzień Chemika, panie Pawle. Który pierwiastek chemiczny jest jedynym metalem występującym w stanie ciekłym w temperaturze pokojowej?
1: Rtęć.
0: To się zgadza. To się zgadza, wiedza chemiczna, przynajmniej w tej części podstawowej, opanowana przez pana Pawła. I mamy 2-1 i trzeba remisować, panie Adamie.
1: Spróbujemy.
0: Tak, ze sportowej nomenklatury użyłem sformułowania, bo sportowe niejako to pytanie, ale zaglądamy do kalendarium historycznego. Dokładnie 10 lat temu zmarł Andrzej Niemczyk, trener siatkówki, który poprowadził reprezentację Polski kobiet do 2 tytułów mistrzyni Europy w 2003 i 2005 roku. Jak nazywano tę drużynę siatkarek?
1: Boże.
0: Od pewnego koloru. Podpowiem.
1: Treberka?
0: No, a jeśli mistrzynie?
1: Jeszcze raz.
0: A jeśli to były mistrzynie?

0: No to zło...
1: No właśnie, panie Adamie, tak.
0: Było złotka, tak?
1: No złotka, tak jest, złotka. Złotka, Małgorzata Glinka, Izabela Bełcik, Katarzyna Skowrońska i jeszcze wiele innych wspaniałych siatkarek, które w sumie rozpoczęły te złote lata polskiej siatkówki. Siatkarze to przyszli po nich dopiero, ja przypomnę. Złotka. No to mamy dogrywkę dziś, 2-2 w mniejszej grze i dogrywka, w której szukamy hasła. Hasło jest napisane przede mną, te zdania podpowiedzi będą na początku ogólne, więc mogą trochę mylić, ale proszę próbować, panie Pawle, proszę próbować, panie Adamie, kto pierwszy poda poprawną odpowiedź. Na końcu tytułu pewnego dawnego programu telewizyjnego dla dzieci i młodzieży. Często pojawia się także na tablicy wyników meczu tenisowego.
0: 50-15?
1: Czyli ta odpowiedź to trójka i tuzin. Trójka i tuzin.
0: No to 50-15 był taki program dla dzieci i młodzieży.
1: Program, ale to za długa trochę odpowiedź. Szukamy konkretnego hasła. 3 razy 5.
0: 15,
1: tak jest. Chodziło o 15. Aha. I jako pierwszy odpowiedział pan Paweł. Gratulacje.
2: Dziękuję, gratuluję przeciwnikowi, bo była wyrównana gra.
0: I do usłyszenia.
1: Dziękujemy bardzo panu Adamowi. Dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie cały Kraśnik i całą rodzinę, także pana Adama, bo wiem, że pan Adam słucha Trójki Rodziny.
0: Panie Robercie, ja mam jeszcze takie pytanie.
1: Tak?
0: Bo pan napisał do mnie list. Ja napisałem do pana list w tamtym roku i pan mi odpisał i mam takie, bo tam w liście było napisane, czy zasoby są już pełne, magazyny, o.
1: A, o to pan pyta, o te koszulki albo kubki.
0: Tak, dokładnie. Kubki, o, pan pamięta nawet.
1: Pamiętam. Sprawdzę to dziś, bo pan mi przypomniał, dobrze, to pamiętam. I sprawdzę to dziś i odezwę się do pana, panie Adamie.
0: Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Pan Paweł wybiera piosenkę, której teraz posłuchamy.
2: Jest to stary zespół z Bydgoszczy, Varieté i utwór Te Dni albo Krzyż, jak zwał, tak zwał. Życzę wszystkim miłego dnia.
1: Jak zwał, tak zwał, ale słuchamy.

ręce prosiłem o drogę. Gdy składając ręce prosiłem o drogę. Pamiętam najradośniej

0: Pacta Sunt Servanda. Była umowa, 80 tysięcy w zbiórce na zrzut.pl / Kasia przebite, więc Karolina Gonet będzie śpiewać jeszcze dziś. Być może chwilę po serwisie, po 9, ale to czas dla państwa, by zaproponować jakiś tytuł Karolinie. Co tam mogłaby Karolina zaśpiewać? 22 i 7 trójek.
1: Ojeju, sprzed lat wielu.
0: Mawiamy czasem, że przyroda poradzi sobie sama. W tym przypadku potrzebowała trochę pomocy. A gdy ją dostała, okazała się bezczelna. Chociaż to akurat zależy od interpretacji. Prasę z 1888 roku przejrzał Michał Jędrkowiak.
2: Trudny to był rok. Zima była śnieżna, przyszły gwałtowne roztopy. Pół Polski mierzyło się z powodzią. Na początku maja Gazeta Toruńska opisywała, jak to przez zalaną wieś płynęli dwaj chłopi. Siedzieli w wydrążonej w pniu drzewa łódce. Płyną i płyną. Patrzą, a tu na drzewie, zatopionym po same konary, siedzi zając. Biedny szarak, zaskoczony zapewne niespodziewaną powodzią i uniesiony falą, przypadkowo dopłynął do drzewa i znalazł schronienie pomiędzy szeroko rozpostartymi gałęziami. Mężczyźni podpłynęli do drzewa. Ale żeby zająca złapać, musieli, trzymając gałąź, wychylić się z łódki. Przechyliwszy się jednak za bardzo, utracili równowagę. Fizyka jest jednak nieubłagana. Tymczasem czółno ruszyło powoli z biegiem fali, a spłoszony zając jednym susem znalazł się w opróżnionej łodzi. Wiatr popędził łódź do brzegu i tym sposobem zając wyratował się szczęśliwie stąd. Ale zanim państwu zrobi się szkoda tych chłopów, ważna uwaga. Oni nie chcieli tego zająca uratować. Oni chcieli go zjeść. Tak więc futrzak działał w obronie własnej. A chłopi i tak się uratowali.
1: Ojeju, sprzed lat wielu.

0: Pięknie to wygląda. Już ponad 80 tysięcy, czyli 80% celu w zbiórce na działalność pracowni psychologiczno-terapeutycznej imienia Kasi Stoparczyk zebrane. W tym tempie spokojnie dobijemy do stówki do końca dnia, najpóźniej jutro. Liczę na to. Polecam wizytę na stronie zrzutka.pl/Kasia.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
8: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: A, to tylko przy okazji.

0: Okazji. W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
1: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejski.

0: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: Cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Żegnamy reklamy.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 9:00. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
6: Patryk Jaki może stracić immunitet. Wniosek trafił do Parlamentu Europejskiego.
7: 10 ofiar śmiertelnych po nocnym ataku na Ukrainę. Trwa akcja ratunkowa.
6: Uczniowie bez smartfonów, nie tylko na lekcjach. Rząd szykuje szkolną rewolucję.
7: Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu Patrykowi Jakiemu. Chce też zgody na pociągnięcie europosła do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie.
6: Chodzi o nadzór Patryka Jakiego nad służbą więzienną jako wiceministra sprawiedliwości.
7: Akcje ratunkowe trwają w Kijowie, Charkowie i Dnieprze. Rosjanie zaatakowali w nocy Ukrainę ponad 70 rakietami i setkami dronów.
6: Zginęło 10 osób, prawie 100 zostało rannych. To wciąż jedynie wstępny bilans ataków. O szczegółach Paweł.
8: W Kijowie akcje poszukiwawcze są utrudnione, bo wciąż ogłaszane są alarmy bombowe. Istnieje niebezpieczeństwo powtórnych uderzeń. Wiadomo, że w kierunku ukraińskiej stolicy rano leciały rakiety Cyrkon. Nad miastem wciąż unoszą się kłęby dymu. Trwa dogaszanie pożarów i poszukiwania ofiar pod gruzami. Rakiety bądź odłamki poważnie uszkodziły co najmniej 2 bloki mieszkalne. Podobna sytuacja panuje w Dnieprze. Tam liczba ofiar śmiertelnych i rannych także może się zwiększać. Ucierpiały również inne ukraińskie miasta, m.in. Charków. Paweł Buszko, Polskie Radio.
7: Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań w sprawie fałszywych alarmów. Do tej pory w tej sprawie zatrzymano 5 osób, także znanego warszawskiego adwokata Macieja Z.
6: Tych dwóch spraw nie należy łączyć, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce minister spraw wewnętrznych i administracji. Marcin Kierwiński przypomniał także, jakie zarzuty postawiono mecenasowi.
9: Przede wszystkim zgłaszanie fałszywych alarmów, wysyłanie także gróźb karalnych do ważnych osób w państwie i podszywanie się pod inne osoby. Bodajże 7 zarzutów, to są dość poważne zarzuty i areszt tymczasowy, zasądzony bardzo, bardzo szybko. Sprawa jest rozwojowa.
7: O 12:15 sąd dyscyplinarny Warszawskiej Rady Adwokackiej rozpozna wniosek o zawieszenie w czynnościach Macieja Z.
6: To będzie rewolucja w szkołach podstawowych. Rząd planuje zakazać używania telefonów nie tylko na lekcjach, ale także na przerwach.
7: W porządku obrad jest też ustawa o ochronie małoletnich przed dostępem do treści pornograficznych w internecie.
10: Dzieci spędzają przed ekranem smartfona nawet do 7 godzin dziennie. Premier Donald Tusk uważa, że to nie jest już tylko problem telefonów komórkowych w szkołach, ale wręcz cywilizacyjny, narastającego uzależnienia od telefonu komórkowego, komputera czy gry. Rząd planuje działać szybko, tak by nowe prawo obowiązywało od 1 września tego roku. Od zakazu używania telefonu w szkołach będą wyjątki. Dzieci będą mogły korzystać z elektroniki za zgodą nauczyciela do celów dydaktycznych. Użycie telefonu będzie dozwolone w przypadku choroby dziecka, niepełnosprawności czy w przypadkach uzasadnionych medycznie, na przykład do mierzenia poziomu glukozy. Ministrowie zajmą się także przepisami, które mają ograniczyć dzieciom dostęp do pornografii w sieci. Dostawcy takich treści będą odpowiedzialni za skuteczną weryfikację wieku użytkowników. Już nie wystarczy stosowana dotychczas deklaracja internauty. Ważne, by metoda była skuteczna i nie naruszała prawa do prywatności. Sylwia Białek, Polskie Radio.
7: Lewica chce wprowadzenia nocnej prohibicji w całym kraju. Liczy na przyjęcie ustawy jeszcze w tej kadencji Sejmu.
6: Polityk lewicy, wiceminister rodziny i pracy Sebastian Gajewski przyznaje, że wejście w życie przepisów obejmujących ograniczeniami cały kraj musi być dostosowane do warunków związanych z gospodarką.
11: Tak, zdecydowanie chcemy ten projekt uchwalić w tej kadencji. Pytanie o vacatio legis, czyli moment wejścia w życie tych rozwiązań. To są rozwiązania, które mają wpływ na gospodarkę, na rynek, na działalność różnych firm, sklepów, hurtu. To trzeba dostosować do momentu uchwalenia i tu też na taką dyskusję jesteśmy otwarci.
7: Od wczoraj zakaz sprzedaży alkoholu obowiązuje w całej Warszawie między 22 a 6.
6: Wraca sprawa wprowadzenia waluty euro w Czechach. Prezydent podkreśla, że jeśli utrzymywanie korony czeskiej miałoby ograniczać rozwój państwa, to sentyment do narodowej waluty powinien ustąpić miejsca pragmatycznym rozwiązaniom. Wojciech Stopa.
12: Prezydent Petr Pavel zwrócił uwagę, że czeska gospodarka jest tak silnie powiązana ze strefą euro, iż korzystniej

0: byłoby, jak to ujął, siedzieć przy stole, przy którym zapadają decyzje, zamiast pozostawać za drzwiami. Zarzucił też czeskiej klasie politycznej narzucanie negatywnej narracji w debacie o ewentualnym przyjęciu wspólnej waluty. Do słów prezydenta odniósł się premier Andrej Babiš, stwierdził, że decyzje w strefie euro podejmują wyłącznie najwięksi gracze, a przystąpienie do niej oznaczałoby dalsze ograniczenie suwerenności państwa. Strefa euro z projektu ekonomicznego przeistoczyła się w projekt polityczny, dlatego nie wybieramy się tam. Potrzebujemy korony czeskiej. Jeszcze w maju Andrej Babiš ogłosił, że jego gabinet rezygnuje z opracowywania corocznego raportu na temat gotowości Czech do przyjęcia wspólnej waluty. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: Klimat.
2: Jakość powietrza przeważnie dobra lub bardzo dobra, tylko w Katowicach umiarkowana.
3: Około 33% prądu pochodzi obecnie z odnawialnych źródeł. Do końca dnia sieć nie będzie przeciążona.
2: To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: 5 po 9, to czas na sport. Norbert Michalak.
6: W Warszawie święto koszykówki. Na placu Defilad trwają Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Udział w turnieju rozpoczęły już nasze panie. Na koncie mają jedną wygraną i jedną porażkę. Dziś do gry wchodzą Polacy, którzy wystąpią w składzie Marcel Ponitka, Michał Sokołowski, Adam Waczyński i Przemysław Zamojski. Podopieczni trenera Piotra Renkiela na inaugurację zagrają z Mongolią oraz Łotwą. Lider polskiej drużyny Przemysław Zamojski.
7: Dobrze jest rozpocząć turniej od zwycięstwa, ale też zdarzały nam się takie turnieje, jak na przykład turniej kwalifikacyjny do igrzysk, gdzie z Mongolią na dzień dobry przegraliśmy, a później ostatni mecz o bilet musieliśmy ich pokonać, żeby pojechać do Paryża. Także my będziemy chcieli, żeby ci kibice nas ponieśli. Mamy dobry terminarz, ta Mongolia na sam początek to jest dobry rywal i myślę, że musimy zostawić wszystko, żeby właśnie rozpocząć od tego zwycięstwa.
6: Mecz z Mongolią o 19.45, a mecz z Łotwą o 21.35. W grupie B rywalami Polaków będą także Czesi i Amerykanie. Zostajemy jeszcze przy koszykówce. Emocji nie brakuje też w walce o Mistrzostwo Polski w basketlidze. Znany jest już skład finału. Do Zastalu Zielona Góra dołączyła Legia Warszawa. Obrońcy tytułu w trzecim meczu półfinałowym pokonali na wyjeździe zespół Dzików 91-78, a w serii, podobnie jak Zastal, wygrali 3-0. Tenisowy świat nie przestaje mówić o Mai Chwalińskiej. Polka okazała się rewelacją French Open, przebijając się z kwalifikacji do turnieju głównego. Dziś jest już w ćwierćfinale. W 1/4 finału jest też Aryna Sabalenka. Białorusinka pozytywnie wypowiada się na temat Polki. Widziałam kilka jej meczów, tylko te ostatnie rundy. Parę dni temu przypadkowo trafiłam na jej trening. Uważam, że mączka bardzo pasuje do jej stylu gry. Z tego, co widziałam, dobrze że się porusza i świetnie zmienia rytm. Jest jedną z tych bardzo mądrych tenisistek. Rewelacyjnie gra też w obronie. Dlatego czuję, że korty ziemne idealnie jej odpowiadają. Poza tym to prawdziwa wojowniczka. Widziałam, jak walczyła szczególnie przeciwko reprezentantce Francji. To nigdy nie jest łatwe zadanie. Zagrała naprawdę świetny tenis. Tak, to zdecydowanie przyszła zawodniczka z czołówki. Polka w 1/8 finału po bardzo dobrym meczu pokonała francuskę Diane Paris 6-2, 6-3. Teraz w walce o półfinał zagra z Rosjanką Anną Kalińską.
5: Dziś słonecznie będzie na zachodzie kraju, pochmurno, deszczowo i burzowo na wschodzie, tak na wschód od Wisły, a w większości kraju, jeśli chodzi o temperatury, od 20 do 23 stopni.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Umówiliśmy się, to znaczy ja się umówiłem, ale Karolina nie ma wyjścia, że jeśli przebijemy 80 tysięcy w zbiórce na rzecz pracowni psychologiczno-terapeutycznej imienia Kasi Stoparczyk w porannej audycji, to Karolina będzie śpiewać. Nie chce śpiewać sama, więc możemy do niej dołączyć. W studiu już Justyna Grabasz.
9: O, dzień dobry, ja się też tego nie spodziewałam.
5: Nie spodziewałaś. Ja się spodziewałem, ale śpiewać nie umiem, no więc wyjdzie na jedno. Poprosimy o podkład, to będzie fragmencik.
9: Play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play,

0: Wspaniała sytuacja.
1: Shake it off, shake it off.
2: No, to zadanie zrealizowane, ale to przede wszystkim państwo zrealizowali wspaniałe zadanie.

0: 80 tysięcy pękło, a cel to 100 tysięcy złotych. Zbiórka na rzecz pracowni psychologiczno-terapeutycznej imienia Kasi Stoparczyk. Justyna pewnie jeszcze będzie o tym wspominać.
1: Zgadza się. No tak. Właśnie. No i wasz wielki wykon też się dzisiaj pojawi, bo ja to słucham po prostu wczoraj w kółko. No ale
0: Krzyśka
1: również. No,
0: ja tam byłem figurantem.
1: Wszyscy byli. Piękne wykonanie i naprawdę będziemy dzisiaj powracać. No i zachęcam oczywiście do wpłacania na zbiórkę. Tak, powiem o tym raz jeszcze. Dzień dobry. Ja się nazywam Justyna Grabasz. Wraz ze mną Agnieszka Łukasiewicz, Michał Żołądkowski, powracający po urlopie. I my z państwem będziemy do godziny 11. A wam dziękuję za piękną obecność dzisiaj.
2: Dobrego dnia.

My śpiewaliśmy chwilę temu, a teraz śpiewał Travis. Ja już się chyba kiedyś przyznawałam do tego, że to był jeden z moich ukochanych utworów w dzieciństwie. W dużej mierze przez teledysk, w którym widzimy taką bitwę na jedzenie przy dość eleganckim stole. Ten utwór to jest nasze dzisiejsze rozpoczęcie. Ja wiem, że Dzień Dziecka już za nami, ale może ktoś z Państwa też chce opowiedzieć o swoich ukochanych utworach z dzieciństwa i o wspomnieniach z nimi związanych. Możemy żyć Dniem Dziecka przez cały czerwiec. Dobrego dnia, małpapolskieradio.pl, to jest nasz adres mailowy. Można także pisać na Facebooku Trójki i dzwonić na numer 22 i 7 trójek. No i w ogóle zachęcamy, żeby się dzielić z nami swoim przedpołudniem. My też

Postaramy się, żeby to był miły czas. Sporo jazzowych akcentów dzisiaj w audycji Dobrego Dnia, chociaż to głównie po 10:00. Na razie bardzo miły akcent soulowy, taneczny, słoneczny. Wszystko naraz. Jungle i The Wave, czyli nasza piosenka dnia.

Od razu słychać, że to Jungle, czyli skład, który naprawdę rozjaśnia nawet najbardziej pochmurne poranki. Zresztą z tego, co wyczytałam, ten utwór, czyli The Wave, zapowiada płytę, która będzie nosiła tytuł Sunshine, tak więc tego słońca chyba dostaniemy od nich jeszcze całkiem sporo. No i kolejna ważna informacja jest taka, że z tym materiałem przyjadą do Polski w listopadzie, wtedy zagrają koncert w łódzkiej Atlas Arenie, a jak wiemy, słońca w listopadzie jest jak na lekarstwo, więc ta informacja naprawdę bardzo, bardzo cieszy. Dzisiaj ten utwór jeszcze nie raz do nas powróci, bo to jest nasza piosenka dnia, a na razie cofamy się do roku 2008. My mistakes were made for you i The Last Shadow Puppets.

0: kalendarzu już czerwiec, więc piosenki czerwcowe również muszą się pojawić. Rycerzyki i czerwiec po prostu. A ja Państwa pytałam o ukochane piosenki z dzieciństwa, te, które się z dzieciństwem kojarzą, i pojawił się taki oto głos od jednego ze słuchaczy.
1: Witam serdecznie całą ekipę Trójki oraz wszystkich słuchaczy. Sławek z tej strony ze Świdnicy. Jednym z moich utworów dzieciństwa jest bez wątpienia zespół Kombi i utwór z ich debiutanckiej płyty pod tytułem Przytul mnie. Sam pamiętam, jak na magnetofonie szpulowym często słuchałem tego utworu i robił bardzo dobre wrażenie i do dzisiaj robi, ponieważ jest w stylu Barry'ego White'a i to jest dobrze wyprodukowany utwór przez Sławomira Łosowskiego do tekstu Marka Dutkiewicza. Także pozdrawiam.
0: A ja ostatnio, jakoś tak 2 tygodnie temu, słyszałam ten utwór podczas koncertu grupy Torpedo i nie mogłam sobie przypomnieć, kto tę piosenkę wykonywał. Tak więc za przypomnienie bardzo dziękuję, a my słuchamy.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten

0: cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Żegnamy reklamy.
8: Minęła 9:30.
9: Informator ekonomiczny.
8: I Sylwia Zadrożna.
10: A ze mną Marzena Markowska, redaktorka naczelna serwisu waszaturystyka.pl. Dzień dobry.
11: Dzień dobry pani redaktor i dzień dobry państwu.
10: Już jutro po południu zaczyna się długi weekend czerwcowy. Jak on się zapowiada dla branży? Bo na przykład w Zakopanem turyści rezerwują krótsze pobyty, ceny są niższe niż rok temu, a obłożenie satysfakcjonujące, tak podaje Tatrzańska Izba Gospodarcza.
11: Zapowiada się lepiej na pewno niż majówka, natomiast faktycznie w tym roku ostrożniej podejmujemy decyzje o wyjazdach i to dotyczy ewidentnie zarówno wyjazdów zagranicznych, jak i wyjazdów krajowych. To są troszeczkę naczynia powiązane. Patrzymy nie tylko na sytuację geopolityczną, ale też właśnie na to, jak się kształtują ceny. I branża turystyczna jest w takiej sytuacji, że musi bardzo na bieżąco reagować na popyt, dlatego że to tak zwane okienko rezerwacyjne, czyli czas od momentu dokonania rezerwacji do faktycznej daty wyjazdu się w tym roku mocno skrócił.
10: Czyli jeszcze może się tych rezerwacji troszeczkę jeszcze przybyć, prawda?
11: Tak, ich przybywa na ostatnią chwilę i to widać. Faktycznie z danych portali rezerwacyjnych wynika, że na przykład bardzo wzrosła popularność kurortów nad polskimi jeziorami w tym roku.
10: No, to ciekawostka.
11: Choć Bałtyk oczywiście jest na topie.
10: Ministerstwo Sportu i Turystyki uruchamia tymczasem program Czek Turystyczny. Celem tego programu ma być wsparcie regionów dotkniętych pośrednimi skutkami wojny w Ukrainie oraz w ogóle pobudzenie krajowego ruchu turystycznego. To już kolejna taka inicjatywa, bo już kiedyś mieliśmy bon i on się podobał, więc Czek może też się spodoba. Jak to będzie działać?
11: Tak, to jest program, który niewiele się różni od tego, z czym mieliśmy do czynienia. Bon turystyczny został wprowadzony w pandemii, przypomnijmy. Myślę, że tutaj nazwa jest inna, natomiast co do zasady to są programy jednocześnie pro-turystyczne i pro-społeczne po prostu, dlatego że wspierają wyjazdy poza sezonem, bo ten program ma ruszyć dla klientów od września.
10: Do listopada tego roku.
11: Tak, jest przewidziany właśnie na tegoroczną jesień, czyli obliczony na przedłużenie sezonu turystycznego, na czym bardzo zależy branży, ale jest też to program społeczny skierowany do seniorów i posiadaczy karty dużej rodziny. I 6 milionów złotych.
10: W sumie, czyli od 300 do 600 złotych ten czek na jedną osobę. Tak,
11: tak jest. I to jest czek na noclegi w bazie hotelowej, co najmniej 2 noclegi. Tak.
10: Na horyzoncie już też wakacje. Okazuje się, że bardzo dużo Polek i Polaków, ponad 2/3, korzysta tutaj z AI przy planowaniu wakacji, ale ja też rozumiem, że w ten sposób chcemy oszczędzać czas.
11: Tak, dlatego że planowanie wakacji to jest bardzo

0: Skomplikowany, wieloetapowy proces, bardzo dużo czasu zajmuje też dla tych, którzy szczególnie z jakichś przyczyn nie korzystają z ofert biur podróży, ale nawet jeśli korzystamy z ofert biur podróży, to porównujemy, wyszukujemy, sprawdzamy, więc te narzędzia faktycznie tutaj są pomocne i widać, że Polacy z nich korzystają. Lawinowe są skoki, jeśli chodzi o popularność tych rozwiązań. Faktycznie dla branży to oznacza też zmianę sposobu obecności w sieci, ponieważ zmienia się widoczność stron internetowych, zmienia się też widoczność marek i trzeba przyjąć zupełnie nową cyfrową strategię obecności w sieci.
1: 26 czerwca powróci pociąg do Chorwacji. W ubiegłym roku ponad 9 tysięcy osób przejechało do Rijeki. No w tym roku ma być też taka nowość, że będzie wagon do słoweńskiego Kopru. No widać, że jest to połączenie, które no jest potrzebne chyba.
0: Jest potrzebne, byłoby sympatycznie, gdyby również polityka cenowa PKP była tutaj taka bardziej konkurencyjna wobec innych środków transportu. Ujmijmy to może
1: w ten sposób,
0: w ten łagodny sposób. Faktycznie to obłożenie w zeszłym roku przewyższało 80%, jeśli chodzi o korzystanie z tego pociągu. To jest fascynujące, bo podróż trwa 20 godzin.
1: Prawie, tak.
0: Natomiast faktycznie do Chorwacji z jakichś przyczyn lubimy podróżować naziemnie. Bardzo dużo osób zawsze tak tradycyjnie z tym samochodem, całą rodziną jechała nad Adriatyk. Także
1: tak, bo to też taki ulubiony nasz kierunek letni.
0: Jeden z ulubionych, prawda? Oczywiście tak. Ponad milion Polaków odwiedza Chorwację.
1: Restauracje w Polsce docenione w przewodniku Michelin, no to jest fajne, bo w ciągu 100 lat, odkąd ten przewodnik się ukazuje, po raz pierwszy cały obszar Polski został zbadany.
0: Faktycznie bardzo to cieszy, że Polska aż tak zaistniała w przewodniku Michelin. To są świadome oczywiście działania promocyjne naszego kraju. Ten obszar, czyli właśnie promocja polskiej gastronomii, szczególnie właśnie w przewodniku Michelin, no powiedziałabym, że przez lata był zaniedbany i te kampanie ruszyły kilka lat temu. Teraz prawie 200 restauracji otrzymało i gwiazdki, i rekomendacje, i plakietki Bib Gourmand. Więc no, to oczywiście wszystko jest element promocji, który kosztuje, natomiast skierowany jest do bardzo konkretnej grupy turystów, tak zwanych foodies, którzy faktycznie przyjeżdżają i zwiedzają i szlakiem przewodnika Michelin poruszają się po świecie.
1: I ostatni temat. Biura podróży wycofują z oferty Delfinaria.
0: To jest efekt działań Fundacji na rzecz dobrobytu zwierząt oraz kampanii uświadamiających społeczeństwo w zakresie tego, jak traktowane są dzikie zwierzęta w niewoli. Kilka polskich biur podróży zareagowało na trend odchodzenia od brania udziału właśnie w widowiskach związanych z tresurą dzikich zwierząt. Jak na razie 3 polskie podmioty.
1: Ale może będzie więcej.
0: Myślę, że tak. Dlatego, że zrównoważona turystyka to jest bardzo gorący temat, który rośnie i jest coraz bardziej popularny. Wszyscy za tym podążają.
1: Tak, a delfiny i inne zwierzęta najlepiej oglądać w naturze. Marzena Markowska, redaktorka naczelna serwisu waszaturystyka.pl, była naszą gościnią. Dziękuję.
0: Dziękuję pięknie.
2: Informator ekonomiczny.
3: A ja przyznam, że się rozmarzyłam przy tym nagromadzeniu wakacyjnych tematów już, tak? Już sobie wyobrażam Chorwację,
1: super,
3: te sprawy.
1: Tak jest. Słońce, plaże.
3: Sylwia Zadrożna.
1: Dziękuję.

dziecko uwielbiał naszą powtórkę z rozrywki, piosenkę Fachowcy. Pan Radek natomiast mówi, że Travisem zrobiliśmy mu cały dzień. A ja teraz pozwolę sobie cofnąć się do płyty, która, no tak podejrzewam, że dla wielu słuchaczy również trójkowych łączy się z miłymi wspomnieniami i na dodatek dzisiaj ten album obchodzi swoje przepiękne 40. okrąglutkie urodziny. A Kind of Magic grupy Queen.

One Year of Love, kompozycja, która trafiła na album A Kind of Magic. 12. album grupy Queen, oparty na ścieżce dźwiękowej do filmu Nieśmiertelny. Dziś ten album obchodzi swoje 40. okrągłe urodziny. Ale to nie jest jedyny dzisiejszy jubilat. Jubilat

To właściwie dokładnie, bo 2 czerwca na świat przyszła także Kasia Stankiewicz, dziewczyna o wspaniałym głosie, absolutnie. A my śpiewamy jej 100 lat i słuchamy, jak wyśpiewuje Saint-Étienne.

0: i Kasia Stankiewicz, dzisiejsza solenizantka. Raz jeszcze życzymy Kasi wszystkiego, co najlepsze. A ja jeszcze na moment wracam do Państwa muzycznych wspomnień z dzieciństwa.
1: Dzień dobry, Mirka Szczechowicz-Dziedzic. Ja właśnie sobie tak pomyślałam o takiej piosence z wczesnej młodości. To była Kate Bush, Wichrowe wzgórza, taki tytuł był. I wiem, że po kilkanaście razy dziennie ją przesłuchiwałam. W ogóle tą płytę, na której była ta piosenka. Także pozdrawiam trójkę. Dziękuję za te fajne wspomnienia.
0: My również pozdrawiamy. No i z przyjemnością posłuchamy Kate Bush, a więcej takich propozycji od słuchaczy w muzycznej porcie UKF po godzinie 12:00.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Słowo. Napisałem je tu na starej maszynie do pisania i wygląda niewinnie, ale przecież siła jego rażenia jest ogromna. Są słowa, które zabijają, ale i takie, które budują, jak solidarność czy wspólnota. O te wartości od lat dba Fundacja Batorego. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Włodzimierz Matuszak.
2: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
7: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
8: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
9: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność.

0: onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.

0: przedstawi Agnieszka Drost.
1: Patryk Jaki może stracić immunitet. Jest wniosek do Europarlamentu o wyrażenie zgody na pociągnięcie europosła do odpowiedzialności karnej. Ruszyło śledztwo w sprawie wielkiego pożaru pod Wołominem. Spłonęło 300 hektarów lasu. Jakie odszkodowanie za odwołany lot i po ilu godzinach opóźnienia będzie wypłacane w Brukseli? Dziś ważne dla pasażerów rozmowy. Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła PiS Patryka Jakiego i wyrażenie zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Chodzi o jego nadzór nad służbą więzienną w czasie, gdy był wiceministrem sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Według prokuratury jest podejrzenie popełnienia przez europosła przestępstwa, przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Miał oddelegować funkcjonariusza służby na utworzone specjalnie dla niego stanowisko w czasie prowadzonego wobec niego postępowania dyscyplinarnego. Pożar hali magazynowej w Płocku opanowany. Na miejscu strażacy dogaszają pogorzelisko. Akcja gaśnicza była szczególnie trudna ze względu na skalę pożaru i bliską odległość stacji benzynowej. Na razie nie ma informacji o przesłankach wskazujących na celowe podpalenie, jednak sprawa zostanie dokładnie zbadana, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Będzie to przedmiotem badania. Proszę mi wierzyć, że każdy teraz pożar, duży pożar, w ogóle każdy tego typu pożar jest badane ze szczególną wnikliwością pod kątem ewentualnych aktów terrorystycznych czy aktów dywersyjnych z jednego powodu, no bo to zawsze jest też wiedza dla służb, jaki jest modus operandi przeciwnika w tym zakresie. Jeżeli mamy tylko takie przesłanki, to te wątki są bardzo, bardzo głęboko badane.
1: 2 lata temu w Warszawie spłonęła hala przy ulicy Marywilskiej. Zdaniem śledczych za podpalenie odpowiadała grupa przestępcza działająca na zlecenie wywiadu Federacji Rosyjskiej. W kwietniu do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga trafił akt oskarżenia przeciwko 5 osobom obejmujące podpalenie Marywilskiej 44, sklepu Obi przy Radzymińskiej w Warszawie oraz sklepów IKEA w Wilnie i w Rydze. Ruszyło tymczasem śledztwo w sprawie gigantycznego pożaru lasu w powiecie wołomińskim. Prokuratura zbada, w jaki sposób ogień pojawił się na terenie lasu w miejscowości Międzyleś oraz czy udział w nim miały osoby trzecie. Zgromadzono pierwsze dowody w sprawie, przekazała rzeczniczka prokuratury okręgowej w Warszawie Karolina Starus.
3: Przesłuchano już kilkanaście osób w charakterze świadka. Zgromadzone są dokumentacje dotyczące przede wszystkim czynności po stronie straży pożarnej, informacje, dokumentacja dotycząca zawiadomień o tym zdarzeniu.
1: W szczytowym momencie ogień objął ponad 300 hektarów lasu. Za sprowadzenie niebezpieczeństwa w postaci pożaru grozi do 8 lat więzienia. W Brukseli dziś próba uzgodnienia zmian w przepisach gwarantujących prawa pasażerów linii lotniczych. Negocjacje przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i unijnych krajów rozpoczną się po południu. Cypryjskiej prezydencji bardzo zależy na porozumieniu. To jedna z ostatnich możliwości na osiągnięcie kompromisu w sprawie przepisów, które nie były zmieniane od prawie 2 dekad.
4: Ile będzie wynosiło odszkodowanie za odwołany lot po zmianie przepisów i po ilu godzinach w przypadku opóźnienia będzie wypłacane? Jak ma wyglądać formularz z żądaniem odszkodowania? Czy będzie na przykład wysyłany automatycznie? To tylko niektóre kwestie wymagające uzgodnień. Sprawą zmian w przepisach zajmowała się Polska w ubiegłym roku, kiedy kierowała pracami Unii. Wtedy unijne kraje uzgodniły, że odszkodowania za opóźniony lot powinny być wyższe, ale dopiero kiedy opóźnienie przekroczy 4 godziny, a nie jak obecnie 3. Na to nie chce się zgodzić Parlament Europejski. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Najpierw kask na głowę, dopiero potem przejażdżka. Od jutra wchodzi w życie nowy obowiązek dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Jadąc na rowerze, hulajnodze czy każdym innym pojeździe osobistego użytku, trzeba będzie mieć na głowie kask. Jak mówi Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, mundurowi zyskają nowe narzędzie, by poprawić bezpieczeństwo.
5: Do tej pory policjanci mogli tylko apelować i uczulać dzieci i młodzież, jak i też opiekunów, żeby ci najmłodsi zawsze zakładali kaski. W tej chwili zostanie już wprowadzony instrument prawny, za pomocą którego policjanci będą mogli egzekwować już ten obowiązek. Przy czym dobry przykład zaczyna się tak naprawdę już w domu, od postawy rodziców, od postawy opiekunów.
1: Za brak kasku będzie grozić mandat w wysokości 100 zł, zapłacą go rodzice lub prawni opiekunowie. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Na zachodzie pogodnie, w centrum i na wschodzie więcej chmur i przelotne opady deszczu, a miejscami burze z gradem. Od 19 stopni na Podhalu do 21 nad morzem, 24.

0: 4 w centrum i 26 na południowym wschodzie.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Już 5 minut po godzinie 10.
3: Dobrego dnia.
2: A my jesteśmy tutaj nadal w składzie realizującej audycję Agnieszka Łukasiewicz, Michał Żołądkowski w roli wydawcy. Ja się nazywam Justyna Grabasz, a na początek tej drugiej godziny naszego spotkania piosenka, którą od wczoraj nuci cała trójka.

Brawo, brawo. Być jak nastolatek. Tak jak wspomniałam, nucimy od wczoraj, przynajmniej ja. Jeśli ktoś jeszcze nie widział, to na Facebooku, Instagramie i YouTubie Trójki można zobaczyć nagranie tego utworu w Trójce.

Krzysztof Zalewski, jego zespół, trójkowi dziennikarze i dziecięce instrumenty. To wszystko w ramach akcji charytatywnej. Zachęta do tego, żeby wesprzeć szczytny cel, wrocławską pracownię psychologiczną imienia Kasi Stoparczyk, która działa przy Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Link do zbiórki w naszych mediach społecznościowych. Zachęcamy do wpłat. No i przy okazji zapraszamy też, żeby z nami pozostać. Audycja Dobrego Dnia do 11. Będziemy Państwa zapraszać na festiwale jazzowe. Zajrzymy także do Poznania na Enter Enea Festival, to do 11. Ale zanim to nasza płyta tygodnia. The Boys of Dungeon Lane i niezrównany Paul McCartney.

As You Lie There i Paul McCartney w znakomitej formie. Właśnie wypuścił w świat kolejny album The Boys of Dungeon Lane, który jest takim małym powrotem do młodości Paula, powrót do Liverpoolu sprzed Beatlesów. Naprawdę bardzo osobista płyta, cudowna. My słuchaliśmy jej przedpremierowo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w miniony czwartek. No i też chcemy się tym albumem z Państwem dzielić, dlatego jeśli ktoś chce płytę Paula zdobyć, no to proszę do nas pisać na adres dobregodnia@polskieradio.pl. Codziennie jeden egzemplarz trafia do trójkowych słuchaczy. Zachęcamy do kontaktu, a teraz grupa The Breeders.

A cóż to za niespodziewane jazzowe dźwięki? To kwartet Macieja Obary, który już jutro o godzinie 19 zagra koncert na Sopot Jazz Festival na scenie Mamuszki 14. I to nie sam, bo do kwartetu dołącza norweski trębacz Matthias Eik, jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów współczesnego europejskiego jazzu. No i my Państwa zapraszamy na to wydarzenie 22 i 7 trójek. Jeśli ktoś chce posłuchać jazzu w miłym towarzystwie, bo można kogoś ze sobą zabrać, zaproszenia mamy podwójne, no to zachęcamy do telefonowania. Sopot Jazz Festival jutro o godzinie 19. Maciej Obara, jego kwartet i Matthias Eik zagrają na tym wydarzeniu. Zapraszamy. 22 i 7 trójek. A to jest grupa Przewiśnieki.

na ten utwór można głosować na naszej liście przebojów Pierwsza Trójka. Tak więc jeśli się Państwu podobało, to przypominam, to jest grupa Przebiśniegi, Pali jej się świat. A to

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

0: Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Żegnamy reklamy.
8: Na zegarze 29 minut do 11.
9: Biegam, bo lubię.
8: I Krzysztof Łoniewski.
10: Dzień dobry, trójkowi biegacze. Nasza stacja obejmuje patronatem imprezy biegowe z wielotysięczną frekwencją, ale i mniejsze, lokalne, tyle że z pomysłem na siebie. Takim wydarzeniem jest na pewno Marecka Triada Biegowa. Na jej drugą odsłonę zapraszają Katarzyna Bielska, Mareckim Centrum Rekreacyjno-Edukacyjnym i Piotr Kanafa, prezes Markowych Biegaczy.
11: Tym razem jest to Nocny Marek. To jest wydarzenie organizowane po raz 12 w Markach. Na tę imprezę składają się tak naprawdę trzy odrębne wydarzenia. Jedno to jest Nordic Walking, drugi to jest bieg na 5 i na 10 kilometrów i do tego jeszcze mamy biegi dziecięce w różnych kategoriach, na różnych dystansach. Zaczynamy w naszym miasteczku biegowym w Mareckim Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym już 13 czerwca. Biuro zawodów będzie czynne od godziny 14, natomiast o godzinie 16 rusza Nordic Walking, 5 kilometrów trasa po lesie. O godzinie 18.30 ruszają właśnie biegi dziecięce w czterech kategoriach. Łącznie to będzie 200 dzieci, które są na ten moment zapisane. I do tego mamy o 20.10 bieg na 5 km. To jest trasa, która jeszcze nie ma atestu. W przyszłym roku będziemy starali się o atest. Natomiast o 21.10, czyli już typowo wieczorem, w świetle Jupiterów, w blasku fleszy wybiegają biegacze na 10 km na nocną trasę. 10 km to jest trasa atestowana i weźmie udział ponad 500 zawodników w tym roku.
10: Piotr, ciebie zapytam jako speca od biegów, jaka nawierzchnia, jaki rodzaj wyzwania jest przed tymi, którzy wybiorą ten główny dystans 10 km?
12: Trasa 10 km przebiega praktycznie w całości po asfalcie, nie licząc początku i końca, gdzie mamy tartanową bieżnię, co będzie sprzyjało szybkim wynikom. I na pewno dużym atutem naszej trasy jest to, że ona jest po prostu płaska. Na całych 10 kilometrach przewyższenie to raptem 15 metrów, czyli praktycznie biegniemy cały czas równym tempem.
10: Rozumiem, że biegacze chwalą sobie tę nokturnową aurę tego wydarzenia.
12: Tak, aczkolwiek wymaga to odpowiedniego przygotowania, bo większość biegów rozgrywana jest rano. Także przy biegu nocnym aura i pogoda sprzyjają, natomiast samo przygotowanie wymaga odpowiedniej logistyki, no aby nie mieć na przykład 20 tysięcy kroków w momencie startu wieczornego.
10: To prawda. Rozumiem, że szykujecie się na przybyszy także spoza Marek. To jest bardzo ważna sprawa.
11: Tak, jak najbardziej. Ten bieg zyskuje coraz większą popularność, w ogóle cały cykl triadowy zyskuje coraz większą popularność. No i spodziewamy się tutaj wielu gości nie tylko z Marek i okolicy, ale także z Warszawy, a wręcz z całej Polski.
12: Powiedziałbym więcej, bo oprócz gości z całej Polski mamy już na listach startowych zawodników z Ukrainy, Białorusi, Wielkiej Brytanii, a nawet Brazylii.
10: Piotr, czy to jest ten tryptyk, ma wspólną taką jakąś klasyfikację?
12: Każdy bieg jest autonomicznym wydarzeniem, natomiast każda osoba, która wystartuje we wszystkich biegach, automatycznie jest klasyfikowana w klasyfikacji generalnej Mareckiej Triady Biegowej. Tutaj nie potrzeba dodatkowych zapisów, my automatycznie klasyfikujemy tych biegaczy, którzy pojawili się i ukończyli wszystkie biegi.
10: Kasiu, powiedz jeszcze o tych biegach dzieci, bo to się zawsze cieszy sporą popularnością.
11: Zapraszamy serdecznie. W każdej kategorii, to są kategorie wiekowe, w każdej kategorii mamy po 50 miejsc przygotowanych dla naszych dzieciaków. Biegają od 200 metrów do 1200 metrów. Start o godzinie 18.30, a wszystkie informacje

0: Informacje znajdziecie na naszej stronie internetowej na mareckatriada.pl i na dostartu.pl.
1: No to kto żyw 13 czerwca do podwarszawskich marek, a teraz czas na konkurs.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest Columbia Sportswear, producent odzieży, obuwia i akcesoriów dla miłośników aktywności na świeżym powietrzu. www.columbia.com.
1: Do wygrania czapka Polar Powder oraz plecak Triple Canyon. To zestaw o wartości 700 zł bez 2 groszy. Co trzeba zrobić, żeby go wygrać? Trzeba do nas wysłać SMS pod numer 73533 i dokończyć w ciekawy sposób ze swadą, może rymując takie wyrażenie. Nocny Marek to... I czekamy na Państwa propozycje pod numerem SMS 73533. Koszt SMS to 3,69 zł. Jeszcze raz zdanie do dokończenia. Nocny Marek to...
2: Sponsorem nagród w konkursie jest Columbia Sportswear, producent odzieży, obuwia i akcesoriów dla miłośników aktywności na świeżym powietrzu. www.columbia.com.
1: Do zobaczenia w markach i do usłyszenia na biegowo za tydzień o stałej porze.
3: Tak jest, zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. Krzysztof Łuniewski powróci za tydzień. A my teraz słuchamy Paula Simona. You can call me Ola.

Proszę się przyznać, kto nucił i podśpiewywał. Ja trochę tak. You can call me Al. To za nami. Za moment przeniesiemy się do Poznania na Enter Enea Festival, gdzie już wyczekuje Mariusz Owczarek. Ale zanim to, jeszcze jedna z nowości w Trójce, na którą także można głosować na naszej liście przebojów. Pierwsza Trójka. Aleksander Szalonek i Skacz.

0: Aleksander Szalonek i Skacz, takie rzeczy na trójkowej antenie. A my zgodnie z obietnicą przenosimy się do Poznania, gdzie właśnie trwa Enter Enea Festival. Mariusz Owczarek już jest na miejscu w towarzystwie śpiewających ptaków. Pięknie słychać w tle, aż się rozmarzyłam, jak usłyszałam. Ale nie tylko ptaki śpiewają, śpiewają także i grają znakomici festiwalowi artyści. Dzień dobry, jak tam? Wrażenia? Po tych kilku
1: dzień
0: dniach
1: dobry,
0: festiwalu.
1: Dzień dobry. Dzisiaj jest chyba jeszcze ładniejsza pogoda niż wczoraj, kiedy tak łączyliśmy się, pamiętam, z Mateuszem Tomaszukiem, mówiłem, że jest trochę chmur. No dzisiaj właściwie, tak jak patrzę, to niebieskie niebo nad nami. Piękna pogoda, jest coraz cieplej. Słyszą Państwo w tle nie tylko ptaki, ale także próbę na scenie 16. edycji Enter Enea Festiwalu. A my spotykamy się dzisiaj tu w naszym plenerowym studiu trójkowym z Kingą Głyk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzisiaj będzie taki dzień mocno basowy na

0: scenie. Wszystko rozpocznie Sullivan Fortner koncertem solowym na fortepianie, co prawda, ale potem już najważniejsza będzie gitara basowa. I najpierw takie pytanie mam do ciebie. Dzieliłaś już scenę ze Stanleyem Clarkiem kiedykolwiek?
1: Jeszcze nigdy. I cieszę się, że będę mogła go słuchać. To jest najbardziej ekscytujące.
0: Prawda? Bo to jest no, jedna z legend instrumentu, z którym ty związałaś się od ilu lat grasz na gitarze basowej? Jeśli możemy zacząć od takiego pytania.
1: Odpowiadam zazwyczaj, że w wieku 11 lat gdzieś się ta przygoda zaczęła, więc jest dosyć długo. Mhm.
0: Chapters Tour, tak zatytułowany jest ten program, który dzisiaj wykonasz z zespołem na scenie enterowej. Czyli to będzie jakieś podsumowanie tego, co już za tobą? Jak to można rozpatrywać ten tytuł?
1: Myślę, że tak. Najlepiej może to opisać. Są to utwory z różnych moich płyt, których jest na dzień dzisiejszy 5 i wybrałam gdzieś tam utwory, które są mi bliskie i które myślę, że też publiczność lubi i jest w stanie gdzieś tam odebrać naszą energię muzyczną. Więc cieszę się, że jest to pewnego rodzaju też zamknięcie jakiegoś rozdziału mojego życia i zobaczymy, jak to będzie dzisiaj. Mm.
0: Zespół międzynarodowy. Opowiedz kilka słów o swoich przyjaciołach ze sceny.
1: Na perkusji zagra Rodney Barreto, który na dzień dzisiejszy mieszka w Milanie, ale pochodzi z Kuby. Na saksofonie Lucas Sonkrik, francuski saksofonista. Michał Jakubczak na instrumentach klawiszowych, ja na basie i mój brat, realizator dźwięku za konsolą, który scala wszystko w całości.
0: Mm-hmm. A tak na co dzień to ty bardziej mieszkasz w Polsce, czy gdzie mieszkasz? Jak to jest z tobą?
1: Podróżuję dużo na co dzień.
0: No właśnie.
1: Więc czasami nie mieszkam nigdzie, a czasami gdzieś się zatrzymał na moment.
0: Aha. A powiedz, skoro jesteś teraz w takiej chwili podsumowania pewnych etapów swojego życia muzycznego, to znaczy, że gdzieś na horyzoncie są jakieś nowe nagrania? Jak to wygląda? Jakieś
1: Mam
0: plany?
1: Nadzieję. Czekam bardzo, żeby zarejestrować koncert na żywo, bo już ta płyta gdzieś tam rejestrowana live była dosyć kawałek czasu temu, więc mam nadzieję, że udałoby się zachować gdzieś tam ten koncert właśnie, który teraz gramy live. Mhm. I nawet dla swojej pamięci tego, jak to było, żeby gdzieś to było zarejestrowane, a potem mam nadzieję, że uda się gdzieś tam zapisać nową historię i to, co przeżywam na dzień dzisiejszy na następnej płycie.
0: No dobrze, ale czy to jest już moment, kiedy możesz trochę uchylać rąbka tajemnicy co do tej nowej muzyki?
1: Chciałbym, ale troszkę wolno mi to idzie.
0: Okej, rozumiem.
1: Więc na razie jeszcze nie jestem w stanie określić szczegółów, ale myślę, że jak ja na to czekam, to czym szybciej mi się uda to zamknąć, tym lepiej.
0: Mhm, ale to jest ten twój zespół, z którym też nagrywasz, ten, który dzisiaj pojawi się na scenie? Jak to wygląda od tej strony?
1: Niekoniecznie. Jeszcze nie mam sprecyzowanych szczegółów, więc nie wiem do końca, jakby to miało być, bo może to być większa grupa też ludzi, która by wzięła udział w koncercie live, ale jeszcze, no, tak jak mówię, gdzieś tam się ten obraz kształtuje dopiero w mojej głowie.
0: Czyli jakieś aranżacje na szerszy skład, tak?
1: Może. Zobaczymy. Mhm.
0: Wszystko, jak Państwo słyszą, jest na razie w takich takich planach dosyć jeszcze nieskonkretyzowanych. Kinga nie chce nam za zbyt wiele o tym opowiedzieć, albo po prostu faktycznie to jest jeszcze ten moment, kiedy wszystko się tworzy. Masz na koncie współpracę z wieloma fantastycznymi muzykami. Wspominasz któregoś z nich szczególnie? No bo przecież i Gregory Porter, i Marcus Miller choćby.
1: Myślę, że każdego wspominam szczególnie, nieważne czy jest on gdzieś tam znany, czy bardziej znany. Mhm. Każdy z muzyków wnosi coś szczególnego i wyjątkowego na scenę, więc się cieszę też, że jest okazja muzykować z różnymi osobami, którzy zmieniają czasami kierunek tego, w jaki sposób gramy. Myślę, że szczególne było dla mnie tworzenie albumu z Michaelem League ostatniego, ze względu na to, że on jest też basistą i mogliśmy dyskutować o tym, jak ta linia basu faktycznie ma być ukształtowana. Ale jestem wdzięczna naprawdę za każde muzyczne doświadczenie i każdą osobę, która tworzy ze mną historię i opowiada. Opowiadamy to razem. Mhm.
0: Dowiedziałem się przed wejściem na antenę, że to jest twoja pierwsza wizyta tutaj w Poznaniu nad Jeziorem Strzeszyńskim. Jak wrażenie to pierwsze tutaj?
1: Przepięknie. Myślę, że połączenie muzyki i natury jest czymś, co sprawia, że to doświadczenie jest jeszcze bardziej zapamiętane dla nas, bo człowiek się czuje może nawet bezpieczniej.
0: Kinga Głyk i koncert jej zespołu dziś na scenie.

0: 16 edycji Enter na festiwal The Chapters Tour. Tak zatytułowany program tego koncertu. Bardzo Ci dziękuję za czas, który poświęciłaś trójce, naszym słuchaczkom i słuchaczom. Powodzenia dzisiaj życzę na tym koncercie.
1: Dzięki bardzo, cieszę się.
0: No i mam nadzieję na spotkanie, kiedy już będziesz mogła więcej coś opowiedzieć o tych nowych płytach.
1: Ja również.
0: To już się umawiamy.
1: Mam nadzieję, że wkrótce.
0: Fajnie, dzięki. Do usłyszenia.
1: Dzięki bardzo.
0: Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy z Poznania, z nad jeziora Strzeszyńskiego. Słyszymy się o tej samej porze jutro i także w środowy wieczór od 19 do 21 specjalna audycja festiwalowa z 16 edycji Enter Enea Festival w Trójce.
2: A mówił do Państwa Mariusz Owczarek. Koncert Kingi Gwyk dzisiaj o 21, a my posłuchamy, jak Kinga brzmi w utworze Fast Life.

przezdolna gitarzystka basowa Kinga Głek, z którą chwilę temu rozmawiał Mariusz Owczarek. A my tymczasem dziękujemy za dziś. Audycję Dobrego Dnia realizowała Agnieszka Łukasiewicz, wydawał Michał Żołądkowski. Ja się nazywam Justyna Grabasz, a na zakończenie już Państwo słyszą w tle Spandau Ballet True. To z okazji urodzin Tonego Hadleya, który przyszedł na świat właśnie 2 czerwca. No to zostawiam Państwa z tą piękną kompozycją. Życzę dobrego dnia i do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
7: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
8: Mikrofon,
9: kamera,
8: radiowe studio,
9: scena.
10: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
6: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
11: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj, umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Żegnamy reklamy.
14: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 czerwca, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki.

Przestępstwo urzędnicze zarzuca prokuratura Patrykowi Jakiemu. Do Europarlamentu trafił wniosek o pozbawienie go immunitetu. Jeszcze w tym miesiącu w Ukrainie ruszą kolejne poszukiwania ofiar rzezi wołyńskiej. Zakaz to ostateczność. Uczniowie przekonują, że w sprawie smartfonów najpierw trzeba edukować.

0: Jak poinformowała rzeczniczka prokuratury generalnej Anna Adamiak, chodzi o tak zwane przestępstwo urzędnicze.
1: Pan Patryk Jaki z naruszeniem przepisów prawa wydał polecenie ówczesnemu dyrektorowi służby więziennej, aby uruchomił procedurę związaną z podejmowaniem kolejnych decyzji kadrowych wobec ustalonego funkcjonariusza służby więziennej. I może nie byłoby to niczym nadzwyczajnym, ale w tym przypadku nastąpiło to absolutnie z naruszeniem prawa.
0: Do sprawy odniósł się sam europoseł. W swoim wpisie na platformie X Patryk Jaki stwierdził, że skierowany w jego sprawie wniosek to ośmieszanie państwa. Jak dowiedziało się Polskie Radio, 8 czerwca rozpoczynają się poszukiwania ofiar rzezi wołyńskiej w Hucie Pieniackiej na Ukrainie. To już kolejne prace poszukiwawczo-ekshumacyjne, od kiedy Ukraina odblokowała taką możliwość dla polskich naukowców. O szczegółach Paweł Buszko.
2: Jak udało mi się ustalić, prace poszukiwawcze w Hucie Pieniackiej potrwają od 8 do 19 czerwca. W tej nieistniejącej już miejscowości w obwodzie lwowskim w lutym 1944 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali ponad 800 Polaków. Obecnie istnieje tam miejsce upamiętnienia i to w jego pobliżu prowadzone będą prace poszukiwawcze, które w następnych etapach pozwolą na ekshumację i godny pochówek ofiar. 22 czerwca rozpoczną się prace poszukiwawcze w Późnikach. Tam w zeszłym roku udało się odnaleźć, ekshumować i pochować 42 ofiary. Według naukowców i rodzin ofiar w lesie w Późnikach w bezimiennych mogiłach wciąż spoczywać może kilkudziesięciu zamordowanych. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Szacuje się, że z rąk ukraińskich nacjonalistów w ramach zbrodni wołyńskiej zginęło około 100 tysięcy Polaków. Jeszcze dziś w nocy z Pekinu ma wystartować samolot wojskowy, którym do kraju powróci polska studentka będąca w śpiączce farmakologicznej. Takie informacje przekazał Polskiemu Radiu składający wizytę w Chinach wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski.
3: Nasi konsulowie zrobili fenomenalną pracę w trudnych warunkach, bo to bardzo nietypowa sytuacja i doprowadzili do tego, że dziś w nocy pani Klaudia zostanie przetransportowana naszym transportem wojskowym do Polski na dalsze leczenie.
0: Na pokładzie samolotu jest wojskowy zespół ewakuacji medycznej. Rząd zamierza wprowadzić zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych i to już od września. Przedstawiciel akcji uczniowskiej Paweł Mrozek uważa, że zakaz to ostateczność. Najpierw należy postawić na edukację młodych ludzi na temat higieny cyfrowej.
4: Ten rok nowej edukacji zdrowotnej jako przedmiotu obowiązkowego dla wszystkich powinien być takim rokiem testowym, bo jak nagle klikniemy magiczny guzik, zakażmy wszystkim dzieciom młodym w szkołach telefonów, no to oni się zbuntują, nie będą wiedzieć, dlaczego taką decyzję podjęto. Ale tutaj jest jeszcze inna, ważniejsza sprawa, czyli to, że od do godziny 8, na przykład do godziny 15 w szkole tych telefonów nie ma, ale po godzinie 15 już młodzi ludzie te telefony mają bez ograniczonego dostępu. Rodzice wielokrotnie nie interesują się tym, co robią w sieci.
0: A ministrowie zajmą się także przepisami, które mają ograniczyć dzieciom dostęp do pornografii w sieci. Dostawcy takich treści będą odpowiedzialni za skuteczną weryfikację wieku użytkowników. Ci, którzy nie dostosują się do zmian, muszą się liczyć z karami finansowymi bądź zablokowaniem strony. Dłuższa podróż do pracy, zatłoczone autobusy i kolejki na stacjach. Tak wygląda poranek w Londynie, gdzie rozpoczął się kolejny strajk pracowników metra. Wielu mieszkańców musiało na nowo zaplanować swoją drogę do pracy.
5: Na części tras metro nie kursuje wcale, a na innych pociągi jeżdżą znacznie rzadziej niż zwykle. Problemy od rana mają nie tylko mieszkańcy stolicy, ale także turyści i osoby podróżujące na największe brytyjskie lotnisko. Na głównych londyńskich dworcach kolejowych gromadzą się tłumy pasażerów, którzy próbują dostać się do pracy bez korzystania z metra. Większy niż zwykle ruch panuje także na ulicach prowadzących do centrum miasta. Przyczyną protestu jest spór między Związkiem Zawodowym Pracowników Metra a władzami londyńskiego transportu. Chodzi o planowane zmiany w organizacji pracy, w tym możliwość przejścia na 4-dniowy tydzień pracy z dłuższymi zmianami. Związkowcy twierdzą, że takie rozwiązanie może prowadzić do przemęczenia pracowników i budzi obawy o bezpieczeństwo. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W centrum i na wschodzie dziś sporo chmur i miejscami deszcz, lokalnie burze z gradem i porywistym wiatrem. Na zachodzie pogodnie. Na termometrach od 19 stopni w Zakopanem do 26 we Wrocławiu.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing, Citroen C3.

0: Berlingo, jumpy lub jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroën.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
5: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
4: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
5: Super. Kiedy płyniemy?
6: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
7: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
11: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład we wtorek złote paluszki rybne Frosta, opakowanie 450 gramów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, złote paluszki rybne Frosta, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
12: Żegnamy reklamy.
13: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
14: Minęła 11:09.
15: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
14: Przy mikrofonie Anna Kowalczyk. Audycję przygotowałyśmy wraz z Hanną Dołęgowską. Realizuje ją Agnieszka Łukasiewicz. A na Państwa telefony jak zawsze czeka Piotr Łodej. Dziś w audycji porozmawiamy o długim życiu literackiej klasyki. Życiu w filmowych adaptacjach. O tym, dlaczego wracają do nas kolejne ekranizacje filmowe, serialowe, czasem teatralne, jak ostatnio w Teatrze Telewizji. Lalki, Znachora, Moralności Pani Dulskiej. Czy my naprawdę potrzebujemy nowych, kolejnych wersji tych samych historii, które już tak świetnie znamy? Czy Wokulski, Dulska, czy Borowiecki wciąż pomagają nam opowiadać o Polsce? A może zbyt często, krążąc wokół tych znanych tytułów, zabieramy miejsce nowym opowieściom i nowym bohaterom oraz bohaterkom? Zapytałam o to naszą trójkową specjalistkę filmowo-serialową Katarzynę Borowiecką.
1: No to jest oczywiście ryzyko twórców, które oni ponoszą. Wiadomo, no, porównań nie da się uniknąć. Znachor przecież powstawał w ogóle trzeci raz, bo jest jeszcze ta wersja
14: przedwojenna
1: z lat 30.

0: tych. I oczywiście ta kanoniczna Jerzego Hoffmana z lat 70. Natomiast no tutaj to już jest nasza zabawa jako widzów, jako widowni, żeby może czasami niektórzy, jeżeli mają taką ochotę, wbić jakąś szpileczkę. Natomiast ja zawsze z ciekawością czekam na kolejne przejawy talentów polskich twórców filmowych, więc bardzo się cieszę, że ta historia jeszcze raz została opowiedziana, bo wydaje mi się, że no właśnie, to czas dyktuje to, w jaki sposób pewne wątki, które być może, czy nawet w powieści, ale w poprzednich ekranizacjach zostały potraktowane po macoszemu, albo zostały w jakiś sposób niedopowiedziane. Można opowiedzieć mocniej, można opowiedzieć głębiej, można pokazać tak, żeby oddać sprawiedliwość bohaterom albo bohaterkom. Zazwyczaj tu bohaterki, mam wrażenie, wchodzą w grę, ale też wydaje mi się, że bardzo ciekawe są takie twórcze rozwinięcia i takie transformacje tych historii klasycznych, które oczywiście pojawiały się, i tutaj znowu sięgnę po Jane Austen, bo przecież Duma i uprzedzenie z jednej strony była ekranizowana przez Bollywood, a z drugiej strony była ekranizowana z takim twistem z półki z horrorem, czyli Duma i uprzedzenie i zombie. Taki film nawet powstał. Więc tutaj jest bardzo wiele możliwości takiej zabawy między tekstami. Jeżeli możemy dzieło literackie, które weszło do kanonu, a jednocześnie być może w tym kanonie już się trochę zakurzyło, odświeżyć w taki sposób, żeby wzbudziło znowu dyskusję i żeby zaczęto nawet bronić chociażby Jagny czy Łęckiej, która przecież podobno w tej serialowej adaptacji w reżyserii Pawła Maślony według scenariusza Pawła Demirskiego ma być taką wiodącą postacią i ma być taką postacią, która nieco będzie się różnić od tego oryginału literackiego. W ogóle ta historia, tak jak ja przeczuwam, będzie jakąś wariacją na temat lalki, a nie ekranizacją per se, no to tym lepiej, że pojawią się kolejne rozmowy, tym lepiej, że pojawią się kolejne osoby, które być może pierwszy raz sięgną po tę książkę, bo ją przegapili, bo ją przegapiły w czasie szkoły albo oparły się na jakichś brykach i streszczeniach. Natomiast nie znam takiego filmu i nie wydaje mi się, że potrafiłabym podać teraz przykład ekranizacji klasycznej powieści, która by szła za daleko, bo za każdym razem jakaś wartość, także w Chłopach, za każdym razem mam wrażenie, że tam jest do odnalezienia jakaś wartość.
1: Czy państwo też mają wrażenie, że w nowych adaptacjach powieści czy dramatów należących do kanonu literatury polskiej i światowej jest jakaś wartość? Czy są już państwo zmęczeni tym, że powstaną kolejne lalki i kolejne adaptacje klasyków? 22 i 7 trójek, porozmawiajmy @polskieradio.pl i trójkowy Facebook. Czekają na państwa głosy i na państwa opinie.
2: I co państwo sądzą?

0: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
1: Na jakie filmowe bądź serialowe adaptacje Państwo czekają, a na jakie zupełnie nie? Czy na dwie nowe lalki, czy może na nową Ziemię Obiecaną? Pan Grzegorz napisał na naszym Facebooku: nie potrzebujemy nowych adaptacji, ale Polska kopiuje Stany Zjednoczone, więc i robienie nowych wersji starych filmów też będzie u nas coraz częstsze. Pan Andrzej dodaje: młode pokolenie bardzo potrzebuje, a Sandra Drzymalska to jakość najwyższa. To nawiązanie do obsady nowej lalki, gdzie Sandra Drzymalska zagra Izabelę Łęcką. Co na to pan Zbigniew z Gdańska? Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Słuchamy.
2: Uważam, że adaptacje jak najbardziej są potrzebne, ponieważ to, o czym są książki, może nie wszyscy ludzie rozumieją, czytając je. To oczywiście jest kwestia percepcji i posłużę się przykładem właśnie lalki i żeby to zobrazować, powiem, jak ja widzę, interpretuję lalkę. Dobrze?
1: Bardzo proszę, byle krótko.
2: Dobrze. Według której autor pokazuje upadłe państwo polskie, w których pseudoelity, już one nimi nie są. Wokulski aspiruje do ludzi, którzy są skompromitowani, nie powinni być elitami i pokazuje, że Polacy głównie są narodem zakompleksionym i to uważam, że w lalce zostało
1: Och, przestaliśmy się słyszeć z panem Zbigniewem, ale słyszymy, że tutaj wątki polityczne w lalce interesują pana Zbigniewa z Gdańska najbardziej, a pana Tomasza ze Skępego, jeśli dobrze odmieniam. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie. No muszę się przyznać do tego, że troszeczkę jestem zboczony genetycznie, bo mój tata był świętej pamięci już oczywiście polonistą.
1: I odmieniał Skępę, czy nie?
3: Nie, to aha, jest miejscowość.
1: Okej. Okay. No dobrze, proszę powiedzieć, co pan o adaptacjach nam chciał dzisiaj.
3: W związku z literaturą. Zaszczepił u mnie Sienkiewicza.
1: Aha, czyli czeka pan na nową trylogię.
3: No, chyba bardzo chętnie, choć
1: tak?
3: Nie wiadomo co. Przy czym z punktu widzenia rzeczywiście akurat pisowni, to było związane z moim ojcem rzeczywiście. Pisania tego może było w przypadku Sienkiewicza, czyli potopu poza rodziną Połanieckich, to zupełnie inna bajka. To ja zafascynowałem się tą literaturą i no chętnie bym no jakiś tam drugi temat usłyszał z tego powodu, ale to nie ma się co martwić. Młodzież nie umie w tej chwili czytać i młodzież tego nie rozumie.
1: No to pytamy zatem młodzież, czy czeka na filmowe adaptacje, chociażby lektur szkolnych, te nowe, czy te, które już ma do dyspozycji, czy mamy do dyspozycji, są zadowalające i wystarczy je po prostu obejrzeć, żeby przynajmniej się zorientować. No ja zapytałam Katarzynę Borowiecką o dzieło z półki najwyższej dla wielu osób. Być może najwybitniejszy polski film, a na pewno najwybitniejsza polska adaptacja filmowa. Czy potrzebujemy nowej Ziemi Obiecanej?
4: No to byłoby starcie z Tytanem, więc nie wiem, kto mógłby się tego podjąć. Chociaż są tacy twórcy i twórcy.

0: dziewczynie, którzy pewnie chętnie weszliby w dialog z mistrzem, z Wajdą. No ale wydaje mi się również, że taka powieść jak Ziemia Obiecana mogłaby w dzisiejszych czasach również wybrzmieć zupełnie innymi akordami niż wybrzmiewała 51 lat temu, więc jak najbardziej chciałabym, żeby ktoś się tą powieścią zajął jeszcze raz. Zawsze byłabym ciekawa obsady, zawsze byłabym ciekawa. I myślę, że dla twórców to też jest zawsze bardzo ciekawe doświadczenie, zmierzenie się z pewną legendą, chociażby ról z tamtego filmu, tam przypomnijmy, no tam właściwie w każdym pierwszym, drugim, trzecim planie wybitne nazwiska, jeśli chodzi o polskie kino i polską scenę, ale te trzy najważniejsze role, Daniel Olbrychski, Andrzej Seweryn, Wojciech Przoniak, role wybitne, role, które przeszły do historii polskiego kina, polskiego i światowego, bo przecież film był nominowany do Oscara, jest doceniany właściwie na całym świecie. Wiecie, chciałabym to zobaczyć. Nawet właśnie od tej strony takiej pewnej nie tyle może rywalizacji, co tego dreszczu emocji, który towarzyszyłby pewnym porównaniom jednak, bo tych porównań nie da się uniknąć.
1: Złośliwi mogliby powiedzieć, że te trzy role byłyby pewnie obsadzone dyżurnymi w tej chwili aktorami nowych polskich ekranizacji, czyli pewnie byłby Tomasz Szuchart w jednej z tych
0: być może. No tak, bo przecież przypomnijmy, że powstają też Noce i Dnie z Tomaszem Szuchartem w roli Bogumiła Niechcica i Jaśminą Polak jako Barbarą. Ja właściwie nie mam żadnych złośliwości pod adresem twórców, którzy zabierają się za ekranizację powieści czy tych dzieł literatury w różnych formatach i różnych gatunkach, które już zostały zekranizowane, bo wydaje mi się, że taki dialog z literaturą jest bardzo istotny i że jeżeli historie opowiedziane dekady czy stulecia temu wciąż rezonują, są uniwersalne i można je opowiedzieć współcześnie, tak żeby opowiadały coś ciekawego o świecie tym, który my znamy, to należy to robić.
1: Czy należy to robić? Czy należy na nowo ekranizować te klasyki literackie, które ekranizacji już się doczekały? A może są książki, dramaty, powieści, które Państwo chcieliby zobaczyć wreszcie na ekranie, bo się to jeszcze nie wydarzyło? My teraz czekamy nie tylko na dwie nowe lalki, ale też na nowe Noce i Dnie w reżyserii Kamila Tarabury. Z zagranicznych premier szykuje się nam Odyseja w reżyserii Christophera Nolana już w lipcu tego roku, a także Duma i uprzedzenie wspomniana przez Katarzynę Borowiecką. Jeszcze ponoć też w tym roku. Niedawno dostaliśmy nową wersję Wichrowych Wzgórz, która wzbudziła też wiele poruszenia i wielkie kontrowersje. Obejrzeliśmy 100 lat samotności, część pierwszą w wersji serialowej. Ja muszę przyznać, jestem wielką fanką i wielbicielką nie tylko oryginału powieściowego Gabriela Garcia Marqueza, ale też właśnie tej Netflixowej adaptacji. 22 i 7 trójek, porozmawiajmy @polskieradio.pl i trójkowy Facebook czekają na Państwa typy, na Państwa opinie, co chcieliby Państwo zobaczyć na ekranie albo które ekranizacje są Państwa ulubionymi.
2: Czyli tu się zgadzamy?

0: porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
1: No ciekawe, czy jakieś utwory Dawida Podsiadły mogłyby się znaleźć na ścieżce dźwiękowej którejś z adaptacji klasyków polskiej literatury, na które teraz czekamy. Zobaczymy, zobaczymy. Tymczasem pan Tomasz z Katowic opowie nam o swoich ulubionych filmowych adaptacjach,
2: czy o
1: tych, na które dopiero czeka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, też powiem, ale chciałbym się odnieść do tych nowych interpretacji dzieł klasyków. Wydaje mi się, że jest to zbędne, bo Dywizjonów 303 chyba mieliśmy 3, Westerplatte 2, ORP Orzeł 2. Mówię to z punktu widzenia ojca nastolatka, z którym obejrzałem i pierwowzory, i później te nowe interpretacje, które w ogóle w żaden sposób go nie zaciekawiły, a z mojego punktu widzenia nie wniosły też nic nowego. Tak samo podejrzewam...
1: Ale może to kwestia tematu, a nie tego, że adaptacja się nie udało.
2: Nie, bo historią jesteśmy bardzo zainteresowani, bardzo nam się podoba, wertujemy różne...
1: No ale przyzna pan, że niektóre adaptacje się jednak starzeją. Ja ostatnio odświeżyłam sobie przedwojennego Pana Tadeusza i już naprawdę z trudem się to ogląda. Ten Wajdowski, owszem, nadal świetny.
2: Przedwojenny jak najbardziej, ale jak pani sobie porówna nowego Szatana z siódmej klasy, a klasykę zupełnie inaczej. Ale chciałbym tylko jeszcze powiedzieć, na co czekam. Czekam, aż którykolwiek z reżyserów zmierzy się z fajną, z fantastycznym cyklem Fiedlera. Tomek na tropach Yeti, Topek w Andach. To są naprawdę tak piękne opowieści budujące wyobraźnię dla młodego człowieka. Ma tu dużo przygód, dużo fajnych rzeczy. Można to nawet porównać do Indiana Jones. Więc tu jest naprawdę tak duży potencjał. Szkoda marnować czasu na te, jak tak bym powiedział, kotlety odgrzewane. Jestem na nie.
1: Bardzo dziękujemy panie Tomaszu i słuchamy pani Joanny z Warszawy. Opowie nam pani o swoich ulubionych filmach. Czy
3: dzień
1: o tych,
3: dobry.
1: Na które pani czeka? Dzień dobry.
3: To znaczy ja może wypowiem się, powiem, czy uważam, że adaptacje nowe powinny być, czy nie.
1: No właśnie, no właśnie, bo o to pytamy dzisiaj przede wszystkim.
3: Tak, według mnie tak, tylko problemem oczywiście może być, żeby to była dobra adaptacja, bo tak jak z doświadczenia wiem, mam dzieci w różnym wieku szkolnym, nie lubią czytać lektur, natomiast chętnie oglądają i seriale, i filmy, więc sobie wyobrażam, że na przykład taka nowoczesna, nazwijmy to, adaptacja W pustyni i w puszczy mogłaby ich zachęcić do tego, żeby obejrzeć, bo książka jest nie do przebrnięcia i trochę nie wyobrażam sobie, żeby obejrzeli ten film sprzed lat. Wiem, że była nowa adaptacja
1: W pustyni i w puszczy i też nie spotkała się z wielkim entuzjazmem.
3: No właśnie, bo to jest chyba problem tak naprawdę, żeby te adaptacje rzeczywiście były w jakiś sposób nowoczesne, tak? Na ile tak można zrobić adaptację starych utworów, tak? Natomiast no myślę, że można. Więc uważam, że tak, że jak najbardziej takie adaptacje, wręcz czasami może nawet właśnie serial, który też jest, to jest takie popularne teraz, to co młodzież lubi oglądać, więc...
1: Albo czasem, o dziwo, teatr telewizji też przychodzi z nowym zupełnie pomysłem na adaptację klasycznych dzieł. Nowa moralność pani Dulskiej dosłownie sprzed chwili w Teatrze Telewizji w reżyserii Agnieszki Glińskiej i Franciszka Przybylskiego z Kingą Price w roli Anieli Dulskiej.

0: polskiej, no to moim zdaniem jest hit i świadczą o tym też wyniki oglądalności. Tymczasem pan Roman z Wrocławia dzwoni do nas. Oglądał pan nową Moralność pani Dulskiej w wersji musicalowej?
1: Nie, nie muszę się przyznać, że nie oglądałem, nie miałem tego szczęścia.
0: To do nadrobienia na VOD Telewizji Polskiej wciąż jest i w każdej chwili można obejrzeć. Zatem z czym pan do nas dzwoni?
1: Chciałbym się podzielić taką refleksją na temat nowych ekranizacji i takie podstawowe pytanie, które chciałbym zadać i przyznam się, że nie znam odpowiedzi na nie, to to, jak są finansowane te nowe adaptacje. Jeżeli to są dzieła komercyjne, uważam, że jak najbardziej uprawnione jest to, żeby każdy podjął taki trud, żeby spróbować wykonać jakieś dzieło, na którym zarobi, które się samo sfinansuje i wtedy uważam, że jest to po prostu ryzyko artysty. Jeśli natomiast jest to finansowane ze źródeł państwowych, to uważam, że mamy tak wiele właśnie jeszcze nieodkrytych arcydzieł, które nie zostały zekranizowane, że może warto by było środki, które są środkami publicznymi. I jeśli tak jest, zaznaczam, no może lepiej by było przeznaczyć na to, żeby poszerzyć ofertę. Książki Karola Busza, które opowiadają o początkach Polski, które tak naprawdę są fascynujące i które pomogłyby jak gdyby wzmocnić wiedzę historyczną młodzieży, ale także dorosłych na ten temat, byłyby pasjonującą pozycją do obejrzenia. Mamy też sporo tak naprawdę nowych dzieł, które powstają, no i tak naprawdę niewiele jest ekranizowanych pozycji literatury polskiej. I jeszcze raz powtarzam, jeżeli miałoby być to finansowane ze środków publicznych, wolałbym obejrzeć nową pozycję.
0: Coś nowego. Bardzo dziękujemy za tę propozycję, panie Romanie. Rzeczywiście jest ciekawa i do rozważenia. Tymczasem pan Karol z Katowic. Po stronie ekranizowania rzeczy zupełnie nowych, czy jednak wracania do klasyków, żeby pokazać je w nowy sposób?
2: Ja myślę, że ja lubię zobaczyć czasem w nowej wersji klasyk, ale tutaj chciałem dołączyć do głosu słuchacza, który wspomniał przygody Tomka Wilmowskiego, Alfreda Szlarskiego. Jako dzieciak zaczytywałem się w tych książkach, czytałem całą serię wielokrotnie, uwielbiam to. Fantastyczna historia, niesamowite doświadczenie i przeżycia. I nie ukrywam, że spełnieniem moich marzeń by było zobaczyć to w dobrej realizacji na ekranie, na dużym ekranie. I w tym temacie właśnie chciałem coś powiedzieć.
0: Możemy pana tylko odesłać na strony Polskiego Radia, bo na podstawie książek powstały słuchowiska Polskiego Radia, ale rzeczywiście na adaptacje filmowe wciąż czekamy, panie Karolu. Czy pan Robert z Poznania też czeka na Tomka?
3: Tak, oczywiście. No, Tomek w Krainie Kangurów i Tomek w Kongo jak najbardziej.
0: Ale nie z tym pan zadzwonił? Z czym zatem? Ale nie z Tomkami pan do nas zadzwonił, tylko z innym filmem?
3: Nie, dzwonię dlatego, że oczywiście każda nowa adaptacja w klasyki będzie zupełnie interpretowana przez następne pokolenia. Ja jestem z tego pokolenia, gdzie właśnie wychowany byłem na tych pierwotnych adaptacjach Puszczy. Natomiast poruszyło mnie to, co powiedziała słuchaczka, nie wiem, dwie, trzy rozmowy przedtem, że no, Pustyni Puszczy dla współczesnych dzieci jest nie do przebrnięcia. No, dla mnie to jest troszeczkę niezrozumiałe.
0: Bo może nie jest pan już dzieckiem.
3: No dobrze, ale w Pustyni Puszczy jest odkrywaniem niesamowitych przestrzeni wyobraźni. Pan Sienkiewicz też nie był na safari, a potrafił wykreować cudowny, wspaniały obraz Afryki.
0: Co prawda, niektóre polskie dzieci już zdecydowanie częściej niż w czasach Sienkiewicza w Afryce bywają. Może to jest część odpowiedzi na to pytanie i na tę wątpliwość, dlaczego w Pustyni i w Puszczy już do nich nie przemawia, tak jak 2-3 pokolenia wstecz. A pan Marek z Warszawy na jaką adaptację filmową czeka? Dzień dobry.
4: Dzień dobry. No ja chciałem wszystkich przede wszystkim pozdrowić. Ja czekam, ale najpierw tak, no nie odgrzewałbym tych wszystkich kompletów jeszcze raz. No był na przykład piękny Znachor, uważam za wspaniały, cudowny.
0: A widział pan nowego Znachora?
4: Nie, ale przy wielu innych adaptacjach nowych zawsze widzę, że to jednak nie jest to samo i psuje ten genialny...
0: No i to całe szczęście chyba nie jest to samo, bo to nie ma być to samo. Ja akurat nowego Znachora obejrzałam i bardzo cenię. A też jestem ultrafanką tej wersji hoffmanowskiej.
4: Dobrze, ale chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Tak jak to poprzednicy mówią,

0: jest seria Tomka. Ja mam 60 lat, czekam od 50 na fantastyczną książkę Czarne okręty do Aleksa. To są takie pozycje, które trzymały wszystkich w napięciu od początku do końca, uczyły czegoś, historii, geografii, jakichś takich rzeczy. Nie szedłem w kierunku opowiadania kolejny raz, nie wiem, lalki czy czegoś takiego. No, nie wiem, jak to będzie wyglądało, bo nie bardzo miałem to obejrzeć, ale... To moje zdanie.
1: Także bardzo za nie dziękujemy i słuchamy pana Waldemara Starnobrzega. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. No i mi marzy się od dawna, od ponad 20 lat ekranizacja takiej książki Milczące psy Waldemara Łysiaka. Myślę, że to byłaby super kostiumówka, która podobnie jak jakieś Bravehearty, Rob Roye, oczywiście w dobrej obsadzie, dobrze zrealizowana, mogłaby przybliżyć nie tylko historię Polski i jej zawiłość, ale byłaby to fantastyczna intryga i przygodówka przy okazji.
1: No proszę, to ciekawa propozycja za... I słuchamy pani Anny, która z Niemiec do nas dzwoni, jeśli dobrze widzę. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Mam na imię Anna, dzwonię z Bad Muskau w Niemczech. Jestem polonistką, wprawdzie już nie w zawodzie. Natomiast uważam, że ekranizacje współczesne są potrzebne, ponieważ one pokazują według mnie troszkę inne spojrzenie na lekturę. Ja wielokrotnie czytałam Lalkę i za każdym razem odkrywam coś innego w tej książce.
1: Czeka pani na te dwie nowe adaptacje wobec tego?
3: Tak, tak. I chętnie obejrzę, dlatego że też zmienia się sposób gry aktorskiej. Inaczej mówią współcześni aktorzy, a inaczej mówią ci aktorzy sprzed 30 czy 40 lat. Zresztą niedawno czytałam mojemu dziecku Chłopców z Placu Broni i moje dziecko niechętnie początkowo słuchało i teraz rozumiem dlaczego. Dlatego, że jest to książka pisana trochę starym językiem. Nadmierna ilość opisów jest często dla współczesnych dzieci zbędna. Ktoś tutaj mówił o książce Sienkiewicza W pustyni i w puszczy. No cóż, wszystkie dzieci wiedzą, jak wygląda lew. Wszystkie dzieci wiedzą, jak wygląda pustynia, więc takie bardzo szczegółowe opisy miały sens 100 lat temu, kiedy rzadko ktoś mógł zobaczyć pustynię czy lwa. Natomiast dzisiaj te szczegółowe opisy, no, spowalniające akcje, nudzą. Dzieci współczesne chętnie lubią, jak coś się dzieje.
1: No
3: musi
1: i na szczęście w filmie można z tego zgrabnie wybrnąć, nie tracąc ducha opowieści. Pani Agnieszka na naszym Facebooku zgadza się z przedmówczynią, pisząc, myślę, że stare adaptacje, jakkolwiek wspaniałe, młodemu pokoleniu mogą się wydawać archaiczne i młodzi ludzie raczej nie będą po nie sięgać. Poza tym każda nowa adaptacja przypuszcza treść książek przez filtr czasów sobie współczesnych i akcentuje inne wątki, więc za każdym razem to już jest inny film. Sama jestem zakochana w nowej adaptacji Chłopów i z niecierpliwością czekam na obie wersje nowej lalki, na nowe wersje lalki. A pan Marek z Gdyni na jaką adaptację czeka? Dzień dobry.
4: Dobry, ja jestem ciągle z Tomkiem Widnowskim.
1: To dzisiaj mocna frakcja Tomkowa się nam wyłoniła.
4: Tak jest. Pamiętam, jak miałem lat chyba 7 albo 8, już trochę czytałem, właśnie dostałem do ręki Wilmowskiego Tomek, chyba to był pierwszy, w Afryce chyba wtedy to było, tak. I chciałem tą książkę bardzo kupić, nie miałem pieniędzy, babci poszedłem, babcia mówi, też nie mam. Dopiero koleżanka babci dała mi pieniądze, poleciałem jak na skrzydło do księgarni i cap, miałem ją. Potem już jechałem normalnie, jak to się jednym ciągiem, zobaczyłem tylko Tomka w księgarni, to już robiłem wszystko, żeby go zdobyć. A jeżeli chodzi o Sienkiewicza, no powiem szczerze, ja próbowałem teraz... Po to czytałem kilka razy, ale teraz tak sobie przeczytałem fragment, powiedzmy, no i jakoś już to do mnie nie przemawiało. Jak jakiś komiks taki traktowałem bardziej, jakiś taką poważna książka. Wtedy to bardzo przeżywałem, jak czytałem Potop czy Nogle Sienkiewicza, te historyczne książki.
1: A czy pan Dariusz z Wałbrzycha też przeżywał potop? Dzień dobry.
5: Tak, dzień dobry. Oczywiście, że przeżywałem, ale mam pomysł, świetnym tematem na ekranizację byłaby trylogia Narrentum Sapkowskiego. No niesamowite sceny, niesamowite.

0: przygody, niesamowita historia, więc to by musiała być produkcja wysokobudżetowa, żeby oddać to wszystko, ale byłoby na pewno, zrobiłoby na pewno duże wrażenie. Dziękuję bardzo.
1: A zna pan, mam nadzieję, stworzoną, współtworzoną przez Polskie Radio też adaptację na Renturm w wersji audio. Jeśli nie, to polecamy. Tymczasem pan Robert ze Świdnika o w pustyni i w puszczy jeszcze słowo ma dla nas. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłania się Robert. Z całym szacunkiem do słuchaczki, no ale ja tylko chciałem powiedzieć, że jestem w takim wieku, że zanim była premiera tego pierwszego filmu z lat 73, no to otrzymałem książkę od rodziców. Ja przebrnąłem przez książkę, a potem poszedłem na film. Coś tam mi się nie zgadzało, ale potem z ciekawością obejrzałem tą drugą wersję, nową. No, kręcona chyba była w RTA. A tak poza tym to jestem tak samo za realizacją, za adaptacją przygód Tomka Wilmowskiego.
1: Nie, no to po dzisiejszej audycji się na pewno wydarzy. Bardzo dziękujemy wszystkim
2: słuchaczom. Tomek Wilmowski jest wiecznie żywy, o tak powiem.
1: Którzy tak lobują tutaj za ekranizacją przygód Tomka. Pan Jacek z Kielc jednak nie o przygodach Tomka. Halo, halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Owszem, przygody Tomka to bardzo kusząca propozycja, natomiast chciałem się zgodzić z panią, która stwierdziła, że opisy są przydługie i nudne. Natomiast moim zdaniem, czytając to, uczymy też się wysławiać i nasz język polski zna tak dużo zwrotów, których większość dzieci nie zna, a dzięki temu może poznać.
1: To, czyli czytanie ma przyszłość, tutaj pełna zgoda, a jaką adaptację pan by obejrzał w kinie albo na małym ekranie? Och, chyba się niestety przestaliśmy słyszeć z panem Jackiem. Słuchamy zatem pana Tomasza z Piotrkowa Trybunalskiego. Dzień dobry. Jednak pani Anny Zawiercia. Dzień dobry, pani Anno.
4: Dzień dobry państwu. No ja oczywiście czekam na nową adaptację Lalki. Jestem, jak to się mówi, film Lalka i obydwie poprzednie obejrzałam. Jestem ciekawa, jak to będzie przedstawione w nowych wersjach. Natomiast jestem przerażona tym, że rodzice mówią, że dzieci nie potrafią czytać książek, bo są za długie opisy. To mnie po prostu, uważam, że najlepsza adaptacja nie zastąpi książki.
1: To można się zapewne z panią zgodzić, ale też bywa wspaniałym uzupełnieniem. No i też nie ma się co oszukiwać, kształtuje wyobraźnię nas wszystkich i całych pokoleń. Pani Ewa z Zabrza jest polonistką i pewnie mierzy się też na co dzień z tym, że uczniowie i uczennice czasem sięgają właśnie po te filmowe wersje lektur, zanim sięgną po książkę albo zamiast sięgania po książkę. Czy tak?
5: Dzień dobry, tak. Dzień dobry. Jest tak oczywiście, ale teraz chcę powiedzieć o uczniach, którzy zawsze kochali dwie lektury, to znaczy 25 lat pracuję w szkole, ale też pamiętam własne dzieciństwo. Były dwie lektury w szkole kochane przez wszystkich. Dzieci z Bulerbym i to naprawdę powie każdy pan, który przychodzi do remontu i tak dalej. A drugą był ten Obcy. Ireny Jurgielewiczowej. I szanowni państwo, proszę mi wierzyć, że o ile Dzieci z Bulerbym zostały zekranizowane w swoim kraju, o tyle o ekranizacji Ten Obcy, tego Obcego, marzą ci, którzy właśnie znają tą lekturę, którzy chcieli po prostu zobaczyć, jak to wszystko mogło wyglądać. Ta lektura jest przez wielu bibliotekarzy uważana za anachroniczną, wyszła już z kanonu lektur obowiązkowych, ale wciąż budzi tak wielkie emocje, nie tylko wśród uczniów, którzy wciąż ją czytają, ale wśród ich rodziców, którzy mówią, że była to ich najlepsza książka w podstawówce.
1: Ma pani chętnie jakąś wymarzoną obsadę?
5: Nie, nie, aż tak nie zdążyłam się zastanowić, kiedy się dodzwaniałam. Nie, nie.
1: Na ale pewno, zapisujemy i dopisujemy do naszej listy.
5: Tak.
1: Pozycję, to jest głos Ten Obcy.
5: Nie tyle Ewy Zabrza, ile naprawdę
1: 25 roczników tak, pani tak, uczniów i uczennic. Dziękujemy pani Ewo i słuchamy pana Przemysława. Na jaką adaptację pan czeka? Czekał? Doczekał się? Dzień dobry.
6: Dzień dobry, mówi Przemysław z Łodzi. To, co powiem, jest niepopularne, ale Konrad Wallenrod. Zawsze chciałem zobaczyć ekranizację

0: się Konrada Wallenroda.
1: Wspaniale, a dlaczego?
0: Dlatego, że ja mam takie wrażenie, że to jest takie odczucie, że to jest tak głęboka i tak szeroka i pozwalająca, bo tam można wcisnąć mnóstwo rzeczy. Można to niesamowicie poszerzyć ten temat.
1: No to czekamy zatem na Konrada Wallenroda. Ja jeszcze Państwu tutaj podpowiem, że Jan Komasa z kolei szykuje się do filmowej adaptacji Balladyny słowackiego w konwencji gotyckiego horroru. To chyba będzie coś. I mamy kolejny głos. Dzień dobry, pan Piotr.
2: Dzień dobry.
1: Z Włocławka jest z nami. Dzień dobry.
2: Ja do tego przedmówcy chciałem coś jeszcze powiedzieć na temat Tomka Wilnowskiego. Wielkim fanem jestem. Pierwsza część to była Tomek w Krainie Kanguru. Druga Tomek na wojennej ścieżce, Tomek na czarnym lądzie. Tak, i tak dalej było. Bardzo, bardzo fajna. Dlaczego tego nigdy nie sfilmowano na przykład? A jeszcze chciałem wrócić do takich książek jak Wiesława Wernica. Nie wiem, czy ktoś czytał.
1: Proszę powiedzieć, dlaczego pan się domaga adaptacji? Dla tych, którzy nie czytali.
2: No chciałbym, bo to no bardzo pięknie tam opisywał, szklarscy opisywali przyrodę i wszystko. A jeśli chodzi o to, która pani nie może się doczekać nowej adaptacji Lalki, ja bym nigdy pieniędzy nie wydał na powtórzenie tych filmów w nowych wersjach, które były. Typu Chłopy, typu Lalka, typu Sami Zwoi w nowych wersjach. W życiu. Po prostu ja chcę takie zapamiętać, jakie były wtedy nagrane i te wszystkie cytaty i tych aktorów.
1: A no właśnie, i dlatego mamy audycję Porozmawiajmy, żeby państwo mogli się tak pięknie nie zgadzać również w kwestii filmowych adaptacji. Czy pan Paweł z Dębicy też już ma dosyć powtarzania tych samych motywów i bohaterów w kolejnych odsłonach, czy przeciwnie? Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Nie, ja, że tak powiem, bardzo jestem urażony tym, w jaki sposób została zrealizowana ekranizacja pana Kleksa i jaką straszną krzywdę zrobiono tej bajce.
1: Ma ona też swoich fanów, wie pan? To jednak jest kwestia gustu, jak zwykle.
3: Oczywiście, że tak, kwestia gustu, ale tutaj bardziej o lekturach i tutaj jeden z przedmówców podkradł mi narrację, że tak powiem, ponieważ uważam, że nasz język polski jest tak bogaty i tak piękny, że powinniśmy go pielęgnować, może nie zawalając te dzieci całymi książkami, tak, ale chociaż fragmentami i tworzyć takie bloki lektur, właśnie tych starych lektur, jak Lalka, jak inne lektury autorstwa Adama Mickiewicza czy Henryka Sienkiewicza, chociażby po to, żeby dzieci nasze nie straciły kontaktu z tym fantastycznym językiem polskim, który był tam używany przez autorów. Także,
1: a jednocześnie mamy też mnóstwo świetnej nowej literatury, która też być może zasługuje na to, żeby być serwowana naszym dzieciom już w szkole. Bardzo się państwo rozdyskutowali, to wspaniale. Czekamy na kolejne głosy, a tymczasem ostatnie zdanie od Katarzyny Borowieckiej.
4: Czasami to są remake'i, ekranizacje, ale jednak myślę, że przede wszystkim zawsze twórcy sięgają do oryginału literackiego i przygotowując nową Lalkę, chociażby jedną czy drugą, raczej wchodzą w dyskusję z Bolesławem Prusem, a nie z Hasem czy z serialem telewizyjnym, tak mi się wydaje. Choć oczywiście ta lista porównań jest nieunikniona, więc no, dla mnie to jest zawsze radość, kiedy pojawiają się nowe, bo zastanawiam się w takich sytuacjach, dlaczego nikogo z nas nie dziwi, że powstają nowe ekranizacje Dumy i Uprzedzenia, czy Emy, czy Rozważnej i Romantycznej, czy kolejne wariacje na temat Szekspira na ekranie, czy Dracula, czy Frankenstein powracający po kilkadziesiąt razy w ciągu dekad już w historii kina, a wszystkich dziwi, dlaczego Lalka powstaje kolejna. A przecież przefiltrowanie tej opowieści przez współczesną wrażliwość, przez wrażliwość i talent zupełnie innych twórców niż ci, którzy się już zajmowali tym tematem i tą powieścią konkretną, może przynieść zupełnie inne obrazy, może przynieść zupełnie inne interpretacje. I wydaje mi się, że to, w jaki sposób współcześnie możemy czytać Lalkę, jest zupełnie inne od tego, jak mogliśmy ją czytać w latach 70., więc w ogóle mnie to nie dziwi, że twórcy sięgają po klasykę literatury. I spotkałam się już nawet kiedyś z takim argumentem, że nikogo to nie dziwi, że arcydzieła teatralne są w bardzo różnych teatrach na całym świecie realizowane po wielokroć i wracają w nowych odsłonach.
1: Czy państwo czekają na jakieś filmowe adaptacje swoich ulubionych książek, czy na te, które już zostały zapowiedziane? Pani Maja na naszym Facebooku pisze:

0: nie, bo te nowe produkcje są po prostu słabe. Czekam, aż ktoś zrobi adaptację Obłędu Krzysztonia albo coś Iredyńskiego. Szkoda, że nie nakręcono ich w czasach świetności polskiego kina. Pan Aleksander z kolei dodaje, że co do ekranizacji książek, które chciałbym zobaczyć, to jest Lód Jacka Dukaja. Wiem, zadanie karkołomne, ale nie takie cuda kino już widziało. Pan Janusz z Lublina też na coś czeka zapewne. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No ja czekam na ekranizację. Chciałbym być może zobaczyć Krzyżaków, bo to jest piękny, bo to jest potężny kawał przygodowy.
0: Ponownie, bo przecież mamy już ekranizację Krzyżaków.
1: Tak, ponownie, bo to jest hollywoodzki scenariusz po prostu. Ale wie pani, ja się trochę nie zgadzam z głosami, które mówią, że trzeba czytać, warto czytać oczywiście. Pamiętajmy, że ta wielka literatura 18, 19, 20 wieczna, ona jest tak wizualna, ona jest tak potężna, dlatego że wtedy nie było kina. Wie pani, te wszystkie, to co nas mordowało w szkole, opisy przyrody, przewlekłe, ogromne, monumentalne, trwające po kilka, kilkanaście stron, to one są stąd, że po prostu nie było wielkiego ekranu, na którym można było to pokazać. Ja myślę, że ten potencjał można teraz wykorzystać. I to, co jest gotowym scenariuszem, potężnym, mocarnym, do sfilmowania, nie unikać tego, nie mówić, no jak będą filmy, to przestaniemy czytać. Nie przestaniemy czytać. Natomiast piękny obraz, mocarny obraz, wzruszający, chwytający za emocje, uważam, jest równie wartościowy, co ta literatura. Podkreślam, uważam.
0: Dziękujemy, panie Januszu, i jeszcze raz z Lublina, tym razem pan Marek. Dzień dobry, panie Marku. Ostatnie zdanie należy do pana.
2: Dzień dobry, a ja jestem jak najbardziej za tym, żeby nie odgrzewać kompletów, tylko coś nowego rzucić. I myślę, że Lem to jest hit na cały świat i powinniśmy...
0: No kilku ekranizacji, adaptacji się już doczekał. Solaris na przykład,
2: tak, właśnie,
0: zostało
2: właśnie
0: sfilmowane.
2: Solaris z panem Clooneyem to jakaś według mnie porażka.
0: Mhm. A na jaką, na jakie dzieło Lema pan czeka? Pierwszej kolejności.
2: O pilocie Pirksie,
0: no,
2: to
0: proszę.
2: Jest moja ulubiona książka.
0: Też zresztą lektura, przynajmniej jeszcze do niedawna. I pani Agata z Warszawy ze swoją propozycją na koniec. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja może nie podam propozycji swojej, ja tylko chciałam swój skromny głos dołączyć, że bardzo się cieszę, że powstają nowe adaptacje. Czekam z utęsknieniem i niecierpliwością na nową lalkę. Uważam, że każde pokolenie ma prawo do swojej interpretacji, do swojej wrażliwości. Jestem ciekawa nowych samych dzieł. I króciutko na koniec może tylko odpowiem moim dwóm szanownym przedmówcom, którzy pytali na ekranizacji przygód Tomka Wilmowskiego. Też zaczytywałam się w tych przygodach, ale uważam, że dzisiaj to już by naprawdę nie przeszło. To się bardzo źle zdarzy. Literatura i temat, i kontekst społeczno-kulturowy. Dzisiaj to po prostu by, no nie.
0: No i właśnie od tego mamy nowe adaptacje i ekranizacje w reżyserii młodych, albo i wcale nie młodych reżyserów, według nowych scenariuszy we wspaniałych, gwiazdorskich obsadach, po to, żeby nawet te dzieła literackie, które zestarzały się nie najlepiej, pokazać na nowo. O tym dziś rozmawialiśmy z państwem. Bardzo dziękuję za wszystkie głosy. Anna Kowalczyk, Hanna Dołęgowska, Agnieszka Łukasiewicz i Piotr Łodej. My się już żegnamy, a za chwilę po serwisie przywita się z państwem Tomasz Żonda.
4: Kto jest za, kto jest przeciw?

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Franek urodził się w 27 tygodniu ciąży. Dzięki wsparciu Fundacji Kolorowy Świat dziś jest zdrowym chłopcem. Otulinka pomaga tym najmniejszym wojownikom, tak by mogły cieszyć się życiem. Więcej informacji na stronie internetowej Fundacji www.kolorowyświat.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
10: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: Ach, to tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
12: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal. To mój numer jeden wśród elektrolitów.
17: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Żegnamy reklamy.
18: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 2 czerwca, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Zakaz smartfonów w podstawówkach, rząd przyjmie projekt w tej sprawie. Polska ma nowego dowódcę operacyjnego rodzaju w sił zbrojnych, to generał Ireneusz Nowak. Warszawa dołączyła do 180 gmin i miast, w których obowiązuje nocna prohibicja. To rzecz bardzo trudna, ale wiemy, że nie tylko w Polsce zmagamy się z tym problemem. Tak premier Donald Tusk mówił o ustawie zakazującej używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Projekt w tej sprawie

0: W sprawie zostanie dziś przyjęty przez rząd. Przed kancelarią premiera jest Dagmara Kędzior. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co premier i sami uczniowie mówią o tej propozycji?
1: Jak mówił premier, celem ustawy jest ochrona dzieci przed uzależnieniem od smartfonów. Zakaz będzie obowiązywał zarówno w szkołach publicznych, jak i prywatnych, a Donald Tusk powiedział, że będą od niego wyjątki.
2: Jeśli ze względów zdrowotnych dziecko

0: uzależnieniem.
1: Ten zakaz będzie obowiązywał od 8 do załóżmy 15, gdy młoda osoba skończy lekcję. I w momencie, gdy młoda osoba skończy lekcję, wyjdzie ze szkoły, ma ten telefon, w momencie, gdy wraca do domu, nikt nie ma kontroli nad tym, co ta młoda osoba robi w telefonie.
0: Rząd też zajmuje się dzisiaj projektem ustawy ograniczającej dostęp do treści pornograficznych w taki sposób, by sama deklaracja o pełnoletności nie wystarczała do skorzystania z niebezpiecznych dla młodych osób treści.
2: Dagmara Kędzior, dziękujemy bardzo za relację. Generał pilot Ireneusz Nowak, nowym dowódcą operacyjnych rodzajów sił zbrojnych, właśnie odebrał nominację w Pałacu Prezydenckim. Zastąpił generała Macieja Klisza, który obejmie stanowisko szefa sztabu w sojuszniczym dowództwie sił połączonych NATO w Brunsum. Uroczystości mianowania nowego dowódcy obserwowała na miejscu Agata Król. Nowy dowódca jest jednym z najbardziej doświadczonych polskich pilotów. Czy to mogło zdecydować o jego awansie?
3: Tak, zdecydowanie to, plus oczywiście ogromne doświadczenie i świetne wykształcenie. Generał Ireneusz Nowak jest pilotem F-16, na których wylatał około 2,5 tysiąca godzin, a w sumie na wszystkich maszynach 3600 godzin. Stał się twarzą F-35, to on sprowadził je do Polski, lecąc w jednym z F-16, które asystowały nowym myśliwcom. Był dowódcą zarówno bazy, jak i skrzydła, był inspektorem sił powietrznych, a ostatnie miesiące zastępcą dowódcy generalnego rodzaju sił zbrojnych. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz gratulując objęcia nowej funkcji, docenił to lotnicze doświadczenie generała Nowaka.
4: Stalowy mundur na tym stanowisku jest odpowiedni do wyzwań dzisiejszych czasów, do potrzeb ochrony przestrzeni powietrznej i zagrożenia, jakie niosą rakiety balistyczne i drony.
3: Generał pilot Ireneusz Nowak swoje obowiązki obejmuje już dzisiaj.
2: I tyle, Agata Król. Dziękujemy bardzo za relację. Warszawa dołączyła w nocy do 180 gmin i miast, które wprowadziły nocną prohibicję. Od 22 do 6 rano we wszystkich 18 dzielnicach stolicy obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach, kioskach czy na stacjach benzynowych. Młodszy aspirant Jakub Pacyniak z Komendy Warszawa Śródmieście wyjaśnia, że w namierzaniu punktów łamiących nowe prawo kluczową rolę odgrywają sygnały od mieszkańców.
5: Dochodzą do nas różne sygnały. Mieszkańcy niekiedy informują nas o tym, że być może w jakimś danym punkcie sprzedawany jest alkohol o danej godzinie, gdzie do tej sprzedaży dochodzić nie powinno i policjanci przyjeżdżają na miejsce i to weryfikują.
2: Z policyjnych obserwacji wynika, że warszawscy przedsiębiorcy w zdecydowanej większości respektują nowe przepisy. Jak podkreślają mundurowi, ryzyko związane ze sprzedażą napojów procentowych pod ladą całkowicie mija się z ekonomicznym sensem, bo grozi to wysoką grzywną i utratą koncesji. To będzie kolejna wielka szansa dla Mai Chwalińskiej. Jutro zagra w ćwierćfinale wielkoszlemowego French Open. Po drugiej stronie siatki stanie Rosjanka Anna Kalińska. O tym, że polska zawodniczka może sprawić niespodziankę, mówił w porannym Zapraszamy do Trójki Piotr Chłystek z Przeglądu Sportowego.
6: Kalińska, wydawało się, że na korcie za chwilę straci przytomność w meczu z Osorio, rundę wcześniej. Teraz grała ten wyniszczający mecz z Potapową, wygrała go. To trwało bardzo długo. Jeżeli Maja znowu zaprezentuje ten swój tenis na najwyższym poziomie, nie będzie popełniać błędów, wtedy znowu mogą się wydarzyć wielkie rzeczy.
2: Polska może liczyć na duży awans w klasyfikacji WTA. Teraz zajmuje 114 miejsce.
7: Klimat.
2: Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. Susza hydrologiczna utrzymuje się w centrum i na wschodzie, a także miejscami na Pomorzu Zachodnim i Kujawach. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Popołudnie pogodne na zachodzie, w centrum i na wschodzie przelotne opady deszczu i miejscami burze z gradem. Od 19 stopni na Podhalu do 21 nad morzem, 24 w centrum i 26 na południowym wschodzie.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Tu Polskie Radio Warszawa.
15: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.

0: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Andrzej Zaucha w nowym swingowym wydaniu. 16 czerwca o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego zabrzmi Swingin' Zaucha. Wyjątkowy projekt Krzysztofa Herdzina z udziałem Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. Na scenie Anna Szarmach, Natalia Mujanga, Wojtek Myrczek i Sławek Uniatowski. Bilety dostępne na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
4: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda. Żegnamy reklamy.
6: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
7: 8 minut po południu.
8: Muzyczna Poczta UKF.
7: Dzień dobry, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kamasierak, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy do wspólnego redagowania tej audycji. Do godziny 14 na antenie Trójki Muzyczna Poczta UKF, czyli Państwa propozycje, na które czekamy pod adresem mailowym ukf@polskieradio.pl i telefonem 22 i 7 trójek. Na początek prośba pana Piotra, który pisze, że podczas 957 notowania listy przebojów Trójki sprzed 26 lat na 30 miejscu była piosenka Right Here in My Arms grupy Him, więc posłuchajmy.

Przyszedł ten niezwykle popularny w Polsce zespół Him i wielki przebój Right Here in My Arms. Pan Mateusz pisze, z racji tego, że Muzyczna Poczta UKF to idealna audycja do przypominania nieco zapomnianych utworów, chciałby prosić o Bobby X w wykonaniu oddziału zamkniętego, czyli właściwie Bobby X, źle powiedziałem.

0: Bobby X i zespół Oddział Zamknięty. 22 i 7 truje, klub UKF, małpa.polskiradio.pl. Na naszych stałych składczych można liczyć. Pan Mariusz chciałby nam o czymś przypomnieć.
1: Dzisiaj mija 40 lat od wydania przez zespół Queen płyty A Kind of Magic. Proszę o tytułowy utwór z tej płyty właśnie.

0: Kind of Magic, grupa Queens w trójce w muzycznej poczcie UKF 227 trójek UKF, małpapolskiradio.pl. Teraz zamówienie pani Marty z Poznania, która pisze tak: serdecznie pozdrawiam mojego męża Kubę i proszę o zagranie dla niego piosenki Nat King Cole'a pod tytułem L-O-V-E.
1: L is for the way you look at me. O

0: Levy, Nat King Cole. 227 Trójek, nasz telefon dzwoni.
1: Dzień dobry, Rafał Zawiercia się kłania. Chciałem mówić, zamówić piosenkę z troszkę zapomnianej grupy Fotone z Tomka Lipińskiego, a tytuł piosenki 15-10-5. Pozdrawiam.

Pamiętam premierowy koncert z okazji wydania płyty grupy Photones. To był klub Riva Remont w Warszawie w latach 80. Niezwykle ważne centrum kultury muzycznej, ale nie tylko. I nie będę ukrywał, że ten koncert do dziś gdzieś tam stoi mi przed oczami i słyszę go w uszach, bo był naprawdę fantastyczny. 227 3KF@polskieradio.pl. Teraz prośba pani Lucyny, która chciała pozdrowić swoją przyjaciółkę z okazji imienin i prosić o utwór Electric Light Orchestra Ticket to the Moon.

0: Ticket to the Money, grupa Electric Light Orchestra. 227-3UKF@polskieradio.pl. Do Państwa propozycje powrócimy już za chwilę.
1: Fajny film.

0: Przenosimy się do Krakowa, gdzie jest Ryszard Jaźwiński i jego goście.
1: Dzień dobry, witam. A jestem w Krakowie oczywiście z powodu 66. już Krakowskiego Festiwalu Filmowego. W Studio Trójki o tej porze w Małopolskim Ogrodzie Sztuki. A ze mną dziś dwóch gości. Reżyser Oskar Sadowski. Dzień dobry.
2: Witam Państwa.
1: Witamy w Trójce oraz aktor Hubert Miłkowski. Cześć.
3: Cześć.
1: A za wami premiera filmu Pieśń Nocy. To jest film, który jest tutaj w konkursie głównym, polskim, w konkursie polskim. I to jest oczywiście konkurs ważny dla młodych twórców, którzy mogą pokazywać swoje, no często pierwsze, drugie filmy. W tym wypadku absolutna światowa premiera, tak?
2: Tak jest. W niedzielę był pierwszy pokaz, a jutro w środę mamy pokaz o 19 z Q&A-em i taka nowa informacja, bo pokaz został wyprzedany. Dodatkowy pokaz o 21.30, na który serdecznie zapraszamy w kinie Mikro. Zaraz po Q&A-u, który jest 20.30, więc można przyjść, porozmawiać z nami, a później zobaczyć film. Serdecznie zapraszamy. Będzie Olgierd Łukaszewicz, Ewa Skibińska i Hubert Miłkowski, czyli nasza obsada naszego filmu, jak i duża ekipa twórców, realizatorów, bo będzie to taka nasza premiera. Dlatego tym bardziej miło będzie nam Państwa spotkać w kinie Mikro jutro.
1: No to już słuchacze Trójki słyszeli, absolutnie wyśmienita obsada aktorska. Tylko ta trójka aktorów różnych pokoleń w jednym filmie. No ale to, o czym Oskar mówi, świadczy o tym, że film się musiał już bardzo podobać, skoro są dodatkowe projekcje.
3: Takie chodzą słuchy i taką mam nadzieję. Nic więcej nie mogę powiedzieć.
1: Trzeba film oglądać i to mamy pewien problem, bo też nie lepiej za dużo nie zdradzać, ale myślę, że zgodzimy się we trzech, że to jest film, który się absolutnie wyróżnia, choćby dlatego też, że gdzieś oscyluje na takiej bardzo cienkiej granicy, a może nawet przekracza granicę. Mam na myśli obyczajowość.
2: Myślę, że nie w mainstreamowy sposób zostało tam pokazane pewne intymne szczegóły życia naszych bohaterów. Natomiast wierzę, że w piękny sposób razem z Kosmą Perlińskim jakby udało nam się wypracować przepiękny język filmowy, jakby w mojej skromnej opinii. Natomiast...
1: Ja mogę potwierdzić, spokojnie.
2: No dziękuję, w takim razie nie jestem sam. Hubert?
3: Potwierdzam. W chwili wahania, ale potwierdzam.
2: W każdym razie oczywiście może to być kontrowersyjny film. Jest na pewno bardzo odważny i wymagał wielkiej odwagi od całej trójki aktorów. Od Huberta, Olgierda i Ewy w równie olbrzymim stopniu. Każdy z aktorów myślę, że miał zupełnie inne zadanie. Natomiast każde było, dotknęło jakiegoś ekstremum, bo gdzieś jakby te ekstrema mnie w mojej sztuce, czy w teatrze, bo jestem głównie teatralnym reżyserem, czy tutaj w filmie, interesują. Natomiast poza kontrowersjami i pięknem, myślę, że jest to niesamowicie ważna historia pewnego tabu, o którym musimy mówić w Polsce. Nasi bohaterowie, mówię tutaj o właśnie małżeństwie, czyli postaci Olgierda Łukaszewicza i Ewy Skibińskiej, są dla mnie jakimiś więźniami starego paradygmatu, co to znaczyło być dobrym człowiekiem i co społeczeństwo wciskało nam do głowy, jak mamy przeżyć nasze życie. I myślę, że o tym jakby warto mówić, bo wiele ludzi po prostu jest więźniami tego starego myślenia. Sama historia się wydarzyła jakby...
1: Czyli była inspirowana życiem, tak?
2: Była inspirowana życiem bohatera, którego gra Hubert, czyli tajemniczego młodzieńca, poznałem 5 lat temu. I w paru zdaniach opowiedział mi, co się wydarzyło. Natomiast jakby to był tylko jakby naprawdę 5 zdań, które było dla mnie jakby początkiem i zalążkiem do stworzenia jakby własnej historii. Natomiast to, że to wydarzyło się naprawdę i w takim kształcie i konfiguracji spowodowało, że stwierdziłem, kurczę, jeżeli dalej tacy ludzie żyją, mają takie problemy, to znaczy, że musimy o tym mówić.
1: Porozmawiajmy właśnie o aktorstwie. Hubert, tutaj zagrałeś, myślę, że to potwierdzisz, naprawdę w takim niezwykłym tercecie. Była mowa o odwadze, potwierdzasz te słowa, bo rzeczywiście każdy z aktorów miał trudne bardzo zadanie, ty również.
3: No tak, chociaż a propos tej odwagi, bardzo ciężko mi mówić o zadaniu mojego bohatera bez spoilerowania tego, co się po prostu w filmie wydarzy.

0: Ale możemy też powiedzieć, że już grałeś różne odważne role w życiu.
1: Tak, powiedzmy. Ja też się zastanawiam w tym sensie, jaka jest definicja odwagi w ramach tego. To znaczy, ja nie czuję, że odgrywanie takich rzeczy wiąże się z jakąś bardzo dużą odwagą. No odwagą to jest dla mnie chyba jednak nieść jakieś takie wartości, które się faktycznie wyznaje w swoim prywatnym życiu.
0: Nie? No ale Olgierd Łukaszewicz nas absolutnie może zaskoczyć.
1: To zdecydowanie i ja na przykład uważam jego występ za znacznie odważniejszy niż swój w ramach tego filmu. Myślę, że w jakimś sensie ta transgresja, której on tam dokonuje, jest większa, jest odważniejsza i on łamie tam więcej tabu związanych też z tym, jak się portretuje na przykład ciało w późniejszym wieku, żeby tak, tak bym powiedział. A też jeszcze chciałem nawiązać do tego, co wcześniej, że ja myślę, że ten film może ma jakiś potencjał na kontrowersję, ale ja w nim lubię to, że on się na te kontrowersje, broń Boże, nie sili.
0: Zgodzimy się, że on jest naprawdę pięknie sfilmowany i z wielką kulturą opowiada o trudnych sprawach.
1: Dokładnie. I ja myślę, że to bardziej wynika z tego, że my jesteśmy naprawdę w bardzo intymnych sytuacjach z tymi bohaterami, blisko ich zarówno cieleśnie, jak i emocjonalnie, a nie, że szukamy kontrowersji poprzez, tak, dokładnie, poprzez szukanie sensacji, poprzez portretowanie w jakiś sposób tego tematu.
0: Myślę, że wiele osób także po naszej rozmowie będzie chciało zobaczyć Pieśń o nocy. Teraz na Krakowskim Festiwalu Filmowym ma jakie plany? Na później kolejne festiwale?
2: No cóż, na, tak, zapraszamy serdecznie do Kazimierza Dolnego na Festiwal Dwa Brzegi w sierpniu, gdzie mamy już potwierdzone zaproszenie. Po niedzielnej premierze przyszło do nas zapytanie o film z Hongkongu, więc no cóż, liczymy na to, że z Hubertem pojeździmy trochę. Jesteśmy oboje singlami i po prostu mamy nadzieję na przygody. No.
0: No to piękna puenta. Tego wam życzę, żeby dużo było tych przygód i dużo się działo wokół filmu. Pamiętajmy tytuł Pieśń o nocy. Może duże szanse na to, żeby i ten tytuł pojawił się w werdykcie jurorów. Na razie jest w konkursie polskim. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dodamy, że komu nie uda się wpaść jutro do Kina Mikro o 21.30, film będzie na VOD Festiwalu od 5 maja do 19, czyli macie państwo...
1: Czerwca.
2: Tak dokładnie, macie państwo sporo czasu, żeby w dymowym zaciszu zobaczyć film. Proponuję jakby głośność wysoko ustawić, bo tam jakby przepiękny jest soundscape i muzyka.
0: Irena Santor.
2: No i można powiedzieć, że naprawdę ikoniczna scena w wykonaniu Huberta do piosenki Ireny Santor, Powrócisz tu. Pozdrawiamy panią Irenę oczywiście.
1: Pozdrawiamy.
0: Pięknie, pięknie. Dziękuję wam bardzo. Oskar Sadowski, reżyser Pieśni o nocy oraz Hubert Miłkowski, odtwórca obok Olgierda Łukaszewicza i Ewy Skibińskiej, jednej z trzech głównych ról. Dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękujemy.
3: Z Krakowskiego Festiwalu Filmowego również Ryszard Jaźwiński, który jeszcze nie raz państwu opowie, co tam się dzieje. Dziękuję bardzo. A teraz piosenka, która przewinęła się w niedzielę podczas spotkania z Majką Jeżowską, jej duet ze Stanisławem Sojką, a właściwie to jeszcze była Maria Jeżowska i Stanisław Sojka. Na ciebie ktoś wyczekuje co dzień. To prośba pani Aliny, która nie zdążyła posłuchać w całości.

0: Majka Jeżowska i Stanisław Sojka. Na ciebie ktoś wyczekuje co dzień. 227-3QKF@polskieradio.pl. Nasz telefon dzwoni.
1: Dzień dobry. Darek z Legnicy. Prosiłbym coś z Farbenlele. Na 40 rocznicę ich działalności. Pozdrawiam.
0: No a skoro 40 urodziny Farbenlele, to już niedługo spotkamy się z Wojtkiem Wojdą i troszkę więcej opowie o tej formacji. O początkach, ale także o tym, co było najważniejsze podczas tej całej kariery. Natomiast dziś proponujemy utwór specjalny, bo będzie Farbenlele, ale także goście Gutek i Robert Gawiński.

Samo życie, Farbenlere Gutek i Robert Gawiński. 227 trójek, UKF, małpa, polskieradio.pl. Pan Łukasz z Gdańska pisze: dzień dobry, chciałbym uprzejmie prosić o możliwość zadedykowania mojej żonie Marcie piosenki Za daleko w wykonaniu Mrozu i Vito Bambino z góry. Pozdrawiam całą trójkę i dziękuję

Vito Bambino, a właściwie Mrozu i Vito Bambino. 227 trójek, UKF, małpa, polskieradio.pl. Kolejna propozycja od państwa. Tym razem prośba od pani Iwony o Adagio, Larry Fabian.

Lara Fabian, ja miałem przed laty przyjemność spotkać się z artystką i przeprowadzić z nią wywiad, zresztą, który był wyemitowany potem w Markomanii. 227-3-KKF-MAPA-POLSKI-RADIO.PL. Touch and Go i Emerson, Lake and Powell na koniec tej godziny w muzycznej poczcie UKF, a do Państwa propozycji wrócimy już po serwisie.

0: Emerson, Lake & Palmer.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
4: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
5: Mikrofon, kamera, radiowe studio,
6: scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
3: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
1: Żegnamy reklamy.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 czerwca, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Rząd przyjął projekt zakazu smartfonów w podstawówkach, ma dotyczyć lekcji i przerw lekcyjnych. Nie milkną komentarze po tym, jak Donald Trump w rozmowie telefonicznej nazwał Benjamina Netanyahu szaleńcem. 16-latka z ciężkim zatruciem alkoholowym we krwi miała blisko 2 promile alkoholu. To działanie potrzebne w szkołach, stworzone w odpowiedzi na potrzeby nauczycieli. Tak o zakazie używania telefonów w podstawówkach mówi minister edukacji Barbara Nowacka. Rząd przyjął dziś projekt w tej sprawie. Zajął się też dostępem osób niepełnoletnich do niebezpiecznych treści, w tym pornograficznych. Przed kancelarią premiera jest Dagmara Kędzior. Witam cię ponownie.
8: Dzień dobry.
7: Jak rząd komentuje tę sprawę?
8: Barbara Nowacka podkreśliła, że uczniowie w wyjątkowych okolicznościach lub też za zgodą nauczyciela będą mogli korzystać z telefonów w szkołach, ale co do zasady będzie obowiązywał zakaz ich używania. Ministra edukacji zaapelowała przy tym do rodziców.
9: Dzieci w telefonów używają w szkole w sposób sporadyczny, natomiast prawdziwy problem zaczyna się po godzinie 16, kiedy dzieci wracają do domów. Stąd prośba do rodziców, szczególnie w wakacje, zwróćcie Państwo.

0: Państwo uwagę na to, w jaki sposób dzieci korzystają z telefonów.
1: Rząd przyjął też ustawę ograniczającą dostęp osób niepełnoletnich do niebezpiecznych treści i ona nakłada obowiązek skutecznej weryfikacji wieku przez serwisy innej niż sama obecnie deklaracja. Wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreślił, że to potrzebne rozwiązanie.
2: Badania, o których wspomniała pani minister Nowacka, wskazują, że

0: Dzior, pięknie dziękujemy. Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał do szefowej Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła PiSu Patryka Jakiego. Chodzi o jego nadzór nad służbą więzienną jako wiceministra sprawiedliwości. Prokuratura chce też, by Europarlament wyraził od razu zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie europosła. Rzeczniczka prokuratury Anna Adamiak tłumaczy, że chodzi o przyspieszenie procedury.
1: Chcemy zapobiec sytuacji, z którą mamy doświadczenia, jeżeli chodzi o pana europosła Brauna, aby po raz kolejny kierować wniosek o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie, bo procedura uchylenia immunitetu w Parlamencie Europejskim trwa średnio 10 miesięcy.
0: Jak informuje prokuratura, Patryk Jaki jako wiceminister sprawiedliwości miał wydać dyrektorowi służby więziennej polecenie w sprawie awansu jednego z pracowników. Decyzje o awansie funkcjonariusza podejmowane były w czasie prowadzonego wobec niego postępowania dyscyplinarnego. Izraelskie i amerykańskie media szeroko cytują przebieg ostatniej rozmowy Donalda Trumpa z Benjaminem Netanyahu. Wskazuje ona nie tylko na pogorszenie relacji między oboma przywódcami, ale stawia też pytanie, na ile Stany Zjednoczone będą miały kontrolę nad działaniami Izraela w Libanie.
2: Według doniesień prezydent USA Donald Trump zaatakował wczoraj podczas rozmowy telefonicznej Benjamina Netanyahu, używając inwektyw i nazywając izraelskiego premiera szaleńcem. Trump zażądał, aby Izrael zgodził się na zawieszenie broni z libańskim Hezbollahem, twierdząc, że premier jest mu winien przysługę za to, że dzięki jego działaniom Netanyahu, przeciwko któremu toczy się proces o korupcję, nie siedzi jeszcze w więzieniu. Axios cytuje amerykańskiego urzędnika, który streścił słowa skierowane przez Trumpa do Netanyahu w następujący sposób. Jesteś szaleńcem, siedziałbyś w więzieniu, gdyby nie ja, ratuję ci tyłek, wszyscy cię teraz nienawidzą, wszyscy nienawidzą Izraela z tego powodu, koniec cytatu. Według amerykańskich urzędników cytowanych przez portal, Trump uważa, że wojsko izraelskie odpowiedziało w ostatnich dniach w sposób nieproporcjonalny na ataki Hezbollahu. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
0: 16-latka z powiatu lubińskiego trafiła do szpitala z ciężkim zatruciem alkoholowym. Badanie wykazało, że miała w organizmie blisko 2 promile alkoholu. Okazało się, że wcześniej sprzedała go koleżankom 15-latka, która odbywała praktyki zawodowe w sklepie, mówi Sylwia Serafin z lubińskiej policji.
3: 15-letnia mieszkanka powiatu lubińskiego wykorzystała wyjście na zaplecze osoby nadzorującej jej pracę i sprzedała alkohol swoim 3 nieletnim koleżankom. Następnie po zakończeniu zajęć spotkała się z nimi na terenie Lubina. Do dziewcząt dołączyła kolejna 16-latka, która została poczęstowana wysokoprocentowym trunkiem. W pewnym momencie stan 16-latki gwałtownie się pogorszył. Doznała ciężkiego zatrucia alkoholowego i wymagała natychmiastowej pomocy medycznej. Tylko jedna z uczestniczek spotkania została przy koleżance, pozostałe dziewczyny uciekły z miejsca zdarzenia.
0: A sprawą zajmuje się teraz sąd rodzinny. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W centrum i na wschodzie pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami deszcz, lokalnie burze z gradem. Na zachodzie pogodnie, na termometrach w Przemyślu 15 stopni, w Warszawie 21, a w Legnicy 24.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: 13:05.
7: Muzyczna Poczta UKF.
6: Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kałasierak, Tomasz Żonda, witamy ponownie i za chwilę powrócimy do Państwa propozycji w Muzycznej Poczcie UKF, ale wcześniej nasza piosenka dnia zespołu Jungle i utwór The Wave to zapowiedź ich nowej płyty, która ukaże się w sierpniu.

0: To nasza piosenka dnia, The Wave, grupa Jungle. Album Jungle ukaże się 14 sierpnia i będzie nosił tytuł Sunshine. Więc a propos Sunshine, słoneczny telefon 2273.
1: Dzień dobry, kłaniam się, dzwonię ze słonecznej Wielkopolski, na imię mi Piotr i chciałem zamówić piosenkę grupy Saxon pod tytułem Crusader. Pozdrawiam serdecznie.

0: Saksjon w muzycznej poczcie UKF. 227 trójek.
1: Dzień dobry, chciałabym zamówić piosenkę do muzycznej poczty. Może Blauka, Wolta. Z najlepszymi pozdrowieniami dla muzyków.
0: Pozdrawiamy również Georginę i Piotra. Czekamy na nowe nagrania.

Mam nadzieję, że kiedyś Blaukat podbije polską scenę muzyczną. Piękny utwór, moim zdaniem przynajmniej, i Volta pod tytułem. 227 trójek, nasz telefon dzwoni, ale również mamy od Państwa sporo zamówień mailowych. Nasz słuchacz napisał, że skoro była Céline Dion, wreszcie Pani Monika napisała, przepraszam bardzo, że Céline Dion ma piękny głos, ale ja proszę o inny, moim zdaniem, równie piękny, czyli Whitney Houston. Ale to wcześniej nie była Céline Dion, to była Lara Fabian.

0: W muzycznej pościółce w Whitney Houston 227 trójek.
1: Dzień dobry, Jarosław z Pomorza. Chciałbym zaproponować dzisiaj do audycji taki polski zespół Shaking Dudy. Oni kiedyś wykonywali taki utwór Au Szalalala. Tak na poprawę humoru dla wszystkich, z życzeniami dla waszego zespołu i dla wszystkich słuchaczy.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
5: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
6: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
16: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
15: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
16: Super, kiedy płyniemy?
17: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
18: Zobacz prehistoryczne kości. Zostań asystentem robota chirurga. Stwórz plastik z mleka i zajrzyj do reaktora jądrowego. Te i wiele innych niezwykłych doświadczeń czeka na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Zapraszamy w sobotę, 13 czerwca od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
19: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
0: Żegnamy reklamy.
20: Za 28 minut godzina 14.
21: Powtórka z rozrywki.
20: A przed

0: chódź. Innych zadań przed wami jest siła. Musicie knuć, jak tu pozbyć się radzić siła.
1: Niedobrze.
2: A może już dobrze, nie?
1: A może już i dobrze, ale przez etakowy drobiazg nie będziemy sobie psuli wypróbowanego wstępu do każdej rozmowy.
2: O, pewnie, a słusznie tak. Oj, niedobrze.
3: A jak się tak zastanowić, to co mianowicie niedobrze jest?
1: Mianowicie, przede wszystkim to niedobrze, panie Andrzeju, żeśmy się całkowicie pogubili chronologicznie.
2: Otóż to
3: Moją oleńkę niebogę zabrano wczoraj na przymusowe badania chronologiczne.
2: Nie, to nie jest to, panie Andrzeju. Ja ci to później wyjaśnię, tak?
1: No tak, owoż, pogubiliśmy się i teraz doprawdy nie wiadomo, czy jesteśmy we potopie, czy w ogniem i mieczem, czy też...
2: Czy w pustyni i w puszczy.
1: Nie, czy też, nie daj Boże, i we mnie może.
3: Jakże to w tobie, co?
1: No, w panu Włodyjowskim.
2: O nie daj Boże, gdyż wypowieści pan Włodyjowski prawie wszyscy albo giniemy, albo też popadamy w straszliwe niedołęstwo.
3: Słyszałem. Podobno pan Michał pod koniec tej powieści jest już taki niedołężny, że aż Ketling musi go wysadzić, jakoby niemowlę.
1: A nieprawda. Wysadza w samej rzeczy, ale dynamitem.
2: A to mniejsza z tym, jakie środki on stosuje, ale fakt faktem, panie Michale, że cię wysadza.
3: Tak? Jeden pan Skrzetuski we dobrej kondycji do końca się trzyma, gdyż podczas bitwy pod Chocimiem...
1: Tak,
3: Cytuję. Sędzielizna pokryła mu już głowę, lecz za to otaczało go 6 synów siłą do 6 dzików podobnych. Kropka, koniec statu. To jest tutaj.
1: Żeby mieć synów do dzików podobnych. Ciekawe, czyjaż to robota.
2: No, tam wrodzona modestia nie pozwala mi się chwalić, ale Helena Kurcewiczówna okrutnie we mnie swego czasu gustowała.
3: To już wiemy teraz nareszcie, skąd u onych synów owa dzika świńska uroda.
1: Tak. Dzika była z wasz świnia, panie Zagłowo.
2: A co, nie? Świn to był nieprzeciętny, szczególnie w łożu. Pamiętam, że kiedyś na sułtańskim dworze...
3: Dobrze, panie Onufry. Znamy te pańskie opowieści. Znamy. Tak, nieważne. Ale nie, mieliśmy się określić i usytuować, aby od onego momentu trzymać się już chronologii, albo przynajmniej jako wejść logiki.
2: Dziwne to są określenia i chyba nie chrześcijańskie, których nawet i słuchać, chatko, i grzech bodajże. No.
1: Panie Onufry, panu Andrzejowi idzie o to, aby wreszcie chwycić jakowyś wątek.
2: No, a po co nam wątek? Nie lepiej to po staremu chwycić szablę w dłoń?
3: Dobrze, koledzy. Szwedzi nas ode frontu atakują, a skleroza od zadu.
2: No i ta święta racja, panie Andrzej, jak mnie wczoraj na odwieczy sklerozy z tyłu zajszła i w łeb z nienacka gruchnęła, tom zgoła zapomniał, jak się nazywam.
1: Zagłoba.
2: Czego?
1: Niczego. Zapomniałeś właśnie, to panu przypominam, że się nazywasz Zagłoba.
2: Aha, dzięki stokrotny, zaraz sobie zapiszę. Jak waś mówisz?
1: Zagłoba.
2: Słucham.
3: Rany boskie, przestańcie, wasz mościowie, bo aże wyć się chce. Jakże my z takowym spierniczałym wojskiem zwojować księcia Bogusława, który jest w dobrej kondycji i nawet sobie podśpiewuje tam w szwedzkim obozie.
1: W naszej mowie nie śpiewa, jeno w cudzej ten zaprzaniec.
2: Jak waś powiedziałeś?
1: Zaprzaniec.
2: A nieprawda, bo właśnie, że wypędek. Samym czytał uniwersał królewski, we którym napisano, że Bogusław to wypędek i sługus w dodatku, tak.
1: A ja żem widział rozkaz hetmański, we którym wyraźnie stało, że Bogusław to zaprzaniec.
2: A właśnie, że sługus.
1: A zaprzaniec.
2: A sługus.
3: Słuchajcie, wasz moście. Oba określenia są prawomocne. Nawet ostatnio ogłoszono konkurs na fraszkę ośmieszającą Bogusława, gdzie też zdobyłem wyróżnienie.
2: No ty, wyróżnienie. Przecież to ja jestem najlepszy satyryk, a humorysta we wszystkim chrześcijańskim rycerstwie.
3: Może, ale wyróżnienie zdobyłem ja.
2: To ciekawe. I jak owa fraszka brzmiała?
3: Bodajż byś w sługusie usiadł na kaktusie.
2: Ja nie wiem, z czego pan się śmiejesz, panie Michale. On się śmieje, bo sam ułożył. A tak, bo ta fraszka jest dziwnie nędzna. Czekajcie, ja tu zaraz wymyślę fraszkę do słowa zaprzaniec. No. Tylko rym muszę znać. Jakby tu, bo bodajby zaprzańcu.
1: Nie, to może ja. To może ja spróbuję z wypędkiem.
2: Nie.

0: to ja Zaprzańcem teraz.
1: Jak Zaprzańcem? Ja bodajbyś wypętku...
0: Bodajbyś Zaprzańcu się pośliznął w tańcu, co?
2: Bo ja wiem.
1: Bodajbyś wypętku usiadł na podsędku.
0: Co w tym przeciwnego? Ja sam na podsędku bracławskim ze 2 godziny siedziałem, gdy był Polek, świeć Panie nad jego duszą, w bitwie pod Machnówką, a żadnej ławki w pobliżu nie było, aby spocząć na czymś.
2: Słusznie, myśmy kiedyś na 4 podsędkach całą noc w stukółkę grali z tym, że zamiast stolika służył nam stolnik.
0: Zaraz, mogłoby być tak. Zaprzańcu, czekaj ty zas... znowu mi skleroza przerwała. Co to ja chciałem powiedzieć?
1: Może za skrońcu.
0: Może za skrońcu, tak. Może, ale my za dużo dzisiaj głową pracujemy, a to niezdrowo. A za mało szablą robimy. Szable w dłoń, koledzy.
3: Kolejny odcinek powtórki z rozrywki już jutro po godzinie 13.30. Jutro, z tego co pamiętam, to zwykle są fachowcy. 227 3KF, małpa.polskiradio.pl. Jeszcze przez 22 minuty czekam na Państwa propozycję w muzycznej poczcie. Pan Darek tym razem i pan Darek z Ostrowca Świętokrzyskiego, który pisze tak. Witam, proszę utwór Kocie Sprawy grupy Buzu Squad, czyli kolejny wynalazek.

0: kocie sprawy. Troszkę zapomniany zespół Buzu Squad w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Ja przypominam te płyty, na której pokazał się ten utwór. Ta taka płyta poświęcona piosenkom ekologicznym. No to było dawno, dawno temu, lata 90. mniej więcej połowa. Tomek Lipiński śpiewał dzisiaj już wraz z zespołem Fotones. Powróci w tej chwili w zupełnie innej grupie.
1: Dzień dobry, czy ja mógłbym poprosić o jeden utwór dla żony Julianny w 25. rocznicę ślubu, Brygada Kryzys, To co czujesz? Arkadiusz, Storunia.

0: Ci ktoś lubi tego artystę, a jest za co, bo na swoim koncie ma mnóstwo przebojów, czy to z Brygadą Kryzys, czy z Fotonesem, czy z zespołem Tilt, bądź też solo, no to jest okazja, bo w najbliższy czwartek w Boże Ciało o godzinie 13 w audycji przy stole Michał Nogaś zaprosi Tomka Lipińskiego, który będzie Państwu opowiadał o czym? Przekonamy się, włączając radio w czwartek po godzinie 13. A my powracamy do Państwa muzycznych propozycji w tej chwili w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Za 12 minut, godzina 14.
1: Dzień dobry, Edyta z Gliwic po tej stronie. Na dzisiaj moja propozycja to Styx i utwór Snowblind. I wszystkim miłośnikom tego zespołu, właśnie tym ludziom dedykuję ten utwór.

0: Snowblind i grupa Styx. Ja nie będę ukrywał, że moim ulubionym utworem grupy Styx jest piosenka, którą usłyszałem po raz pierwszy zresztą w programie trzecim Polskiego Radia, bo właściwie muszę się przyznać, że sam trójki słuchałem właściwie od czasu, kiedy sam potrafiłem włączyć radio, więc tam też już byłem wtedy właściwie na początku szkoły średniej, usłyszałem utwór pod tytułem Boat on the River i do dzisiaj jest to moja ulubiona piosenka grupy Styx. Ale jakie państwu się podobają, takie państwo zamawiają. Do czego będę namawiał już jutro po godzinie 12, bo dziś kończymy Muzyczną Pocztę UKF. Jeszcze jedna propozycja nam pozostała. Ja przypomnę, że Muzyczna Poczta UKF przyjmuje zamówienia przez całą dobę. Telefony za chwilę wyłączymy w tej sprawie, ale czynny będzie jak najbardziej nasz pocztowy adres, czyli ukf@polskieradio.pl. Za chwilę Agnieszka Obszańska i jej gość. A my już dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Hamasierak, Tomasz Żonda. Na zakończenie jeszcze jedna propozycja. Propozycja jak najbardziej polska i również piękna.
1: Dzień dobry. Chciałbym się pochwalić, że dziś dostałem warunki zabudowy, czyli popularną WZ-kę. Pytanie, czy w związku z tym mógłbym prosić o piosenkę Sielanka o domu wolnej grupy Bukowina? Dla wszystkich, którzy czekają na podobny dokument. Radek, Wybuska Zdroju.

portowa dzielnica. Wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra, słony wiatr.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Życie jak fortuna, kołem się toczy.
5: Po przeboju Bałkanica zespół Piersi wraca z nowym albumem Pigułka Szczęścia.
4: Jak ja to kocham, jak ja to lubię.
5: 14 energetycznych utworów, rock, humor i dobra zabawa w najlepszym wydaniu. Płyta dostępna w serwisach streamingowych, sklepach muzycznych i na sklep.polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
0: Żegnamy reklamy.
10: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 czerwca, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Rząd szykuje bata na platformy internetowe, które nie wprowadzą skutecznej weryfikacji wieku. Generał broni Maciej Klisz obejmie jutro ważne stanowisko w dowództwie NATO. Miejscami gleba jest sucha jak pieprz, pogłębia się susza rolnicza. Do 1 000 000 złotych kary otrzymają platformy internetowe, które nie wprowadzą skutecznej weryfikacji wieku w przypadku stron pornograficznych. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powiedział, że celem nowych rozwiązań jest ochrona niepełnoletnich przed szkodliwymi treściami, a obecne przepisy nijak mają się do rzeczywistości, w której żyjemy.
11: Obecnie strony pornograficzne można wchodzić, kiedy mamy samoidentyfikację. To znaczy w ciągu kilku sekund, bez względu ile mamy lat, możemy kliknąć, że mamy 18 i nikt tego nie weryfikuje. My mówimy czas na weryfikację wieku, którą ma przeprowadzić platforma skutecznie i jeżeli tego nie zrobi, otrzyma niemałą karę.
10: Według resortu edukacji średni wiek pierwszego kontaktu dziecka z pornografią w Polsce to niespełna 11 lat. A rząd przyjął też dziś przepisy o zakazie telefonów komórkowych w podstawówkach, nie tylko w czasie lekcji, ale również na przerwach. Polski oficer na ważnym stanowisku w strukturach NATO. Dotychczasowy dowództwa operacyjny generał broni Maciej Klisz w lipcu obejmie stanowisko szefa sztabu w dowództwie sił połączonych NATO w Brunsum. Generał pytany przez Polskie Radio o zadania, jakie będzie wykonywał w Holandii, mówi, że jego stanowisko ma charakter doradczy

0: 7 miliardów euro, 200 milionów. To czwarta transza w ramach 6. i 7. wniosku.
1: Te pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na poprawę usług opieki zdrowotnej, wzmocnienie cyberbezpieczeństwa czy na rozbudowę internetu. Pieniądze zostaną także przeznaczone na inwestycje wodno-kanalizacyjne czy dotyczące sieci energetycznych, także na reformę prawa pracy oraz wspieranie inicjatyw ekologicznych, m.in. na modernizację kolei. Jeszcze w tym miesiącu Polska chce wysłać 8. wniosek o płatność. Jest to możliwe, bo wcześniej rząd porozumiał się z Komisją w sprawie zmian w KPO. Polska wynegocjowała wykreślenie kontrowersyjnej opłaty od aut spalinowych wpisanej przez poprzedni rząd. Zamiast tego podatku jest obietnica zainwestowania w ciepłownictwo. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Tegoroczny maj był jednym z najbardziej suchych od wielu lat. W większości kraju spadła mniej niż połowa normy opadów. W rzekach ubywa wody, a susza rolnicza obejmuje już pas od zachodniej Polski przez centrum po wschód kraju. Katarzyna Żyłowska z Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach mówi, że zagrożone są 4 grupy upraw.
2: Podobnie jak w pierwszym okresie raportowania mamy zagrożone zboża ozime i zboża jare oraz truskawki i dodatkowo w tym okresie jeszcze weszło zagrożenie suszą dla krzewów owocowych. Problem jest i jeżeli nie będziemy mieli jakichś dużych opadów w ciągu najbliższych kilku dni, to ten obszar na pewno się będzie powiększał.
0: Niedobór opadów utrzymuje się od początku roku, a sytuacja stale się pogarsza. Łączą siły w walce o bezpieczeństwo. Policjanci, lekarze i zarządcy dróg przygotowali spot, który opowiada o konsekwencjach nierozważnych zachowań na drodze. To w przededniu zmiany prawa. Od jutra dzieci do 16 roku życia będą musiały obowiązkowo jeździć w kaskach na hulajnogach czy rowerach.
3: 5 sekund, bo czasem tyle wystarczy, by zmienić całe życie.
4: Dawid Aleksandrowicz, jestem anestezjologiem. Chcemy, żeby poszła informacja w świat. Lepiej te 5 sekund właśnie przeznaczyć na jakieś odpowiednie przygotowanie poprzez właśnie noszenie kasków ochronnych.
5: Widzimy to za często. To tylko chwila, a zmienia całe życie.
6: Podkomisarz Wołczyńska, Wydział Ruchu Drogowego. Obserwujemy znaczny wzrost zdarzeń z udziałem hulajnóg elektrycznych. W 2026 roku niestety jest od ponad 55% więcej niż w roku ubiegłym.
7: To miała być chwila. Już nigdy nie będzie jak wcześniej.
0: Adresatami spotu są zarówno dzieci, jak i dorośli. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Polska podzielona na 2 strefy. Na zachodzie pogodnie, a na wschodzie pochmurno, deszczowo i burzowo. Od 19 stopni na Podhalu do 24 na Mazowszu i 26 na południowym wschodzie.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Tu Myśliwiecka 357.
10: Dzień dobry, meldujemy się w składzie Katarzyna Wojtasik, wydawczyni programu, i Agnieszka Obszańska, to ja przy mikrofonie. Zapraszamy do godziny 15, a to godzina, w której pojawiają się na naszej antenie osoby, które, można to najprościej opowiedzieć w ten sposób, chcemy poznać lepiej. No i mamy nadzieję, że Państwu też udziela się ta ciekawość. A dzisiejszy gość przedstawi się piosenką i właściwie po niej wszystko powinno być jasne. Może nawet po 3 nutkach. Duo.

0: na hali. I dzięki Bogu jeszcze są tacy, chwała im za to, że chcą te owce paść. Takim jest na przykład wujek w naszej rodzinie, brat mojej mamy. Ta jego pasja jest niesamowita. Bez względu na to, czy jest w pełni zdrowia, czy nie, on chce być z tymi owcami, chce po prostu tą swoją pasję kultywować. Uczy swoje córki. No i dzisiaj może tak być, że kobieta zostaje bacą. Kiedyś to było niemożliwe, a dzisiaj już nawet są takie kursy na bace.
1: Czyli kobieta także została dopuszczona do tej niezwykle odpowiedzialnej, tradycyjnej funkcji.
0: Tak, więc to pokazuje, jak zmienia się też ten góralski świat, że jednak ta praktyka, to życie wymusiło coś takiego i już nie można opowiadać, że kobieta to chyba nie nadaje się. Nieprawda, właśnie kobiety potrafią być świetne jako zarządzające tym całym szałasem, bo baca jest jakby dyrektorem
1: szałasu,
0: nie tylko tego budynku, tylko po prostu tego całego gospodarstwa pasterskiego. Ma do pomocy juchasów i małych honielników, którzy zaganiają owce do kosora, pilnują piesków, owcarów. I tak nie można tak sobie przyjść po prostu na szałas, bo owczarek zaraz tutaj nas powstrzyma.
1: Wspaniale, że o tym rozmawiamy. Krzysztof Trebunia-Tutka jest z nami. Świetnie, ponieważ możemy teraz zarewidować sobie spojrzenie nasze na to, czym jest kultura góralska, czym jest Podhale, ale też w jaki sposób można odczytywać to miejsce tak bliskie twojemu sercu i głowie współcześnie. Pozwolisz, że wrócimy za chwilę?
0: Do usłyszenia.

0: cash for living.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.

0: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
1: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
2: Abemus Papa.
0: Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym zajmują się kosmiczni ogrodnicy, jak wyhodować klopsiki, czy kasztany mogą świecić i jak udzielić pierwszej pomocy zwierzakom, koniecznie przyjdź na największe wydarzenie ze świata nauki. 29. Piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Już w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
9: Sponsorem 29. Pikniku Naukowego jest Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Żegnamy reklamy.
14: Wracamy i teraz najwyższa pora, by zmierzyć się z człowiekiem słowa.
15: Przysłowie.
16: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Czy mógłby pan omówić, w tym wyjaśnić pochodzenie słów progenitura, latorośl oraz pasierb, pasierbica? Taką wiadomość otrzymałem od pana Karola. Zacznijmy od progenitury. To, jak czytamy w Wielkim Słowniku Języka Polskiego, żartobliwe określenie dzieci określonej pary rodziców. Inne słowniki podają raczej informacje o przestarzałym charakterze tego słowa i uzupełniają o wiedzę, że dawniej oznaczało ono również pochodzenie. Stefan Żeromski pisał w Przedwiośniu: ten buławnik był progenitury szynkarskiej czy małomiasteczkowo-paskarskiej, wskutek czego zawsze śmierdział pieniądzem. Być może właśnie ta przestarzałość sprawia, że gdy dziś używamy tego określenia, wydaje się ono śmieszne, nieprzystające do współczesnej polszczyzny. Tak czy inaczej, wyraz progenitura pochodzi od łacińskiego progeniturus, czyli dosłownie mający być zrodzonym. Czas na latorośl. Słowo to pochodzi od wyrazu lato i pierwotnie oznaczało to, co przyrosło w ciągu lata, czyli następne pokolenie roślin, które później zostało metaforycznie przeniesione na ludzi. Co ciekawe, sam rzeczownik pokolenie również ma roślinne nomen omen korzenie. Zdaniem Andrzeja Bańkowskiego dawniej pokolenie to ta część pędu rośliny wieloletniej, która przyrosła w ciągu jednego roku, następująca po kolanie, to znaczy po tym węźle na pędzie, który rozgranicza przyrosty z dwóch kolejnych lat. Dziecko nazywamy także potomkiem, czyli tym, który przyszedł potem, za rodzicami. Nasi przodkowie z kolei na określenie latorośli używali jeszcze wyrazu pośladek, bo przecież to ten, który jest z tyłu, podąża za rodzicami, idzie ich śladem. Ostatnie słowo, o które pyta pan

0: Karol to pasierb, a wzięło się ono od prasłowiańskiego jeszcze czasownika szbati w znaczeniu ssać, chłeptać. Dziś ten sam stary czasownik szbati widoczny jest w słowie siorbać. Od tej dawnej formy utworzono rzeczownik śżb, który oznaczał tego, który ssie, czyli dziecko, a następnie dodano do niego cząstkę pa, oznaczającą podobny. Widać ją też w słowie pagórek, czyli prawie góra, coś podobnego do góry. Taki paszb, a następnie polski pasierb, to dosłownie prawie własne dziecko. A jeśli mają Państwo, tak jak pan Karol, pytania dotyczące języka, to proszę je do mnie przysyłać pod adresem przysłowie@polskieradio.pl. Chętnie na nie odpowiem. Do usłyszenia.
1: Mateusz Adamczyk powróci, gdyż przynosi słowo od poniedziałku do czwartku o 14:30. A my wracamy do rozmowy z naszym gościem, którym jest Krzysztof Trybunia-Tutka. Dzień dobry raz jeszcze.
2: Dzień dobry, witajcie pięknie.
1: Rozmawialiśmy o tradycji, rozmawialiśmy o przeróżnych połączeniach twoich zespołowych, ale także tych, które są mniej oczywiste. Jesteś także architektem na przykład, wspaniałym konferansjerem. Dopiero co skończył się festiwal Nowa Tradycja, który prowadzisz od wielu, wielu, wielu lat i ta nowa tradycja też jest takim hasłem, które można by było przykleić do ciebie od razu, czyli to współczesne odczytanie tego, co jest zakorzenione w kulturze, z której pochodzisz. A ja mam do ciebie teraz prośbę. Przesłałeś mi jeden utwór i ja bym bardzo chciała go słuchaczom i słuchaczkom zaprezentować. Jak zapowiedziałbyś piosenkę Mój Dom?
2: Po góralsku i po jamajsku o tym, co nam się kojarzy najcieplej, najmilej, ale też o mojej profesji architekta, który jest budowniczym, który chce budować takie bezpieczne gniazdo dla rodziny.
1: Gramy.

0: Mój dom. Krzysztof Trebunia-Tutka. Zapowiedziałeś ten utwór. Opowiedz o nim coś więcej, bo on wprost nas wprowadza do tego, co już właściwie jest kwintesencją i takim znakiem rozpoznawczym tego, co robisz, czyli budowania pomostu, porozumienia pomiędzy tradycją a na przykład muzyką, która z tradycją podhalańską kompletnie się nie łączy. Kiedy i gdzie wpadł ci do głowy pomysł, żeby na przykład połączyć tradycję, którą znasz od dziada, pradziada, z rastafarianizmem?
1: W 1991 roku poznaliśmy Włodzimierza Kleszcza, dziennikarza Polskiego Radia, który zaproponował nam takie spotkanie. No i kiedy Jamajczycy przyjechali do nas pod Tatry, mieliśmy wielką tremę, bo to już była wtedy wielka gwiazda muzyki świata, roots reggae, prawdziwe, jamajskie. I my tutaj skromni muzykanci góralscy. Ale no zdradzę od razu, jakby naszym pomysłem, który się sprawdził, było pozostanie sobą. Granie tego, co umiemy najlepiej, co jest naszym wielopokoleniowym bogactwem, dorobkiem. Ale potem poszliśmy krok dalej. Powstało kilka płyt i w 2005, 2006, 2007 roku powstały nowe utwory, które ukazały się na płycie Pieśni Chwały. I to jeden z nich, Mój Dom. Te nowe treści, które napisałem na tę płytę, miały bardziej współgrać z tym, o czym śpiewa Norman. O rzeczach współczesnych, ale ten przekaz jest bardzo ważny, bo pokazuje, że właśnie między ludźmi z tak odległych stron może nie być żadnych jakichś granic. Bez względu na kolor skóry, na religię, jesteśmy wszyscy piękni, możemy się pięknie różnić, ale też wzajemnie ubogacać, inspirować. No i śpiewamy każdy o tym, co jest mu najdroższe. Ja śpiewam i o górach, i o architekturze, i o muzyce tradycyjnej, o tym wszystkim, co jest bliskie mojemu sercu. A Norman śpiewa na przykład w piosence King Lion, śpiewa o tym symbolu kultury rasta jamajskiej. Mhm. A my śpiewamy po prostu o królewskich nadaniach w Tatrach, o tym, że górale za wojny przeciwko Moskwie, Turcji dostawali tak jak szlachta Polany Taczańskie i w związku z tym bardzo sobie to cenili. Potem rozmawialiśmy o pasterstwie, o owcach. No wielką krzywdą dla górali było wygnanie tych owiec z Tatr, bo to już była kwestia bardziej symboliczna. To nie chodziło nawet o gospodarcze korzyści z wypasu owiec w Tatrach, ale chodziło o to, że każdy ród, który miał takie polany, no czuł się tak jak rody szlacheckie, nobilitowane. Czasem nawet wiązały się z tym herby czy zmiany nazwiska, ale te rody o tym wiedziały, to było przekazywane z pokolenia na pokolenie. No i dzięki Bogu, że dzisiaj Taczański Park Narodowy znakomicie chroni tą przyrodę taczańską, ale też od wielu lat jest wypas kulturowy w Tatrach. Czyli jak ktoś chce w Tatrach owce paść w taki sposób zorganizowany, są ci bacowie, którzy potrafią to robić, może. I my też widzimy, że te Tatry nie są martwe. Przychodzimy, jest śpiew ptaków, zwierzęta, ale też są owce i te dzwoneczki i te polany taczańskie, które przecież są czymś kulturowym. To nie zawsze tak było w Tatrach. Polany powstały po tym, kiedy owce przyszły w Tatry, a to było 4 wieki temu.
0: Czy jeszcze w odniesieniu do tytułu utworu Mój Dom, możesz powiedzieć, że to Podhale, ta góralszczyzna, która bardzo zmienia się dynamicznie, także komercjalizuje, to jest wciąż twój dom?
1: Tak, jest to mój dom i chcę, żeby ten dom był piękny, żeby korzystał z tego, co nasi poprzednicy wypracowali i w architekturze, i w muzyce, i w sztukach pięknych, ale też w codziennym życiu, bo te przykazania mojej prababci zawsze sobie cenię i gdzieś tam w środku chowam.
0: A co mówiła prababcia?
1: Mówiła, żeby nie wyśmiewać się z innych, żeby być przyjaznym, otwartym, żeby szanować innych ludzi, szanować starszych, słuchać, mniej mówić, a więcej słuchać. Więc o tym myślę.
0: Myślimy o tym wspólnie, bo to jest bardzo uniwersalny, piękny przekaz. Wrócę jeszcze do tej współpracy, bo powiedziałeś o tym, że ty śpiewasz o tym, co jest tobie bliskie. Jamajczycy śpiewają o swoich bliskich tematach. A gdzie jest ta część wspólna? Jak byś ją nazwał?
1: To są te uniwersalne rzeczy. Ogólnie

0: wspólnoludzkie, które wszystkim są bliskie. Śpiewamy też o miłości, o pokoju na świecie i o takich sprawach naprawdę wzniosłych, które nas powinny łączyć i nas łączą. Akurat z Jamajczykami przyjaźnimy się od wielu już lat, ale kiedy znaleźliśmy przyjaciół w Gruzji, to przypomnieliśmy sobie to, co mówił Tischner. Nie prawdy, sukoj, tej prawdy w cudzysłowie, tylko kolegów. Jak masz przyjaciół, to czujesz się lepiej na tym świecie.
1: To teraz nie mamy wyjścia. Musimy zagrać jakiś utwór o miłości. Bo to o miłości dużo się w górach mówi.
0: Mówi się, ale tą miłość inaczej w górach się przeżywa.
1: Jak przeżywa się miłość w górach? No, musimy wrócić do tego za chwilę.

0: Dużo ważnych słów dzisiaj pada przy okazji naszego gościa, Krzysztof Trebunia-Tutka. A tobie bliskie są też inne rytmy niż te jamajskie i tradycyjne, bo Trebunie-Tutki głównie kojarzą się z tym połączeniem z muzyką jamajską. Zresztą zakończymy świetnym, bardzo współczesnym utworem, ale czy ty masz czas na odkrywanie i słuchanie jeszcze innych melodii?
1: Bardzo interesują mnie inne kultury i właśnie w tym nurcie world music, muzyki świata, odnajduję wiele pięknych rytmów, motywów, szlachetnych, ciekawych, interesujących, czasem zupełnie innych niż nasze, a czasem bardzo podobnych, bo wydaje się, że góralska muzyka jest taka prosta, tak? Słyszymy i tak w kółko. Potem odkrywamy, że to jest przecież co najmniej kwartet, czyli są pierwsze skrzypce, drugie, jest akompaniament, jest śpiew, ale jest taniec i w tym tańcu są takie zaklęte rytmy, których nie zawsze czujemy, nie zawsze to widzimy. To jest muzyka taneczna jak najbardziej i Jamajczycy troszkę nam to pomogli odkryć. Oni, obserwując ruchy tańca góralskiego naszego taty, naszej mamy nawet w domu, zagrali to na bębnach i okazało się, że no wtedy można do tego tańczyć. Można odjąć wtedy skrzypce i basy i tańczyć do bębnów. Ale ta muzyka, właśnie ten ruch ciała, ręki, nogi, przytupywanie, to wszystko jest bogactwo rytmów, które nie zawsze jest od razu czytelne. Nie zawsze nawet to widzimy. Musimy trochę to wszystko odkrywać i pokazywać. I taka jest nasza misja, aby pokazywać, że to jest ciekawsze niż się wydaje.
0: I tutaj właściwie chyba dochodzimy do kwintesencji tego, o czym opowiadałeś wcześniej, czyli że możemy szukać jakichś uniwersalizmów w przeróżnych rytmach, zbierając je z całego

0: świata.
1: Odnaleźć siebie i właśnie otwartość nas ubogaca. To jest jakiś paradoks, ale właśnie tak trzeba. Trzeba spróbować, nie wolno się bać i tej ślebody można szukać wszędzie. I w Tatrach, i w Andach, i w Pirenejach, a może nad jeziorami. Po prostu każdy musi odnaleźć siebie.
0: Szukajmy, najlepiej podsłuchując Trybunie Tutki. Świetnie, że powiedziałeś o tym szukaniu wolności. Opętany wolnością, spętany tradycją. To jest też książka o tobie.
1: Wywiad rzeka.
0: Janusza Miki.
1: Tak, od wielu lat prowadziliśmy rozmowy i w końcu ukazało się to w formie książki. No i tam zdradzam trochę tych tajemnic rodzinnych, zespołowych i opisuję te różne nasze przygody. To nie jest tylko o mnie, to jest tak naprawdę o tym, jak to jest dzisiaj być współcześnie góralem, być sobą i w jaki sposób można odnaleźć siebie. To jest o tym.
0: Można być wolnym góralem, który jest z jednej strony bardzo mocno w tradycji osadzony, ale także spogląda w przyszłość, czy da się tak żyć.
1: Ciągle tego trzeba szukać i czasem ta droga, nie cel jest ważny, tylko ta droga, ale z reguły się udaje. To jest tak, że musimy po prostu chcieć odnaleźć siebie, nie zamykać się. Czasem inni są dla nas inspiracją i w spotkaniu z drugim człowiekiem odnajdujemy siebie. Tak jest łatwiej.
0: Ja zachęcam, żeby sięgnąć po tę książkę. Opętany wolnością, spętany tradycją to książka Wywiad rzeka właściwie Janusza Miki z naszym dzisiejszym gościem Krzysztofem Trybunią Tutką. To jest przede wszystkim fascynująca rozmowa z tobą, ale także opowieść o kulturze i o tym wymiarze spotkania z czymś o wiele większym, szerszym i bogatszym niż tylko biografia. Chociaż twoja biografia mogłaby być sama w sobie jedynym komponentem tej książki. Ale stało się inaczej, bardzo dobrze. W przygotowaniu jest też film dokumentalny. Niewiele możemy o nim na razie powiedzieć.
1: To jest nasze marzenie, aby opowiedzieć o tym spotkaniu z Twinkle Brothers, aby pojechać na Jamajkę. Oni wiele razy byli u nas, byli w górach. Ciągle grywamy gdzieś i w Europie, i w Polsce, ale teraz chcemy kontynuować muzyczne przygody, a równocześnie pokazać to wizyjnie. Niektórzy po raz pierwszy zobaczyli to w filmie Girl Guide Juliusza Machulskiego, kiedy siedzimy w Białym Dunajcu, przychodzi główny bohater, a tam grają górale z Jamajczykami w izbie w Białym Dunajcu. Natomiast no, chcemy pokazać, że to wszystko żyje, że to jest coś, co się nie starzeje. To jest jakby klasyka gatunku, ale to nie o to chodzi. Po prostu grając swoją muzykę, nawet celowo nie używamy elektroniki, naszym jakby nowatorskim spojrzeniem na muzykę góralską jest właśnie technika dubu. Technika, która zaczerpnięta od Jamajczyków, świetnie sprawdziła się przy pokazywaniu góralskiej muzyki w nowoczesny sposób.
0: A więc tak, czytamy książkę, czekamy na film dokumentalny, a skoro wywołałeś już dubowe klimaty, to za chwilę posłuchamy świetnego utworu, właśnie dubem podszytego, Trybunie Tutki i Mario Activator. Kim jest Mario?
1: Mario jest znakomitym polskim reżyserem dźwięku, który bierze przykład z tych jamajskich mistrzów. Kocha muzykę świata, muzykę reggae, no i od nich nauczył się, jak z tą muzyką postępować, aby mogła zaistnieć i w małym pomieszczeniu, i na wielkiej scenie, i w radiu. I to zwiastuje naszą płytę Trybunie Tutki górom. Koncert odbył się już w studiu koncertowym Polskiego Radia, ale to wszystko będzie miało dalszy ciąg.
0: A co Krzysztof Trybunia Tutka robi, jak góry wołają?
1: Kiedy góry wołają, łot będzie im trzeba. Można odśpiewać, można zagrać, a można po prostu nie tylko patrzeć na te góry z daleka, ale iść tam, aby zanurzyć się w ich spokój, w ich magię, w ich duchowość.
0: Zachęcamy?
1: Zachęcamy.
0: Dziękuję ci bardzo. Krzysztof Trybunia Tutka był z nami. No to teraz nie możemy inaczej. Kiedy góry wołają? In?
1: Da.
2: Kiedy góry wołają? Łot padzieć im trzeba, sztyrb na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Spłozi raćka wysoku, łorę gniazdu wije, kany między turniami, kłazicka.

0: Autopromocja.
1: Co poszło nie tak? Pyta izraelsko-amerykański badacz zagłady i niemieckiej armii profesor Omer Bartow. W swojej najnowszej książce, osobistym eseju, urodzony w kibucu historyk, zastanawia się, jak to się stało, że Izrael ewoluował od emancypacyjnych idei do ludobójczej, jak uważa Bartow, wojny w Gazie, prowadzonej przez współtworzony przez skrajną prawicę rząd. W Klubie Trójki o wnioskach i obserwacjach profesora Bartowa, kontrowersjach i sporach, które wywołują, będziemy rozmawiać z profesorem Adamem Lipszycem z Polskiej Akademii Nauk i Markiem Matusiakiem z Ośrodka Studiów Wschodnich. Już dziś po 21:00 zapraszam, Agnieszka Lichnerowicz.
2: Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku kilka minut po 21:00.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Ale sztosy!
6: Ale co?
5: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam.

0: Mam super ceny.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do wtorku. Brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 8,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Kultowy duet pani Eliza i pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
8: Kocham pana, panie Sułku, z całych sił.
7: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham pana, panie Sułku pojawiają się co 2 tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
9: Cicho, wiem.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Kaufland jest.
14: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
15: jest. Żegnamy reklamy.
16: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 czerwca, minęła 15. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Będą laboratoria sztucznej inteligencji dla 8000 szkół podstawowych. Adwokat podejrzany o wysyłanie fałszywych alarmów zawieszony w czynnościach zawodowych. Kierowcy od jutra nie będą mogli już redukować punktów karnych za rażące wykroczenia drogowe. Prawie 2 miliardy złotych rząd przeznaczy na projekt Laboratoria Sztucznej Inteligencji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Inwestycja będzie sfinansowana głównie ze środków europejskich, mówił premier Donald Tusk.
17: 8 tysięcy szkół podstawowych otrzyma wyposażenie dla Laboratorium Sztucznej Inteligencji i 4 tysiące szkół ponadpodstawowych. W skład tego laboratorium będzie wchodził sprzęt, laptop, jednostka centralna usług AI, katalogowych i plikowych, urządzenie sieciowe, AP razem z Wi-Fi, inne niezbędne elementy, tak aby nasze dzieci mogły rzeczywiście mieć poczucie, że te narzędzia są w zasięgu ich ręki.
16: Dostawy sprzętu do wybranych szkół już ruszyły i potrwają do drugiej połowy lipca. Maciej Z., zawieszony w czynnościach zawodowych, tak zdecydował Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. Adwokat usłyszał zarzuty w sprawie fałszywych alarmów o rzekomych zamachach na najważniejsze osoby w państwie. Został tymczasowo aresztowany. Sąd Dyscyplinarny będzie zbierać materiał dowodowy. Dopiero na jego podstawie można orzec zakaz wykonywania zawodu, mówi Anna Mika Kozak, rzeczniczka Okręgowej Izby Adwokackiej.
18: Jesteśmy daleko do przodu, jeżeli chodzi o karę wydalenia z adwokatury albo zawieszenia w pełnieniu czynności. Na razie jesteśmy na bardzo, bardzo wczesnym etapie, dlatego że, proszę Państwa, my dowiedzieliśmy się o tym postępowaniu 26 maja i pani prezes Agnieszka Helsztyńska wyznaczyła ekspresowo posiedzenie w przedmiocie zawieszenia, bo to jest bardzo krótki czas.
16: Adwokat, podszywając się pod inne osoby, fałszywie informował o przygotowaniach do zamachu na prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Strażacy spoza Mazowsza wracają do swoich jednostek po ogaszeniu najtrudniejszego etapu pożaru lasów w powiecie wołomińskim. Łukasz Darmofalski z Mazowieckiej Straży Pożarnej mówi, że dogaszaniem zajmują się teraz jednostki Komendy Powiatowej.
0: Będzie to około 12 zastępów, które będą prowadziły działania związane z przelewaniem pozostałej części pogorzeliska. Jak długo to będzie trwało? Szacujemy, że same działania związane z dogaszaniem mogą potrwać jeszcze do dnia jutrzejszego.

0: Wszystkie kompanie spoza Mazowsza pakują już swój sprzęt.
1: Te zastępy obecnie zwijają swój sprzęt, kompletują. Jeżeli chodzi o statki powietrzne, również ostatnie zrzuty wykonane wczoraj, 63 zrzuty ze śmigłowców i dromaderów.
0: W kulminacyjnym momencie pożar objął ponad 300 hektarów lasu. Wciąż nieznana jest przyczyna pojawienia się ognia, choć służby nie wykluczają celowego podpalenia. Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą obowiązek chipowania oraz rejestracji psów i kotów. Celem jest ograniczenie bezdomności zwierząt i zmniejszenie kosztów utrzymania

0: Ordo Legis powinno się urealnić poziom kar za brak oznakowania zwierzęcia, który dziś jest zdecydowanie zbyt wysoki. Lepiej rozwiązane powinny być też kwestie przenoszenia danych z obecnych rejestrów do tego nowego.
1: W ciągu 5 lat rejestr obejmie całą populację psów i znaczną część populacji kotów. Kierowcy od jutra nie będą mogli już redukować punktów karnych za rażące wykroczenia drogowe, przekroczenie prędkości, zagrożenie bezpieczeństwa pieszych czy jazdę pod wpływem alkoholu. To krok w kierunku realnej poprawy bezpieczeństwa na drogach, mówi Maria Dąbrowska-Lorenc z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
2: Niezależne analizy pokazują, że system oparty na nieuchronnych konsekwencjach jest najskuteczniejszym narzędziem eliminowania z dróg najbardziej niebezpiecznych sprawców.
1: Także od jutra wchodzi w życie nowy obowiązek dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Jadąc na rowerze czy hulajnodze, trzeba będzie mieć na głowie kask. Polski Związek Tenisowy oficjalnie zwrócił się do organizatorów tegorocznego Wimbledonu z prośbą o przyznanie Mai Chwalińskiej dzikiej karty do turnieju głównego. Dzięki temu Polka uniknęłaby gry w 3-stopniowych kwalifikacjach, jakie grała w Paryżu. 24-letnia Chwalińska w rankingu zajmuje 114 miejsce, ale dzięki świetnej grze w trwającym French Open w kolejnym notowaniu będzie co najmniej w okolicach 50 pozycji. Z eliminacji zwykle zwolniona jest najlepsza setka. Jutro w ćwierćfinale turnieju Rolanda Garrosa Maja Chwalińska zagra z Rosjanką Anną Kalińską.
3: Klimat.
1: Bardzo zła jakość powietrza jest w Starachowicach, umiarkowana w Oławie i Trzebnicy. W pozostałej części kraju stan powietrza jest dobry, a na południowym wschodzie miejscami bardzo dobry. Prawie 57% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, głównie ze słońca. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Do końca dnia i wieczorem pochmurno, deszczowo i burzowo na wschodzie, na zachodzie pogodnie, w Zakopanem 19 stopni, w Łebie 21, w Warszawie 23, a w Zielonej Górze 26.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
7: Lidl, to się opłaca.
8: 3,17, 41.
9: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
17: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
18: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
19: Słyszysz? Delikatnie musuje.
9: Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie

0: produkt wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Żegnamy reklamy.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Tu wszyscy byli zgodni. I Rolling Stone, i Musical Express, i Pitchfork uznali ten właśnie utwór Pyramid Song za jeden z najważniejszych utworów przełomu wieków. Amnesiac, album grupy Radiohead, obchodzi 25. urodziny. Ukazał się prawie dokładnie ćwierć wieku temu, 30 maja 2001 roku. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz, Piotr Mec. Witamy w tonacji trójki. Amnesiac rozpoczynał się tak od sardynek w zgniecionej puszce.

Amnezjak to album o bardzo skomplikowanej i bardzo ciekawej historii. Zespół od razu zastrzegał, że to nie jest, broń Boże, zbiór b-sideów czy odrzutów z poprzedniej płyty Kid Day, że to niezależny album o własnym charakterze. Po prostu nagrywając Kid Day stwierdzili, że na podwójny album te piosenki nie mogą trafić, bo każdy z tych zbiorów jest zupełnie innym kosmosem. Ale nie potwierdziły się też plotki, że zespół chce wrócić do swoich korzeni z początku lat 90. Jeżeli jeszcze OK Computer i The Bands to były jakieś dalekie echa zespołów typu U2 czy Pink Floyd, tym razem raczej crowd rock, może Talking Heads, może Tok Tok, trochę jazzu, klasyczna muzyka współczesna i tak dalej, i tak dalej. Płyta niełatwa, ale na pewno dla zespołu bardzo przełomowa.

Obydwie płyty Kid A i Amnesiac były nagrane podczas tych samych sesji, które rozciągały się od początku roku 1999 do połowy 2000 w Paryżu, w Kopenhadze i w nowo zbudowanym studio Radiohead w Oxfordshire. A zespół przesuwał się coraz bardziej od tradycyjnego grania razem w jednym studyjnym pomieszczeniu do laboratorium dźwiękowego, choć trzeba powiedzieć, że Johnny Greenwood wspaniale aranżował orkiestrę smyczkową, którą nagrał ostatecznie w opactwie Dorchester, tuż obok studia, w którym realizowali płytę.

Całkiem niedawno w liście osobistej gościliśmy Trickiego, który opowiedział mi, że kiedyś spotkał Johnny'ego Greenwooda, który pochwalił mu się, że zawsze przed sesją grupa Radiohead słucha jego pierwszej, Trickiego, pierwszej płyty w całości zapętlonej, żeby zdobyć inspirację. Czy to spowodowało, że powstały Kid A i Amnesiac? Śmiem wątpić. Niemniej jednak to bardzo ciekawe spostrzeżenie, choć Tricky mówił o tym z pewnym niedowierzaniem.

O ile poprzedniej płyty Kid A zespół świadomie nie promował singlami, tym razem ukazał się Pyramid Song i Knives Out. Ta druga piosenka w ocenie zespołu była zbyt dobra, aby ją pominąć, choć najbardziej przypomina tradycyjne Radiohead sprzed kilku lat. Podobno męczyli się z nią aż rok, ciągle ozdabiając czymś, aż w końcu postanowili zrobić zupełnie prostą i taką korzenną wersję, co chyba utworowi wyszło na dobre. Johnny Greenwood wspominał, że inspirował się tutaj gitarowo Johnnym Marem z bardzo znanego zespołu o polskiej nazwie Kowalscy.

O ile płyta Kid A była mocno futurystyczna, o tyle na Amnezjaku można się z pewnością doszukać muzyki sprzed epoki rocka, czyli krótko mówiąc jazzu. Na pewno jest to Mingus, na pewno jest to Miles Davis, a może nawet czasem Chet Baker. Ale w utworze takim jak następny Dollars and Cents zespół pokazuje wpływy krautrocka, nie tylko jeżeli chodzi o konstrukcję utworu, ale także to, że podobnie jak na przykład grupa Ken, podobno wyedytował niecałe 5 minut z dżemu, który trwał ponad 11.

nominacja do Mercury Prize. Przegrali Radiohead z PJ Harvey i jej albumem, na którym, żeby było zabawniej, Tom York śpiewał chórki. Była też nominacja do Grammy. Ostatecznie nagrodę Grammy dostali za rzecz mało muzyczną, bo opakowanie rzeczywiście bardzo efektowne. A tak naprawdę historia Kid A i Amnesiac zatoczyła koło, kiedy wydano reedycję obydwu płyt razem, łącznie z dodatkowymi nagraniami, stronami B i tak dalej, i tak dalej.

Na koncertach po raz pierwszy Radiohead grało utwory z Amnesiac, promując płytę Key Day. Co ciekawe, elektroniczne utwory, tak jak ten poprzednio, zostały wszystkie przearanżowane na tradycyjny zespół rockowy, nabierając zupełnie innego wymiaru.

Niezwykła historia. Tom York podsłuchał ze studia obok to, co nagrano, kiedy przewijano taśmę do tyłu i spodobała mu się melodia, którą słychać właśnie, kiedy taśma odtworzy się wstecz czy wspak. Nauczył się tej melodii, zaśpiewał i tak powstało Like Spinning Plates. Do ostatniego utworu zaproszono klasycznego trębacza jazzowego Humphreya Littletona, którego córka puściła mu album OK Computer. Ten trochę zdziwiony zgodził się, tymczasem w studiu okazało się, że chodzi o muzykę znacznie, znacznie bardziej eksperymentalną i było trochę podniesionych brwi, chrząknięć i czegoś tam jeszcze, ale ostatni utwór Life in a Glass House to piękne zakończenie albumu Amnesia, którego 25. urodziny obchodziliśmy dzisiaj w tonacji trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlogiewicz, Piotr Merc. Dziękujemy. Do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój.

0: Aflex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
11: na mediaexpert.pl.
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Specjalny komunikat od Toyoty. Ostatnie dni finału wyprzedaży to doskonała okazja, by zapłacić mniej za nowe auto. Wybrane egzemplarze Toyoty CHR Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 23 100 zł. Do tego dochodzi bardzo niskie zużycie paliwa. Średnio tylko 3,8 litra według WLTP Miasto, które pomaga zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji. Dostępność aut bardzo się kurczy, dlatego warto się pospieszyć.
13: Żegnamy reklamy.
14: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16, 2 czerwca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Karolina Kozińska.
15: Była odcięta od świata przez 3 dekady. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie 50-latki z Krakowa. Stopy procentowe bez zmian zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Zmiany za to w podstawówkach. Od nowego roku szkolnego z telefonem komórkowym trzeba się pożegnać. Zaczynamy od szokującej historii z Krakowa. Na jednym z osiedli, odcięta od świata przez prawie 30 lat, żyła 50-letnia dziś kobieta. Przełom nastąpił kilka tygodni temu, gdy mieszkańcy zaczęli znajdować na balkonach kartki z prośbami o pomoc. Po interwencji służb kobieta trafiła do szpitala. Sprawę bada prokuratura, mówił w TVP Info Tomasz Waszczuk z krakowskiej prokuratury.
16: Chodzi o znęcanie się nad osobą nieporadną z uwagi na wiek, stan psychiczny lub fizyczny. I w tej sprawie prowadzimy czynności procesowe. Przesłuchaliśmy w charakterze świadka pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, która to instytucja zawiadomiła o całej sprawie.
15: Rodzice kobiety, emerytowani pracownicy szkoły, wychowywali 4 dzieci. Najstarsza córka przestała wychodzić, aż w końcu zniknęła. Ostatni raz sąsiedzi widzieli ją 20 lat temu. Byli przekonani, że wyjechała. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie, czyli zgodnie z przewidywaniami analityków. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi obecnie 3,75%. W szkołach to będzie prawdziwa rewolucja. Rząd zdecydował, uczniowie szkół podstawowych nie będą mogli korzystać z telefonów komórkowych podczas lekcji, a także przerw. W szkole podstawowej nr 33 w Katowicach zakaz korzystania z komórek obowiązuje już od 5 lat. Dyrektorka Teresa Liburska-Łuj mówi, że rozwiązanie się sprawdza.
17: W sytuacji po COVID-zie dzieci, które powracały do szkoły, stały obok siebie i komunikowały się SMS-ami. Dlatego rozmawialiśmy długo z rodzicami. Ustaliliśmy, że od wejścia do szkoły telefon musi być wyłączony i schowany. W momencie, kiedy dzieci chcą się komunikować z rodzicami, mogą za zgodą nauczyciela skorzystać ze swojego telefonu albo przyjść do sekretariatu i zadzwonić do rodzica.
15: Reporterka Radia Katowice Agnieszka Lok zapytała, co sami uczniowie sądzą o zakazie.
18: Czasami ciężko wytrzymać. Się uda, no to się uda się czasami użyć, ale minus 15 od razu wpisują.
19: Czyli punkty minusowe.
18: Tak.
19: Myślisz, że jesteś już uzależniona?
18: No trochę.
19: Czy tobie brakuje telefonu w szkole?
20: Nie, nie brakuje.
19: Co można robić w życiu zamiast siedzieć na telefonie?
20: Ja osobiście chodzę na boks, na siatkówkę, kółko plastyczne.
19: Czy są tam czasem takie treści, które ciebie przerażają?
20: No.
19: Co wtedy robisz?
20: Zgłaszam to.
21: Po prostu próbuję to ignorować.
15: W uzasadnionych przypadkach, na przykład ze względów zdrowotnych, dyrektor będzie mógł wydać uczniowi zgodę na korzystanie z telefonu. Sąd apelacyjny w Warszawie wyłączył sędzię Annę Nowakowską ze sprawy Zbigniewa Ziobry. Chodzi o zażalenie na odmowę zawieszenia postępowania o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec byłego ministra. Z wnioskiem o wyłączenie sędzi wystąpiła prokuratura krajowa. Jak mówi jej rzecznik,

0: Rzecznik Przemysław Nowak, sędzia Nowakowska może nie być bezstronna w tej sprawie.
1: Sędzia ta została delegowana do Sądu Apelacyjnego w Warszawie przez Zbigniewa Ziobro, ówczesnego ministra sprawiedliwości.
2: Najogólniej rzecz biorąc, prokurator wskazał na powiązania środowiskowe sędzi Anny Nowakowskiej z sędziami znanymi publicznie z aktywnego popierania zmian w sądownictwie, które były wprowadzane przez ówczesnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro.

0: Minister obrony Litwy Robertas Kaunas poinformował, że otrzymał od Waszyngtonu zapewnienie, iż żołnierze kończące obecnie służbę zostaną zastąpieni przez kolejne pododdziały. Nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie to nastąpi. Szef resortu obrony podkreślił, że region bałtycki pozostaje kluczowy zarówno dla NATO, jak też dla Stanów Zjednoczonych. Dodał, że kwestię rozmieszczenia wojsk omawiał kilka dni temu w Singapurze z amerykańskim sekretarzem obrony Pitem Heksetem. Również doradca prezydenta Litwy Deividas Matulonis podkreślał w rozmowie z agencją BNS, że Wilno patrzy na sytuację spokojnie. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: Amerykańscy żołnierze są regularnie rozmieszczani na Litwie od 7 lat. Krakowskie kąpielisko na Zakrzówku zamknięte do odwołania. Decyzję podjęto po tym, jak w wodzie wykryto niebezpieczne związki chemiczne.
2: Zaobserwowano w jednej z niecek basenowych, że znajduje się zawiesina, pewna substancja nieznanego pochodzenia i składu. Według wstępnych analiz wskazano, że jest to środek, który odpowiadałby środkowi na kamień, rdze.
1: Mówił Sławomir Farbaniec, rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej. Policja wszczęła dochodzenie w tej sprawie.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: 5 po 16, czas na sport w Trójce. Adam Malecki.
5: Dzień dobry Państwu. W tenisowym French Open poznaliśmy pierwsze półfinalistki. To Ukrainka Marta Kostiuk, która pokonała swoją rodaczkę Linę Svitolinę 6-3, 2-6, 6-2 i Rosjanka Mirra Andrijewa, która wygrała z Soraną Kirsteą 6-0, 6-3. O wielki finał zagrają właśnie Kostiuk, która wcześniej z turnieju wyrzuciła za burtę Igę Świątek i 19-letnia Moskowianka. 19-latek robi furorę także w turnieju mężczyzn. Hiszpan Rafael Hodar gra właśnie w ćwierćfinale z jednym z głównych faworytów do zwycięstwa, Niemcem Aleksandrem Zwieriewem. Pierwszy set wygrany 7-6 przez Zwieriewa. Wieczorem w innym ćwierćfinale zmierzą się inni przedstawiciele młodego pokolenia, Czech Męsik z Brazylijczykiem Fonseką. Polscy kibice czekają na jutrzejszy mecz w 1/4 finału, w którym zagra Maja Chwalińska. W Paryżu naszej tenisistce towarzyszą jej rodzice. Tata podchodzi do sprawy ze spokojem.
6: Jesteśmy szczęśliwi, no. Żyjemy dalej, czekamy na następne mecze i w dalszym ciągu cieszymy się tym, co się stało i co się może jeszcze stać. Żona troszeczkę bardziej emocjonalnie podchodziła do meczów. Zresztą zawsze tak było, nawet śledząc mecze Mai w domu. Więcej się stresuje, potrafi nieraz nie oglądać nawet, jak nie musi. Szuka sobie jakiegoś innego zajęcia, tylko sprawdza wyniki i wtedy się trochę mniej stresuje.
5: Chwalińska o ćwierćfinał zagra z Rosjanką Anną Kalińską. Przepraszam, Chwalińska w ćwierćfinale zagra z Rosjanką Anną Kalińską. Początek meczu na korcie centralnym o 11:00. Maja gra w Paryżu, a niewykluczone, że wystąpi także w Londynie. Polski Związek Tenisa wystąpił o dziką kartę dla Polki, by mogła zagrać w Wimbledonie. Emocje w tenisie, nie zabraknie ich także w dzisiejszych meczach reprezentacji Polski w koszykówce trzyosobowej w Mistrzostwach Świata na Placu Defilad w Warszawie. Biało-czerwoni zagrają z Mongolią i Łotwą, mówi Adam Baczyński.
7: Pierwszy mecz jest zawsze na wszystkich turniejach jest bardzo, bardzo ważny, więc będziemy dawali się sobie wszystko. Pierwszy mecz mamy przeciwko Mongolii i trzeba sobie po prostu tą grupę ustawić w taki sposób, jaki my chcemy.
5: Mecz z Mongolią odbędzie się o 19:45, a spotkanie z Łotwą o 21:35.
4: Tak się zastanawiam, jak to jutro będzie brzmiało o tej 11:00 w zagranicznym komentarzu. Kalińska kontra Chwalińska. To może być ciekawe ćwiczenie dykcyjne dla naszych zachodnich kolegów.
5: Ale chwalić będziemy po meczu tylko jedną.
4: Na pewno. Wiadomo, którą już od razu. W nocy, bo to pogoda jest, prognoza, prawda? To chyba o tym muszę coś powiedzieć. Temperatura minimalna od 10 na północnym wschodzie do 15 na zachodzie. Na wschodzie przelotny deszcz, pokropi też w Sudetach. Jutro ciepło od 14 na Przedgórzu Sudeckim do 25 na przeważającym obszarze kraju i 27 na południu.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Żegnamy reklamy.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Dzień dobry. Już prawie 9 minut po godzinie 16. Tę audycję przygotowała Agnieszka Laskowska, realizuje Michał Jakubik, a przy telefonach czuwa Paweł Turski. I dla państwa numer 2273, on będzie wyjątkowo przydatny dzisiaj. Najlepiej

0: już wykręcić.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: A dziś w audycji popołudniowej porozmawiamy i o nowym dowódcy operacyjnym rodzajów sił zbrojnych, i o tym, jak do pomysłu prezydenta Polski, by odebrać Order Orła Białego prezydentowi Ukrainy, odnosi się kapituła tego odznaczenia. Ale przede wszystkim to nam zależy na tym, żeby państwo pamiętali o zrzutce na działalność pracowni psychologicznej dla dzieci i młodzieży imienia Kasi Stoparczyk. Pamiętać nie wystarczy. Warto wpłacić. zrzutka.pl/Kasia. Tam znajdą państwo wszystkie szczegóły. A z tej okazji... Przy okazji także pierwszego dnia czerwca przy Myśliwieckiej powstała nowa wersja znanego utworu Krzysztofa Zalewskiego Nastolatek, nagrana przez okazjonalną formację w składzie porankowy piosenkowy duet Bob i Karolina. Słyszeli państwo?

Teraz na zrzutce, przypominam, zrzutka.pl/Kasia, jest lekko poniżej 82 tysięcy złotych. To może zróbmy tak. Jak się uda dobić do 90 tysięcy na liczniku podczas audycji popołudniowej, czyli do 19, to zagramy tę piosenkę całą od tyłu. Coś czuję, że nasz szef muzyczny Kuba Jączyk, jak to teraz usłyszał, to nie będzie zachwycony tłumaczeniem potem też ZX-owi, dlaczego tytuł piosenki w raporcie jest tył naprzód, ale zróbmy to. Brzmiałoby to tak. Tylko że przez 4 minuty. Zrzutka.pl/Kasia. Pieniądze zbierane są na działalność pracowni psychologicznej dla dzieci i młodzieży imienia Kasi Stoparczyk. Aha, będziemy mieli też dla Państwa koszulki trójki za zachęcanie telefoniczne do brania udziału w tej zrzutce. 2 2 7 3 to jest telefon do Państwa dyspozycji. Jak Państwo powiedzą trójka od tyłu, to też będzie fajnie.

0: 14 minut po godzinie 16, 2 2 7 3. Przypominam numer telefonu, ale też adres zrzutka.pl/Kasia. Tam można wpłacać w ramach zrzutki na działalność pracowni psychologicznej dla dzieci i młodzieży imienia Kasi Stoparczyk. Ale my się teraz w Trójce zajmiemy wojskową roszadą. Polska ma nowego dowódcę operacyjnego rodzajów sił zbrojnych. Generał Ireneusz Nowak przyjął nominację z rąk prezydenta, a odwołany generał Maciej Klisz obejmie dowództwo sojuszniczych sił NATO w holenderskim Brunsum. Kuba Witkowski.
1: Pilot F-16, dowódca w siłach powietrznych, a teraz jeden z trzech najważniejszych oficerów w Wojsku Polskim. Od dziś generał Ireneusz Nowak jest szefem operacyjnym rodzajów sił zbrojnych.
2: Moim głównym celem będzie zapewnienie spokoju obywateli polskich i spokoju w naszej przestrzeni powietrznej.
1: A ten jest na wagę złota. To, co się dzieje bowiem za wschodnią granicą, co i rusz stawia w gotowości nasze siły powietrzne. Tak było też i dziś w nocy.
2: Były poderwane nie tylko polskie samoloty, były również w powietrzu samoloty francuskie. Na samolotach Rafale.
1: Ale żeby nie było, generał Ireneusz Nowak zna się nie tylko na siłach powietrznych, na co podczas dzisiejszej nominacji zwrócił uwagę prezydent Karol Nawrocki.
3: Wnosi pan generał także to, co dla mnie przy podejmowaniu decyzji było najważniejsze, a więc doświadczenie jako zastępca dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych.
4: Generał Nowak na pewno jest człowiekiem wszechstronnym.
1: Jakub Link-Lęczowski z redakcji magazynu Milmak.
4: Człowiekiem, który udowodnił, że umie współpracować z sojusznikami, że umie opanować tak trudne zadanie, jak bycie pomostem między czy to polskimi siłami powietrznymi, czy siłami powietrznymi innych sojuszników NATO.
1: Ireneusz Nowak zastąpił generała Macieja Klisza, który awansował i zajmie ważne stanowisko w strukturach NATO.
5: To prawda, że teraz nowa misja.
1: Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Tą decyzję podjąłem o wyznaczeniu pana generała na szefa sztabu dowództwa sojuszniczego w Brunsum.
1: Maciej Klisz do Holandii rusza w lipcu, a jak sam dziś przyznał, jego stanowisko ma charakter doradczy i koordynujący, zwłaszcza w działaniach podnoszących gotowość sojuszu do obrony wschodniej flanki NATO.
6: Będę szefem sztabu i szefem sztabu byłem w znacznej części mojej kariery. Byłem szefem sztabu jednostki wojskowej komandosów, byłem szefem sztabu Wojsk Obrony Terytorialnej, byłem szefem sztabu sojuszniczego dowództwa sił specjalnych w Afganistanie. W związku z czym praca szefa sztabu jest mi dobrze znana, koordynacja procesów i wspieranie dowódcy.
1: Nominację na to stanowisko generał oficjalnie ma odebrać już jutro.
0: Dodajmy, że to nie koniec mocnych polskich akcentów w dowództwie NATO. Zgodnie z ustaleniami w 2030 roku stanowisko głównego dowódcy w holenderskim Brunsum ma objąć jeden z naszych oficerów. Jak zasugerował szef Ministerstwa Obrony Narodowej, być może będzie to właśnie generał Klisz. A my wracamy w Trójce teraz do naszej zrzutki, zrzutka.pl/Kasia. Tam można wpłacać pieniądze na działalność pracowni psychologicznej dla dzieci i młodzieży imienia Kasi Stoparczyk. Zresztą nie tylko ja zachęcam.
7: Tomasz Kres z tej strony. Ja chciałbym wszystkich zachęcić serdecznie do tej zrzutki, którą tam macie u siebie, aktualnie prowadzicie.
0: Zrzutka.pl/Kasia. Prosimy zachęcać. 2 2 7 3. Słuchając dzisiejszej piosenki dnia. Jungle, The Wave w Trójce. Czy ja już mówiłem, że jest 18 po 16? Jeśli mówiłem, to jeszcze raz powiem.

0: 21 minut po godzinie 16. zbrzutka.pl/Kasia. Pieniądze zbierane są na działalność pracowni psychologicznej dla dzieci i młodzieży imienia Kasi Stoparczyk. Przypominam, że zachęcamy do tego wpłacania także pod numerem 22273. Czekamy na Państwa zachęty, ale też Państwa wpłaty oczywiście. A jak dobijemy do 90 tysięcy na liczniku, to gramy naszą zbiórkową dziecięcą piosenkę Nastolatek od tyłu. Ale teraz zajmijmy się tym, co prezydent Karol Nawrocki powiedział. Ogłosił, że chce odebrać order Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Była to reakcja na decyzję Wołodymira Zełenskiego o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. Karol Nawrocki, który jest wielkim mistrzem kapituły orderu, zwołał jej posiedzenie na poniedziałek. Sprawa dzieli polityków. Pytał o nią także członków kapituły, Jacek Frenzel.
1: Mimo że kapituła Orderu Orła Białego ma głos doradczy, który dla prezydenta nie jest wiążący, to jednak opinia jej członków jest ważna.
2: To stanowisko będzie konsekwencją dyskusji, którą będziemy prowadzili.
1: Profesor Michał Klajber, kanclerz Orderu.
2: Ja nie znam wszystkich argumentów, które tam będą padały, bo niewątpliwie bardzo silne argumenty są za tym, żeby zabrać ten order, a jednocześnie są też wskazania, że to może w pewnym sensie zaszkodzić naszej sytuacji, naszej polityce w przyszłości.
1: Przed zwołaniem kapituły prezydent Karol Nawrocki podkreślał, że nie zgadza się na gloryfikowanie ukraińskich zbrodniarzy.
3: Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej, bo w rodzinie europejskiej bandytów i morderców, którzy mordowali kobiety i dzieci, w rodzinie europejskiej nie można gloryfikować.
2: To wszystko trzeba wziąć pod uwagę. Wysłuchamy opinii najróżniejszych osób, które na pewno już taką opinię dostarczyły i wtedy kapituła podejmie decyzję, która tak czy inaczej ma charakter doradczy, bo ostateczną decyzję podejmuje prezydent.
4: To bardzo trudna sprawa, bo z jednej strony to, co zrobił pan prezydent Zełenski, jest nieakceptowalne.
1: Podkreślał w porannej rozmowie politycznej Trójki bez uników Marcin Kierwiński, szef MSWiA.
4: Powinien pan prezydent i od strony takiej elementarnej prawdy historycznej i wrażliwości rozumieć nasz punkt widzenia, polski punkt widzenia i też powinien rozumieć, że w tej trudnej sytuacji międzynarodowej jego zachowanie w tej sprawie jest niewłaściwe.
1: O stanowisko, jakie może podjąć kapituła orderu, zapytałem też jej członka Bronisława Wilsztajna.
5: Nasze posiedzenie odbędzie się 8 czerwca. Do czasu posiedzenia nie mam nic do komentowania.
6: Ale pan swoje przemyślenia ma.
5: Formalnie jestem homo sapiens, czy człowiekiem myślącym, więc siłą rzeczy.
1: Do sprawy odniósł się również premier Donald Tusk.
7: Każdy naród ma prawo do swoich interpretacji, ale nasi ukraińscy przyjaciele muszą być świadomi, co znaczy z punktu widzenia każdej Polki, każdego Polaka, to ponure dziedzictwo UPA. Ta decyzja jest niepokojąca z punktu widzenia naszej relacji.
2: To jest haniebne. Ja osobiście uważam, że to wręcz było skandaliczne i to powinno zostać jakoś zauważone powszechnie i ukarane. Natomiast oczywiście poziom tej kary zależy od najróżniejszych aspektów, nie tylko od emocji, ale na pewno też od głębokich przemyśleń.
1: Odebranie orderu Orła Białego wymaga nie tylko opinii kapituły, ale także kontrasygnaty premiera.
2: To będzie bardzo...

0: Bardzo trudne wyzwanie dla premiera i nie jestem w stanie przewidzieć, jak on się zachowa. Na pewno też jest bardzo krytycznie nastawiony do tej decyzji prezydenta Zełenskiego.
1: Kapituła zbierze się w najbliższy poniedziałek.
2: Pamiętają Państwo? zrzutka.pl/Kasia.
3: Wiem, jak powiedzieć trójka od tyłu. Akurat.
4: Córka dzwoni. Oczywiście zachęcamy do wsparcia biurki i same też dołożymy naszą cegiełkę.
2: zrzutka.pl/Kasia, 2273 w sprawie zachęta do tych Państwa wędruje koszulka od trójki. Proszę zachęcać.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje.

0: smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Skoczysz do Carrefoura?
11: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
12: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
15: Oszczędzam.
14: O, a ile?
15: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
16: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Żegnamy reklamy.
18: Minęła 16:31. Skrót serwisu Trójki, Karolina Kozińska.
19: Rosjanie ponownie zaatakowali Dniepr, uderzyli w blok mieszkalny. To kolejne rosyjskie uderzenie w to miasto w ciągu ostatniej doby. Jednocześnie do 15 wzrósł bilans ofiar śmiertelnych nocnego ataku na to miasto. Wśród zabitych są także dzieci. Awaria na kolei w Warszawie. W Wawrze uszkodzona została sieć trakcyjna. Uszkodzony jest pantograf pociągu kolei mazowieckich, mówi Anna Paluk-Znajewska z PKP PLK.
20: Dotąd wybrane pociągi szybkiej kolei miejskiej i kolei mazowieckich, które kończą i zaczynają bieg na stacji Warszawa-Wawer, kursują w skróconej relacji do Warszawy Wschodniej.
19: Informacje o utrudnieniach można znaleźć na portalu pasażera. Prokuratura zbada przyczyny pożaru hali targowej w Płocku. Ogień niemal doszczętnie zniszczył budynek. Strażacy dogaszają pogorzelisko, na które w kolejnym etapie wejdą eksperci.
21: Planowane jest wykorzystanie technik specjalnych, dronowych, jak również skanerów 3D. Oględziny być może będą przeprowadzane sektorowo, również z udziałem ekspertów z dziedziny pożarnictwa.
19: Mówił Bartosz Maliszewski z płockiej prokuratury. Pożar wybuchł wczoraj wieczorem. Dym był widoczny z kilkunastu kilometrów. Światowa Organizacja Meteorologiczna oceniła na 80% wystąpienie w tym roku zjawiska El Niño, czyli ekstremalnej pogody od cyklonów i powodzi po susze i rekordowe upały od czerwca do sierpnia. Oceany już mocno się nagrzewają, stąd wysokie prawdopodobieństwo ekstremów pogodowych ogłosili w Genewie eksperci ONZ-owskiej agencji, a nadchodzące El Niño może być rekordowo gorące. Pełen serwis o 17.
18: Czas na ekonomię w Trójce. Sylwia Zadrożna.
22: Zapraszam. Niespodzianki nie było. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Ta podstawowa nadal wynosi 3,75%. Jednak z uwagi na to, że 6-miesięczna stawka WIBOR nieznacznie wzrosła, niektórzy kredytobiorcy zapłacą trochę wyższe raty, wyjaśnia Tomasz Bujański z ANG Odpowiedzialne Finanse.
23: W przypadku kredytu hipotecznego na kwotę 450 tysięcy złotych zaciągniętego na 25 lat przy oprocentowaniu na poziomie 5,79% w oparciu o WIBOR 6-miesięczny, kredytobiorca miesiąc temu, na początku maja 2026 roku, musiał przelewać do banku ratę w wysokości 2842 zł. Jeśli zastosować WIBOR 6-miesięczny z 29

0: 9 maja bieżącego roku, byłoby to 2856 zł.
1: Czyli o 14 zł więcej. Dla kredytu na 800 tysięcy miesięczna rata rośnie o mniej więcej 24 zł w porównaniu do ubiegłego miesiąca. Jutro diesel podrożeje, a ceny benzyn pozostaną bez zmian. Za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 5 zł i 95 groszy, a oleju napędowego 6,40. 2 lipca polskie linie lotnicze LOT wznowią połączenia między Warszawą a Riadem, czyli stolicą Arabii Saudyjskiej. Pod koniec lutego nasz przewoźnik zawiesił loty z i do Tel Awiwu, Dubaju, Riadu i Bejrutu w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Praca znika, a długi rosną. To, że stopa bezrobocia wzrosła w Polsce do 6%, ma bezpośrednie przełożenie na sytuację finansową gospodarstw domowych i zdolność Polaków do regulowania zobowiązań. Coraz więcej osób traci finansową równowagę, mówi Waldemar Rogowski, główny analityk BIK Info Monitor.
2: Sytuacja na rynku pracy i rosnące zaległości Polaków to zjawiska silnie ze sobą powiązane. Niepokoi zwłaszcza wzrost bezrobocia wśród młodych, a także w niektórych regionach czy branżach. Dopóki rynek zatrudnienia nie odzyska elastyczności, a nowe miejsca pracy nie zaczną amortyzować rosnącego bezrobocia, spirala nieopłaconych w terminie rachunków może nakręcać się coraz mocniej.
1: Zaległe długi konsumentów w ciągu 3 miesięcy zwiększyły się o blisko 139 milionów złotych do 81,5 miliarda. Rząd Szwecji zaostrzył z początkiem czerwca warunki, jakie muszą spełnić imigranci spoza Unii Europejskiej, aby utrzymać tam pozwolenie na pracę. Z nowych przepisów wyłączono jednak niektóre kluczowe dla gospodarki zawody oraz Ukraińców. W Szwecji stopa bezrobocia wynosi obecnie ponad 8,5% i jest jedną z najwyższych w Unii. Jednocześnie w ubiegłym roku szwedzkie firmy poszukiwały kilkudziesięciu tysięcy osób do pracy, m.in. pielęgniarek. Orlen uruchomił swoją 7. w Polsce stację tankowania wodoru, tym razem w Gdyni. Jest ona przeznaczona dla samochodów osobowych, autobusów i ciężarówek. Ogólnodostępne stacje tankowania wodoru Orlenu działają także w Poznaniu, Katowicach, Wałbrzychu, Włocławku, Pile i w Płocku. Dolar kosztuje dziś 3,63 zł, a za euro płacimy 4,23 zł.
3: A na zrzutce, na pracownię psychologiczno-terapeutyczną imienia Kasi Stoparczyk są już 82 768 zł. Jutro ma być od 14 stopni do 27, najcieplej na południu. Może padać, właściwie poza północnym wschodem, to będą burze, także z gradem. 23 minuty do 17. Zachęcamy i prosimy o zachęcanie.
4: Tytułem zachęty. Kasia Stoparczyk, mówiąc o tym projekcie, powiedziała kiedyś na rysunek dla nich słońce, mówiąc o dzieciach, które są w szpitalach, które wymagają leczenia. I ja bym zachęcała wszystkich do tego, żeby właśnie te słońce narysować i zrzucić się. To naprawdę nie jest wielki koszt. Każdy cegiełkę dołoży i będzie z tego świetny ośrodek, bardzo potrzebny.
3: W ciągu ostatnich 30 minut zbierali Państwo 1100 zł. Na koncie są już prawie 83 tysiące, jak przed chwilą powiedziałem. Musimy, proszę Państwa, podkręcić tempo. Liczę na 90 tysięcy w ciągu tej audycji popołudniowej, czyli do 19. zrzutka.pl/Kasia. Pieniądze zbierane są na działalność pracowni psychologicznej dla dzieci i młodzieży imienia Kasi Stoparczyk. A za zachęcanie są koszulki trójki, 2 dwójki, 7 trójek. Co trzecią zachętę nagrodzimy. Bo w trójce. Walking on a Dream, Empire of the Sun, już teraz, 22 przed 17.

0: Pan Piotr pół minuty, niecałą minutę temu dorzucił 50 zł, pan Jerzy 15 zł dwie minuty temu. Każda złotówka się liczy, a przypominam, że zbieramy pieniądze w ramach zrzutki na pracownię psychologiczno-terapeutyczną imienia Kasi Stoparczyk, zrzutka.pl/Kasia. Dziś prosimy państwa o wsparcie tej zbiórki, ale także zachęcanie do tej zbiórki pod numerem 2 2 7 3. Pracownia działa we Wrocławiu przy tamtejszym hospicjum dla dzieci. Tak o tym miejscu mówi nam prezes hospicjum Beata Hernik-Janiszewska.
1: Kasia była naszą ambasadorką i zapraszamy też do Wrocławia zobaczyć pracownię, jak wygląda. Te pieniądze posłużą do tego, aby ci, którym należy udzielić pomocy, nie płacili za to.
0: Z góry dziękujemy za każde wsparcie i bardzo dziękujemy za to już udzielone. Teraz pora na piosenkę, którą nasz trójkowy duet Bob i Karolina nagrali z Krzysztofem Zalewskim. To specjalna wersja jego przeboju Nastolatek, nagrana w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Stowarzyszeniem Dziecięcych Instrumentów. Zresztą mogą państwo na stronie Trójki podejrzeć i w naszych mediach społecznościowych także, jak wyglądało odśpiewywanie tego utworu. Można udostępnić ten utwór. Zachęcamy do wspierania zbiórki. 2 2 7 3 państwo też mogą zachęcić i mogą wpłacić, przypomnę, zrzutka.pl/Kasia.

0: przebiliśmy już 83 tysiące. Panie Januszu, dziękujemy. To pan przekroczył tę cyfrę. Oj, doszły kolejne 200 zł nam przyszło na zbiórkę. Zrzutka.pl, ukośnik Kasia, tam mogą państwo wpłacać pieniądze. A przypominam, że zbieramy pieniądze na rzecz pracowni psychologiczno-terapeutycznej dla dzieci i młodzieży imienia Kasi Stoparczyk. Jeśli państwo zrobią 90 tysięcy w trakcie audycji popołudniowej do 19, to wyemitujemy tę piosenkę od tyłu. Jeśli będzie trzeba obezwładnić realizatorów i puścić dźwięk z telefonu, to zrobimy to. Tu taka mała próbka. Dwie dwójki, siedem trójek. Proszę zachęcać do tej zbiórki także. Koszulki trójki czekają. Zrzutka.pl, ukośnik Kasia. Tam proszę przelewać pieniądze. Już od ponad półtora roku Serbowie wychodzą na ulicę i domagają się sprawiedliwości oraz przedterminowych wyborów. Ostatnia manifestacja zgromadziła rekordową liczbę uczestników, choć władze grożą, zastraszają i zniesławiają. Przeciwko niepokornym używają też najnowszych technologii. Ostrzegają o tym organizacje pozarządowe. Agnieszka Lichnerowicz.
1: Centrum świata.
2: Problem jest strach, zastraszanie.
3: Problemem są strach, korupcja, zastraszanie, korupcja, brak zainteresowania, niekompetentni ludzie, ohydni, źli, zajmujący bardzo ważne stanowiska ludzie. Pełzająca rewolucja trwa w Serbii już ponad półtora roku. Władze na różne sposoby próbowały zastraszyć i zniechęcić uczestników protestów, ale jak pokazuje ten ostatni, robią to bez rezultatu, bo w poprzedni weekend na ulicę stolicy 6,5-milionowego państwa wyszło 180 tysięcy ludzi. Serbowie w całym kraju wychodzą na mniejsze, większe protesty, organizują okupacje i blokady i tak się dzieje od końca 2024 roku. Początkowo żądali wyjaśnień i ukarania tych odpowiedzialnych za zaniedbania i korupcję, które doprowadziły do zawalenia się dachu na dworcu w Nowym Sadzie, gdzie zginęło 16 osób. Nie twierdzę, że tylko ten rząd to robi. Kradzież trwa od 100 lat, ale nie mogę się już z tym godzić, że ktoś bez przerwy okrada kogoś innego. Wszyscy musimy wspierać tych młodych ludzi, aby sytuacja w końcu wyszła z impasu. Dziś studenci i wspierający ich Serbowie domagają się już przedterminowych wyborów, a ich celem jest głęboka zmiana zdemoralizowania systemu politycznego zdominowanego przez prezydenta Vučića. Gościem Centrum Świata jest Andrej Petrowski z serbskiej organizacji Share Foundation, z którym rozmawiałam o tym, jak władze używają nowych technologii, żeby dławić opór, bo organizacje pozarządowe ostrzegają, że rząd w Belgradzie sięga po te instrumenty bardzo szeroko, a z jego doświadczenia będą korzystać inni w regionie.
4: Autorytarne władze zawsze znajdują sposoby, żeby porównać notatki i dzielić się wskazówkami. Serbia i do pewnego stopnia reszta Bałkanów Zachodnich służy jako poligon doświadczalny dla wielu bardzo inwazyjnych form inwigilacji.

0: Narzędzia cyfrowe są tylko jednym z elementów szerszego, niedemokratycznego podejścia do rządzenia społeczeństwem. Weźmy metody inwigilacji, które stosują. Od bardzo staromodnego podsłuchu w stylu KGB i podkładania podsłuchów w mieszkaniach i biurach, po bardzo wyrafinowane oprogramowanie szpiegujące. Ale także stworzone lokalnie oprogramowanie szpiegujące o nazwie Novi Spy, które, jak się okazało, było instalowane w telefonach dziennikarzy, aktywistów i studentów. Ale także wśród członków małych społeczności, które organizują protesty. Na przykład u rolników, którzy protestują przeciwko przybyciu do ich wsi wielkiej firmy, która chce wydobywać rudę. Po pierwsze, używanie tego rodzaju oprogramowania jest całkowicie nielegalne. Po drugie, chodzi nie tylko o analizę danych, ale również o wywołanie efektu mrożącego i sprawienie, by ludzie porzucili protest.
1: Wiemy, że władze użyły też tajemniczych armat dźwiękowych.
0: 15 marca rząd użył armaty dźwiękowej, aby przerwać protest. Twierdzą, że nie posiadają takiej broni, ale grupa organizacji pozarządowych, w tym moja, zebrała zeznania ponad 3000 osób, które przebywały w tamtym rejonie i wszystkie te zeznania wskazywały na bardzo podobny schemat. To, że 3000 osób skoordynowało zeznania i okłamuje grupę organizacji pozarządowych tylko po to, by zrzucić winę na rząd, jest mało realistyczne.
1: Wiemy, że to rosyjska technologia.
0: To technologia, którą testują z Rosją od jakiegoś czasu. Pojawiły się nieoficjalne doniesienia, że była używana na zwierzętach, psach, na przykład kilka miesięcy przed protestem, co oznacza, że przygotowywali się do jej użycia. Najpierw władze mówiły, że nie posiadają takiej technologii, a potem, że mogli ją posiadać, ale jej nie użyli. Ostatecznie to, co mówią, nie ma znaczenia, bo efekty są widoczne. Innym rodzajem stosowanej techniki nadzoru jest monitoring uliczny.
1: To z kolei chińskie technologie.
0: W Belgradzie jest ponad 8 tysięcy kamer. To ogromna liczba jak na miasto tej wielkości. Większość z nich jest skoncentrowana w centrum miasta, gdzie zazwyczaj odbywają się protesty.
1: Czy mają funkcję rozpoznawania twarzy?
0: Rozpoznawanie twarzy jest nielegalne w Serbii, ale bardzo trudno zaufać rządowi, że nie korzysta z funkcji, którą już posiada. W efekcie, nawet jeśli nie używają rozpoznawania twarzy, to posiadanie tak wielu kamer wideo bez jasnego uzasadnienia, dlaczego są używane, jest bardzo inwazyjne. Belgrad nie ma wysokiej przestępczości. To bardzo bezpieczne miasto.
1: Andrzej jest przekonany, że autorytarny reżim kona, ale łatwo się nie podda. Nie ma łatwych scenariuszy na przyszłość. Przed Serbami długa walka i ciężka praca. Protestujący liczą na wsparcie Unii Europejskiej, która jednak ze względu na interesy polityczne i ekonomiczne trzyma dystans.
2: Centrum świata.
3: Wróci jutro, kwadrans przed 17, a ja Państwu powiem jeszcze, że na zbiórce zrzutka.pl/Kasia na rzecz pracowni psychologiczno-terapeutycznej imienia Kasi Stoparczyk są już prawie 84 tysiące złotych. Dziękujemy i prosimy o więcej.

0: zrzutka.pl/Kasia.
1: Zachęcam do zbiórki. Sam wezmę udział w zbiórce.
0: Na rzecz pracowni psychologiczno-terapeutycznej imienia Kasi Stoparczyk. Co trzecią zachętę telefoniczną nagradzamy koszulką trójki. 2 dwójki, 7 trójek.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
2: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
1: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
9: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
11: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Przytul robotycznego psa. Zagraj w laserowe szachy. Zobacz ogniste tornado i usiądź za sterami szybowca. To tylko część atrakcji, które czekają na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego. Tegoroczne hasło z życia wzięte. Czekamy na Was w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
13: Sponsorem 29. pikniku

0: Roku Naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Żegnamy reklamy.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17, 2 czerwca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Karolina Kozińska.
5: Lekarze z wojskowego szpitala we Wrocławiu będą walczyć o życie Klaudii. Jutro kobieta przyleci do Polski. Jest wniosek do Parlamentu Europejskiego o pozbawienie immunitetu europosła PiS Patryka Jakiego. Przerzucił do Polski tonę narkotyków wartą miliony, wpadł przez aplikację FBI. Na pokładzie wojskowego samolotu jutro do kraju przyleci 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha, która od kilku tygodni przebywa w śpiączce w szpitalu w Pekinie. Po przylocie natychmiast trafi do wojskowego szpitala klinicznego we Wrocławiu. Transport zapewni specjalistyczny samolot medyczny wysłany przez MON. Klaudia Uciechowska trafiła na oddział intensywnej terapii w Pekinie w połowie kwietnia, po tym jak nagle źle się poczuła. Lekarze zdiagnozowali u niej ostre zapalenie otrzewne, zapalenie płuc, zapalenie mózgu. Potem okazało się, że to komplikacje spowodowane przez guz jajnika. Rząd przyjął pakiet ustaw w sprawie bezpieczeństwa dzieci w internecie. Wśród nich są przepisy ograniczające dostęp do pornografii oraz ustawa o przyspieszeniu usuwania szkodliwych treści. Wsparcie obywateli w obszarze cyfrowym jest rzeczą naturalną, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
6: Ilość hejtu rośnie, a coraz więcej młodych ludzi w coraz młodszym wieku z internetu zaczyna korzystać. Dlatego ustawy, które przedstawiamy, umożliwiają usuwanie szkodliwych treści z internetu w sposób szybki i skuteczny. Takich treści, które dotyczą m.in. pedofilii, oszustw, kradzieży tożsamości, które wpływają na to, w jaki sposób w internecie codziennie dzieci funkcjonują.
5: Rząd przyjął także projekt ustawy o zakazie używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek skierował do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła Patryka Jakiego. Dokument obejmuje również zgodę na pociągnięcie polityka do odpowiedzialności karnej oraz jego zatrzymanie. Według śledczych miał wydać polecenie szybkiego awansu dla jednego z funkcjonariuszy służby więziennej, a miało to miejsce w czasie, gdy był wiceministrem sprawiedliwości. Zdaniem śledczych mogło dojść do wyłudzenia publicznych pieniędzy, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
7: Dowody, które prokuratura zebrała, wskazują na to, że to była manipulacja, która miała osiągnąć określony cel, czyli de facto wyłudzenie publicznych pieniędzy poprzez nieuzasadnione łamanie zasad awansów i łamanie przepisów, które wtedy obowiązywały, więc nie chcę mówić o szczegółach. Myślę, że proces sądowy pokaże, czy ma rację prokuratura, czy Patryk Jaki.
5: Eurodeputowany Patryk Jaki uważa wniosek prokuratury za absurdalny.
8: Minister, każdy, nie tylko ja, codziennie podejmuje decyzje dotyczące jakieś decyzje kadrowe, każdego dnia. I idąc tym tokiem rozumowania, to taki zarzut będzie można postawić każdemu, bo to kryterium jest bardzo subiektywne.
5: Patryk Jaki zapowiedział, że jest gotów jak najszybciej złożyć zeznania w prokuraturze. Prezydent Karol Nawrocki nie wystąpił z wnioskiem o objęcie ochroną mieszkania należącego do jego matki, powiedział rzecznik rządu Adam Szłapka. Tydzień temu Straż Pożarna i Policja siłowo weszły do gdańskiego mieszkania matki prezydenta, które w tym czasie było puste. Mieszkania członków rodzin osób chronionych nie podlegają ochronie z automatu i trzeba złożyć w tej sprawie wniosek, podkreśla rzecznik rządu.
9: To osoba ochraniana, premier czy prezydent, wnioskuje o to, żeby daną nieruchomość taką ochroną objąć. W przypadku pana prezydenta ta konkretna nieruchomość nie była objęta takim wnioskiem, więc przekazywanie dalej informacji o tym, że jakoby to jest jakaś decyzja służb, jest po prostu nieprawdą.
5: Po majowej serii fałszywych alarmów w mieszkaniach należących do polityków opozycji służby zatrzymały dotychczas 5 osób. Smok na ławie oskarżonych. Prokuratura oskarżona.

oskarżyła Michała J. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która sprowadziła z Hiszpanii do Polski narkotyki o wartości 13 milionów złotych. Narkotykowego barona pogrążyła tajna

0: był kontrolowany przez amerykańskie FBI.
1: To miała być super bezpieczna aplikacja, nie do wykrycia przez organy ścigania. A tak naprawdę wszystkie treści z tych aplikacji były utrwalane na serwerze i zostały wykorzystane.
0: Smokowi oraz jego pomocnikom grozi kara do 20 lat więzienia. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
2: To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: 17.05 i sport w Trójce, Adam Malecki.
5: W tenisowym French Open trwa ćwierćfinał. Niemca Aleksandra Zwieriewa z Hiszpanem Rafaelem Hodarem. Pierwsze dwa sety wygrane 7-6-6-1 przez Niemca, który w trzecim prowadzi 4-2. Wieczorem o najlepszą czwórkę zagrają Brazylijczyk Fonseca z Czechem Męcikiem. W turnieju pań do półfinału awansowały Rosjanka Mirra Andrijewa i Ukrainka Marta Kostiuk. Jutro o godzinie 11 na korcie centralnym wystąpi Maja Chwalińska, która zmierzy się z Rosjanką Anną Kalińską. Nasza reprezentantka zbiera zasłużone pochwały po swoich świetnych występach, także od liderki światowego tenisa Aryny Sabalenki. Uważam, że mączka bardzo pasuje do jej stylu gry. Dobrze się porusza i świetnie zmienia rytm. Jest jedną z tych bardzo mądrych tenisistek. Rewelacyjnie gra też w obronie. Poza tym to prawdziwa wojowniczka. Widziałam, jak walczyła, szczególnie w ostatnim meczu przeciwko reprezentance Francji, Diane Parry. Zagrała naprawdę świetny tenis. Tak, to zdecydowanie przyszła zawodniczka czołówki. Sabalenka wczoraj wygrała z Naomi Osaką, w ćwierćfinale zagra z Dianą Schneider, a w półfinale jest szansa właśnie na mecz Chwalińskiej z Sabalenką. W koszykówce trzyosobowej wczoraj granie na Mistrzostwach Świata zainaugurowały Polki, które mają na koncie zwycięstwo i porażkę. Dziś czas na reprezentację mężczyzn, która zagra z Łotwą i Mongolią, mówi lider polskiej drużyny Przemysław Zamojski.
6: My będziemy chcieli, żeby ci kibice nas ponieśli. Mamy dobry terminarz, ta Mongolia na sam początek, to jest dobry rywal i myślę, że musimy zostawić wszystko, żeby właśnie rozpocząć od tego zwycięstwa i później już na tym budować pewność siebie i kolejne mecze przystępować właśnie z większą pewnością.
5: Mecz z Mongolią o 19.45, z Łotwą o 21.35. W grupie B rywalami Polaków będą także Czesi i Amerykanie. A nasi piłkarze po porażce z Ukrainą we Wrocławiu jutro zagrają towarzysko z Nigerią w Warszawie. Jakiego meczu spodziewa się Nikola Zalewski?
7: Nigeria to bardzo dobry zespół, mocny fizycznie, bardzo szybki, musimy uważać na nich. Myślę, że to będzie dobry mecz. I musimy pokazać, że możemy takie mecze wygrać.
5: Początek jutrzejszego spotkania na Stadionie Narodowym o 20.45.
4: Jutro na północnym wschodzie małe zachmurzenie, bez opadów. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu i burze, także z gradem. Temperatura maksymalna od 14 na Przedgórzu Sudeckim, 17 na południowym zachodzie, do 25 na przeważającym obszarze kraju i 27 na południu.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Prawie 8 minut po 17. Ze mną Agnieszka Laskowska, Michał Jakubik i Paweł Turski. W tym składzie z Państwem do 19.
3: Zapraszamy do Trójki.
4: Przypominam, wpłacając na zrzutka.pl/Kasia, wpłacają Państwo na miejsce, w którym dzieci i młodzież mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego i terapeutycznego. Placówka działa od 9 stycznia i do końca kwietnia przyjęła 127 zgłoszeń i przeprowadziła niemal 450 konsultacji. Zrzutka.pl/Kasia, zbieramy pieniądze na rzecz działalności tej placówki. Na liczniku mamy teraz 83 903 zł. Jeśli uda się dobić do 19, do 90 tysięcy, zagramy naszą Krzysztofa Zalewskiego, Boba, Karolajny, piosenkę zachęcającą od tyłu, w całości. A za telefoniczne zachęty pod 2 2 7 3 oddajemy koszulki Trójki za co trzecią zachętę. Uwaga, mogą Państwo mówić od tyłu.
8: Jaki w ok jutr, czyli witaj Trójko. Teraz już w normalnym szyku będę mówił, bo jeszcze mi przyślecie koszulkę tyłem do przodu i co ja wtedy będę robił. Są dwa zasadnicze powody co do zachęty na waszą zbiórkę. I oba są bardzo ważne. Pomagać słabszym. Po prostu pomożemy. A po drugie, ten gest to może niech będzie choć taka mała próba naprawienia tego, co ten świat i jego rzeczywistość robi naszym dzieciom.
4: 2 2 7 3 to telefon dla Państwa. Zrzutka.pl/Kasia to adres, pod którym można wpłacać pieniądze.

0: Odświeżam zrzutkę na rzecz pracowni psychologiczno-terapeutycznej imienia Kasi Stoparczyk. No i państwo dobili już do 84 tysięcy złotych. Zrzutka.pl/Kasia, proszę pamiętać. A my dzisiaj zajmiemy się tym, co wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski nazwał ważnym dniem. Powiedział tak o przyjętym przez rząd pakiecie ustaw w sprawie bezpieczeństwa w internecie. Sprawdzamy, czy dzieci mogą w sieci czuć się bezpiecznie i jakie są metody chronienia ich przed cyfrowym ryzykiem. O tym Monika Gosławska.
1: Zakaz ma obowiązywać w szkołach podstawowych, publicznych i prywatnych. Z pewnymi wyjątkami mówił dziś premier Donald Tusk.
2: Jeśli ze względów zdrowotnych dziecko potrzebuje mieć telefon na przykład do kontroli, czy w jakichś takich też szczególnych przypadkach, na przykład na wycieczkach.
1: Szkoły ponadpodstawowe będą mogły wprowadzić taki zakaz lub określić inne warunki korzystania z urządzeń. Przyjęte przez rząd rozwiązania krytykuje Akcja Uczniowska, mówi jej założyciel Paweł Mrozek.
3: Telefony, media społecznościowe są ogromnym zagrożeniem dla nas jako młodego pokolenia, jednak uważamy, że na początku powinniśmy edukować.
1: Chodzi o edukację poprzez higienę cyfrową, która będzie częścią obowiązkowej od września edukacji zdrowotnej.
3: Jesteśmy na niej, jeśli chodzi o zakaz od 1 września. Jeśli chodzi o zakaz na przykład za rok, po zobaczeniu, jak już młodzi ludzie będą edukowani, wtedy już jesteśmy gotowi, skłonni do rozmów, bo my reprezentujemy uczniów, a uczniowie diametralnie się z tym nie zgadzają.
1: Wiele szkół, nie czekając na odgórne zakazy, wprowadziło swoje, między innymi warszawska podstawówka, którą zarządza Tomasz Ziebiec.
4: Osobiście uważam, iż te telefony są uczniom do niczego niepotrzebne.

0: potrzebne, rozbijają proces edukacyjny.
1: Przed tym zakazem, na przerwach, no to cały czas były telefony.
2: W sumie to dużo się nie zmieniło, bo teraz bardziej ludzie idą do toalety i tam siedzą.
3: Tak smutno bez telefonu komórkowego.
1: Wesoło, można z kolegami pogadać.
4: W karty pograć.
2: W piłkę gramy, w siatkówkę na przerwach.
0: Uczniowie się nawzajem nagrywali, próbowali nagrywać lekcje, próbowali to później udostępniać w sieci. To było połączone z pewnego rodzaju też niegodziwością wobec nauczycieli, ale też wobec swoich rówieśników.
5: Eksperci ostrzegają, ciągłe korzystanie dzieci z telefonu z dostępem do internetu i mediów społecznościowych powoduje wiele negatywnych skutków. To między innymi uzależnienie cyfrowe, problemy emocjonalne czy izolacja społeczna, ale też cyberprzemoc w różnych postaciach. Taka jak ta, która pojawiła się na jednej z platform sprzedażowych, mówi Natalia Fabisiak z dyżurnet.pl.
6: Dzieci, młodzież publikują tam zdjęcia swoich kolegów i koleżanek. Obok tych zdjęć pojawia się również taki bardzo poniżający, krzywdzący, a niekiedy również bardzo wulgarny opis oraz konkretna cena, co ma taki bardzo też dehumanizujący charakter.
5: W sprawie wystawiania kolegów na sprzedaż dyżurnet.pl skontaktował się z platformą sprzedażową, która szybko zareagowała. Teraz prowadzony jest jej monitoring.
6: W momencie, w którym czy to dziecko, czy też osoba dorosła przekazuje nam informacje o cyberprzemocy, rekomendujemy skontaktowanie się z policją. Tutaj zachęcamy do robienia screenów, tak aby po prostu ten materiał móc następnie przekazać. To, co jest bardzo, bardzo ważne, to oczywiście taka wsparciowa rozmowa z dzieckiem.
5: Antonina Cep z Akcji Uczniowskiej uważa, że trzeba edukować nie tylko dzieci, ale też rodziców.
7: Świat bardzo szybko postępuje, technologia bardzo szybko postępuje. Zupełnie inne doświadczenia miałam ja, a zupełnie inne doświadczenie ma mój brat, który jest tam młodszy o 9 lat. I ja już w pełni nie rozumiem tego, co robi mój brat, a co dopiero moja mama. Więc myślę, że te szkolenia i uświadamianie rodziców również powinno być z tym wszystkim połączone i bardzo ważne.
8: Zakaz telefonów to jeden z elementów przyjętego szerokiego pakietu ustaw, w którym są też m.in. przepisy ograniczające dzieciom dostęp do pornografii i przyspieszające usuwanie szkodliwych treści z sieci. 17 minut po 17. Tu Trójka.

0: 84,5 tysiąca złotych na rzecz pracowni psychologiczno-terapeutycznej imienia Kasi Stoparczyk. zrzutka.pl/Kasia. Tam wspierają państwo właśnie tę pracownię psychologiczno-terapeutyczną, która powstała przy wrocławskim hospicjum dla dzieci. 20 minut po godzinie 17. Wstrząsająca historia w programie trzecim teraz, choć przywołująca skojarzenia z podobną sprawą sprzed raptem paru miesięcy. 50-letnia Magda była więziona przez swoich rodziców, tak jak Mirella ze Świętochłowic, o której media informowały w marcu. Magda spędziła w zamknięciu 30 lat. Od dwóch dekad nikt z sąsiadów jej nie widział. I pewnie by nie zobaczył, gdyby nie pilna operacja, której potrzebowała kobieta. Dopiero wtedy matkę ruszyło sumienie.
1: Może nie o pani Magdalenie, ile o nieco dziwnej dla nas sytuacji dowiedzieliśmy się z anonimowego zgłoszenia 17 kwietnia.
2: Jacek Bartlewicz, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.
1: I momentalnie nastąpiła reakcja z naszej strony, czyli pracownik socjalny podjął działania interwencyjne.
2: Sąsiedzi pamiętają panią Magdę jako zwyczajną dziewczynę. Ostatni raz widzieli ją około 20 lat temu. Przełom nastąpił po Wielkanocy. Mieszkańcy bloku zaczęli znajdować na balkonach kartki i styropianowe tacki z krótkimi wiadomościami. Ratunku, policja, córka.
3: Jednocześnie osoby zgłaszające nie potwierdziłyby w mieszkaniu, w tym dochodziło do awantur.
2: Młodszy aspirant Rafał Wawrzuta, Komenda Miejska Policji w Krakowie.
3: I aby było w nim słychać odgłosy świadczące o przemocy.
1: Tam nic się nie działo. Normalne, wie pani, normalne mieszkanie.
3: Podczas interwencji rozmawiali ze starszym małżeństwem. Kobieta przyznała, że wyrzucała kartki z balkonu, jednak nie potrafiła wyjaśnić dlaczego. Jak tłumaczyli, ze względu na jej stan zdrowia zdarzało się, że czasem wyrzucała coś przez okno.
2: Według relacji mieszkańców matka pani Magdaleny kilka razy próbowała szukać pomocy osobiście. Jednej nocy zapukała do drzwi sąsiadów. Mówiła, że jej córka jest w mieszkaniu i pilnie potrzebuje leczenia.
1: Pierwsza wizyta wtedy, 30 kwietnia, niewiele wniosła do sprawy, natomiast pracownik czujnie wrócił już z policją.
3: Podczas policyjnej interwencji pomieszczenie zostało otwarte i okazało się, że przebywa w nim około 50-letnia kobieta.
2: Już podczas kolejnych wizyt pracownicy socjalni zwrócili uwagę na stan 50-latki. Kobieta miała uskarżać się na silne bóle brzucha, a jej kondycja fizyczna i psychiczna budziły coraz większy niepokój służb.
1: Wróciliśmy 6 maja, żeby stwierdzić, że rodzina nie podjęła żadnych kroków związanych z koniecznością wizyty lekarskiej, w tym również wizyty lekarza psychiatry. W związku z tym już pracownicy osobiście wraz z tą panią udali się 8 maja do przychodni opieki zdrowotnej, gdzie lekarz od razu podczas badania uznał, że jest absolutnie niezbędna pilna hospitalizacja tej pani.
2: Interwencja pracowników MOPS-u uruchomiła formalne procedury. Policja wdrożyła niebieską kartę, a sprawą zajęła się prokuratura. Śledczy sprawdzają teraz, czy wobec pani Magdaleny mogło dochodzić do wieloletniego znęcania się lub zaniedbań ze strony najbliższych.
4: Mamy przyjętą kwalifikację z artykułu 207, paragraf 1a kodeksu karnego.
2: Prokurator Tomasz Waszczuk, Prokuratura Okręgowa w Krakowie.
4: Przestępstwo znęcania się nad osobą nieporadną z uwagi na w tym wypadku bardziej stan psychiczny i fizyczny. To jest od 6 miesięcy pozbawienia wolności do 8 lat pozbawienia wolności. Takie jest zagrożenie.
2: To nie pierwsza taka sprawa w Polsce. Kilka miesięcy temu opinię publiczną poruszyła historia pani Mirelli ze Świętochłowic, która przez 27 lat nie opuszczała mieszkania rodziców. Tamto śledztwo trwa.
0: Tą sprawą zajęła się Karolina Gonet. A na zegarach 24 minuty po 17:00.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Andrzej Zaucha w nowym swingowym wydaniu. 16 czerwca o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego zabrzmi Swingin Zaucha. Wyjątkowy projekt Krzysztofa Herdzina z udziałem Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. Na scenie Anna Szarmach, Natalia Mujanga, Wojtek Myrczek i Sławek Uniatowski. Bilety dostępne na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
11: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
12: Mikrofon,
13: kamera,
12: radiowe studio,
13: scena.
14: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
10: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7

0: z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
2: Jest 17:30 i w studiu Monika Suszek i goście.
3: Puls Trójki.
4: Dzień dobry, a w Pulsie Trójki porozmawiamy o sytuacji, która rozgrzewa emocje. Prezydent Wołodymyr Zełenski podjął decyzję o nadaniu elitarnej ukraińskiej jednostce specjalnej Północ imienia bohaterów UPA. Decyzja wywołała ogromną burzę, dyskusję. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że będzie dążył do odebrania orderu Orła Białego. Z kolei Bartosz Cichocki, były ambasador na Ukrainie, zwrócił takie ukraińskie odznaczenie za zasługi, najwyższe ukraińskie odznaczenie, które dostał od prezydenta Wołodymyra Zełenskiego jeszcze w 2022 roku. Sytuacja bardzo się zaognia i pytanie, czy jest miejsce i szansa na dialog. O tym porozmawiam z moimi gośćmi. Aleksander Szewczenko, politolog. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam.
4: A w studium Mirosław Skórka, szef Związku Ukraińców w Polsce. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Czy w Ukrainie komentuje się napiętą sytuację, która obecnie jest w Polsce? Pan Aleksander Szewczenko, jak to wygląda?
5: Oczywiście, ta cała dyskusja, wydaje mi się, wielkim echem odbije się w Ukrainie i dyskusja jest, no i niestety ta dyskusja obecnie słabo wpływa na stosunki polsko-ukraińskie, ponieważ troszeczkę to jak rozmowa niemego z głuchim, czyli strony nie słyszą się nawzajem i to się dzieje przez wiele lat niestety. No i najprawdopodobniej ta recepta dialogu polsko-ukraińskiego już potrzebuje jakiejś zmiany, bo rzeczywiście to się dzieje już ponad dziesięciolecie. Niby znajdujemy jakieś formuły dialogu spokojniejszego, ale znowu odbywa się jakieś wydarzenie, które wprowadza nas w kolejny konflikt. I niestety nawet wojnę pełnoskalową, nawet to ogromne zagrożenie, w którym warunkach którego obecnie żyjemy, żyją nasze narody, to nie zmienia. I to jest bardzo niepokojąca sytuacja.
4: A czy jest jeszcze szansa, jeszcze do pana mam pytanie, czy jest w ogóle szansa, że prezydent Wołodymyr Zełenski może wycofać się z tej decyzji?
5: Nie sądzę, że jest taka szansa, ponieważ ta decyzja najprawdopodobniej przede wszystkim była przyjęta z przyczyn wewnętrznych, tak, i w taki sposób to traktują na Ukrainie, że to jest sprawa wewnętrzna i zaraz cofnięcie się z tej decyzji oznaczałoby, no, że Zełenski pokazuje słabość, tak, i nie sądzę, żeby to było w dobry sposób odebrane na Ukrainie i to jest ryzyko takie polityczne dla Wołodymyra Zełenskiego, więc niestety nie widzę takiej szansy. No i dlatego mówię, że polsko-ukraiński dialog potrzebuje jakichś nowych recept, jakiejś nowej formuły.
4: Nowy sposób w relacjach polsko-ukraińskich. Zdaje się, że też chyba nie pomaga ostatnie informacje dotyczące tego, co prezydent Karol Nawrocki chce zrobić, czyli odebrać order Orła Białego. Co by się wydarzyło, gdyby do tego doszło? Bo oczywiście o tym musi zadecydować kapituła. Pan Mirosław Skórka.
6: No, zmusza mnie pani do takiego troszkę futurystycznego rozmyślania o tym, co może się stać. Wydaje mi się, że pierwszym rezultatem, czy pierwszym efektem tego będzie fakt, że prezydent Zełenski nie będzie chciał przyjechać do Polski. Prawdopodobnie do końca swojej kadencji, dlatego że tego rodzaju działanie będzie odebrane w sposób jednoznaczny jako deklarację, że jest to osoba non grata w Polsce. Przez ten gest, przez to działanie. Pytanie, czy był to gest zamierzony, czy niezamierzony, czy to było, że tak powiem, wpadka administracji, to jest inna kwestia. Ocena jakby wagi tego, co się stało w Polsce i na Ukrainie, jest zupełnie inna. My patrzymy na to w kontekście tego, jakby postrzegamy Ukrainę i jak powiem, naszej wrażliwości. My nie dostrzegamy i my czasami się obrażamy na Ukrainę, że Ukraina nie rozumie polskiej wrażliwości historycznej, ale dokładnie jest to samo w drugą stronę. Znaczy, my nie rozumiemy w Polsce też ukraińskiej wrażliwości historycznej i zwłaszcza tej wrażliwości,

0: która się formuje teraz. To znaczy w sytuacji wojny i w sytuacji, kiedy Ukraina zmagając się z rosyjską agresją w sposób niezwykle bolesny i trudny, też próbuje motywować swoich ludzi opowieściami o tym, jak oni oceniają własną historię.
1: Tylko tu się rodzi od razu pytanie, czy Ukraina nie ma bohaterów po 2014 roku, kiedy rozpoczęła się agresja, czy po pełnoskalowej agresji rosyjskiej na Ukrainie, czy rzeczywiście tam nie ma nazwisk, nie ma tych osób, które zginęły, które mogłyby być bohaterami, a nie byliby to zbrodniarze UPA, którzy nam w Polsce kojarzą się przede wszystkim ze zbrodnią, jak tutaj panowie myślą?
0: Ukraina ma bardzo dużo bohaterów, do których się można odwołać i to są nie tylko osoby, które ostatnio ginęły, ale też wcześniej. Natomiast wydaje mi się, że to, co my błędnie rozumiemy czy interpretujemy w Polsce, jeżeli chodzi o ukraińską ocenę UPA i w ogóle o to, czym było UPA, to jest nasze, że tak powiem, nałożenie dwóch pojęć: UPA i Wołyń, i zbrodnia wojska. A to są rzeczy, które to są zbiory, które są częściowo tylko wspólne, a częściowo są różne, dlatego że UPA, historia UPA nie zamyka się wyłącznie do Wołynia, tak samo jak Wołyń nie zamyka się wyłącznie do działań UPA. To bez względu na to, jaka była tam rola tej organizacji. I dla Ukraińców UPA jest formacją, czy ja bym powiedział nawet nie jedną formację, to nie są zwarte oddziały, które idą pod jednym kierownictwem, to jest raczej ruch społeczny, który oporu, który trwa w Ukrainie do lat 60. I część tych ludzi, którzy wtedy brała udział w tym ruchu oporu, to mogą być rzeczywiście dla sił specjalnych ukraińskich wzorce do naśladowania, dlatego że to byli ludzie, którzy potrafili robić działania wybitnie specjalne.
1: Czy wobec tego w Ukrainie nie mówi się, nie rozmawia o tej czarnej karcie historii, jeżeli chodzi o UPA? No może inne pytanie dla pana Aleksandra Szewczenko. Czy prezydent Wołodymyr Zełański mógł nie wiedzieć, że to wywołuje takie emocje, takie silne emocje w Polsce, decydując się właśnie o nadaniu elitarnej ukraińskiej jednostce nazwy bohaterów UPA?
2: Nie myślę, że on mógł nie wiedzieć. Natomiast polityka humanitarna Ukrainy po 2014 roku siłami w dużej mierze Wołodymyra Wiatrowicza jest skupiona na tym, żeby bohateryzować, żeby tworzyć tą narrację historyczną, nową ukraińską narrację historyczną. I po części w warunkach wojny no to jest naturalne, że państwo szuka bohaterów historycznych, wojowników, kto walczył, no a UPA, no, fakt jest, że UPA walczyła o niepodległą Ukrainę i inne sprawa metodami, którymi walczyła.
1: Więc to prawda, tylko to jest w sytuacji, kiedy prezydent Zełański ma swojego sąsiada Polskę, która jest, no, jakby nie patrząc, też ogromnym sprzymierzeńcem Ukrainy, czy to nie mogło zaważyć na decyzji, co zrobić? Bo nie wierzę w to, że prezydent mógł tego nie wiedzieć, nie znać, a jeżeli nie wiedział, to na pewno musi mieć jakichś doradców, musi mieć historyków też. Chyba rozmawia, jak wyglądają relacje w Polsce.
2: Dokładnie tak jest, tak. I tutaj duże pytanie do dyplomacji ukraińskiej, tak, i do dyplomacji właśnie, która pracuje tutaj na polskim kierunku, na tej części ukraińskiej dyplomacji, która kreuje stosunki polsko-ukraińskie. Nie mogło tej wiedzy nie być, jakie były przeliczenia, jakie były cele, bo na pewno oni wiedzieli, jaką reakcję to wywoła tutaj w Polsce. Po co to zrobili politycznie? No tutaj nie chcę domyślać się, bo różne mogą być warianty, ale na pewno wiedzieli o tym, jaką reakcję to wywoła. Dlatego mówię, że potrzebujemy, Polska może przede wszystkim potrzebuje jakiejś nowej metody rozmów z Ukrainą na tematy te historyczne, tak zwane trudne tematy historyczne. Być może warto jednak wychodzić z tej polskiej dychotomii, w której no wiele polskich historyków, tak, i ludzi zaangażowanych w dialog polsko-ukraiński traktują Ukraińców albo jako tych, kto jest prorosyjski, albo jak tych, kto jest nacjonalistyczny, ale jest duża część ukraińskich i historyków, i publicystów, i działaczy społecznych o poglądach liberalnych, którzy

0: są proukraińscy, którzy wspierają armię, wojsko ukraińskie, ale dla których właśnie ta mitologia nacjonalistyczna nie oznacza, nie jest czymś, co oni traktują jako mit narodowotwórczy i obowiązkowy. I być może jednak trzeba było, żeby Polska bardziej zwróciła uwagę na tych ludzi i budowała dialog z nimi, zamiast legitymizować jako specjalistów od Polski tą opcję nacjonalistyczną.
1: Dobrze, to jeszcze do kwestii tego, jak dialog budować, powrócimy. Ja jeszcze mam jedno pytanie. Czy wobec tego, bo wiemy, co Polska powinna zrobić, wiemy, tutaj było zarysowane stanowisko pana Aleksandra Szewczenko, ale czy Ukraina jest w stanie zrozumieć też niejednoznaczność takich postaci jak Bandera, jak Szuchewicz, czy Dmytro Kleczkiewski? Czy jest w stanie zrozumieć, że dla innych są to osoby, które się kojarzą wyłącznie ze zbrodnią na Wołyniu?
2: Wie pani, musimy się skonfrontować też z pewnymi mitologiami, które zostały wytworzone. I takimi mitologiami są na przykład postacie Stefana Bandery. Dlatego, że Ukraińcy generalnie mówią, że to, co my opowiadamy o Stefanie Banderze, z prawdą historyczną o tej osobie ma mało wspólnego. I wydaje mi się, że to jest też klucz problemu. Dlatego, że my się spieramy o ideologię, do tego podkładamy osobę, a potem ktoś uderza w osobę, mówi, a ma na myśli generalnie ideologię. I wydaje mi się, że to jest jedna rzecz, na którą trzeba bardzo zwrócić uwagę. Natomiast chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. W tych warunkach co się stało? Po pierwsze, bardzo istotne jest to, co ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało ten komunikat po tym fali oburzenia, która się pojawiła w Polsce. I w tym oświadczeniu jest wyraźnie powiedziane, że nie było żadną intencją tego działania, jakieś działania antypolskie. Że to nie miało nic z tym wspólnego. Wydaje mi się, że być może w tym komunikacie jest stwierdzenie, zrobiliśmy błąd. Ktoś coś przeoczył w procedurach. Natomiast, ale to jest moje domyślne takie stwierdzenie. Nie chcę tego wciskać w usta osób, które tego wyraźnie nie powiedziały. Natomiast to stwierdzenie jest dosyć istotne dla mnie. Dlaczego? Dlatego, że w każdej procedurze, zwłaszcza w procedurach karnych, prawnych, my zawsze pytamy się o intencje. Co chcieliście zrobić? Co pan chciał zrobić przez to? Czy pana intencją było zepsucie relacji? I wydaje mi się, że odpowiedź na to pytanie, bodaj zarysowana przez ukraińskie MSZ, była taka, nie, myśmy tego nie chcieli, to nie było celem. Czy pośrednim celem? Tak, to się udało. Czy z tej perspektywy było to działanie, ja bym powiedział, nieodpowiedzialne? W mojej ocenie, a to jest będzie moja ocena, tak, to było działanie nieodpowiedzialne. Działanie, które może mieć skutki dalekosiężne, bo widzimy reakcję Polski. Ta reakcja Polski wynika też z faktu, że realna rozmowa na temat polsko-ukraińskich stosunków i też próba zrozumienia wzajemnych wrażliwości i polskiej, i ukraińskiej nie odbyła się. Jedyną próbą, która się odbyła niedawno, to jest Kongres Historyczny Polsko-Ukraiński. I to jest bardzo ważne. Wydaje mi się, że tam też padły różne określenia, które dotyczyły tego, jak mamy na siebie patrzeć. Dlatego, że de facto pierwszy raz usłyszeliśmy ze strony ukraińskiej to, jak my widzimy własną wrażliwość historyczną na siebie i na was, i ze strony polskiej to padło. I tego jest za mało i to trzeba kontynuować, bo to nam musi pomóc. Ja myślę, jestem przekonany, że stosunki polsko-ukraińskie mają 1000 lat historii, mają 1000 lat przyszłości. Musimy patrzeć w kategoriach przyszłości, to znaczy zwłaszcza tej przyszłości najbliższej, kiedy trzeba sobie będzie dać radę z Rosją. A to tu relacje z Ukrainą będą dla Polski będą kluczowe.
1: Tym bardziej, że rosyjskie drony nie pytają ani co sądzi prezydent Zełenski, ani o kwestie rzezi wołyńskiej i tego, co się odbyło na Wołyniu. To pytanie teraz do panów, już tak na koniec. Szansa na dialog. Co teraz powinni zrobić politycy? Co powinno zrobić społeczeństwo? Czy da się krótko jakieś takie wskazówki podać? Mirosław Skórka.
2: Ja zacytuję klasyka. Platon mówił, że demokracja to jest taki trudny ustrój, gdzie kosmetyka jest ważniejsza od gimnastyki, a erystyka od polityki. Czyli ważniejsze jest w demokracji to, jak wyglądamy, czy jesteśmy silni, albo czy potrafimy pociągnąć tłumy, czy

0: budować realną politykę. Ja bym zachęcał do tego, żebyśmy jednak tą dychotomię przezwyciężyli i bardziej zwrócili uwagę na siłę i na realną politykę, która jest nam potrzebna.
1: I jeszcze pan Aleksander Szewczenko, co należałoby zrobić, jak rozmawiać?
2: Na poziomie politycznym na pewno będzie zmieniona strategia z polskiej strony w stosunku polsko-ukraińskim. Na poziomie społecznym bardzo przyjmuję się o Ukraińcach, o licznych, o milionach Ukraińców w Polsce, ponieważ każde takie nieodpowiedzialne sprawa, tak, każda nieodpowiedzialna decyzja władz ukraińskich, których już się nazbierało po 22 roku, niestety odbije się po Ukraińcach w Polsce i niestety dochodzi do absurdalnych rzeczy, kiedy ludzi, uchodźców z Doniecka, z Zaporoża, z Odessy, z Poltawy oskarżają, że są banderowcami. Ludzie z regionów, gdzie w ogóle nigdy nie było UPA, oskarżają tutaj, no bo przeciętny Kowalski nie kojarzy tego, tak? Gdzie tam działało to UPA. A przeciętny Ukrainiec przez to cierpi. Więc akurat korzystając z tym, że w studiu jest prezes Skórka, to chcę zawolać do tego, żeby Ukraińcy w Polsce, organizacje Ukraińcy w Polsce dystansowali się od tej decyzji, skrytykowali tą decyzję, powiedzieli, że nie wszyscy Ukraińcy bohateryzują i gloryfikują Banderę, nie wszyscy Ukraińcy gloryfikują UPA. Miliony Ukraińców i w Polsce, i w samej Ukrainie krytycznie odnoszą się do tej gloryfikacji UPA, która niestety odbywa się w Ukrainie. To jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa po prostu Ukraińców w Polsce, dlatego żeby Ukraińcy w Polsce czuli się komfortowo i mogli się rozwijać normalnie.
1: Myślę, że jeszcze będziemy do tych tematów powracać. Bardzo panom dziękuję za dziś. Aleksander Szewczenko, politolog. Bardzo dziękuję, panie Aleksandrze.
2: Dziękuję bardzo.
1: I pan Mirosław Skórka, szef Związku Ukraińców w Polsce. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Monika Suszak, dziękuję i do usłyszenia.
3: Puls Trójki.

0: Panie Mirosławie, Pani Hanno, dziękujemy za wpłaty złożone pod adresem zrzutka.pl/Kasia. Wspieramy zbiórkę na rzecz pracowni psychologiczno-terapeutycznej we Wrocławiu. To miejsce powstało z inicjatywy rodziny Kasi Stoparczyk, naszej redakcyjnej koleżanki, wieloletniej ambasadorki Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Jej audycje poświęcone dzieciom to była i potrzebna rozrywka, ale i pochylenie się nad problemami najmłodszych. Dzięki ogromnemu wsparciu darczyńców udało się stworzyć przestrzeń, która jest kontynuacją jej wrażliwości, empatii i troski o zdrowie psychiczne najmłodszych.
1: Mam wrażenie, że my jesteśmy, do czegoś tam każdy jest przeznaczony i coś sprawia mu większą radość, coś mniejszą. Mnie obcowanie z tym mniejszym, niższym wzrostem człowiekiem zawsze sprawiało ogromną radość, bo to jest 100% autentyczności. Każdy gest, każdy grymas, wszystko jest takie naturalne i też zero-jedynkowa ocena. Jeżeli coś mu się nie spodoba, to nie ma go. Jak mu się coś spodoba, to wchodzi z kopytami jak mistrz zen.
0: To jest głos i ważne słowa Kasi Stoparczyk. W ramach pracowni imienia dzieci i młodzież mogą korzystać ze wsparcia psychologicznego. Czuwa tam zespół 6 psychologów, do których od lipca dołączy psychiatra. O tym miejscu mówi nam prezes wspomnianego hospicjum Beata Hernik-Janiszewska.
2: Zachęcamy absolutnie i zapraszamy też do Wrocławia zobaczyć pracownię, jak wygląda, jakie ma piękne kolory, jaką przestrzenią jest nieodpłatną, bo to jest bardzo ważne i te pieniądze posłużą do tego, aby ci, którym należy udzielić pomocy, nie płacili za to.
0: To dlatego potrzebne są pieniądze i zbierane są na zrzutka.pl/Kasia. Do tej zrzutki zachęca też piosenka Nastolatek, w wersji, którą specjalnie dla trójki nagrali Krzysztof Zalewski i nasz trójkowy porankowy duet Bob i Karolina na dziecięcych instrumentach. Między innymi na takim. Wiedzą Państwo, co to jest? Jeśli uda się 90 tysięcy złotych zebrać w trakcie tej audycji popołudniowej, to wyemitujemy tę piosenkę od tyłu. A za nazwę tego instrumentu pod 2 2 7 3 mamy dla Państwa koszulkę.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Zobacz prehistoryczne kości. Zostań asystentem robota chirurga. Stwórz plastik z mleka i zajrzyj do reaktora jądrowego. Te i wiele innych niezwykłych doświadczeń czeka na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Zapraszamy w sobotę, 13 czerwca od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
4: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Ach, co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
13: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Uwaga! Trwa finał wyprzedaży Toyoty. To jedna z ostatnich szans, by skorzystać z wyjątkowych cen na Toyotę Yaris Cross.

0: Model dostępny jest teraz z korzyściami do 10 400 zł, a dzięki średniemu zużyciu paliwa na poziomie 3,1 litra według WLTP Miasto pozwala także ograniczyć codzienne wydatki na jazdę. Liczba dostępnych aut zmniejsza się bardzo szybko. Warto działać już teraz.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18, 2 czerwca. Michał Matus, skłaniam się. Serwis Trójki, Karolina Kozińska.
3: Ograniczenie dzieciom dostępu do pornografii w sieci ma w tym pomóc pakiet ustaw właśnie przyjętych przez rząd. 11 rodzin z Opolszczyzny wystąpiło o pomoc po trąbie powietrznej. Przełom w Watykanie. Papież Leon XIV nie przestaje zaskakiwać. O szczegółach już za chwilę. Ograniczenie dzieciom dostępu do pornografii w sieci ma zapewnić pakiet ustaw właśnie przyjęty przez rząd. Nowe prawo ma skłonić administratorów platform internetowych do skuteczniejszej weryfikacji wieku użytkowników.
4: Narzędziem do weryfikacji wieku w internecie stanie się na przykład Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej, który zacznie działać w Polsce pod koniec roku. Za pomocą aplikacji mObywatel użytkownik z zachowaniem prywatności będzie mógł przekazać stronie internetowej tylko jedną informację na swój temat, czyli to, że ma ukończone 18 lat.
5: Nie można przymykać oczu na to, że dzieci w wieku 11-12 lat mają dostęp do pornografii, bo platformy zapewniają taką możliwość samoidentyfikacji przez jedno kliknięcie i nie wiedzą, kto siedzi po drugiej stronie.
4: Powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Metodą weryfikacji wieku może być również potwierdzenie z serwisu bankowości elektronicznej albo od operatora telefonii komórkowej. Platformy cyfrowe, które nie wprowadzą skutecznej weryfikacji wieku użytkowników, zapłacą nawet 1 000 000 zł kary administracyjnej. Egzekwowaniem nowych regulacji ma się zająć Urząd Komunikacji Elektronicznej. Michał Makowski, Polskie Radio.
3: 11 rodzin z Balcarzowic na Opolszczyźnie wystąpiło o pomoc po sobotniej trąbie powietrznej. W najbliższych tygodniach zostaną przygotowane wnioski o środki na odbudowę i remont, zapowiada burmistrz Hubert Ibrom.
6: To jest w zależności od skali do 100 lub 200 tysięcy złotych. Trzecie wsparcie to jest z budżetu gminy Ujazd. Jestem po rozmowie z radnymi, z panią skarbnik. Takie pieniądze dedykowane będziemy z naszych własnych środków udzielać.
3: Wśród poszkodowanych jest pani Martyna Piszniok z mężem i 6 dzieci. Rodzina na razie zamieszkała u teściów.
7: Jesteśmy w takim jakby zawieszeniu. Też nas to troszkę psychicznie męczy, bo nie wiemy co dalej, jak długo. Te pieniądze, które otrzymujemy, to będziemy zbierać później albo na remont domu, albo no jakoś to wykorzystamy na pewno.
3: Wsparcie dla poszkodowanych mieszkańców gminy Ujazd deklarują także inne samorządy z regionu. Jest skarga 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Chodzi o niedopuszczenie ich do pracy przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego. Skarga dotyczy kilku elementów, mówi sędzia Krystian Markiewicz.
8: To ingeruje w nasze dobra osobiste z uwagi na to, że musieliśmy zrezygnować z dotychczasowej naszej pracy czy w sądzie, czy jako adwokaci, radcowie prawni. Wreszcie ostatni element łączy się z sytuacją taką, że nie ma kontroli sądowej nad taką w naszym przekonaniu bezprawną działalnością ze strony prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
3: Europejski Trybunał wydał wcześniej zabezpieczenie, które powinno chronić interesy sędziów do czasu wydania wyroku. Prezes Trybunału Konstytucyjnego stoi na stanowisku, że nie może dopuścić do pracy osób, które nie są sędziami Trybunału, bo nie złożyły ślubowania w obecności prezydenta. Nowy premier Węgier deklaruje chęć spotkania z prezydentem Ukrainy pod warunkiem porozumienia w sprawie praw mniejszości węgierskiej. Peter Modziar przyznał, że między Budapesztem a Kijowem trwają rozmowy na poziomie technicznym dotyczące praw językowych i kulturalnych węgierskiej mniejszości zamieszkującej Ukrainę. Dla mniejszości możliwość posługiwania się językiem ojczystym w przedszkolu, szkole czy administracji oraz korzystanie z praw kulturalnych nie jest żadnym dodatkowym przywilejem. To podstawowe prawo człowieka. Uważamy, że każde państwo, które chce rozpocząć negocjacje akcesyjne z Unią, musi przestrzegać tych praw. Kwestia praw mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu od lat pozostaje jednym z głównych punktów spornych w relacjach między oboma państwami. Przełom w Watykanie. Papież Leon XIV nie przestaje zaskakiwać. Mianował właśnie Marię Montserrat Alvarado z Meksyku prefektem watykańskiej dykasterii do spraw komunikacji. To pierwsza w historii świecka kobieta, która stanie na czele jednej z najważniejszych instytucji medialnych Stolicy Apostolskiej. Dykasteria do spraw komunikacji została powołana przez papieża Franciszka w ramach szeroko zakrojonych reform Kurii Rzymskiej. Pod jej nadzorem znajdują się wszystkie watykańskie media, w tym portal Vatican News, dziennik Los Servatori.

0: Torre Romano oraz biuro prasowe Stolicy Apostolskiej. To był Serwis Trójki.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, jedynie na Górnym Śląsku umiarkowana. Większość prądu pochodzi ze źródeł konwencjonalnych, węgla i gazu. W centralnej i zachodniej części kraju panuje susza hydrologiczna i tam zagrożenie pożarowe jest duże.

0: 5 po 18 i sport w trójce. Adam Malecki.
1: Aleksander Zwieriew to pierwszy półfinalista turnieju męskiego French Open. Niemiec pokonał w trzech setach 19-letniego Hiszpana Rafaela Hodara, a swojego rywala pozna wieczorem. O 20.15 o najlepszą czwórkę zagrają Brazylijczyk Fonseca i Czech Mensik. W turnieju pani do półfinału awansowały Marta Kostiuk i Mirra Andrijewa. Rosjanka z Ukrainką zmierzą się w bezpośrednim starciu o finał. Jutro w ćwierćfinale zagra Maja Chwalińska, która z powodu intensywnych opadów deszczu w Paryżu odpuściła dzisiejszy trening na korcie. Trwa wielkie oczekiwanie na mecz z Rosjanką Anną Kalińską. W obozie Polki panuje spokój, mówi menedżerka klubu Beketa Advantage Bielsko-Biała Aleksandra Musiał.
2: Myślę, że Maja dojrzała też do pewnych kwestii, poukładała sobie pewne rzeczy w głowie i przede wszystkim cieszy się grą w tenisa i to jej daje też poczucie wolności na tym korcie, tą finezję, tą lekkość gry. To jest na dzień dzisiejszy jej największy atut. Ja zawsze podziwiam jej niezwykle ciężką pracę, tak? To jak ona podchodzi do każdego szczegółu, do każdej minuty swojego treningu. Ona nigdy nie odpuszcza, ona zawsze wszystko wykonuje na 100% i jest na 100% sfokusowana, więc to naprawdę jest godne podziwu.
1: Początek meczu ćwierćfinałowego jutro o 11 na korcie centralnym. Na Stadionie Narodowym za to także jutro zagra reprezentacja Polski piłkarzy. Rywalem w meczu towarzyskim będzie Nigeria. Biało-czerwoni w ostatnim meczu z Ukrainą we Wrocławiu przegrali 0-2 i spotkali się ze sporą krytyką, szczególnie ze strony mediów. Zupełnie niesłusznie, przekonuje Jan Urban, selekcjoner kadry.
3: No nie można drużynie zarzucać braku zaangażowania. Wielu z nich wyrwaliśmy z wakacji. W różnym momencie są, w różnej dyspozycji, ale my nigdy nie będziemy lekceważyć naszych kibiców. Nie. My dziękujemy za wsparcie kibicom we Wrocławiu, za w ogóle za całe przyjęcie nas, bo czuliśmy w każdym momencie wsparcie.
1: Jutro wsparcie też zapewne będzie. W bramce wystąpi Kamil Grabara, wystąpi także Robert Lewandowski, a początek meczu o 20.45. To jeszcze to, co czeka nas dzisiaj na Mistrzostwach Świata w koszykówce trzyosobowej. Te odbywają się w Warszawie. Do akcji wkroczą Polacy, którzy w pierwszych meczach fazy grupowej zagrają z Mongolią o 19.45 i z Łotwą o 21.35. W grupie B rywalami Polaków są także Czesi i Amerykanie. Zwycięzcy grup awansują bezpośrednio do ćwierćfinału, a drużyny z drugich i trzecich miejsc wystąpią w barażu o najlepszą ósemkę. Mistrzostwa Świata w Warszawie potrwają do 7 czerwca.
0: Jutro od 14 do 27 stopni Celsjusza. Na północnym wschodzie raczej zachmurzenie małe i bez opadów, ale pozostały obszar Polski z przelotnym deszczem, ale także burzami.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: 8 po 18. Ze mną Agnieszka Laskowska, Michał Jakubik i Paweł Turski.
5: Zapraszamy do Trójki.
0: Przypominam o piosence Nastolatek, którą specjalnie dla Trójki w nowej wersji nagrali Krzysztof Zalewski i trójkowi Bobby Carolina między innymi. Korzystali z zabawkowych instrumentów, w tym takiego. Pytałem państwa, co to za instrument? Wiedzą państwo?
6: Dzień dobry, Karol Kaczkowski. Ten instrument, o który pyta redaktor, to jest grzebień.
7: Ja tak podejrzewam, że to grzebień.
8: Czy to grzebień?
0: Nie, to nie jest grzebień.
9: Czy to jest kazu?
0: Tak, ten instrument to kazu i za tę odpowiedź wyślemy panu koszulkę Trójki. Kazu. Ale to wszystko po to, by zbierać pieniądze na rzecz pracowni psychologiczno-terapeutycznej we Wrocławiu. Z tej okazji powstała ta piosenka wykonana przez Krzysztofa Zalewskiego między innymi. A samo miejsce powstało z inicjatywy rodziny Kasi Stoparczyk, naszej redakcyjnej koleżanki. Jej podcasty o pomocy młodym w kryzysie 116-111 wciąż można słuchać w platformach streamingowych. Pieniądze zbierane są pod adresem zrzutka.pl/Kasia, na koncie już 85 tysięcy. Ile uda się zebrać do 19? Do końca audycji popołudniowej? Trzymam kciuki za 90, a przed nami do tej 19 jeszcze między innymi litewska wojna z przewodnikami bez oficjalnego zezwolenia i historia związana z katastrofą sprzed 40 lat.
10: Zbigniew Wołoszyn brał udział w pomiarach skażeń promieniotwórczych po katastrofie w Czarnobylu.
11: Przyznam się, że dla mnie osobiście był to wielki szok i do tej pory jest dla mnie wielki szok, że ten człowiek przestał żyć, że to się wszystko tak jakoś strasznie potoczyło.
12: Wszystko wskazuje na to, że doszło tutaj do samobójstwa. Natomiast są pewne znaki i zapytania, które nie pozwalają skierować tej sprawy do rubryki akta zamknięte.
0: Ta historia w reportażu po 18.30.

0: In the Stars, The Rolling Stones w programie trzecim, 13 minut po godzinie 18. Jest ministra, gościni i naukowczyni, a co z pielęgniarzem oraz położnym? W Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o pielęgniarkach i położnych. Postulat dopisania do nazwy męskich odpowiedników tych słów, maskulinatywów, złożył pielęgniarz, członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Gilbert Kolbe.
1: W pielęgniarstwie pojawia się na przestrzeni ostatnich lat coraz więcej mężczyzn. W tym momencie oscylujemy w około 4% i pomyślałem po konsultacjach z wieloma kolegami, że dobrze byłoby także powiedzieć o tym, że mężczyźni są i skoro ruszamy ustawę, to także taka część jak zmiana i dostosowanie ustawy także do mężczyzn byłoby przydatne.
2: Takie działania mają sens.
3: Mateusz Adamczyk, językoznawca, prowadzący w Trójce audycję Przysłowie.
2: Bo jeżeli język wpływa na nasze postrzeganie rzeczywistości, na przykład na to, że jeżeli pojawia się ogłoszenie o pracę i zawiera zarówno formy męskie i żeńskie, to wtedy kobiety częściej zgłaszają się na takie stanowiska, a w zawodach bardziej sfeminizowanych rośnie prawdopodobieństwo tego, że to mężczyźni będą się właśnie na takie stanowiska zgłaszać. Wszystko zależy od nas, bo to przecież my kształtujemy ten język, my kształtujemy polszczyznę i ona odpowiada na nasze potrzeby komunikacyjne.
3: Czy potrzebujemy równości w języku, bo się pojawił pomysł mężczyzn, żeby dopisać w ustawie o pielęgniarkach także pielęgniarzy?
4: Niech sobie dopisują, co chcą i tak ludzie.
5: Bez sensu?
6: Również w drugą stronę to będzie przegięcie.
7: Nie zaszkodziłoby, niektórzy ludzie czują się z tym lepiej.
1: Chodzi o podmiotowość. W momencie, kiedy często wspieramy feminatywy, w momencie, kiedy wspieramy ten język inkluzywny mocno, to warto, żeby to działało w dwie strony.
3: Jakby to miało wyglądać? Ustawa byłaby już nie o pielęgniarkach i położnych, tylko ustawa o pielęgniarzach, pielęgniarkach, położnych. Tak to by brzmiało?
1: To by brzmiało ustawa o zawodach pielęgniarki, pielęgniarza.

0: oraz o zawodach położnych, po prostu położnych, dlatego że taka jest odmiana w języku polskim.
1: Czy poprą Państwo wniosek Gilberta Kolbego?
2: Właściwie dlaczego nie?
1: Joanna Wicha, zastępczyni przewodniczącego Komisji Zdrowia z Lewicy, czyli ugrupowania, które najbardziej walczy o wprowadzanie feminatywów.
2: Przecież jeżeli tak bardzo uważamy na to, żeby feminatywy były wprowadzane, to nie ma powodu, żeby panom, którzy wykonują zawody sfeminizowane, nie umożliwić taką formę. Ja mogę za klub Lewicy powiedzieć, że my zagłosujemy za taką poprawką, natomiast jak inne kluby, nie wiem.
0: Absolutnie, to nie jest najważniejsza sprawa w tym projekcie. Przede wszystkim chcemy zadbać o to, żeby jeszcze bardziej wzmocnić samodzielność zawodową pielęgniarek, tak żeby pacjenci mogli z tego skorzystać, bo w obliczu tego, jak wygląda obecnie system ochrony zdrowia, nie stać naszego państwa na to, żeby nie wykorzystywać należycie kompetencji, które drzemią w naszym zawodzie.
3: Tematem zajął się Paweł Turski. Już 16 minut po godzinie 18. To The Sacred Souls, Any Old Fool.

0: 19 minut po godzinie 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Przypominam o tym, że zachęcamy do zbierania pieniędzy na rzecz pracowni psychologiczno-terapeutycznej we Wrocławiu, na miejsce, które powstało z inicjatywy rodziny Kasi Stoparczyk, naszej redakcyjnej koleżanki. I państwo też zachęcają.
1: Chciałem zachęcić do zbiórki takim króciutkim wierszykiem i brzmi on tak. Dla pani Kasi dziś zbieramy, bo z całego serca ją kochamy. Każda złotówka dobro niesie i nadzieję nam przyniesie.
0: A my teraz do Wilna się przeniesiemy. Uwaga, w trakcie zwiedzania tego miasta z przewodnikiem. Tamtejsza policja kontroluje przewodników miejskich. W weekend sprawdziła 30 osób. Ciekawy jestem, jak to wyglądało. Czy snuli się policjanci za takimi grupami, słuchając ciekawostek i weryfikując ich prawdziwość? Ciekawość moją pewnie zaspokoi teraz, mam nadzieję, nasz wileński korespondent Kamil Zalewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Powiem krótko, że jeżeli słuchała, to pewnie litewskich przewodników, polskich być może nie zrozumiała.
0: Powiedz, Kamilu, dlaczego w ogóle policja kontroluje przewodników w Wilnie?

0: Bo przejęła uprawnienia od inspekcji pracy i to były takie pierwsze kontrole policji w ten miniony weekend, a w miniony weekend w Wilnie odbyło się festiwal Chłodnika, więc tych grup turystycznych było bardzo dużo w mieście, na Starym Mieście, w okolicach Starego Miasta. Ale uwaga, wynika to z faktu, że zawód przewodnika na Litwie jest zawodem regulowanym w przeciwieństwie do Polski. Oznacza to, że przewodnicy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, a także uprawnienia, by móc wykonywać ten zawód na Litwie, aby legalnie oprowadzać wycieczki, trzeba najpierw posiadać wyższe wykształcenie, szkoła średnia nie wystarczy, trzeba mieć minimum licencjat, następnie należy się zapisać na specjalistyczny kurs i zdać egzamin obejmujący m.in. historię Litwy, a także sprawdzenie praktycznych umiejętności oprowadzania grup turystycznych. Dosłownie oprowadza się grupę turystyczną podczas takiego egzaminu. Ten kurs oczywiście jest odpłatny, a do tego niektóre muzea, takie jak na przykład Muzeum Narodowe Pałac Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie, czy pięknie położone muzeum na Zamku w Trokach wymagają zrobienia dodatkowej licencji, która obowiązuje tylko w tych miejscach. Bez licencji przewodnika są niewielkie szanse na to, że w ogóle uda się dojść do kursu, a także do egzaminu w takich placówkach. Do tego przewodnicy litewscy domyślnie prowadzą działalność jednoosobową, rozliczają się z fiskusem, są wpisani na specjalną listę, gdzie znajdują się wszystkie nazwiska przewodników dosłownie. W łatwy sposób można sprawdzić, czy ktoś posiada uprawnienia do oprowadzania, czy też nie. Rozmawiałem z przewodniczką po Wilnie i po Litwie, Aliną Obolewicz, która uważa, że kontrole przewodników są dobrym działaniem, gdyż turyści dzięki temu mogą liczyć na najwyższą i najlepszą jakość usług.
1: Zagraniczni piloci albo tak zwane nowe zjawisko pilotów przewodnicy bardzo często posiadają bardzo znikomą wiedzę, zazwyczaj z Wikipedii albo z jakichś tam przeczytanych książeczek. Nie orientuje się w tym, jakie są realia na Litwie, nie mieszkają tu, tylko książkowe informacje przekazują. Bardzo często słyszałam, że przekręcają fakty albo na przykład, że w bardzo niedobrym świetle przedstawia się Litwę i mieszkańców Litwy.
0: Kontrole przewodników na Starym Mieście w Wilnie prowadzone są na wniosek Związku Zawodowego Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek. Funkcjonariusze policji, a wcześniej inspektorzy Inspekcji Pracy, tym razem w miniony weekend w jednym przypadku wszczęli postępowanie wobec osoby, która twierdziła, że pracuje jako przewodnik od 17 lat, jednak nie posiadała legitymacji przewodnickiej, a jej nazwiska nie odnaleziono w oficjalnym rejestrze przewodników, o którym wspominałem wcześniej.
2: Kamilu, a co grozi komuś, na przykład pilotowi z Polski lub przewodnikowi amatorowi, który zdecyduje się na przykład podczas długiego weekendu na oprowadzanie grupy turystów po Wilnie, gdyby to była jakaś duża grupa, niekoniecznie dwuosobowa grupa znajomych?
0: No właśnie, duża i komercyjna, podkreślmy, że jeżeli oprowadzamy znajomych, no to wiadomo, że żadne kary tutaj nie będą nam groziły. Jeżeli oprowadzamy duże grupy, no to w tym przypadku grzywna może wynieść od 390 do 1100 euro wobec takiego przewodnika amatora albo też pilota. W przypadku powtórnego naruszenia to nawet 2400 euro, ale odpowiedzialność mogą ponieść też firmy turystyczne zatrudniające takie osoby, takich pilotów bez wymaganych kwalifikacji. W niektórych przypadkach kary dla przedsiębiorstw mogą sięgać nawet kilku tysięcy euro.
2: I o tym wszystkim opowiadał Państwu Kamil Zalewski, nasz wileński korespondent. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
2: A jeśli Państwo mieli jakąś przygodę z przewodnikiem podczas zwiedzania, na przykład nagle skontrolowanym przez policję lub inspekcję pracy, który musiał się wylegitymować, to bardzo proszę z takimi opowieściami pod numer 22 73 dzwonić. Paweł Turski odbiera.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Ponad 700 książek, setki historii, tysiące emocji. Spośród nich kapituła Nagrody Literackiej Warszawy wybrała 15 najlepszych tytułów. Proza, poezja, literatura dziecięca, książki o Warszawie, komiksy i powieści graficzne. Szukaj nominowanych tytułów w księgarniach niezależnych i bibliotekach. 19. Nagroda Literacka Miasta Stołecznego Warszawy. Bo najlepsze historie zasługują na uwagę. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Rozpocznij wakacje w Bieszczadach. Festiwal Ze Wsię Budzi Wcisnej. Od 26 do 28 czerwca. Międzynarodowy line-up. Zagrają m.in. Too Many Zoos, Buzz and Glory, KSU, T-Laf, Pijama Porno, Fisher Made Tworzywo. Scena otoczona lasem i górami. Kup bilet na zewsiebudzi.pl. Wejdź znajomych i przyjeżdżajcie. Muzyka, przygoda, Bieszczady. Poleca Radiowa Trójka.
6: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
7: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
6: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
7: Super. Kiedy płyniemy?
8: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
9: Życie jak fortuna, kołem się toczy.
10: Po przeboju Bałkanica zespół Piersi wraca z nowym albumem Pigułka Szczęścia.
9: Jak ja to kocham, jak ja to lubię.
10: 14 energetycznych utworów, rock, humor i dobra zabawa w najlepszym wydaniu. Płyta dostępna w serwisach streamingowych, sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: Żegnamy reklamy.
13: Jest 18.30. Skrót serwisu Trójki, Karolina Kozińska.
14: Do jutrzejszego poranka potrwają utrudnienia na kolei w Warszawie. W Wawrzu

0: Uszkodzona została sieć trakcyjna, w wyniku awarii skrócono trasę pociągów.
1: Służby techniczne deklarują, że naprawa będzie trwała do wczesnych godzin porannych, do środy 3 czerwca. Z tego powodu Koleje Mazowieckie i Szybka Kolej Miejska, te składy, które kończą bieg na stacji Warszawa-Wawer, będą dojeżdżać do Warszawy Wschodniej.
0: Mówiła Anna Pawluk-Znajewska z PKP PLK. Informacje o utrudnieniach można znaleźć na portalu pasażera. Katastrofa lotnicza w Pradze. Dwie osoby zginęły, kiedy mały samolot rozbił się na obrzeżach czeskiej stolicy w pobliżu lotniska należącego do miejscowego Muzeum Lotnictwa. Ultralekki samolot runął na pole. Wezwane na miejsce służby ratunkowe potwierdziły śmierć dwóch osób. Przyczyny wypadku nie są na razie znane. W ciągu ostatniego pół roku Ukraina odzyskała więcej terytorium od Rosji niż utraciła, informują eksperci amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną. Taką ocenę sytuacji na froncie potwierdzają dane ukraińskiego wywiadu wojskowego. W maju rosyjska armia zajęła jedynie 14 km2 terytorium Ukrainy, które nie było wcześniej okupowane. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Porzucek przyznał, że jednak pił alkohol. W ten sposób odniósł się do incydentu na lotnisku Chopina w Warszawie, kiedy został wyniesiony z samolotu. W opublikowanym oświadczeniu przeprosił osoby urażone sytuacją. Stwierdził, że połączenie alkoholu z lekami przeciwbólowymi, które zażywa w związku z chorobą, było ogromną nieodpowiedzialnością. Jak zaznaczył, była to pierwsza taka sytuacja w jego życiu i zapewnił, że już na pewno się nie powtórzy. Pełen serwis o 19.00.
2: Jutro na północnym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów, raczej na pozostałym obszarze Polski przelotny deszcz, burze, także z gradem. Temperatura maksymalna od 14 na Przedgórzu Sudeckim, 17 na południowym zachodzie, do 27 stopni Celsjusza na południu Polski. Dwie dwójki, siedem trójek, to jest numer, pod który mogą Państwo dzwonić w sprawie każdej. Przypominam też o zbiórce pieniędzy. zrzutka.pl/Kasia. Dużo o niej dzisiaj mówimy. To zbiórka na rzecz pracowni psychologiczno-terapeutycznej we Wrocławiu. Miejsca, które powstało z inicjatywy rodziny Kasi Stoparczyk, naszej redakcyjnej koleżanki.
3: O całej akcji z trójki się dowiedziałem i zaraz od ruchu swoje wsparcie przelałem. Na pomoc dzieciom, co problemy mają i co się z nimi dotąd same borykają. By otrzymały wsparcie, a może i nieraz łez otarcie, by poczuły się chciane i kochane, tak na dobrą odmianę. Pomóc możesz i ty, drogi słuchaczu, robiąc parę ruchów na wyświetlaczu.
4: Wie pan, ja powiem szczerze, trochę więcej ruchów zrobiłem, bo tak jak mówię, myślałem, że tylko zadzwonię po koszulkę, ale tak jak państwo tam później wspominali, to sobie już przeczytałem o akcji, trochę sięgnąłem języka, no to wsparcie też udzieliłem, bo wspieram takie akcje i naprawdę kawał dobrej roboty robicie.

0: Metallica, The Unforgiven. 23 minuty do godziny 19.
1: Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska.
2: Mamy dzisiaj dla Państwa opowieść o jednej z najbardziej zagadkowych zbrodni schyłkowego PRL-u. O tajemniczej śmierci opozycjonisty i fizyka Zbigniewa Wołoszyna reportaże przygotowywała już Joanna Bogusławska. Wołoszyn badał skutki katastrofy w Czarnobylu. Pracował w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej i zajmował się pomiarami skażenia promieniotwórczego. Według rodziny i części osób związanych z tą sprawą mógł posiadać niewygodne dla władz informacje. Niespełna rok po katastrofie w Czarnobylu jego ciało znaleziono na trawniku przed wieżowcem na warszawskiej Pradze. Oficjalne śledztwa nie przyniosły jednoznacznej odpowiedzi, czy był to tragiczny wypadek, samobójstwo czy może zabójstwo. Jak to jest, że niemal 4 dekady od tego zdarzenia wciąż pojawiają się pytania bez odpowiedzi? Wiedział, że dobrze mierzył. To tytuł dokumentu Joanny Bogusławskiej ze studia reportażu Polskiego Radia. Posłuchajmy.
3: Przyznam się, że dla mnie osobiście był to wielki szok i do tej pory jest dla mnie wielki szok, że ten człowiek przestał żyć, że to się wszystko tak jakoś strasznie potoczyło.
4: Zbigniew Wołoszyn zginął w tajemniczych okolicznościach na początku 1987 roku. Wszystko wskazuje na to, że doszło tutaj do samobójstwa. Natomiast są pewne znaki i zapytania, które nie pozwalają skierować tej sprawy do rubryki akta zamknięte.
5: Zbigniew Wołoszyn brał udział w pomiarach skażeń promieniotwórczych po katastrofie w Czarnobylu w kwietniu 1986 roku. Przez 8 miesięcy jako specjalista Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej uczestniczył w badaniach terenowych. Był doświadczonym naukowcem i działaczem podziemnej Solidarności. W 1998 roku zdecydowałam się zająć sprawą Zbigniewa Wołoszyna. Przejrzałam wówczas dostępne dokumenty, rozmawiałam ze świadkami i współpracownikami.
3: Że wszystkiego bym się spodziewał, a nie tego. W pracy nie miał konfliktów.
5: Zdecydowałam się powrócić do tej historii, ponieważ okoliczności tej śmierci są nadal nieznane. A sprawą zajął się Instytut Pamięci Narodowej. Z nagrań archiwalnych.
6: Zostałem zawiadomiony, że zaginął Zbyszek Wołoszyn.
5: Bogdan Gwiazdowski, kierownik działu dozymetrii Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej.
6: No niestety później po dłuższym

0: W tych poszukiwaniach okazało się, że w żaden sposób nie udaje się go nigdzie znaleźć. Poszukiwano go wszędzie, w szpitalach, zasięgano informacji w milicji, w pogotowiu, no wszędzie tylko, gdzie można było się pytać. Nie uzyskano nigdzie żadnej informacji.
1: Nagle była informacja, że znaleziono go martwego w pobliżu laboratorium.
2: Henryk Wujec, działacz opozycyjny.
1: Ale przy wysokiego budynku jest podejrzenie, że popełnił samobójstwo, wyskakując tam z któregoś piętra tego budynku. Był rano w pracy, wychodząc z domu, żonie o niczym nie powiedział. Znaczy szedł normalnie do pracy. Przyszedł do pracy, chyba powiedział coś tam, że na chwilę wychodzi. Nie wiem, dokąd wychodzi. I już nie wrócił.
2: Patryk Pleskot, historyk z Instytutu Pamięci Narodowej.
3: Zbigniew Wołoszyn był z jednej strony fizykiem, uczonym, badaczem, ale z drugiej też działaczem opozycji, Solidarności, zaangażowanym w ten ruch w okresie tak zwanego Karnawału Solidarności i w jakiś sposób represjonowanym również działaczem, ponieważ po wprowadzeniu stanu wojennego stracił pracę w Instytucie Miar i Normalizacji, w którym pracował, właśnie spełniał się jako uczony.
2: Był fizykiem, był naukowcem, był osobą bardzo skrupulatną i bardzo dokładną. Jak to się stało, że potem trafił do celoru?
3: To była w jakimś sensie szykana właśnie za tą działalność opozycyjną, ponieważ on tam pełnił funkcję, która trochę stała poniżej jego kwalifikacji jako pełnoprawnego fizyka.
2: A czym się zajmował?
3: To laboratorium, ono było nieznane przeciętnemu Polakowi aż do 1986 roku, do feralnego wybuchu w Czarnobylu, bo to między innymi to laboratorium było zaangażowane w mierzenie też poziomu promieniowania wywołanego katastrofą w Czarnobylu. Tak więc tutaj nagle o laboratorium zaczęto mówić i Wołoszyn był jedną z tych osób, które uczestniczyły w tej całej, no też politycznie bardzo istotnej i takiej kłopotliwej dla władz sytuacji. Ta praca okazała się niezwykle istotna i też w jakiś sposób ten zespół, laboratorium znalazł się na świeczniku, też politycznym, co później też dało wielu komentatorom właśnie asumpt do tego, żeby szukać w śmierci Wołoszyna jakiejś inspiracji, motywacji czy wymiaru politycznego, no bo to jest raptem kilka miesięcy po katastrofie w Czarnobylu. Tak więc ten wątek moim zdaniem jest dość istotny.
2: Z nagrań archiwalnych.
4: Zdarzenie miało miejsce 9 stycznia 1987 roku. To było przed blokiem przy ulicy Kowalczyka 5.
2: Prokurator zajmujący się sprawą Wołoszyna.
4: Wtedy tam policja stwierdziła po uprzednim zawiadomieniu, że znajdują się koło tegoż bloku zwłoki mężczyzny. Jak się później okazało, były to zwłoki pana Wołoszyna.
0: To była rzecz bardzo dziwna. Potem z perspektywy czasu do tej pory to nie można pojąć, jak to było w ogóle możliwe. W końcu żona znalazła Zbyszka w Kostnicy i to w ten sposób, że dała po prostu komuś tam jakieś pieniądze, który nieoficjalnie ją tam wpuścił i to była już jakaś ostatnia próba, prawda, poszukiwania. I tam go znalazła. Gdyby nie to, to Zbyszek by nie został nigdy odnaleziony.
2: Żona Zbigniewa Wołoszyna, Janina Wołoszyn, zmarła w 2017 roku. W 1998 roku nie zgodziła się na rozmowę. Nie chciała wracać do tamtych bolesnych wspomnień.
4: Wszczęto w tej sprawie postępowanie przygotowawcze. Przesłuchano ujawnionych świadków w tej sprawie. Przesłuchano również osoby znające pana Wołoszyna. Kluczową czynnością było tutaj przeprowadzenie sekcji zwłok. Jeśli chodzi o wyniki tejże sekcji, to na karcie numer 50 już w samej opinii stwierdzono: do powstania obrażeń mogło dojść w następstwie upadku z dużej wysokości i uderzenia o twarde podłoże. I punkt czwarty, niezwykle istotny, na ciele denata nie stwierdzono śladów walki lub obrony. W ten sposób biegły lekarz sądowy przeprowadzający sekcję wykluczył przyczyny, które by wskazywały, iż pan Wołoszyn został na siłę, na przykład, wypchnięty z okna.
5: Awaria w Czernobylu.
2: Polskie Radio, 4 maja 1986 rok.
5: W czernobylskiej elektrowni atomowej na Ukrainie doszło do awarii. Według pierwszych komunikatów władz radzieckich zginęły dwie osoby. Podjęto natychmiast energiczne działania ograniczające skutki i zapobiegające następstwom. W Polsce powołano specjalną komisję rządową pod kierownictwem wicepremiera Zbigniewa Szałajdy. Posłuchajmy wypowiedzi rzecznika rządu Jerzego Urbana.
6: Jak poinformował PAP, nad północno-wschodnim

0: Ostatnim obszarem Polski przesunął się radioaktywny obłok. Uruchomiono około 200 dodatkowych punktów pomiaru wszelkich skażeń ziemi, wody i atmosfery. Nie stwierdzono żadnego zagrożenia dla zdrowia ludzi. Komisja odbyła kolejne robocze posiedzenie dziś przed południem. Stwierdzono, że nie następuje pogorszenie radioaktywności w Polsce, także w obszarze północno-wschodnim. Rysują się tendencje poprawy.
1: Wykazywał się dużą dokładnością, solidnością w pracy, wnikliwością w zakresie wykonywanych zadań.
2: Przyjaciel Zbigniewa Wołoszyna, który chciał pozostać anonimowy.
1: I tak się złożyło, że przed samą awarią czarnobylską uzyskaliśmy z Międzynarodowej Agencji w Wiedniu pomoc techniczną i mogliśmy zakupić na owe czasy bardzo nowoczesną aparaturę. Pomiary wykonywane były praktycznie non-stop, dzień i noc, no i trudno sobie wyobrazić, żeby na tym nie pracowało wiele osób.
2: Dane o skażeniu przekazał Henrykowi Wójcowi Gabriel Janowski. W 1986 roku Gabriel Janowski był naukowcem, działaczem opozycji i społecznikiem.
3: Chyba sam Gabriel się ze mną skontaktował, chyba on sam, to chyba była jego inicjatywa, że powiedział, że oni nad tym pracują i że informacje podawane publicznie o stanie skażenia nie odpowiadają prawdzie, że oni mają dane dokładniejsze i one są znacznie bardziej pesymistyczne. To było objęte pewnego rodzaju tajemnicą, no nie wiem, czy tam wojskową, służbową, czy inną, trudno się wiedzieć, ale to było zatajone. Ujawnienie tego mogło grozić osobie, która to ujawnia, no jakimiś poważnymi konsekwencjami. Więc tak staraliśmy się przygotować tą informację, żeby nie można było wskazać źródła, skąd pochodzi ta informacja. Przygotowaliśmy taką informację do pism podziemnych, bez wskazywania oczywiście osoby, jakie jest prawdziwe skażenie.
4: To było najgorzej dla takich, którzy no, siedzieli przy tym i widzieli to. I wiedzieli, czym to grozi, no bo przecież on się zajmował to zawodowo.
3: W samym celorze był na ten temat konflikt. On wykłócał się o to, że to zatajenie informacji jest pewnego rodzaju przestępstwem, bo obowiązkiem tego rodzaju służb jest dostarczenie prawdziwych informacji, żeby chronić ludzi, obywateli przed skutkami szkodliwymi. On bardzo emocjonalnie traktował tam tą sytuację, jaka się działa.
2: Zbigniew Wołoszyn był bardzo dokładnym fizykiem. Niestety nie wiemy dokładnie, jaka była wartość pomiarów, którymi dysponował.
5: Wiarygodne dane.
2: Polskie Radio, 14 września 1986 rok.
5: Rządowa Komisja do Spraw Oceny Promieniowania Jądrowego i Działań Profilaktycznych powołana po awarii w Czarnobylu opublikowała w tych dniach raport dotyczący sytuacji w Polsce w krytycznych dniach. O tym dokumencie rozmawialiśmy z dyrektorem Arkadiuszem Zmysłowskim z Polskiej Agencji Atomistyki.
6: Czego z tego raportu może się dowiedzieć przeciętny zjadacz chleba, zupełnie niewtajemniczony w problematykę fizyki jądrowej?
7: Raport napisany jest w sposób dość trudny dla przeciętnego zjadacza chleba, jak pan to powiedział. Jednakże on obrazuje wielki wysiłek specjalistycznych organów i organizacji, które podołały zadaniu. Dlatego, że w właściwym czasie były podjęte działania przez komisję rządową powołaną bardzo wcześnie po uzyskaniu pierwszych wskazań o wzroście aktywności. I ta komisja mogła działać w sposób zupełnie uzasadniony. Nie na podstawie tylko domyśleń, ale na podstawie konkretnych pomiarów z dużej liczby placówek pomiarowych w kraju.
2: Że dobrze mierzył. On tak mówili przyjaciele o nim. Też podobno był jakiś zeszyt. Nie wiadomo, gdzie ten zeszyt jest. Był przekonany co do tego, co robił, że robił dobrze.
8: To rzeczywiście Wołoszyn był znany z takiego przekonania do swojej pracy i do wyników tej pracy. Z notatnikiem, zaginionym notatnikiem jest sytuacja dość, znaczy i może i prozaiczna, nie prozaiczna. Rzeczywiście ten notatnik był prowadzony. On gdzieś, jak się wydawało, zaginął. Natomiast on się później odnalazł wśród jakichś rzeczy przekazanych zadanych jednemu ze znajomych Wołoszyna. Tak więc to była zguba, która zwróciła uwagę, ale ostatecznie się znalazła. Natomiast inna zguba jest charakterystyczna, jeżeli popatrzymy sobie na okoliczności śmierci Wołoszyna, mianowicie zagubienie jego dowodu osobistego i takich najbliższych dokumentów osobistych. Z tego, co wiadomo, co mówiła też żona, zresztą

0: codziennie no, miał zwyczaj no, brania dokumentów osobistych ze sobą, jak szedł do pracy. To jest dość naturalne, natomiast później ani przy zwłokach, ani w miejscu pracy tych dokumentów nie znaleziono. Jest to jedna chyba z największych zagadek związanych z tą śmiercią.
1: Sprawa Zbigniewa Wołoszyna jest jedną z wielu niewyjaśnionych śmierci działaczy opozycji w okresie PRL-u. Dodatkowe postępowania prowadzone w kolejnych latach, w tym w Instytucie Pamięci Narodowej, nie przyniosły ostatecznych dowodów zabójstwa.
0: Po 5 latach śledztwa zakończyło to się stwierdzeniem, że takim ostrożnym stwierdzeniem, że nie znaleziono tutaj bezpośredniej ingerencji aparatu represji, no bo to badał IPN w tej sprawie, co nie zmienia faktu i to jest dość zagadkowe, no i pewna niekonsekwencja, że na takiej wystawie IPN-owskiej o ofiarach stanu wojennego Wołoszyn znajduje się na liście ofiar stanu wojennego, więc coś tu jest nie tak. Albo była to ofiara stanu wojennego, albo jednak samobójstwo. No w katalogu wystawy oficjalnej IPN-owskiej o ofiarach stanu wojennego Wołoszyn jest wymieniony jako jedna z tych ofiar.
2: Co było w aktach IPN-u?
0: Akta IPN-owskie dotyczące sprawy Wołoszyna są frustrujące, można by powiedzieć. IPN zassał, że tak powiem, materiały śledztw. Mamy protokoły, mamy przesłuchania świadków, no i one właściwie sprowadzają się do tej w wersji oficjalnej. Doszło tutaj po prostu do samobójstwa i tyle. Nie dysponujemy pełnią materiałów operacyjnych Służby Bezpieczeństwa, ponieważ sprawa o kryptonimie Terra, która dotyczyła inwigilacji tego Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej, została w 1990 roku zniszczona. Tak więc nie wiemy, co tutaj się w tej teczce znajdowało. I to jest frustrujące dlatego, no, że wiemy, że coś było, w sensie były jakieś materiały, nie do końca wiadomo, czy akurat na Wołoszyna, ale na miejsce jego pracy, no to jest jednak ważna przesłanka. Tak więc to by było bardzo cenne źródło. Wiemy, że to było, ale nie ma. A z drugiej strony te dostępne materiały po prostu śledcze potwierdzają wersję oficjalną. Teraz nic na ten temat więcej nie wiemy, tak więc moim zdaniem stoimy jednak na tym stanowisku, że było to samobójstwo z tym ale, które zawsze to ale pewnie będzie postawione.
3: To był reportaż Joanny Bogusławskiej ze studia reportażu Polskiego Radia zatytułowany Wiedział, że dobrze mierzył.
4: 19 będzie za 8 minut. Na koncie zrzutki na poradnię psychologiczną dla dzieci imienia naszej redakcyjnej koleżanki Kasi Stoparczyk jest ponad 85 tysięcy złotych. Tak kiedyś mówiła.
5: Głos dziecka w dzisiejszym świecie jest najważniejszy, bo nigdy wcześniej nie było tak trudnych czasów dla dorastania naszych dzieci.
6: Kasiu, byłaś osobą bardzo, bardzo wyjątkową. Tworzymy tą poradnię twojego imienia.
7: Każdy cegiełkę dołoży i będzie z tego świetny ośrodek, bardzo potrzebny. Piękna akcja, ludzie mają wielkie serca. To słychać.
4: Oj, słychać. Dziękujemy za te wielkie serca. I za dzisiejszą audycję popołudniową także. Kłaniamy się. Agnieszka Laskowska, Michał Jakubik, Paweł Turski, Michał Matus i dobrego wieczoru Państwu życzymy. Love goes on.

0: Autopromocja.
1: Co poszło nie tak? Pyta izraelsko-amerykański badacz zagłady i niemieckiej armii profesor Omer Bartow. W swojej najnowszej książce, osobistym eseju, urodzony w kibucu historyk, zastanawia się, jak to się stało, że Izrael ewoluował od emancypacyjnych idei do ludobójczej, jak uważa Bartow, wojny w Gazie, prowadzonej przez współtworzony przez skrajną prawicę rząd. W Klubie Trójki o wnioskach i obserwacjach profesora Bartowa, kontrowersjach i sporach, które wywołują, będziemy rozmawiać z profesorem Adamem Lipszycem z Polskiej Akademii Nauk i Markiem Matusiakiem z Ośrodka Studiów Wschodnich. Już dziś po 21:00 zapraszam, Agnieszka Lichnerowicz.
2: Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku kilka minut po 21:00.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Rozpocznij wakacje w Bieszczadach. Festiwal Ze Wsię Budzi Wcisnej. Od 26 do 28 czerwca. Międzynarodowy line-up. Zagrają m.in. Too Many Zoos, Buzz and Glory, KSU, T-Laf, Pijama Porno, Fisze Made Tworzywo. Scena otoczona lasem i górami. Kup bilet na zewsiebudzi.pl. Wejdź znajomych i przyjeżdżajcie. Muzyka, przygoda, Bieszczady. Poleca Radiowa Trójka.
7: Nerwowość, rowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
9: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
10: Mikrofon,
11: kamera,
10: radiowe studio,
11: scena.
12: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
8: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
14: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: Ach, to tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
16: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
17: Enea Ironman 70.3 Warsaw. Już 7 czerwca oczy triatlonowego świata będą skierowane na Warszawę. W programie weekendu także klimatyczny Night Run w piątkowy wieczór 5 czerwca oraz krótkie biegi dla najmłodszych sportowców. Szczegóły i zapisy na ironmanwarsaw.com. Poleca Radiowa Trójka.
3: Żegnamy reklamy.
18: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 czerwca, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis.

0: To on przyznał Order Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Teraz były prezydent Andrzej Duda odniósł się do bieżących kontrowersji. Było odcięte od świata przez 3 dekady. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie 50-latki z Krakowa. Rząd chce, by od nowego roku szkolnego obowiązywał zakaz używania telefonów komórkowych w podstawówkach. Były prezydent Andrzej Duda odniósł się do sprawy ewentualnego pozbawienia Wołodymyra Zełenskiego Orderu Orła Białego. W rozmowie z Onetem były prezydent podkreślił, że odznaczenie zostało przyznane w innym czasie i w innych warunkach, które, jak ocenił, dziś się zmieniły, podobnie jak zachowanie ukraińskiego przywódcy. Wołodymyr Zełenski otrzymał Order Orła Białego 3 lata temu. Była odcięta od świata przez 3 dekady. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie 50-latki z Krakowa. Sąsiedzi zaalarmowali służby po tym, jak zaczęli dostawać kartki z wołaniem o pomoc na swoje balkony. Po kilku zgłoszeniach do mieszkania weszli pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, mówiła w TVP Info Agnieszka Pers z krakowskiego MOPS-u.
1: Została sprawdzona cała sytuacja życiowa rodzinna i w trakcie tego wyszło, że jest faktycznie tam kobieta, która nie była w najlepszym stanie fizycznym i psychicznym. To była córka państwa, którzy tam też to mieszkanie zajmują.
0: Po interwencji kobieta została przewieziona do szpitala, gdzie przeszła pilną operację. Jej stan zdrowia wymaga dalszej opieki. To będzie prawdziwa rewolucja. Rząd chce, by od nowego roku szkolnego obowiązywał zakaz używania telefonów komórkowych w podstawówkach, na lekcjach i przerwach. Takie rozwiązanie funkcjonuje już w wielu szkołach w całym kraju, ale do tej pory była to inicjatywa wyłącznie dyrekcji placówki.
2: Telefony, media społecznościowe są ogromnym zagrożeniem dla nas jako młodego pokolenia.
3: Przyjęte przez rząd rozwiązania krytykuje Akcja Uczniowska, mówi jej założyciel Paweł Mrozek.
2: Jednak uważamy, że na początku powinniśmy edukować.
3: Chodzi o edukację poprzez higienę cyfrową, która będzie częścią obowiązkowej od września edukacji zdrowotnej.
2: Jeśli chodzi o zakaz na przykład za rok, po zobaczeniu jak już młodzi ludzie będą edukowani, wtedy już jesteśmy gotowi do rozmów.
4: Osobiście uważam, iż te telefony są uczniom do niczego niepotrzebne.
3: Wiele szkół nie czeka na odgórne zakazy wprowadziło swoje, między innymi warszawska podstawówka, którą zarządza Tomasz Ziebiec.
4: Rozbijają proces edukacyjny.
5: Tak smutno bez telefonu komórkowego.
6: Wesoło, można z kolegami pogadać.
7: Karty pograć.
8: W piłkę gramy, w siatkówkę na przerwę.
4: Uczniowie się nawzajem nagrywali, próbowali nagrywać lekcje, próbowali to później udostępniać w sieci. To było połączone z pewnego rodzaju też niegodziwością wobec nauczycieli, ale też wobec swoich rówieśników.
3: Monika Gosławska, Trójka, Polskie Radio.
0: Na pokładzie wojskowego samolotu jutro do kraju przyleci 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha, która od kilku tygodni przebywa w śpiączce w szpitalu w Pekinie. Trwa skomplikowana operacja ewakuacji medycznej kobiety do Polski, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
9: Przy organizacji tego przelotu tutaj było kilka wyzwań. Z jednej strony były wyzwania, jeśli chodzi o sam przelot, bo mówimy o locie tak naprawdę wojskowym, który wymagał, jeśli dobrze pamiętam, 13 zgód nad niektórymi krajami. Jeden z tych krajów akurat miał święto, nie był w stanie bardzo szybko dać takiej zgody, więc też potrzebne było wsparcie dyplomatyczne.
0: Po przylocie do Polski kobietą zajmą się lekarze ze szpitala wojskowego we Wrocławiu. Michał Drewnicki będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa. Taką decyzję podjął Komitet Polityczny Partii. Michał Drewnicki jest obecnie wiceprzewodniczącym Rady Miasta Krakowa. Wcześniej Konfederacja ogłosiła, że wystawi w wyborach sekretarza Nowej Nadziei Bartosza Bocheńczaka. Dotychczasowy włodarz miasta Aleksander Miszalski został odwołany w wyniku referendum. Ultraortodoksyjni Żydzi w Izraelu masowo protestują przeciwko poborowi do wojska. Próbują też tylnymi drzwiami wprowadzić prawo, które zwolniłoby ich z tego obowiązku.
10: Wczoraj setki ultraortodoksyjnych Żydów protestowały w całym kraju, blokując m.in. drogę wjazdową do zachodniej Jerozolimy, a izraelski kanał 12 pokazał starcia policji z setkami protestujących. Teraz walkę z przymusowym poborem podejmują w Knesecie ultraortodoksyjni parlamentarzyści. W przyspieszonym trybie chcą przepchnąć ustawę, która uznaje długoterminowe studiowanie Tory w trybie stacjonarnym za fundamentalną wartość narodową oraz znaczącą służbę na rzecz państwa Izrael i narodu żydowskiego. W ten sposób mają być zwolnieni z innej służby, na rzecz armii. Autorzy tych przepisów chcą, żeby pierwsze czytanie odbyło się jutro. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
0: To był Serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Wieczorem na zachodzie i w centrum kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na wschodzie z kolei zachmurzenie duże i tam możliwe przelotne opady deszczu, a także burze. Temperatura od 17 stopni na Podkarpaciu i pod

0: Halo około 20 w centrum do 25-6 na zachodzie.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem leżanką w dziecięcym szpitalu. Do tego niezbyt wygodną, ale słyszę wszystko. Westchnienia, kołysankę nuconą przez łzy, odgłos kroków.

0: Społeczne.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
6: Halo, halo, czy nas słyszycie?
5: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
7: Abemus Papa.
5: Plebiscyt polskieradio.pl.
8: Rozpocznij wakacje w Bieszczadach. Festiwal Zew się budzi w Cisnej. Od 26 do 28 czerwca. Międzynarodowy line-up. Zagrają m.in. Too Many Zoos, Buzz and Glory, KSU, T-Laf, Pijama Porno, Fisher Made Tworzywo. Scena otoczona lasem i górami. Kup bilet na zewsiebudzi.pl. Wejdź znajomych i przyjeżdżajcie. Muzyka, przygoda, Bieszczady. Poleca Radiowa Trójka.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
1: Żegnamy reklamy.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
13: Jest 8,5 minuty po 19.
14: Zwrotki i refreny.
13: Kłaniamy się do samej ziemi. Michał Jakubik, Kuba Ambrożewski. Zapraszamy.

Na 13 minut po 19 rozpoczynamy zwrotki i refreny w programie trzecim Polskiego Radia i to będą trójkowe zwrotki i refreny. Trójkowe nie tylko dlatego, że dzieją się na antenie Trójki, ale również dlatego, że dziś cała audycja będzie przebiegać tym trójkowym właśnie wzorem, trójkowym modelem. Przed nami dwie trójki artystów. Jedna trójka w pierwszej godzinie, druga trójka w godzinie drugiej. Co więcej, jedna trójka artystów wydaje mi się, że może być zaliczona do trójkowego muzycznego kanonu, a druga trójka będzie stanowić swego rodzaju przeciwwagę. Zaczęliśmy, i tu myślę nie muszę rozszyfrowywać, do której z tych grup ten zespół się zalicza, od formacji U2 naturalnie i nagrania Out of Control. Tak grał ten zespół na swojej pierwszej płycie, płycie Boy. Płycie, która jeszcze może nie można powiedzieć, że ma pół wieku, ale już prawie, już dobija, już te pół wieku jest na horyzoncie, bo 46 lat w tym roku od debiutu płytowego grupy U2 mija. No ale nadal zadziwia on taką bardzo młodzieńczą, chłopięcą, witalną energią. Out of Control to za nami, a przed nami coś dekadę późniejszego. Zoo Station, czyli otwarcie albumu Achtung Baby, YouTube.

Zoo Station. No czymś się musiałem kierować przy wyborze tych trójek, tych trzyutworowych setów w przypadku zespołu U2. To tych kombinacji są miliony, dziesiątki milionów, tak mi się wydaje. Jak sobie spróbujemy zestawić cały dorobek tego zespołu i wybrać z niego tę trójkę. No i czymś się musiałem kierować i postanowiłem kierować się swoim gustem. A zatem pretensje i żale proszę zgłaszać bezpośrednio. zwrotki@polskieradio.pl. Tak się kierowałem, że wyszło mi z tego Out of Control, czyli chyba mój ulubiony utwór z pierwszej płyty U2, i wyszło Zoo Station tuż za nim. Mimo że pewnie są na płycie Achtung Baby bardziej kwieciste zwrotki i dorodniejsze refreny, ale jest coś magicznego w tym otwarciu i tym, jak to wszystko nabiera rozpędu. Ten mechaniczny rytm, to metaliczne brzmienie przywołujące berlińskie płyty Davida Bowiego, no ale to w końcu również berliński album grupy U2, rok 1991. A teraz coś z pomiędzy, na zakończenie, a właściwie zwieńczenie tej trójki. To będzie rok 1984 i utwór tytułowy, tym razem nieotwierający, The Unforgettable Fire.

The Unforgettable Fire to grupa U2. Miał szczęście ten zespół do producentów. Taką miałem refleksję słuchając tego nagrania. No bo trudno sobie wyobrazić kogoś bardziej odpowiedniego na tym miejscu na etapie pierwszych trzech albumów U2 niż Steve Lillywhite, który jak chyba nikt inny umiał uchwycić żywą energię nowofalowego, rockowego zespołu, młodego zespołu, który po prostu mocno uderza w swoje instrumenty, w struny i w perkusję, a potem, kiedy trzeba było zacząć dojrzewać, kiedy brzmienie zaczęło wymagać coraz większej głębi, to pojawili się w jego miejsce równie doskonali Brian Eno i Daniel Lanois i przynajmniej kilka kolejnych albumów. Od tego poczynając, czyli The Unforgettable Fire, jest w dużej mierze ich zasługą. Pierwsza trójka w dzisiejszych zwrotkach i refrenach za nami, przed nami jeszcze pięć. No i teraz opuszczamy Dublin. Zapraszam do Londynu.

Przedstawili nam się bohaterowie kolejnej trójki dzisiejszych zwrotek i refrenów. To formacja Squeeze z Londynu, If I Didn't Love You. Wróciliśmy do roku 1980 i do trzeciej płyty grupy Squeeze, RG Bargy. Grupa Squeeze to taka grupa, której najbardziej znany muzyk grał w niej tylko przez chwilę, a mówię tu o Julesie Hollandzie, znanym chyba głównie jako prezenter bardzo popularnego muzycznego programu telewizyjnego w BBC. W Squeeze grał na klawiszach i grał również w tym utworze przed chwilą akurat, ale Squeeze tak naprawdę to duet przede wszystkim, duet niezwykły, czyli Glenn Tilbrook, człowiek, który w tym zespole gra na gitarze, ale przede wszystkim śpiewa i komponuje te wszystkie utwory.

utwory. No i jego druh, Chris Difford, który tylko pisał teksty, no ale bez tych tekstów opowiadających zwykłe, często takie romantyczne, czasem nieco zawadiackie historie z brytyjskiego życia codziennego, nie byłoby ducha Squeeze. Taka sztandarowa historia teraz przed nami i to nie będzie typowa konstrukcja zwrotkowo-refrenowa, właściwie to chyba, jeżeli dobrze pamiętam, będzie 7 zwrotek i 2 mostki i żadnego refrenu, ale nie o to tu chodzi. Chodzi właśnie o historię, trochę taką w duchu tak zwanych kitchen sink dramas, czyli rzeczy bardzo, bardzo brytyjskiej. Squeeze teraz w zwrotkach i refrenach Up the Junction.

Tak, Chris Difford to jeden z tak zwanych storytellerów, opowiadaczy historii w brytyjskiej muzyce i to jeden z lepszych przykładów. Taka historia, która zaczyna się dobrze, rozwija obiecująco, a kończy ponuro, jak to często w życiu. Up the Junction z albumu Cool for Cats, rok 79 i to pierwszy, wydaje mi się, z trzech albumów, które są w takim szerokim kanonie muzyki rockowej, przynajmniej tej brytyjskiej. Kolejne dwa to Argy Bargy i East Side Story, ale ja sięgnę przekornie po album jeszcze następny, który często jest odsądzany od czci i wiary i jest to płyta odrobinę nierówna, ale zawierająca też kilka piosenek, które wydaje mi się zasługują na umieszczenie w gronie najlepszych nagranych przez zespół Squeeze. Sweets from a Stranger, rok 82 i to taki album, na którym zespół sięgał po rozliczne inspiracje, między innymi po inspiracje muzyką soul i R&B, co będzie słychać, myślę, w tym kolejnym nagraniu. Black Coffee in Bed.

I tak sobie panowie grają i grają, i to ponad 6 minut na płycie w wersji singlowej trochę krócej. Black Coffee in Bed to grupa Squeeze z albumu Sweets from a Stranger. Nagranie zamykające.

drugą trójkę w dzisiejszych zwrotkach i refrenach, z trójkę spędzoną w Londynie. Wydaje mi się, że z jednym z najbardziej londyńskich, brytyjskich zespołów, jakie kiedykolwiek istniały, zresztą zespół Squeeze istnieje i w tym roku nawet wydał nową płytę. A teraz powiem tak, proszę nie dzwonić po policję, ja sam to zrobię.

Mówiłem, że będziemy dziś sięgać po trójkowy kanon, a słowa bardzo lubię dotrzymywać. The Police, Driven to Tears. Otwarcie trzeciej trójki w tej godzinie. I im jestem starszy, przyznam, tym mocniej wsłuchuję się w nagraniach The Police, w to, co grają tam Stuart Copeland na perkusji i Andy Summers na gitarze. A może nieco mniej w samego Stinga, nic mu nie ujmując, no bo próba zdefiniowania nazwania rytmu, który zagrał tu Stuart Copeland, jakiegoś takiego nowofalowo-regowo jeszcze jakiegoś, spaliła w moim przypadku, jak słychać na panewce, na szalone solo Andy'ego Summersa wcale gorsze nie było. W przypadku The Police i trójki tego zespołu wszystko będzie zgodnie z przepisami, absolutnie. Będziemy szli chronologicznie, to była trzecia płyta, no to przed nami płyta czwarta, Ghost in the Machine, i wybieram z niej Invisible Sun.

Invisible Sun to grupa The Police. Tak sobie myślę, że to jedno z takich najbardziej napiętych, niepokojących, ale też wyjątkowych nagrań tej grupy. To płyta Ghost in the Machine, rok 81. No a przed nami jeszcze biegun przeciwny, tak myślę. The Police liryczne i raczej zrelaksowane. I sięgamy po tę ostatnią płytę, Synchronicity, Tea in the Sahara.

prawie sam koniec tej płyty. Potem jest jeszcze jeden utwór, ale zawsze myślę o tym jako swego rodzaju przedwczesnym finale. Tea in the Sahara z znakomitej drugiej strony płyty Synchronicity. To The Police i zamknięcie trójki tego tria. Do trójek wrócimy po godzinie 20, a przed 20 rodzynek w dzisiejszym zestawie, tak to się ułożyło, choć oni też mogliby mieć swoją trójkę i ten dzień kiedyś nastąpi. Nie mam tu żadnych wątpliwości. Prefab Sprout i When Love Breaks Down przed nami.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: I teraz patrz, najpierw kozujesz, potem podajesz.
2: Tak?
1: Dokładnie tak.
2: Jej, udało się, widzisz?
1: Pięknie, teraz jeszcze raz.

0: Telefon okrada cię z czasu dla bliskich. Zobacz, jak odzyskać kontrolę. Zaloguj się do relacji.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit. Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
7: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
8: Mikrofon,
9: kamera,
8: radiowe studio,
9: scena.
10: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
6: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
11: Ach, co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Kultowy duet Pani Eliza i Pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
15: Kocham Pana, Panie Sułku, z całych sił.
14: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham Pana, Panie Sułku pojawiają się co 2 tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
16: Cicho, wiem.
2: Żegnamy reklamy.
17: Program Trzecie Polskiego Radia, wtorek 2 czerwca, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Niektórych punktów karnych kierowcy już nie skasują, nowe zasady już od jutra. Utrudnienia na kolei po zerwaniu trakcji w warszawskim Wawrze mogą potrwać do rana. Finansista na czele amerykańskiego wywiadu pełniącym obowiązki dyrektora został William Pulte. Od jutra rewolucja w punktach karnych dla kierowców. Nie skasują ich już za poważne wykroczenia na płatnych kursach. To przekroczenie prędkości powyżej 30 km na godzinę, stwarzanie zagrożenia dla pieszych czy jazdę pod wpływem alkoholu. Nie można będzie zredukować też punktów nałożonych za wyprzedzanie na zakazie lub przejściu dla pieszych.
18: Naczelnik poznańskiej drogówki Karol Sek

0: Koła wskazuje, że kierowców, którzy do tej pory decydowali się na udział w programie redukcji punktów karnych, można podzielić na dwie grupy.
1: Wielokrotnie są to osoby, które na przykład dostaną 10 punktów i już obawiają się konsekwencji, szybko idą na kurs redukcyjny. Natomiast jest też wiele przypadków takich, gdzie osoby zbliżają się do tego limitu 24 punktów i to ich zmusza do tego, żeby ten kurs redukcyjny przejść.
0: Zdaniem policji ograniczenie liczby przewinień, za które można redukować punkty karne, może przełożyć się na zmianę nawyków części kierowców. Sami użytkownicy aut są w tej kwestii podzieleni.
2: Na szczęście nie muszę doświadczać, od chyba dobrych 10 lat nie miałem żadnych punktów.
3: Czasami niewielki przypadek powoduje to, że te punkty nam są naliczane.
0: Resort Spraw Wewnętrznych opublikował w Dzienniku Ustaw nowelizację rozporządzenia, na podstawie którego nie można redukować punktów karnych za niektóre wykroczenia. Maciej Szefer, Polskie Radio.
4: Dodajmy, że także od jutra dzieci do 16 roku życia jadąc rowerem lub hulajnogą elektryczną obowiązkowo muszą mieć kask. Do jutrzejszego poranka utrudnienia po awarii na kolei w Warszawie. W Wawrze uszkodzona została sieć trakcyjna.
5: Wybrane pociągi Kolei Mazowieckich i Szybkiej Kolei Miejskiej, które kończą i rozpoczynają bieg na stacji Warszawa-Wawer, kursują w skróconej relacji. Informowała o tym Anna Pawluk-Znajewska z PKP PLK.
6: Na miejscu pracuje pogotowie sieciowe i pociąg sieciowy. Jest też spalinowa lokomotywa, która uszkodzony pociąg ściągnie z sieci, tak żeby udrożnić linię kolejową. Ale dotąd wybrane pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich, które kończą i zaczynają bieg na stacji Warszawa-Wawer, kursują w skróconej relacji do Warszawy Wschodniej.
5: Więcej informacji o utrudnieniach można znaleźć na portalu pasażera. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
4: 2 miliardy złotych na projekt Laboratoria Sztucznej Inteligencji. Celem jest wyposażenie 8 tysięcy szkół podstawowych i 4 tysięcy szkół ponadpodstawowych w nowoczesne pracownie z AI. Premier Donald Tusk mówi, że dzięki projektowi uczniowie mogą wiele zyskać.
7: Wprowadzenie tematyki sztucznej inteligencji do procesu nauczania pomoże uczniom rozwijać swoje umiejętności, dobrze odnaleźć się, a później kreować, nie tylko odnaleźć się w tym nowym świecie, ale kreować ten nowy świat.
4: Dostawy sprzętu do szkół już się rozpoczęły i potrwają do połowy lipca. Michał Dwernicki będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w nadchodzących wyborach na prezydenta Krakowa. Zdecydował o tym komitet polityczny PiSu. Rzecznik partii Rafał Buchanek powiedział, że decyzja zapadła jednogłośnie.
8: Wieloletni samorządowiec, wieloletni radny, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa. Prześledzono jego życiorys bardzo dogłębnie. Jest człowiekiem z całą pewnością znanym w naszym środowisku. Od lat również jest znany krakowianom, ponieważ pracuje bardzo intensywnie, aktywnie na rzecz miasta Krakowa. Także naszym zdaniem to jest postać, która daje największe szanse na osiągnięcie sukcesu w tych wyborach.
4: Podczas posiedzenia Komitetu Politycznego PiSu przyjęto też uchwałę popierającą inicjatywę prezydenta Karola Nawrockiego dotyczącą odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Prezydent Donald Trump wyznaczył Williama Pulte na pełniącego obowiązki dyrektora wywiadu narodowego. Wybór wzbudził za oceanem zdziwienie, bo nowy szef nie ma żadnego doświadczenia w służbach wywiadowczych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
9: William Pulte to 38-letni finansista i szef Federalnej Agencji do Spraw Mieszkalnictwa. Nie ma żadnego doświadczenia w dziedzinie wywiadu, bezpieczeństwa narodowego ani służby wojskowej. Trump wynosi więc na kluczowe stanowisko w państwie człowieka bez doświadczenia, którego główną kwalifikacją jest lojalność wobec niego samego. Pulte jest jedną z najbardziej prominentnych i kontrowersyjnych postaci ruchu MAGA. Zasłynął z tego, że kierował do Ministerstwa Sprawiedliwości zawiadomienia o podejrzeniu oszustw wobec domniemanych wrogów Donalda Trumpa, m.in. prokurator generalnej Nowego Jorku Lality James, senatora Adama Schiffa i gubernator rezerwy federalnej Lizzy Cook. Pulte zastąpi Tulsi Gabbard, która odejdzie ze stanowiska 30 czerwca. Wyznaczenie go w trybie pełniącego obowiązki pozwala ominąć procedurę zatwierdzania przez Senat. Nawet senatorowie republikańscy krytykują bowiem tę nominację. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
4: To był Serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Jutro najwięcej słońca na północnym wschodzie. Od południowego zachodu w głąb kraju będą przemieszczać się przelotne opady deszczu i burze, także z gradem. Termometry pokażą 17 stopni na Dolnym Śląsku, od 22 do 25 na przeważającym obszarze kraju. 27 stopni będzie na południu.
11: Autopromocja.
12: Co poszło nie tak? Pyta izraelsko-amerykański badacz zagłady i niemieckiej armii profesor Omer Bartow. W swojej najnowszej książce, osobistym eseju, urodzony w kibucu historyk, zastanawia się, jak to się stało, że Izrael ewoluował.

ował od emancypacyjnych idei do ludobójczej, jak uważa Bartow, wojny w Gazie, prowadzonej przez współtworzony przez skrajną prawicę rząd. W Klubie Trójki o wnioskach i obserwacjach profesora Bartowa, kontrowersjach i sporach, które wywołują, będziemy rozmawiać z profesorem Adamem Lipszycem z Polskiej Akademii Nauk i Markiem Matusiakiem z Ośrodka Studiów Wschodnich. Już dziś po 21:00.

Dobry wieczór, to jest druga godzina audycji Zwrotki i Refreny i podobnie jak w pierwszej godzinie naszego spotkania będziemy grali dzisiaj systemem 3x3, czyli trójkami trzech artystów, których wybrałem do tej godziny. I pierwszy z nich już się przedstawił. Jest to jednocześnie kącik, może nie z kangurkiem, bo dzisiaj to nie będzie kącik australijski, ale po sąsiedzku. Kącik z ptaszkiem kiwi, czyli nowozelandzka grupa Split Hands. I mimo, że nazwa kraju dość egzotyczna, choć piękna, to jednak zespół mający swoją wagę i znaczenie, bo dla Nowozelandczyków Split Hands są czymś w rodzaju mitu założycielskiego tamtejszego rock'n'rolla i odpowiednikiem, powiedzmy, grupy The Beatles dla muzyki z antypodów, chyba w ogóle. Zespół wspaniały, bardzo oryginalny, zaczynający od muzyki prog-rockowej, art-rockowej w latach 70., inspirujący się poza Beatlesami oczywiście, na przykład grupą Genesis, no a później w latach 80., gdy jeszcze istniał, przez kilka lat uprawiający bardzo bardzo oryginalną i autorską wersję muzyki nowofalowej, powiedzmy. History Never Repeats to nagranie właśnie z tego okresu, chociaż brzmiało troszkę jakby ktoś wyjął je no właśnie z płyty Beatlesowskiej, jakiejś z połowy lat 60., na przykład z płyty Help albo Rubber Soul, a napisał tę piosenkę i zaśpiewał Neil Finn, jeden z dwóch braci, którzy stali przez wiele lat na czele tej grupy, Neil i Tim. Neil później założył popularniejszą, co tu kryć, grupę Crowded House i grupę, która również w zwrotkach i refrenach się już pojawiała, ale dziś skupimy się na

grupie Split Ends i na trzech dość różnych jej wcieleniach. To takie nowofalowe, nawet momentami powiedziałbym rock'n'rollowe, to już za nami, a przed nami wcielenie bardzo, ale to bardzo liryczne. To będzie chyba najbardziej romantyczna piosenka w dzisiejszym zestawie i w ogóle w pojedynku na romantyczne piosenki, to ja bym być może wystawił właśnie tę. Neil Finn napisał ją dla swojej przyszłej żony, ale żony, z którą jest to dziś. Message to my girl, Split Ends.

No nic dziwnego, że zdobył jej serce Message to My Girl, Neil Finn i grupa Split Ends. To był rok 1983. A więc dwa utwory z tej trójki nowozelandzkiej już za nami, ale ten trzeci utwór będzie pod kilkoma względami inny. Po pierwsze dwie kompozycje, które już słyszeliśmy, wyszły spod ręki Neila Finna, a ta będzie dziełem Tima, jego starszego brata, który ten zespół założył i rozwijał przez lata. Po drugie, dwa pierwsze utwory pochodziły z płyt, które szczególnie istotne w, dorob

przypadku Split Ends akurat nie są i wyróżniają się właśnie poszczególnymi utworami, a ten utwór pochodzi z albumu Time and Tide, który w całości poleciłbym jako, myślę, że jedną z najlepszych płyt w tym właśnie gatunku, w tym właśnie stylu takiego artystycznego, nowofalowego rocka. No i przed nami myślę, że jeden z muzycznych hymnów Nowej Zelandii, bo to będzie prawdziwa podróż, a nawet rejs złożony z dwóch części. Najpierw Pioneer, czyli intro poświęcone pionierom zamorskiej żeglugi, a potem Six Months in a Leaky Boat, czyli już ta właściwa piosenka, rzecz o tych, którzy spędzali pół roku w dziurawej łodzi, choć tak naprawdę jest to również metafora relacji międzyludzkich. Grupa Split Ends teraz w zwrotkach i refrenach.

Swój ostatni studyjny album wydali w 1984 roku, ale są w dobrych stosunkach i raz na kilkanaście lat skrzykują się, żeby znowu zagrać razem. W tym roku jest taka okazja, chyba po raz pierwszy od bodaj 20 lat. Grupa Split Enz zagra kilka koncertów. Wydaje mi się, że na 55-lecie swojego istnienia. No ale to trzeba byłoby się wybrać do Nowej Zelandii albo do Australii, jak tuż może sobie na to pozwolić. Byłoby pięknie, ale to się chyba już nie wydarzy. Zostaje muzyka na płytach takich doskonałych jak Time and Tide, czyli album, z którego pochodzi no ta podróż muzyczna, która za nami. Pioneer, a potem Six Months in a Leaky Boat. Tą podziurawioną łodzią dopłynęliśmy z jednej wyspy na inną wyspę.

No, jeśli poprzedni zespół zabrał nas bardzo daleko stąd, na przeciwległą półkulę, to ten głos przenosi chyba na inną planetę, taką, gdzie śpiewa się w jakimś innym języku, niezrozumiałym, ale na swój sposób magicznym, no, ale obok tego produkuje też dźwięki, których nie tworzy nikt inny. Cocteau Twins, bohaterowie kolejnej trójki w dzisiejszych zwrotkach i refrenach, Elizabeth Fraser, Robin Guthrie i Simon Raymond, a za nami Caroline's Fingers, to nagranie z albumu Bluebell Knoll, rok 1988. No to będzie prawdziwie czarodziejska trójka. Dwa lata później zespół wydał swój kolejny album. Album, który, kiedy ja poznawałem grupę Cocteau Twins sporo lat temu, to nie wydawał się chyba najbardziej kochanym w ich dyskografii, ale sądzę, że z dzisiejszej perspektywy, już takiej bardziej ukształtowanej przez internet i kolejne pokolenia słuchaczy, które odkryły Cocteau Twins, to jest chyba tym najmocniej hołubionym. Heaven or Las Vegas.

Piękny to jest utwór od pierwszych dźwięków, ale to, co dzieje się w ostatnich 50 na oko sekundach, to jest jakaś osobna opowieść, to jest jakiś osobny rozdział w tej księdze zatytułowanej Heaven or Las Vegas. Albumie, na którym muszę przyznać, że po tytułach rozpoznaję cały czas bardzo mało utworów, chociaż słuchałem tej płyty dziesiątki razy, ale poza kilkoma dosłownie wyjątkami to jest album, który po prostu płynie i tworzy pewien bardzo unikalny nastrój. Przepiękny, ale właśnie no, dziś postawiony gdzieś pod ścianą. Nie wiem, czy byłbym w stanie powiedzieć, jaki tytuł nosi to nagranie, gdybym nie miał podpisanego. I Wear Your Ring to grupa Cocteau Twins. Stosując taką najprostszą linię podziału i dzieląc dyskografię tej grupy na połowę pierwszą, gotycko-rockową powiedzmy, i tę drugą shoegaze'owo-dream-popową. Dziś postawiłem raczej na tę drugą, ale mam nadzieję, że się z tego wyplączę. Zażalenia można pisać na zwrotki @polskieradio.pl, a ja czym prędzej przechodzę do domknięcia tej triady utworów. I tym razem nie sięgnę po album, a po epkę. Jest rok 85, Aikia, Guinea, Cocteau Twins.

Mam zawsze problem z mówieniem o tym brzmieniu, o tej muzyce, bo to jeden z najtrudniejszych do zdefiniowania słowami, do uchwycenia w mowie i piśmie tworów, kreacji muzycznych, powiedzmy, jakie kiedykolwiek zaistniały. Cocteau Twins, IKEA Guinea, tytułowe nagranie z epki, wydane już ponad 40 lat temu, a nadal trudno wyobrazić sobie coś, co byłoby choć trochę zbliżone do tego, co robili Elizabeth Fraser i Robin Guthrie. Ze szkockiego Grangemouth do północnoangielskiego Wigan jest około 350 kilometrów, ale my tę drogę przemierzamy tutaj dosłownie w kilkanaście sekund. Przed nami ostatnia z dzisiejszych trójek.

Richarda Ashcrofta, prawdziwie północnej duszy. A Northern Soul, taki tytuł nosi płyta, z której pochodzi to nagranie, nagranie grupy The Verve, On Your Own. Myślę, że pewien wstęp do tego, co w twórczości grupy The Verve wydarzyło się na albumie kolejnym, ale też pewna osobna zupełnie opowieść, przepiękna, jedna z moich prywatnie ulubionych piosenek w dorobku tej grupy, która nie chcę powiedzieć, że jest niedoceniona, ale wydaje mi się, że jest postrzegana jednak przez pryzmat tych kilku hiciorów. Nie będzie dziś Bittersweet Symphony, nie będzie The Drugs Don't Work, będzie Weeping Willow.

Taka to jest płyta, że niby hit na hicie, ale jak się zaczyna nurkować w nią nieco głębiej, to są tam momentami piosenki równie piękne, co te największe przeboje. Weeping Willow, The Verve i płyta Urban Hymns. Rok 1997, ale na finał tej trójki zastosujemy metodę jednak cofania się i sięgniemy po pierwszy album The Verve, płytę A Storm in Heaven, Virtual World. Na finał zwrotek i refrenów dzisiaj. Po zwrotkach i refrenach jeszcze powieść w trójce, a po 21 klub trójki. Michał Jakubik, Kuba Ambrożewski, bardzo dziękujemy. Kłaniamy się nisko. Dobrego wieczoru.

0: Nowa Polska powieść w trójce.
1: Bernard Gromek, Rewolterium.
0: Czyta Mirosław Zbrojewicz. Muzyka Łukasz Borowiecki.
2: Fragment szósty. Powiadają, że to przeklęte miejsce. Walenty się przeżegnał. Po bitwie gdowskiej czerniała chłopska nad Worda szła. Krom dopiero teraz spostrzegł dziury w dachach i nadpalone belki sterczące z budynków gospodarczych. Nikt z dworu nie ocalał? Stanął na wozie i wytężył wzrok w zapadającym zmierzchu. Tyle wim, że ludziska się boją i tam nie zachodzą. Walenty wskazał majaczące w oddali światła. W gospodzie wam opowiedzą, już żeśmy prawie są. Krom usiadł z mętlikiem w głowie, a więc spełniło się jego najgorsze przewidywanie. Jeśli nikt nie uszedł z życiem, nie ma szans na odszukanie pieniędzy. Mogą być zakopane wszędzie. Zastanawiał się, czy dziedzic chłopowski wydał skarb chłopom, aby życie ocalić, choć dobrze wiedział, że gdyby chłopy tyle pieniędzy wzięły i zaczęły wydawać, nie uszłoby to uwadze Austriaków. Już w całkowitej ciemności zajechali pod drewnianą austerię, której podcienia były ozdobione roślinnymi ornamentami, a słomiany dach tworzył gęstą czapę. Ja myślał, że czekał i się nie doczekał. W drzwiach zajazdu pojawiła się zgarbiona postać z siwą brodą do piersi, w długim chałacie i spodniach do kolan. Krom z Walentym przeszli do zajazdu. W obszernej izbie panował półmrok, jedyne światło biło od ognia tańczącego w kominku. Krom wziął taboret i usiadł nieco z boku, by ogień nie oświetlał jego podbitych oczu. Z daleka ojciec jadą? Spytał rudy chłop. Od Krakowa do cudownego obrazu panienki. To się ojciec pomódl za nami, co by od nas klątwę odwróciła za grzechy nasze. U nas drugi rok nędza, kara za to, że z temi zaraby w Gdowie bezbronnych przy cmentarzu porżnęli, potem na dwory naszli. A ten dwór na wzgórzu, tam kto przeżył? A gdzie tam? Ponoć stary chłopowski umierając klątwę rzucił. Nie minął rok, jak strzyga na wzgórzu ukazywać się poczęła. Taka prawda, zawołał Jakub znad lady.

0: lejąc gorzałkę. A wyście tam byli mordować, widzieliście? Spytał Krom tonem tak obojętnym, że aż Walenty przestał przeżuwać i skrzywił usta wypchane tytoniem. My? Na obraz panienki Gdowskiej przysięgam, żeśmy nikogo nie zabili. Rudy zerwał się z krzesła i uderzył się w piersi. Ja w 46 tylko trochę kosztowności, żem zebrał po dworach, alem wszystko oddał do kościoła, jak głód i zaraza na nas padły. Krom wstał i podszedł do okna. Gdy spoglądał w ciemną plamę nocy, zakiełkowała w nim myśl, że teraz będzie najlepsza okazja, by rozejrzeć się we dworze bez wzbudzania podejrzeń. Prosiliście księdza, by zjawę odegnał? Spytał, wciąż wpatrując się w okno. Ano, nie raz, ale nie chciał wierzać. Ale ja wam wierzę, egzorcyzmy odprawię. Nieraz już z diabelskimi pomiotami miałem do czynienia. Zbawco z nieba, żeś nam spadł. Włościanie rzucili się całować dłonie Kroma. Walenty zapinał uprząż ze skwaszoną miną. Panie Maksymilian, co pan wyprawiasz? Przeca na poźre ta strzyga. Głupiś, chłopskie zabobony. Krom umocował pochodnie na furmance. Jeśli znajdę to, czego szukam, to sporo zarobisz. Więcej niż u kociołka i wiatce. Furmanka turkocąc wytoczyła się na gościniec. Zatrzymali się u stóp wzgórza. Konie niespokojnie przestępowały z nogi na nogę i pochrząkiwały, kołysząc głowami. Czują coś. Strach mi tu samemu ostawać. Walenty poklepał konie. Krom bez słowa ruszył drogą prowadzącą na wzgórze. I ile was nie będzie? Co mam począć, jak nie wrócicie? Dopytywał Walenty. Wrócę za 3 kwadranse. Masz tam jaką klepsydrę? To rachuj.
1: Mirosław Zbrojewicz czyta debiutancką polską powieść.
2: Bernard Gromek, Rewolterium, fragmenty.
1: Łukasz Borowiecki, muzyka.
2: Książkę opublikowało wydawnictwo Znak Litera Nowa. Polecamy
1: i zapraszamy.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
2: No już, już, biedactwo.
3: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
4: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 czerwca, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Tej nocy możliwy kolejny rosyjski zmasowany atak na Ukrainę, ostrzega prezydent Zełenski. Weryfikacja wieku w internecie musi być skuteczna, podkreśla rząd. Niebawem projekt odpowiedniej ustawy trafi do Sejmu. Popularne krakowskie kąpielisko na Zakrzówku zamknięte do odwołania.
6: W jednej z niecek basenowych znajduje się zawiesina, pewna substancja nieznanego pochodzenia i składu.
5: Rosja może dokonać kolejnego zmasowanego ataku na Ukrainę, ostrzega prezydent Wołodymyr Zełenski. Uderzenie może nastąpić w najbliższych godzinach. Według naszych informacji wywiadowczych kolejny atak na dużą skalę może być tej nocy, ujawnił ukraiński prezydent i zaapelował do mieszkańców, by zwracali szczególną uwagę na alarmy przeciwlotnicze i stosowali się do zaleceń służb. Poprzedniej nocy Rosjanie przeprowadzili jeden z największych ataków w ostatnich miesiącach. Użyli ponad 70 rakiet i 650 dronów. Według ukraińskich władz zginęły 22 osoby, a ponad 100 zostało rannych. W związku z rosyjskim atakiem polskie dowództwo poderwało myśliwce, mówi nowy dowódca operacyjny generał Ireneusz Nowak.
7: Te samoloty, ich załogi, ich obsługi są w 15-minutowej gotowości do startu i to nastąpiło dzisiejszej nocy. Starty samolotów nastąpiły pomiędzy północą a pierwszą w nocy. Były poderwane nie tylko polskie samoloty, były również w powietrzu samoloty francuskie na samolotach Rafale.

0: ponieważ Francja akurat jest w tym slocie, który wspiera ochronę polskiej przestrzeni powietrznej w ramach operacji Easter Sentry.
1: Do działań skierowano także samolot do tankowania w powietrzu, aby piloci myśliwców mogli spokojnie patrolować polską przestrzeń powietrzną. Nocna operacja zakończyła się po 3:30 nad ranem. Jest projekt ustawy, która ma skłonić administratorów platform internetowych do skuteczniejszej weryfikacji wieku użytkowników. Teraz wystarczy oświadczyć, że ma się ukończone 18 lat. Rządowy projekt wkrótce trafi do Sejmu. Wejście w życie nowych przepisów ma utrudnić dzieciom i nastolatkom dostęp do treści zawierających przemoc czy do pornografii.
2: Narzędziem do weryfikacji wieku w internecie stanie się na przykład Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej, który zacznie działać w Polsce pod koniec roku. Za pomocą aplikacji mObywatel użytkownik z zachowaniem prywatności będzie mógł przekazać stronie internetowej tylko jedną informację na swój temat, czyli to, że ma ukończone 18 lat.
3: Nie można przymykać oczu na to, że dzieci w wieku 11-12 lat mają dostęp do pornografii, bo platformy zapewniają taką możliwość samoidentyfikacji przez jedno kliknięcie i nie wiedzą, kto siedzi po drugiej stronie.
2: Powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Metodą weryfikacji wieku może być również potwierdzenie z serwisu bankowości elektronicznej albo od operatora telefonii komórkowej. Platformy cyfrowe, które nie wprowadzą skutecznej weryfikacji wieku użytkowników, zapłacą nawet 1 000 000 złotych kary administracyjnej. Egzekwowaniem nowych regulacji ma się zająć Urząd Komunikacji Elektronicznej. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Jest skarga czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Chodzi o niedopuszczenie ich do pracy przez prezesa Bogdana Święczkowskiego. Sędzia Krystian Markiewicz mówi, że skarga dotyczy kilku elementów.
4: Przede wszystkim tego, że mam do czynienia z nadmiernym wpływem, w tym wypadku władzy publicznej na niezależność sądownictwa, że w sposób bezprawny nasza czwórka sędziów nie została dopuszczona do orzekania. Że zostaliśmy nierówno potraktowani, ponieważ jak wiemy, dwójka sędziów wybrana w ten sam sposób została dopuszczona do orzekania, czwórka nie, na podstawie arbitralnej decyzji i pana prezydenta, i prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
1: Sędziowie wystąpili o rozpoznanie skargi w trybie pilnym. Krakowskie kąpielisko na Zakrzówku zamknięte do odwołania. W wodzie wykryto niebezpieczne związki chemiczne. Ze wstępnych ustaleń wynika, że substancja może zawierać m.in. kwas solny. Dlatego Zarząd Infrastruktury Sportowej apeluje do mieszkańców o niekorzystanie z kąpieliska.
5: Chcemy mieć 100% pewności, że kąpielisko jest bezpieczne dla wszystkich, którzy będą z niego korzystać. Dlatego też zależy nam na kompleksowym przebadaniu wody pod tym kątem.
1: Rzecznik zarządu Sławomir Farbaniec dodaje, że trwają badania, które mają wyjaśnić, co dokładnie zanieczyściło Zakrzówek. Policja sprawdza, czy mogło dojść do celowego zanieczyszczenia jednego z najpopularniejszych miejsc rekreacyjnych w Krakowie.
6: Klimat.
1: Umiarkowana jakość powietrza jest w Katowicach, Zabrzu, Bielsku-Białej, Pabianicach, Wodzisławiu Śląskim i Goczałkowicach-Zdroju w województwie śląskim. Najlepiej oddycha się na południowym wschodzie i w Oleśnie. 22% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Susza hydrologiczna utrzymuje się głównie w centrum i na wschodzie, a także miejscami na Pomorzu Zachodnim i Kujawach. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na sport. W studiu Mateusz Foremniak.
8: Dobry wieczór. W Paryżu, choć na termometrach ledwo 20 stopni, gorąco robi się na kortach Rolanda Garrosa. Znamy już pierwszych półfinalistów tegorocznego French Open. U panów to Aleksander Zwieriew, który w trzech setach uporał się z Rafaelem Hodarem. Nas bardziej interesuje jednak to, co dzieje się w turnieju pań. Tam pierwszą parę półfinałową utworzyły pogromczyni Igi Świątek, a więc Marta Kostiuk oraz Mirra Andrijewa. Mocno wierzymy w to, że w ich ślady pójdzie jutro Maja Chwalińska, Polka będąca w tym roku największą sensacją turnieju, o najlepszą czwórkę zagra z Anną Kalińską. Optymizmu nie traci menadżer Chwalińskiej Piotr Szczypka.
9: Myślę, że tutaj zrozumiała, że każdy jest do pokonania. Na pewno bardzo dużo jej pomogły też sparingi, treningi wcześniej przed pierwszą rundą z Naomi Osaką, których grała i wygrywała z nią gemy, czy później z Igą Świątek, więc praktycznie trenowała z dwoma zwyciężczyniami Wielkiego Szlema, pokonała mistrzynię olimpijską, no więc co tutaj więcej dodawać, same wyniki mówią za siebie.
8: Nam pozostaje mocno ściskać kciuki jutro od godziny 11. Kto potrzebuje emocji jeszcze dzisiaj, może zerknąć na to, co dzieje się na Mistrzostwach Świata w koszykówce 3x3. Nawet osobiście, bo turniej rozgrywany jest na Placu Defilad. Inaugurację mają już za sobą Polacy. Niestety niezbyt udaną, bo 19-21 przegrali z reprezentacją Mongolii. O przyczynach porażki na gorąco mówi Marcel Ponitka.
10: Myślę, że było kilka takich momentów, gdzie powinniśmy tą piłkę wziąć, ale niestety nie na naszą korzyść to poszło. Mecz otwarcia nie poszedł po naszej myśli, ale gramy dalej.
8: Okazja do poprawy za pół godziny, kiedy zagramy z

Łotwą. Aż ćwierć wieku musieli czekać kibice Wybrzeża Gdańsk na podium swojej ekipy w Ekstraklasie piłkarzy ręcznych. Udało się dzisiaj po wygranej 33-24 z Ostrowią Ostrów Wielkopolski. Nad ranem naszego czasu w Chinach do walki o kolejny medal Ligi Narodów ruszą nasze siatkarki. Na pierwszy ogień czeka je spotkanie z Belgijkami, które tak charakteryzuje nasza przyjmująca Julita.

0: przemieszczać przelotne opady deszczu i burze, także z gradem. Termometry pokażą 17 stopni na Dolnym Śląsku, od 22 do 25 na przeważającym obszarze kraju, 27 stopni będzie na południu.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Psy asystujące to nie tylko wierni towarzysze, to wykwalifikowani specjaliści. Na mocy polskiego prawa osoba z niepełnosprawnością ma prawo wejść z psem asystującym wszędzie. Do sklepu, restauracji, banku, urzędu, szkoły czy szpitala. Może też korzystać ze wszystkich środków transportu publicznego. Co ważne, psy asystujące w trakcie szkolenia mają takie same prawa wstępu jak psy już certyfikowane. To nie przywilej, to prawo. Właściciele lokali nie mogą odmówić wstępu osobie z certyfikowanym psem asystującym ani psu asystującemu w trakcie szkolenia. Szanujmy te wyjątkowe zespoły. Razem tworzą most do niezależności i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Materiał Fundacji Wismajor Pies Przewodnik.
1: Ogłoszenie społeczne.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: 8 minut po godzinie 21.
5: Klub Trójki.
4: Przy mikrofonie Agnieszka Lichnerowicz. Dzisiejszy program wydaje jak zwykle Piotrka Masierak, realizuje Michał Jakubik. Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa na dzisiejszy Klub Trójki. A dziś w klubie temat trudny, ale ważny. Nie tylko dlatego, że dotyczy cierpienia tu i teraz oraz traum z przeszłości, ale też naszego rozumienia mechanizmów, które doprowadziły, prowadzą do tragedii i znów również po to, że może to naiwne, ale jakie mamy wyjście po to, to rozumieć, żeby próbować ograniczyć i zapobiegać tragediom. Będziemy rozmawiać o tym, co poszło nie tak. To jest tytuł książki profesora Omera Bartowa, Izrael, co poszło nie tak, która będzie inspirowała tę dzisiejszą rozmowę, inspirowała ją niekoniecznie, będzie tylko jej jedyną bohaterką, dlatego że bohaterką będzie, jak to ujmuje Bartow, tragiczna przemiana syjonizmu z ruchu, który dążył do wyzwolenia europejskich Żydów od ucisku i prześladowań w państwową ideologię coraz bardziej, jak on pisze, rasistowskiego etnonacjonalizmu, coraz bardziej skoncentrowaną na wykluczeniu i brutalnym zdominowaniu Palestyńczyków pod rządami Izraela. Więc jak to się stało, że Izrael ewoluował od państwa opartego na tych emancypacyjnych ideach do, jak uważa Bartow, prowadzenia ludobójczej wojny w Gazie. I bardzo dziękuję, bo zaproszenie do tej dzisiejszej rozmowy przyjęli. Mamy połączenie, mam nadzieję, się słyszymy z profesorem Adamem Lipszycem. Dobry wieczór.
6: Niestety nie. Bardzo mi przykro, ale nie nazywam się Adam Lipszyc, nazywam się Jarosław.
4: Jasne, przepraszam, to z nerwów.
6: Oczywiście z Adamem Lipszycem się znamy, co więcej Adam również zabierał głos w sprawach dotyczących Palestyny i obecnej sytuacji. Ja się z Adamem we wszystkim zgadzam, natomiast nie jestem nim.
4: Jasne, jest w studiu też Marek Matusiak, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, koordynator projektu Izrael i Zatoka. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
4: Profesor Omar Bartow jest historykiem, profesorem historii Europy i historii Niemiec na Uniwersytecie Brauna. Urodził się w kibucu w Izraelu. Potem w latach 90. wyjechał do Stanów Zjednoczonych i tam uprawia naukę. I zajmuje się przede wszystkim właśnie tematyką Holokaustu i nazizmu. Między innymi badał tutaj losy Żydów w Galicji, czyli w naszej części regionu, ale też zajmował się badaniem Wehrmachtu i odpowiedzialności jego w Holokauście i w zbrodniach nazistowskich Niemiec. No i zrobiło się o nim głośno, zwłaszcza też w ostatnich latach, dlatego że najpierw tu po ataku Hamasu na państwo Izrael i potem odpowiedzi Izraela ataku na Strefę Gazy zaczął szybko ostrzegać, że Izrael może dopuścić się ludobójstwa, aż ostatecznie, oprócz tego, że uważa, że te zbrodnie to są zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne, to również są to działania o charakterze ludobójczym. To ja może najpierw zwróciłabym się tutaj do obecnego w studiu Marka Matusiaka z takim pytaniem, co

0: poszło nie tak? To znaczy, co jest kluczowe w rozumieniu tej przemiany, o której pisze profesor Bartow?
1: No tak jak on to widzi, no to rozumiem, że właśnie chodzi o ideologię, która no, z jego perspektywy, z perspektywy liberalnego czy lewicowo nastawionego Izraelczyka, czy Izraelczyka i Amerykanina, bo on między te dwa państwa dzieli swoje życie. Tak jak pani redaktor powiedziała, ideologia, która no, z jego perspektywy miała potencjał emancypacyjny wobec Żydów i niekoniecznie musiała być opresyjna wobec palestyńskich Arabów czy Palestyńczyków. Ostatecznie taką się stała i trudno sobie dzisiaj wyobrazić, żeby mogła być inna. Cała ta książka jest poświęcona temu, że były inne ścieżki po drodze, że to się nie musiało tak skończyć, że jeśli pewne rzeczy wydarzyłyby się w odpowiednim czasie, na przykład Izrael byłby państwem posiadającym konstytucję, która no, jakby zakotwiczałaby to państwo w ustroju demokratycznym, egalitarnym, gdyby Izrael powstał jako państwo wszystkich swoich obywateli, być może rozwój historii, rozwój dziejów byłby inny, ale to nie nastąpiło i jak on uważa, i ja także przyznam, że tak uważam, nie nastąpiło to nieprzypadkowo. To znaczy to, że Izrael jest państwem pod wieloma względami takim rozmytym, niedefiniującym ostatecznie ani swoich granic, właściwie nie posiadającym konstytucji w takim sensie, w jakim my to rozumiemy i pozostawiającym szereg innych kluczowych parametrów państwowości otwartych. To się, mówi profesor Bartow i tak jak mówię, raz jeszcze ja się z nim zgadzam, nie wydarzyło przypadkiem. I konsekwencją tego niedomknięcia, niezałatwienia tych spraw, niezakotwiczenia Izraela w pewnym porządku normatywnym jest to, co się dzieje dzisiaj, tak w dużym skrócie.
0: W takim razie to... W takim razie zwrócę się teraz do Jarosława Lipszyca no, z pytaniem, na co pan zwróciłby uwagę, mierząc się z tym pytaniem, co poszło nie tak.
2: Jedną taką rzeczą, ja rzeczywiście bardzo dużą uwagę zwróciłem na ten ostatni rozdział o konstytucji. On jest bardzo ciekawy, nie wiem, czy nie najciekawszy w ogóle z całej książki, bo prawdę powiedziawszy, pierwsza połowa tej książki to jest trochę taka anegdota. Ja trochę czytając ją miałem także taką refleksję, że to jest trochę tak, jakbym czytał wspomnienie o rolkach z TikToka, które oglądałem, bo Bartow przytacza różne sceny i to a to widziałem, a to widziałem, a to widziałem, tak, no bo żyjemy w tej samej rzeczywistości medialnej i siłą rzeczy on kiedy próbował intelektualnie objąć to, co się aktualnie dzieje, no to opierał się na tych nagraniach, które są i to są i ludzie, którzy jakoś przejmują się tym, co się dzieje z Palestyną, no, oglądają te same obrazki. I to też pokazuje trochę, że jakby kiedy ludzie interesują się tym, co się tam dzieje, to mogą dotrzeć do tej informacji. I to nie jest, aż takie trudne. Chociaż w przypadku społeczeństwa izraelskiego to jakby to jest taka prawda, której społeczeństwo izraelskie bardzo stara się nie widzieć. Natomiast pani tam zadała pytania wcześniej, że od czego to się zaczęło.
0: Co poszło nie tak, bo to jest to pytanie...
2: To poszło nie... Tak, więc jakby dosyć istotne jest chyba spojrzenie na powstanie państwa Izrael, tak jak to wyglądało zaraz po II wojnie światowej. Dlatego, że ilość rzeczy, które dzisiaj post factum my patrzymy wstecz i widzimy jako rzeczy, które no przecież nieuchronnie musiały do tego doprowadzić, w latach 40., w drugiej połowie lat 40., to są rzeczy, które z pewnego punktu widzenia były całkowicie normalne. Po II wojnie światowej nastąpiła ogromna wędrówka ludów pozmieniały się granice państw. Polacy zostali wyrzuceni z terenów dzisiejszej Ukrainy, Białorusi, Litwy i wędrowali na ziemię zachodnie. Niemcy wędrowali z Prus do Niemiec. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I innymi słowy, to, że postanowiono, że Żydzi powinni mieć własne państwo w Palestynie, było z punktu widzenia tego, co w ogóle działo się w Europie, bardzo racjonalne. Tak? Żydzi nie mają własnego państwa, Żydzi powinni mieć własne państwo. Oto my tutaj teraz budujemy Europę zbudowano według granic ściśle etnicznych. Tak segregujemy. Nie, nie, nie, nie do,

0: chcemy rozwiązać tą sytuację, że Ukraińcy mieszkali z Polakami, tak, że Żydzi mieszkali z Niemcami. Chcemy te narody odseparować od siebie granicami, doprowadzić do ujednoliconych narodowościowo państw narodowych. Więc w ramach tej logiki europejskiej powiedzenie, że okej, w takim razie Żydzi, którzy tutaj doznali strasznej tragedii, był Holokaust, 6 milionów Żydów zginęło w taki lub inny sposób, powinni mieć własne państwo, do którego będą mogli się udać, kiedy będą zagrożeni. I problem polega na tym, że europejska perspektywa zupełnie nie pasowała do sytuacji, która była na Bliskim Wschodzie. To znaczy tam tożsamość narodowa nie była jeszcze ukształtowana w latach 40. To jest coś, co zresztą środowiska izraelskie podnoszą do dzisiaj, że przecież że nie ma takiego narodu jak Palestyńczycy, są przecież Arabowie. I dlaczego państwo arabskie nie przyjęły Arabów, swoich obywateli, w swoje granice? To jest jakby taki punkt wyjścia, który wydaje mi się istotny powiedzieć, że no, czy to się musiało tak skończyć? Nie musiało, ale wtedy wyglądało to bardzo racjonalnie.
1: Nie wiem, jest taki, na mnie zrobił ogromne wrażenie w tym eseju profesora Bartowa wystąpienie, które on cytuje generała Moshe Dayana z 56 roku, w którym to, tak referując teraz, Dayan zwraca uwagę na to, że nie należy się dziwić temu, że pałają do nas, mówi on, nienawiścią Palestyńczycy, siedzą od 8 lat wtedy w obozach dla uchodźców, a my na ich oczach przekształcamy w naszą własność ziemię i wioski, w których mieszkali kiedyś oni i ich ojcowie. Natomiast mówi dalej generał, że to wśród nas samych musimy szukać krwi. On opowiada o zabitym żołnierzu Rojego. Jak mogliśmy zamknąć oczy i odmówić spojrzenia prosto w twarz naszemu losowi, by zobaczyć w całej jego brutalności przeznaczenie naszego pokolenia. I dalej mówi on o tym, że nie dajmy się powstrzymać przed zobaczeniem nienawiści, która rozpala i wypełnia życie setek tysięcy Arabów żyjących wokół nas. Nie odwracajmy wzroku, aby nasze ręce nie osłabły. Taki jest los naszego pokolenia, taki jest wybór naszego życia. Być przygotowanym, uzbrojonym, silnym i zdecydowanym. Przytaczam ten cytat dlatego, że gdybym miała zrekapitulować, jak rozumiem, tę opowieść profesora Bartowa, to jest właśnie opowieść o tym, że Izraelczycy uznali, że nie ma innej możliwości niż patrzeć na ten konflikt jako my versus oni. Potem jeszcze zdecydowali się na utrzymywanie okupacji ziem zdobytych w 67 roku. No i ten mechanizm prowadził do tego, że rosło w nich poczucie strachu, że dojdzie do kolejnego ataku, wzmacniało się poczucie bycia ofiarą i w tym sensie, że nie zmierzyli się z tym faktem, że niepodległość ich jest związana z Nagbą, że jednak no, tu jest fundamentalny problem. Nie wiem, jak teraz patrzę na Marka Matusiaka, jak pan się zmierzy z tym, że wskazuje właśnie na te kwestie. No tak, że to wydaje mi się istotne, to o czym mówi Bartow, że Izraelczycy nie byli gotowi się z tym mierzyć.
2: To, co powiedział wówczas Moshe Dayan, jest tak naprawdę do dzisiaj raz na jakiś czas powtarzany przez co światlejszych, na przykład izraelskich generałów, czy emerytowanych generałów, którzy mówią właściwie otwartym tekstem, że gdyby urodzili się po tej drugiej stronie, to uczestniczyliby w walce zbrojnej przeciwko Izraelczykom, no bo warunki, w których Palestyńczycy żyją, właściwie w sposób bardzo naturalny i do tego popychają. To, co jest ciekawe, no to to, że Moshe Dayan urodził się w Palestynie w roku 1915, więc on w odróżnieniu od ludzi, do których mówił, pamiętał inne czasy, tak? Znaczy po powstaniu państwa Izrael, po wypędzeniu ponad 700 tysięcy Palestyńczyków, po zburzeniu bardzo wielu palestyńskich wiosek, po przemianowaniu po przemianowaniu, no, zmianie toponimiki w bardzo wielu przypadkach, czy w większości przypadków, młodsi ludzie, którzy albo przyjeżdżali do Izraela, albo rodzili się

0: już w niepodległym Izraelu, mogli w ogóle nie mieć świadomości, że coś było wcześniej. On natomiast to pamiętał i no też jakby ideologia, która była, czy leżała u podstaw powstania państwa Izrael, sugerowała, że no to jest, ta ziemia należy do Żydów i ona jest żydowską ziemią, a jeżeli tam mieszkają inni ludzie, to jest to jakiś przypadek, ci ludzie właśnie nie wiadomo skąd się wzięli. Z pewnością w każdym razie nie mają tak mocnego tytułu do tej ziemi, ich obecność tam nie jest tak prawomocna jak obecność żydowska. Więc on, znów wracam do Moshe Dayana, uświadamiał swoim słuchaczom, że nie, że ci ludzie po drugiej stronie mają powód nas nienawidzić, no i że my musimy mieć świadomość tego, skąd ta nienawiść się bierze. Nic to tak naprawdę w naszym położeniu nie zmienia, ale no przynajmniej dostrzeżmy, że jest jakaś racjonalność w tym wszystkim, że jest jakiś powód.
1: Ale Bartow jak pisze o tym, że Dayan potem tę część, w której musimy mieć świadomość, że nas nienawidzą, bo patrzą z obozów uchodźców na to, gdzie mieszkamy, on wyciął później, czyli została wyłącznie ta druga część, czyli ta logika, taki jest nasz los.
0: No tak, bo no widać nawet dla niego było to niewygodne. No powiedział coś, co było głęboko prawdziwe, ale jak będąc politykiem, widać potem uznał, że on jednak nie chce tego kolportować dalej. No ciekawe jest to, że tak naprawdę ta logika dotyczy także obywateli Izraela, narodowości arabskiej, no bo jakby, jak mówimy o konflikcie izraelsko-palestyńskim, no to tak naprawdę po stronie izraelskiej mamy do czynienia z w miarę czytelną grupą, tak? Są Żydzi, Izraelczycy, obywatele Izraela. Natomiast po drugiej stronie mamy i izraelskich obywateli narodowości arabskiej i ludzi ze wschodniej Jerozolimy okupowanej, którzy nie są obywatelami, i Palestyńczyków na zachodnim brzegu i Palestyńczyków w Gazie. I oni narodowościowo są tym samym, natomiast ich status prawny jest zupełnie różny. I no, uderzające jest to, i o tym także pisze profesor Bartow, że nawet ci, którzy są obywatelami państwa Izrael i teoretycznie nawet w świetle izraelskiego prawa powinni posiadać dokładnie ten sam status i dokładnie te same prawa, co Izraelczycy narodowości żydowskiej, nie posiadają ich, tak? Więc ta linia podziału my i oni przebiega nie tylko na zewnątrz państwa, to znaczy Izraelczycy versus Palestyńczycy, czy to z zachodniego brzegu, czy to ze strefy Gazy, ale także wewnątrz państwa, i to bez względu na to, że jak pokazały ostatnie lata, czyli ten okres cały po 7 października, arabscy obywatele Izraela zachowują się wobec tego państwa niezwykle lojalnie. Zarówno zwykli obywatele, jak i arabska klasa polityczna w Izraelu. Nie było żadnych zamieszek, nie było niczego, co by stawiało pod znakiem zapytania lojalność arabskich obywateli państwa wobec państwa Izrael. Natomiast mimo tego wszystkiego oni w dalszym ciągu są tym innym, tym obcym, tym, który teoretycznie jest obywatelem, ale jednocześnie ta jego obywatelskość jest jakoś pod znakiem zapytania, jest warunkowa, jest nacenzurowanym. Więc to jest uderzające też w tej wypowiedzi Dayana, że tu nie ma w ogóle kategorii obywatelstwa, tak? To nie ma kategorii, jest właściwie kategoria etniczna wyłącznie. My, Żydzi, oni Palestyńczycy, oni Arabowie, oni nas nienawidzą. I to jest też coś, na co właśnie profesor Bartow zwraca uwagę, że tam nie ma w Izraelu do dzisiaj tak naprawdę możliwości takiego konstytucyjnego patriotyzmu, tak? Znaczy wszystkie państwa narodowe te w Europie też powstawały na jakimś takim pierwiastkiem etnicznym u swojej podstawy, natomiast z czasem możliwe też było być na przykład, nie wiem, Niemcem czy Francuzem w sensie politycznym, w sensie konstytucyjnym, nie będąc etnicznym Niemcem czy etnicznym Francuzem. W Izraelu to nie jest możliwe. Tamten komponent etniczności jest w dalszym ciągu bardzo ważny i tak naprawdę definiujący wszystko. Nie można przejść z grupy mniejszościowej do grupy większościowej. Etniczność definiuje, kto jest większością, kto jest mniejszością, i tak ma pozostać.
1: Tu jeszcze tylko ja dorzucę ten wątek, który już zwracam się do Jarosława Lipszyca, na który Bartow zwraca uwagę, ale nie tylko on, że okupacja dehumanizuje, opiera się na pogardzie wobec tubylców. Kolonizator, żeby uspokoić sumienie, wyrabia w sobie nawyk postrzegania drugiego człowieka jako zwierzęcia, przyzwyczaja się do traktowania go jako właśnie zwierzę i często w obiektywnym sensie sam ulega, pisze Bartow, ze zwierzęceniu. Przytaczam to, bo to jest też ten argument, czy ta obserwacja, która jest często przywoływana również przez izraelskich badaczy, ale mamy na łączach, przypomnę państwu, Jarosława Lipczyca. Nie wiem, na co tutaj jeszcze pan zwróciłby uwagę.
2: Ja bym chciał

0: Jakiś czas temu rozmawiałem z moją znajomą, blisko znajomą od 3,5 dekady, która to zrobiła Aliję, wyemigrowała do Izraela i mieszka na terenach okupowanych. Kiedy ja napisałem publicznie coś takiego, że w Izraelu jest apartheid, to ona jakby pierwsze bardzo silnie zareagowała, że żadnego apartheidu przecież nie ma. Jednocześnie mieszkając na terenach okupowanych. I że przecież wszyscy dobrze wiemy, że w Izraelu bez żadnego problemu żyją ze sobą Arabowie, Żydzi, Druzowie i różne inne mniejszości. I tutaj jakby dwie rzeczy zwróciły moją uwagę w tej jej reakcji. Pierwsza jest taka, że no jednocześnie to jest państwo, w którym o tym, czy ktoś służy w armii, czy nie służy, decyduje, czy jest z takiej wioski, czy z innej. Tak? To jest tak, że rzeczywiście wszyscy obywatele Izraela podlegają jednemu prawu. Są sądzeni przez te same sądy pod jednym prawem. To i tak jest bardzo, bardzo dużo. Tak? Natomiast w wielu różnych rzeczy, drobnych rzeczach okazuje się, że tutaj te i prawa, i obowiązki są delikatnie różne. No ale druga kwestia, słoń w salonie, jest taki, że oczywiście mamy miliony mieszkańców terenów okupowanych, którzy są no, ściśle segregowani i rzeczy, które się przecież dzieją na zachodnim brzegu czy w Gazie, to są rzeczy, które trzeba bardzo chcieć, żeby ich nie zobaczyć, kiedy się w Izraelu mieszka. I jednocześnie jakby w tych wypowiedziach Izraelczyków, których znam, ja widzę takie coś, co jest jakby może z braku lepszego słowa, powiedziałbym, że jako dwójmyślenie, ale nie takie orwellowskie, tylko dwójmyślenie takie, że jest jedna prawda, którą znamy, którą przeżyliśmy, którą trzymamy w sobie, która jest tajemnicą. Jest druga prawda, którą mówimy na głos, tak? Znaczy, że jednocześnie strzelamy do cywilów i jednocześnie mówimy, że Cahal, armia izraelska, jest najbardziej moralną armią świata. Innymi słowy, że społeczeństwo izraelskie jest społeczeństwem tajemnicy, jest społeczeństwem ukrywania zbrodni. Nie tylko przed światem, ale także przed samymi sobą. I to jest tak powszechne, że to w zasadzie uniemożliwia rozmowę. Dlatego, że nie ma platformy, na której moglibyśmy się spotkać, porozmawiać o tym, jak działa izraelski apartheid, jeśli społeczeństwo w swojej masie, bo oczywiście są ruchy, są organizacje, są osoby, są ludzie, którzy się temu stereotypowi wymykają. No ale w swojej masie ono jednak no, żyje w tej tajemnicy.
1: To kluczowy jeszcze wątek, czyli... które zresztą pytanie zadaje sam profesor Bartow, czyli czy jest z tego wyjście, to znaczy co dalej, czy da się to obrócić, czy jak on pisze, obserwujemy niepowstrzymany pęd Izraela ku zniszczeniu innych, a także samo zniszczeniu jako społeczeństwa i państwa głoszącego wartości demokratyczne, liberalne. I on twierdzi, że są dwa scenariusze, taki, w którym Izrael będzie coraz bardziej pariasem. Nie wiem, czy to jest pewne, to znaczy, czy świat się teraz tak nie zmienia, że prowadząc taką politykę, Izrael wcale nie musi zostać pariasem. No albo ten pozytywny, który jego zdaniem jest mniej prawdopodobny, że znajdzie się taki model, że będą mogli współdzielić Palestyńczycy i Żydzi te ziemię, choćby w jakimś takim układzie konfederacji, ale to muszą wymusić Stany Zjednoczone, że to musi zostać, jeżeli ten scenariusz miałby się zrealizować, musiałby zostać wymuszony przez Stany Zjednoczone, więc pytanie, jakby pan zrekapitulował do Marka Matusiaka, czy rzeczywiście istnieją no, takie rozwiązania, takie propozycje, które choć trudno w tym tragicznym momencie sobie wyobrazić, no ale jednak jest, no jakoś realistycznie można myśleć, że są jakimś rozwiązaniem na przyszłość.
2: Bardzo ciężko o tym teraz mówić. W moim przekonaniu, jak się patrzy na tę trajektorię polityczną, ideologiczną, po której Izrael się porusza, to na niej nie ma tego rodzaju scenariusza. Coś by się musiało wydarzyć bardzo...
1: W Stanach Zjednoczonych właśnie.
2: Gwałtownego. Jakiś taki wstrząs musiałby nastąpić, jakiś taki bardzo silny impuls przychodzący albo od zewnątrz, albo od wewnątrz, żeby to społeczeństwo z tej

0: tej trajektorii zepchnąć, żeby ono zaczęło myśleć inaczej, żeby ono dostrzegło pewną ślepą uliczkę, w której no przede wszystkim jakby w pierwszej kolejności, w którą zabrnęło i która w pierwszej kolejności no, skutkuje tragedią i kolosalną zbrodnią na ludności palestyńskiej, ale która samo to państwo degeneruje, bo w moim przekonaniu to społeczeństwo izraelskie jest w bardzo głębokim kryzysie moralnym teraz i to jest kryzys moralny, nie da się robić pewnych rzeczy zaraz za granicą i to nie może pozostawać bez wpływu na to, jacy ci ludzie są, jak oni obcują ze sobą, jak wyglądają, nie wiem, jaki jest stan ich zdrowia psychicznego, ich relacji osobistych, rodzinnych. Więc to jest moim zdaniem, ta zbrodnia rodzi koszty nie tylko po stronie palestyńskiej, co jest naturalne, znaczy to jest oczywiste i widoczne gołym okiem, jeśli tylko chce, ktoś jest gotowy to dostrzec, ale także po stronie izraelskiej. Ja w tej chwili nie widzę tego, jakby samo społeczeństwo izraelskie nie wygeneruje z siebie tej zmiany. Nie ma takiej możliwości. Nadzieja jest na jakiś impuls silny, albo jakby, no, który właściwie też nie wiadomo skąd miałby nadejść, bo to wszystko, co się mówi o tym, że Izrael byłby, jest państwem pariasem, czy zostanie państwem pariasem, ja w to nie wierzę. Izraela nie spotkały żadne poważne konsekwencje. Oczywiście wizerunek tego państwa jest gorszy niż był, natomiast takie poważne, twarde, polityczne czy ekonomiczne konsekwencje tego państwa nie spotkały i w moim przekonaniu nie spotkają. Przynajmniej tak długo, jak to państwo cieszy się protekcją Stanów Zjednoczonych, a moim zdaniem ta protekcja szybko się nie osłabnie, czy nie zniknie. W związku z tym ta siła izraelska jest w moim przekonaniu też pewnego rodzaju przekleństwem. Tak? To jest coś, co pozwala Izraelowi się nie konfrontować z tą prawdą o trajektorii, po której się to państwo porusza. Na nieszczęście dla wszystkich dookoła, ale Izraelczyków samych także.
1: Dopytam, bo to właśnie bardzo podkreśla Bartow, że tragizm czy konsekwencje tragiczne tej sytuacji są też takie, że państwa europejskie, które czują się współodpowiedzialne ze względu na przeszłość i Holokaust za bezpieczeństwo Izraela, to w tej chwili właśnie pozostają ostatecznie bierne. Stany Zjednoczone wspierają politycznie, dyplomatycznie i militarnie. No tutaj jeszcze jest specyficzna rola Niemiec, więc wydaje mi się, że to jest ważne, że on podkreśla, że w jakimś sensie no, jest tu sprawczość potencjalna dla nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale może Europejczyków, że mogliby robić więcej, żeby spróbować tę sytuację jakoś zawrócić czy odwrócić.
2: Ale prawdę powiedziawszy, to jest, ja myślę, że no, wahadło już zawróciło, tak. To znaczy tutaj muszę powiedzieć, że jakby nie podzielam tej myśli, że Stany Zjednoczone muszą tutaj wkroczyć i coś zrobić. Bo Stany Zjednoczone są gasnącym mocarstwem, które...
1: W tym sensie, że wspierają, że którego, minimum jakby mogłyby przestać wspierać.
2: I to wsparcie również będzie coraz słabsze. Dzisiaj pojawiła się wiadomość, że Trump nakrzyczał na Netanyahu, wyzywając go, że rozmowa była pełna wyrazów sztucznie uznanych za obelżywe, że wyzywał go od debili i właśnie powiedział to, co jest prawdą, że Izrael jest, że Izrael jest państwem, które straciło jakąkolwiek pozycję w świecie, zdolność do mówienia o swoich interesach w taki sposób, żeby inni chcieli tego słuchać. I w oczywisty sposób kraje europejskie mają swoją historię, w związku z czym mają swoje własne problemy w relacjach z Izraelem, ale to, tutaj jakby od Holokaustu, który był mordem założycielskim, tak? Znaczy, to był na Holokauście, państwo Izrael z pewnego punktu widzenia powstało na Holokauście. To już jest prawie 100 lat temu. I siłą rzeczy ten punkt odniesienia traci na znaczeniu. Siłą rzeczy to, czym społeczeństwo izraelskie ciągle żyje, tak? Społeczeństwo izraelskie jest, ciągle żyje traumą Holokaustu. I ta trauma tylko się nasila z pokolenia na pokolenie. O tym też musimy pamiętać, tak? To znaczy, że ta demoralizacja, o której o której mówiliśmy, ona nie wzięła się znikąd, ona wzięła się z wielopokoleniowego, dziedziczonego, co wiemy też już z badań, że to się tak się dzieje, tak,

0: dziedziczonej traumy. W oczywisty sposób świat będzie teraz miał relacje z Izraelem swoje. I Izrael już czy będzie pariasem? Moim zdaniem będzie. Ponieważ, tak jak nie widać sił wewnątrz Izraela, które mogłyby zmienić trajektorię zachowań politycznych, wewnętrznych, to się odbije na relacjach zewnętrznych. I Izrael jest na najlepszej drodze do tego, żeby stał się pariasem szybko.
1: Przypomnę teraz słuchaczkom i słuchaczom numer 22 i 7 trójek, w oczekiwaniu na pytania od państwa zwrócę się w takim razie jeszcze do Marka Matusiaka z tym wątkiem, znaczy z ripostą potencjalną do tego, o czym teraz mówił Jarosław Lipszyc.
2: Takie informacje o tym, że prezydent Stanów Zjednoczonych, wcześniej Joe Biden, a obecnie Donald Trump, się wściekł i nakrzyczał na premier Netanyahu, pojawiają się regularnie w ciągu tych ostatnich 3 lat i moim zdaniem pokazują raczej bezsilność strony amerykańskiej niż jej siłę. To, że prezydent Stanów Zjednoczonych musi na kogoś krzyczeć i że tak naprawdę nie jest pewny skutku tego krzyku, no to pokazuje, jaki tu jest układ sił. Tak naprawdę, no jak patrzymy na Stany Zjednoczone i na Izrael, no to może się wydawać, no z jednej strony malutki Izrael, z drugiej strony wielkie Stany Zjednoczone, ale tak naprawdę relacje tych dwóch państw, tych dwóch podmiotów są znacznie mniej nierównoprawne niż mogłoby się wydawać. Państwo Izrael posiada bardzo znaczące instrumenty wpływania na Stany Zjednoczone, duże przełożenie na amerykańskie życie polityczne i w związku z tym swoboda, jaką każdorazowo prezydent Stanów Zjednoczonych, jakkolwiek by się nie nazywał, ma w kształtowaniu swojej polityki względem państwa Izrael, jest tak naprawdę znacznie mniejsza niż nam by się mogło wydawać. W związku z tym jest to pewien paradoks, że państwo Izrael z jednej strony nie mogłoby funkcjonować tak, jak funkcjonuje, bez stałego poparcia Stanów Zjednoczonych, więc wydawać by się mogło, że powinno być bardzo wrażliwe na to, co Amerykanie mówią, że Amerykanie powinni mieć bardzo taki prosty instrument wpływania na to państwo, ponieważ tak bardzo je wspierają, ale to wcale tak nie jest. Znaczy każdy amerykański polityk, zwróćmy uwagę, że w Stanach Zjednoczonych, w amerykańskim dyskursie politycznym, sama sugestia, że amerykańskie wsparcie dla Izraela mogłoby być politycznie obwarowane, mogłoby być uwarunkowane, to już jest ogromne tabu. Każdy amerykański polityk, który powie publicznie, że skoro tak bardzo Izraelczyków wspieramy, to moglibyśmy od nich czegoś chcieć w zamian albo postawić im jakieś warunki, natychmiast zostanie zaatakowany, że on właściwie gotów jest porzucić jedyną demokrację na Bliskim Wschodzie i jakżeż można. To jest absolutnie poza mainstreamem amerykańskiej polityki wypowiedzenie tak prostego zdania.
1: To potencjalnie mogłoby się zacząć zmieniać w tym sensie, że wiemy, że w Stanach Zjednoczonych zmienia się też opinia publiczna i pojawiają się głosy, tylko wydaje mi się, że to ostatecznie też jest pytanie o twardą siłę i miękką siłę. To znaczy nawet jeżeli rzeczywiście Izrael traci na wizerunku, ma coraz więcej przeciwników, ale też trzeba powiedzieć, antysemityzm rośnie. Jak duże to ma znaczenie w obliczu tego, że jest coraz silniejszy w regionie, biorąc pod uwagę pozostałe państwa. No i mimo wszystko cały czas przez Stany Zjednoczone jest wspierany. Więc nie wiem, jak pan, zwracam się do Jarosława Lipszyca, na to odpowie, że może i na wizerunku traci, ale twardej siły nie.
0: Twardej siły nie traci, bo po prostu jest silny. Tak? No to też zresztą była bardzo charakterystyczna wypowiedź Trumpa, która trochę znikła w mediach. Kiedy Trump powiedział, że on bardzo chciałby zawrzeć pokój z Iranem, tylko że on nie bardzo ma z kim rozmawiać, bo co Iran dezygnuje kogoś do rozmów z Trumpem, to ten ktoś umiera. I Trump oczywiście nie powiedział na głos, jak umiera i kto jest za to odpowiedzialny, ale jest to dość oczywiste. Więc rzeczywiście tutaj ta asymetria relacji jest faktem. Znaczy, ja jednak próbuję to widzieć w trochę szerszym kontekście, tak? To znaczy nie wydaje mi się, żeby można było być takim państwem, jakim obecnie jest Izrael. Państwem, które prowadzi taką politykę wobec Palestyńczyków, jaką prowadzi, które zabija, które wprowadziło skrajny apartheid. Tak? Znaczy, w RPA nie było takiego apartheidu,

0: jak jest w tym momencie w Strefie Gazy, który stosuje politykę terroru. No, no jakby lista tych rzeczy, o których wszyscy wiemy, jest bardzo długa. I żeby takie państwo mogło funkcjonować jeszcze bardzo długo. Nie tylko z tego powodu, że inne państwa będą wybierać, ale że ono także zacznie implodować pod własnym ciężarem. No, nie jakby te techniki zamykania oczu i unikania odpowiedzialności w którymś momencie się skończą, tak? Też Izrael będzie musiał spojrzeć sobie w oczy i powiedzieć, co my zrobiliśmy. Jest bardzo wiele już ludzi, którzy w Izraelu, którzy już o tym mówią. Są pewne zjawiska, które były marginalne, jakby się wzmacniają, tak? To już nie tylko jest Norman Finkelstein, który tam od lat 90. przestrzegał przed tym, co się dzieje, ale są zupełnie nowe inicjatywy. Są rabini dla pokoju, którzy jeżdżą i pomagają zbierać oliwki w społecznościach palestyńskich na zachodnim brzegu, chroniąc je przed atakami żołnierzy i osadników. Jest Jewish Voice for Peace, jest Becelem oczywiście, tak? Ale też jest zupełnie rzecz nowa, są influencerzy izraelscy, którzy jeżdżą na zachodni brzeg, którzy siedzą na pikietach w tych miejscowościach, które akurat są atakowane przez osadników i którzy po prostu streamują to, co się dzieje, tak? I to są rzeczy, na które także w Izraelu coraz trudniej będzie z czasem, moim zdaniem, zamykać oczy.
1: To kończąc tak, ten już wątek, powiedzmy to, że odbędą się wkrótce jesienią już wybory w Izraelu ze względu na system wielopartyjny. Bardzo oczywiście trudno dziś przewidywać, kto przejmie władzę, no ale czy można przewidywać, że jakość polityka i wojna się zmienią? Marek Matusiak.
0: W najbliższych wyborach z całą pewnością nie. No jakby wszystkie partie poza partią lewicowo-arabską, tak, które są w koalicji ze sobą, są partiami mniej lub bardziej, ale jednak no, nastawieniu jakby takim prowojennym. Więc z całą pewnością polityka w najbliższym czasie się nie zmieni radykalnie. Może się zmienić w jakimś stopniu. Zobaczymy. Myślę, że będzie trzeba poczekać dużo dłużej.
2: Ja powiem w kontekście wyborów, że tak naprawdę najostrzejsze linie podziału politycznego w Izraelu dotyczą rzeczy niezwiązanych zupełnie z Palestyńczykami, z polityką regionalną, zagraniczną, dotyczą kwestii takich jak na przykład, czy ultraortodoksyjni Żydzi powinni służyć w armii, czy też nie powinni służyć w armii, czy też w ogóle jaki wpływ powinna mieć religia na życie państwa, czy Netanyahu powinien siedzieć w więzieniu za korupcję, której miał się dopuścić, czy też nie. Natomiast to nie, tak jak mówię, te linie podziału niekoniecznie dotyczą stosunku do Palestyńczyków, wizji rozwiązania konfliktu i tak dalej, i tak dalej. I pod tym względem ja nie przewiduję wielkiej zmiany. To znaczy nie wiadomo, jak te wybory wypadną. Ja nie skreślałbym Benjamina Netanyahu, wcale nie jest wykluczone, że on tym premierem pozostanie, choćby dlatego, że na przykład nie będzie innej większości parlamentarnej, a tak długo, jak jej nie będzie, to on będzie pełnił tę funkcję, dopóki nie będzie nowej większości. Specyfiką izraelskiej sceny politycznej jest to, że ona się nie dzieli na rząd i opozycję, tylko dzieli się na rząd, opozycję i partie arabskie, które są zupełnie osobną kategorią, zupełnie niezależnie od tego, jakie reprezentują poglądy polityczne, przez sam fakt bycia partiami arabskimi. I ponieważ partie arabskie, które zazwyczaj dostają powiedzmy około 10-15 głosów miejsc w Knesecie, są jakby a priori wyłączone z tej kalkulacji, z tej takiej normalnej arytmetyki parlamentarnej, no to od lat jesteśmy w tej sytuacji, że i jednej stronie, i drugiej ciężko jest uciułać tych 61 mandatów, które są potrzebne do zbudowania większości. I tak też wyglądają prognozy przed tymi wyborami, bo wygląda na to, że ani obóz Netanyahu, ani obóz anty-Netanyahu tej większości mieć nie będzie. No a skorzystanie z poparcia ewentualnie którejkolwiek z partii arabskiej jest bardzo problematyczne, bo no to wtedy głosami mniejszości, to problematycznej mniejszości ktoś by doszedł do władzy i myślę, że premier Netanyahu bardzo dużo włoży wysiłku w tej nadchodzącej kampanii wyborczej, żeby absolutnie uniemożliwić wariant, w którym partia arabska, choćby jakakolwiek, choćby z zewnątrz, spoza koalicji, wspierała ten rząd i co by mogło

0: mogło umożliwić powstanie większości parlamentarnej. Więc mamy całkiem prawdopodobny jest jakiś klincz polityczny, ale nawet jeśli te personalia by się zmieniły i mielibyśmy innego polityka na czele rządu izraelskiego, to tak jak mówiłem, główne linie podziału dotyczą zupełnie czego innego, wcale nie Palestyny. Myślę, że wtedy byłby duży wysiłek włożony w to, żeby wszystko co złe zwalić na Netanyahu, powiedzieć, że to on personalnie jest za to odpowiedzialny, ale i tak by się okazało, że z Gazy się nie można wycofać, że wojny z Libanem, czy z Hezbollahem, czy okupacji Libanu nie można zakończyć, że no, Iran, to sprawa Iranu też jest niezakończona i że w związku z tym kolejna kampania może być potrzebna.
1: Syria
0: i tak dalej. I zmiana personalna mogłaby tu wiele nie zmienić, bo ci ludzie, którzy są po tej drugiej stronie, oni nie są radykalnie inni. Oni są może bardziej pragmatyczni, mniej osobiście skorumpowani, mniej osobiście skompromitowani, nie ponoszą politycznej odpowiedzialności za 7 października, za którą ewidentnie odpowiedzialność, za którego ewidentnie odpowiedzialność ponosi Netanyahu. Natomiast to nie jest tak, że tam są ludzie, którzy mają radykalnie, którzy mają jakąkolwiek wizję. To jest też specyfika tej izraelskiej polityki, że temat palestyński tam się właściwie w ogóle nie pojawia. W Izraelu między 2019 a 2022 rokiem 5-krotnie były powtarzane wybory parlamentarne i tematu palestyńskiego tam nie było. To jest poza polem widzenia izraelskiego społeczeństwa, czy było w każdym razie. I myślę, że też dlatego 7 października był między innymi, dlatego był tak kolosalnym szokiem, bo to dla Izraelczyków się stało z niczego. To dla nich spadło jak grom z jasnego nieba. To było coś, co nie miało kompletnie żadnego kontekstu. To było jakieś abstrakcyjne zło, które nagle w nich trafiło i oni w ogóle nie rozumieli, skąd to się bierze. Bo jakkolwiek Gaza jest kilkadziesiąt kilometrów od Tel Awiwu, a zachodni brzeg jest jeszcze bliżej Jerozolimy, to jest rzeczywistość, której Izraelczycy nie widzą, nie myślą o niej, nie dyskutują o niej i w związku z tym w ogóle też ich to nie zaprząta. I paradoksalnie po tym wszystkim, co się wydarzyło w ostatnich latach, jeszcze bardziej tak jest.
1: Dodzwoniła się do nas pani Ewa. Pani Ewo, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: I proszę, pytanie, zdanie.
2: Ja zadam takie pytanie. Co jest nie tak ze światem? I sama odpowiem. Religie. Czy nie jest tak, że winne temu wszystkiemu są religie? USA to jest kraj chrześcijański, który rozpoczął wojnę z Iranem i tą wojnę nazywano na początku świętą wojną, prawda? Trumpa namówił do tej wojny Netanyahu. Netanyahu próbował namówić poprzednich prezydentów USA, ale udało mu się dopiero Trumpa, no bo Trump jest skłonny do... A jeszcze mogę powiedzieć parę zdań, bo Izrael chce wyczyścić Gazę, chce się pozbyć Palestyńczyków, bo chce, aby Gaza należała do Izraela. I tak powiedziała na przykład taka polityczka izraelska Daniela Weiss, tak zwana matka chrzestna osadników, która powiedziała coś takiego. Bóg dał tą ziemię Żydom, a Arabowie powinni się przenieść do innych krajów, na przykład do Egiptu albo gdzie tam chcą. I ostatnie zdanie, a Europa, gdzie duża część to chrześcijanie, no i chrześcijańska Polska, raczej akceptuje to, co USA i Izrael wyprawia na Bliskim Wschodzie. Chrześcijanie w Europie nie protestują za bardzo, że muzułmanie są dręczeni i są zabijani. Więc religie. Wszystkiemu złu na świecie winne są religie. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję pani Ewa za telefon. I ja tylko dodam, że Bartow cytuje tego rodzaju wypowiedzi jak ta polityczki, którą zacytowała pani Ewa, to właśnie dowodząc, że taka jest być może intencja, aczkolwiek no tutaj już oddaję głos, nie wiem, Jarosław Lipszyc, nie wiem, czy jakoś odniesie się pan do tej tezy.
3: Ja jako religijny Żyd jednak muszę zaprotestować. Ja bym raczej powiedział, że to nacjonalizm, a nie religia. I oczywiście są w Izraelu odłamy judaizmu. Judaizm jest, jak pewnie wszyscy wiemy, religią silnie zdecentralizowaną. Nie ma żadnego centralnego ośrodka, tylko różne nurty judaizmu, że ze sobą, że tak powiem, współśpiewają, współgrają. Więc są oczywiście nurty radykalne, które chcą, nie wiem, odbudowy trzeciej świątyni. Tak? I one właśnie taki jakby ortodoksyjny judaizm połączony z nacjonalistycznym syjonizmem. Ale to one nie są jeszcze przynajmniej religijnym mainstreamem.
1: Ale Bartow pisze o sklejeniu się jakby tożsamości, tak? To o czym mówiliście panowie, że on żałuje, że konstytucji zabrakło i obywatelstwo czy tożsamość właśnie nierozwijane były na takich wartościach

0: powiedzmy liberalnych, czy oświeceniowych, czy konstytucyjnych, tylko że właśnie tożsamość jest coraz bardziej związana z religią.
1: Ja się też nie zgodzę z tym stwierdzeniem, jakoby to religia miała tutaj być wszystkiemu winna. Zwrócę uwagę, że ta najgłębiej bogobojna część izraelskiego społeczeństwa, czyli Żydzi ultraortodoksyjni, tak zwani Haredim, zupełnie nic z tym nie mają wspólnego. Oni nie służą w armii, oni chcą, żeby ich zostawić w spokoju, pozwolić im studiować Torę, dać im stypendia, możliwości, jakby środki finansowe do życia skoncentrowanego na studiowaniu Tory, i oni z żadną ekspansją terytorialną i z żadną wojną i z żadnym ludobójstwem nic nie mają wspólnego. W związku z tym tak jak mówię, nie zgadzam się z tą tezą. Oczywiście istnieją takie nurty, gdzie religia jest fanatyzm religijny jest sklejony z fanatyzmem nacjonalistycznym i to jest najbardziej taka toksyczna mieszanka. Natomiast sam Netanyahu, powiedziałbym, jest religijnie indyferentny. To jest człowiek o bardzo przedługo miał nieuregulowane życie osobiste, który regularnie jest przyłapywany na odwiedzinach w niekoszernych restauracjach. Myślę, że dla niego religia nie odgrywa znaczącej roli jako taka, natomiast to nie przeszkadza mu być bardzo twardym, ekspansjonistycznym żydowskim nacjonalistą. Więc myślę, ja także się zgadzam z panem Lipszycem, że to raczej o nacjonalizm tutaj idzie.
0: To w takim razie połączył się z nami pan Paweł. Panie Pawle, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu, pozdrawiam wszystkich w studio. Króciuteńko, Paweł z Gdyni. Ja chciałem się zapytać o jedną rzecz istotną, chyba najbardziej istotną w dzisiejszych czasach. Przede wszystkim oczywiście Stany Zjednoczone, a więc wielkie mocarstwo natury gospodarczej i militarnej. Z drugiej strony Izrael gospodarczo i militarnie również, plus bomba atomowa, którą posiada na pewno, to wiem o tym. To jest jedna sprawa. I teraz wszystko to kojarzy się z jedną rzeczą, a więc Iranem, strona amerykańska, i z Hamasem i innymi bojówkami na Bliskim Wschodzie. I teraz jest problem. Jedno konkretne pytanie. Jak długo będzie to wszystko trwało? Bo czas jest bardzo ważny w tej chwili. Czas potrzebuje pewnego wykonania pewnych ze strony amerykańskiej, jak i izraelskiej, oczywiście pewnych ruchów, ale mam nadzieję, że to się musi szybko skończyć, bo świat w tej chwili czeka na pokój. Na spokój i pokój. A czas nie zna granic. Także tutaj chodzi o czas. Jak to długo, panowie w studio, proszę powiedzieć, potrwa to wszystko na Bliskim Wschodzie? To się już powinno skończyć. Już się powinno skończyć.
0: Bardzo dziękujemy, panie Pawle. Jarosław Lipszyc.
3: No, czy to się musi skończyć? Nie musi. No, są konflikty, które ciągnęły się setkami lat w historii. Znamy takie. Oczywiście kiedyś się skończy, tak samo jak się kiedyś skończy cywilizacja Zachodu, ale czy to koniecznie musi być w skali naszego życia? No niekoniecznie. To może być przeciągająca się konflikt, przeciągająca się rzeź, czy przeciągająca się wojna, w zależności od tego, jak w gorącym punkcie w danym momencie jesteśmy. Bardzo, bardzo długo. Tak? No, okupacja już się ciągnie od 1967 roku. No, od 1967 roku minęło, chwalić pana, 60 lat ponad. Więc to jest bardzo jakby i to jest ponad 60 lat, podczas którego nie uregulowano niczego prawnie, nie nadano jakby nie. Nie, mamy sytuację cały czas po prostu jakby takiego jątrzącej się rany. Nie musi to być szybko, nie.
1: Tak, ja się niestety absolutnie z tym zgadzam. Jeżeli popatrzymy na te ostatnie lata, no to oczywiście 7 października był szokiem, wstrząsem, kolosalną porażką dla Izraela i no to był taki no rzeczywiście jakaś otchłań z izraelskiej perspektywy, to co się wówczas wydarzyło. Natomiast wszystko to, co wydarzyło się, co nastąpiło potem, jest z perspektywy kierownictwa izraelskiego i znacznej części izraelskiego spektrum politycznego korzystne. To znaczy ten wielki kryzys, ta wielofrontowa wojna na Bliskim Wschodzie, to jest sytuacja, w której Izrael korzysta, w której jego pozycja regionalna rośnie, w której on osłabia swoich regionalnych oponentów i nawet jeżeli ma świadomość, że nie pokona ich ostatecznie, bo nawet Hamasu ostatecznie nie pokonał, no to Izraelczycy mają poczucie, że to jest

0: moment, w którym oni załatwiają bardzo ważne
1: teraz
0: dla siebie
1: to
0: sprawy.
1: Okienko.
0: To jest to okienko i oni wcale nie są zainteresowani tym, żeby to okienko się zamknęło. W związku z tym myślę, że jeśli ktoś jest zainteresowany na przykład zakończeniem konfliktu z Iranem, jakimś rodzajem zawieszenia broni, to najmniej jest tą siłą Izrael. Myślę, że Izrael jest zainteresowany tym, żeby tego pokoju nie było, no bo chodzi o to, żeby Iran konsekwentnie jak najmocniej osłabiać, tak? Tak jak było, nie wiem, ze Strefą Gazy, czy tak jak z Hezbollahem. Izraelczycy mają świadomość, że nigdy nie pokonają Hezbollahu, nigdy nie pokonają Hamasu, Iranu także nigdy nie pokonają ostatecznie, ale będą go osłabiać i wykorzystywać do tego, jakby robić to wspólnie z Amerykanami, czyli korzystać nie tylko z własnych zasobów, ale także z potęgi amerykańskiej i zupełnie nie są zainteresowani tym, żeby to się zakończyło. Jest takie zdanie słynne, które wypowiedział kiedyś był już premier Ehud Barak, że Izrael to jest willa pośrodku dżungli. I moim zdaniem to jest bardzo znaczące zdanie, które no nie jest jakimś tam bon motem rzuconym en passant raz 20 lat temu, tylko to weszło na trwałe do takiej skarbnicy izraelskiego leksykonu politycznego. I moim zdaniem to jest zdanie w bardzo głębokiej wymowie, bo to jest zdanie o charakterze deskryptywnym, normatywnym i preskryptywnym. Tak? Znaczy ono opisuje rzeczywistość, ono mówi dlaczego ta rzeczywistość taka jest, no bo po prostu ludzie dookoła nas są istotowo zupełnie czym innym niż my. W związku z tym no, nie są zdolni do zbudowania tego, co myśmy zbudowali. Ale także ta ostatnia część, to co powiedziałem o charakterze preskryptywnym. Znaczy tak powinno pozostać. Tak? My powinniśmy pozostać tą jedyną placówką postępu, cywilizacji w regionie. Dlatego też w moim głębokim przekonaniu stosunek na przykład Izraela do Libanu czy do Syrii jest bardzo paradoksalny, bo oczywiście w Libanie chodzi o pokonanie Hezbollahu, ale wcale nie chodzi o to, żeby na tym miejscu powstało stabilne, demokratyczne, dostatnie demokratyczne państwo libańskie.
1: Bardzo, bardzo panom dziękuję. Marek Matusiak z Ośrodka Studiów Wschodnich i poeta, dziennikarz, działacz społeczny Jarosław Lipszyc byli gośćmi Klubu Trójki. Dzisiejszą rozmowę inspirowała książka profesora Omera Bartowa Izrael, co poszło nie tak.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: 100 lat temu 1 300 000 obywateli Rzeczypospolitej podpisało się pod niezwykłym dokumentem. Deklaracja podziwu i przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych była zbiorowym podziękowaniem za pomoc w odzyskaniu niepodległości i humanitarne wsparcie po pierwszej wojnie. Fundacja Ośrodka Karta ogłasza konkurs dla młodzieży Zbiorowy Portret Stulecia. Co zdarzyło się dalej z sygnatariuszami? Może wśród nich byli twoi krewni? Wejdź na portal polska1926.pl i przeprowadź historyczne śledztwo.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Program Trzecie Polskiego Radia wtorek, 2 czerwca, minęła 22. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. 3-miesięczny areszt dla byłego żołnierza WOT-u jest podejrzany o podpalenie kolegi swojego syna. Szef MON-u będzie rozmawiał z ministrem obrony Ukrainy o sprawie nadania jednostce imienia bohaterów UPA. Światowa Organizacja Meteorologiczna ostrzega przed wyjątkowo silnym zjawiskiem El Niño w tym roku. Były żołnierz WOT-u podejrzano o podpalenie 25-latka tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu nawet dożywocie. Według śledczych 47-latek oblał benzyną i podpalił kolegę swojego syna. O decyzji lubelskiego sądu mówi jego rzeczniczka Marta Śmiech.
5: Podejrzany stanął pod zarzutem usiłowania pozbawienia życia ze spowodowaniem ciężkiego uszczerbku zdrowiu. Jako przesłankę sąd wskazał uzasadnioną obawę, że oskarżonemu grozi surowa kara pozbawienia wolności.
4: Jak informuje lubelska prokuratura, mężczyzna przyznał się do zarzutów, ale kwestionuje to, że chciał kogoś pozbawić życia. Stan 25-latka jest poważny, przebywa we Wschodnim Centrum Oparzeń w Łęcznej. Lekarze wprowadzili go w stan śpiączki farmakologicznej. Ma poparzone około 70% ciała. Trzeba zrobić wszystko, żeby prezydent Ukrainy zmienił decyzję o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z brygad ukraińskiej armii, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier ujawnił, że prowadzi w tej sprawie rozmowy z przedstawicielami ukraińskich władz. Szef MON-u podkreśla, że zapowiedź prezydenta dotycząca odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu nie jest odpowiednim rozwiązaniem.
6: Ona nie przyniesie skutku. Ja pracuję nad tym, żeby ten skutek był. Wezwany został atasze wojskowy. Jesteśmy w kontakcie też z Ministerstwem Obrony. Najprawdopodobniej jutro albo pojutrze będę rozmawiał z ministrem Ukrainy, o obrony Ukrainy. To nie będzie jedyny temat rozmów, ale ten temat jest dla mnie bardzo ważny. Dzisiaj rozmawiałem z ambasadorem Bodnarem, również w tej sprawie. Trzeba zrobić wszystko, żeby ta decyzja została zmieniona.
4: Prezydent Wołodymyr Zełenski popełnił błąd. Liczy, że Ukraina go skoryguje, mówi szef dyplomacji Radosław Sikorski.
7: To jest bardzo skomplikowane, bo nie

0: Wszyscy nasi bohaterowie muszą być przez inne kraje czczeni, ale są granice. I no, spodziewałbym się, że strona ukraińska weźmie pod uwagę naszą wrażliwość. Im się kojarzy UPA z oporem przeciwko Sowietom, a nam się kojarzy z Wołyniem.
1: Inicjatywą Karola Nawrockiego kapituła Orderu Orła Białego ma się zająć w poniedziałek. Rząd przyjął pakiet ustaw w sprawie bezpieczeństwa dzieci w internecie. Wśród nich są przepisy ograniczające dostęp do pornografii czy ustawa o przyspieszeniu usuwania szkodliwych treści z sieci. Rzeczniczka praw dziecka Monika Hornacie-Ślak mówi, że to bardzo ważne przepisy.
2: Bardzo się z tego powodu cieszę jako rzeczniczka praw dziecka, żeby chronić dzieci przed treściami, które są dla nich po prostu niewłaściwe, które są złe, które są po prostu nieodpowiednie. My od samego początku jako Biuro Rzecznika Praw Dziecka kibicujemy tym zmianom prawnym. Braliśmy również aktywny udział w konsultacjach, które temu projektowi ustawy towarzyszyły.
1: Rząd przyjął przepisy wprowadzające zakaz używania telefonów podczas lekcji przez uczniów szkół podstawowych. Ma wejść w życie od nowego roku szkolnego. Na 80% oceniła szansę wystąpienia w tym roku zjawiska El Niño Światowa Organizacja Meteorologiczna. Od czerwca do sierpnia może to oznaczać ekstremalną pogodę, cyklonów i powodzi po susze i rekordowe upały.
3: Wody oceaniczne mocno się nagrzewają, stąd wysokie prawdopodobieństwo ekstremów pogodowych, ogłosili w Genewie eksperci ONZ-owskiej agencji. Światowa Organizacja Meteorologii obserwuje warunki sprzyjające powstawaniu huraganów w środkowej i wschodniej części Oceanu Spokojnego oraz suszy w Australii, Ameryce Środkowej i Azji Południowej. Ekstremalne upały już stanowią jedno z najgroźniejszych zagrożeń klimatycznych, z jakimi się mierzymy. Zjawisko El Niño może nasilić to zagrożenie. Zwiększy się liczba zachorowań związanych z upałami oraz zasięg chorób. Wzrośnie presja na systemy zaopatrzenia w żywność i wodę, a społeczności, które już teraz borykają się z trudnościami, zostaną doprowadzone do granic swojej wytrzymałości. Ostrzega sekretarz generalny organizacji. Celeste Saulo wskazuje, że nadchodzące El Niño może być rekordowo gorące, ale część modeli przewiduje średnią intensywność zjawisk pogodowych. Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro najwięcej słońca na północnym wschodzie, od południowego zachodu w głąb kraju będą przemieszczać się przelotne opady deszczu i burze, także z gradem. Termometry pokażą 17 stopni na Dolnym Śląsku, od 22 do 25 na przeważającym obszarze kraju, 27 stopni będzie na południu.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
5: Ogłoszenie społeczne.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: 6 minut po godzinie 22.
9: H. CH.
10: H. CH.
11: Jacek Habryluk, Bartek Kaczyński.
8: Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór.
8: To znowuż my i 355. jubileuszowe wydanie naszej audycji.
12: Dziś prosimy się przygotować na ekscytujący pojedynek po 23. My?
8: Ja i ty?
12: My, tak. Mhm. Który obstawiasz zespół? Masz do wyboru dwa duety. Visible Cloaks albo Boards of Canada.
8: Jestem przygotowany, ale zaczynamy dopiero pierwszą połowę, także dobrze. Wszystko dopiero przed nami.
12: Wszystko się rozstrzygnie po 23. Jeśli słuchają państwo tego rodzinnie, prosimy się podzielić na obozy. Będziemy wszyscy się przekonywać wzajemnie, która płyta lepsza.
8: Ale z tych duetów, które istnieją, wybieram HCH.
12: To poza, ale poza konkurencją w tym wypadku. Także w drugiej godzinie dużo muzyki takiej nieco nostalgicznej albo po prostu czysto elektronicznej. Visible Cloaks i Boards of Canada, a w godzinie pierwszej różności. I to będzie wysyp fantastycznych różności, dlatego że jak państwo pamiętają, ci wszyscy, którzy nas śledzą co tydzień, przed tygodniem był tylko Miles Davis i jeszcze Miles Davis na okładkę, na dokładkę, chciałem powiedzieć. No i wyszło na to, że sporo nowości nam zostało.
8: Zapraszamy do godziny 24, a poza

Tym przyda się także nasz adres internetowy hch@polskieradio.pl dla tych wszystkich, którzy w najbliższym czasie chcieliby wybrać się na fantastyczne koncerty. Zaczynamy!

0: takie.
1: Grupa Gila Band i utwór Giraffe, to jest singiel tej formacji, który ukazał się kilka dni temu, pod koniec maja. Formacja z Dublina, z Irlandii. Jak wiadomo, w tej chwili najlepsze zespoły pochodzą stamtąd, więc wszystko się zgadza. I formacja z gatunku takich, które, jak państwo dobrze słyszeli, rozpoczynają w jednym stylu, a kończą w zupełnie innym stylu i to już jest taka impreza gdzieś nad ranem.
2: O to chodzi, żeby nie używać jednej terminologii, tylko mówić, że grają bardzo różną muzykę. Powiedziałeś, że teraz jest dobry czas dla zespołów irlandzkich, oczywiście tak, ale wiadomo, znamy kilka innych zespołów dobrych irlandzkich. W związku z tym tradycja jest kontynuowana, tak bym powiedział. Ja nie widziałem, że oni wcześniej nazywali się Girl Band.

0: To ma jakiś związek z marzyką?
1: Nie, chyba nie, ale no nic, no to ciekawe.
0: W każdym razie przypominamy,
2: znaczy, skład
0: że silna,
2: się nie zmienił w każdym razie od początku.
0: Silna scena irlandzka w tym roku, także na festiwalu i to będą również takie nazwy, które w najbliższym czasie rozkwitną na pewno.
2: Tak, czekamy na nową płytę Gila Band i być może jeszcze akcent jakiś irlandzki pojawi się w dzisiejszym wydaniu HCH, ale na razie zostajemy na Wyspach Brytyjskich, przenosimy się do Londynu i posłuchamy formacji The Heliocentrics, która zasłynęła przez lata tym, że okazywała się znakomitym, młodym zespołem towarzyszącym nieco starszym artystom sceny głównie jazzowej i okolicznej, czyli grali z Mulatu Astatkę, grali z Orlando Juliusem. Wspaniale się wpasowali w taki renesans popularności różnych już dobrze znanych muzyków.
0: A teraz przeszli na wyższą półkę i są już w wieku średnim, zaawansowanym.
2: I teraz zajmują się seansami spirytystycznymi i będą wykonywać muzykę artystów, których już nie ma z nami.
0: Prawie muzykę dawną wykonają. To będzie temat po prostu klasyczny.
2: No wiesz, no to jest tak. To jest muzyka dawna z, gdzieś z początku lat 80., o ile pamiętam. W dużej mierze, chociaż cała epka, bo to czego posłuchamy, to jest utwór sprzed lat prawie 50. Natomiast cała epka to są utwory Sun Ra, które są wykonywane, co istotne, z udziałem Marshalla Allena, czyli prawie stuletni, czy on już jest, czy już ma 100 lat?
0: No, właśnie jak
2: saksofonista,
0: nawet urodziny.
2: Sun Ra Orchestra. Nieprawdopodobnie żywotny muzyk, który ciągle prowadzi ten zespół. Po latach zresztą zespół wystąpi w Lublinie na festiwalu Inne Brzmienia. Tam będzie można zobaczyć Marshalla Allena bez The Heliocentrics. Natomiast tutaj posłuchamy go z Heliocentrics i jeszcze Noel Scott i Bilal pojawiają się jako goście specjalni na tej epce. Cóż, mamy utwór, mamy na szczęście godzinę po 22, prawda? Bo utwór jest taki pełen żaru i
0: ognisty,
2: nieparlamentarnych
0: tak, ale
2: wyrazów.
0: To jest klasyk i powiedziałbym, może zabrzmieć spokojnie. No niektórzy mają schody do nieba, a niektórzy mają nuclear war.

0: Noel Scott, Marshall Allen i The Heliocentrics w klasyku Sun Ra, Nuclear War. Utwór z pełni takiej może późnej ery wyścigu zbrojeń i zimnej wojny, ale jakoś tak niepokojąco aktualny znowu.
1: Sun Ra, zerknąłem, 4 lipca wystąpi w ramach innych brzmień festiwalu lubelskiego. Na pewno warto wybrać się i posłuchać. A w tym składzie, skoro już o Irlandii mówimy, to zobaczyłem zespół Therapy. Pamiętasz taką grupę?
0: Tak, tak, oczywiście.
1: Oni wprawdzie z północy Irlandii pochodzą, ale pamiętam, że w latach 90. był jeden z moich ulubionych zespołów z tamtego regionu. Nawet nie wiedziałem, że cały czas grają, ale ostatnią płytę wydali w 2023 roku, także no jakoś się trzymają.
0: No właśnie, jeśli chodzi o koncerty, to oglądałeś koncerty w Lublinie w ostatni weekend?
1: Tak, tak, Festiwal Kody. I to jest cały czas taki zupełnie niesłychany festiwal, który mam wrażenie znany jest małej grupce wielbicieli, organizatorom i małej grupie dziennikarzy, a przyjeżdżają artyści absolutnie z pierwszej półki. No, Super Silent, ten koncert widziałem, znakomity, godzinny koncert. Jenny Wall, która w sposób bardzo piękny zagrała swoje piosenki. Alejandra Cardenias, Ale Hop. Także no, to są absolutnie nazwiska z pierwszej półki i artyści, którzy pojawiali się chociażby na Ansandzie, Efemerze, no w każdym razie gdzieś tam w kręgu tych festiwali muzyki alternatywnej i awangardowej pojawiają się i nagle grają takie kameralne koncerty, bo tak to muszę nazwać, w studiu Polskiego Radia imienia kogo? Budki Suflera, która pięknie brzmi, wszystko to jest wyłożone, wiesz, w drewnie, akustyka idealna. Tylko, że no, kochani, no, trzeba przychodzić na te koncerty, bo to w innym wypadku nie ma sensu.
0: Ale żeby przyjść na koncerty, wiesz, ja byłem na Orange Warsaw Festiwalu przez weekend i żeby przychodzić na te koncerty, to teraz trzeba wsparcia w postaci trendów na TikToku albo w innych serwisach społecznościowych, bo wtedy przychodzisz na koncert zespołu TV Girl i zdajesz sobie sprawę, że publiczność jest dwa razy młodsza niż wykonawcy na scenie.

0: co najmniej.
1: Mhm.
0: I nie wiesz, skąd oni w ogóle znają taki zespół. Ale ten zespół był popularny na TikToku przez moment. I przychodzisz na koncert. Koncert zresztą bardzo dobry. Fantastyczny koncert Blood Orange. Które to artysta z zespołem, Def Hynes z zespołem, zagrali oczywiście te wszystkie swoje wspaniałe utwory z ostatniej płyty, znaczy najważniejsze, powiedzmy, nie wszystkie. Zagrali też fragmenty poprzedniej, a tu się okazuje, że publiczność przyszła i najgoręcej oklaskuje te najwcześniejsze utwory, które się pojawiały na koncercie i które też wpasowały się w jakieś trendy socialowe, więc na tym to wszystko polega chyba.
1: No tak, czyli z jednej strony chodzimy na takie koncerty, o których nikt nie wie, z drugiej strony na te, o których wszyscy wiedzą, a ja w ramach równowagi powiem ci, że wczoraj wysłałem syna na koncert Jacka White'a i powiedział mi, tato, zaniżyłem średnią wieku. Bo jak się okazało, wszyscy byli już w wieku solidnym. No ale koncert ponoć znakomity.
0: No więc przechodzimy od koncertów, które były, do koncertów, które będą dopiero. Od 8 czerwca w Warszawie festiwal Efemera, który na początku był jakimś zaskoczeniem kompletnym.
1: Efemerą,
0: a w tej chwili co roku już czekamy na te czerwcowe występy. Wiemy, że to się wszystko kończy rytuałem obrzasku i tam usłyszymy Natana Kryszka, Martynę Bastę, wspaniałą producentkę Martę Saloni, która przyjeżdża tutaj, żeby odtwarzać jakąś eksperymentalną muzykę z taśm. Jestem bardzo ciekaw, jak to wypadnie. Koncerty w pracowni Magdaleny Abakanowicz. To też niezwykłe wydarzenie. W ogrodzie Abakanowicz, Teoniki Rożynek, w pracowni Joanna Duda. No i oprócz tego występy, na które myślę, że największa publiczność czeka, czyli Hania Rani i Jaru Czaftop na początek w Teatrze Wielkim Operze Narodowej i Kabaret Voltaire dwa dni później w środę w Palladium.
1: A w pierwszej części Olga Anna Markowska. Kabaret Voltaire to jest bardzo ciekawa historia, ponieważ oni mieli wystąpić w Warszawie. Nie wiem, czy państwo pamiętają. Część może z państwa pamięta. Kiedy?
0: Na 80.
1: Tak, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Brawo, brawo, brawo. Wygrałeś bilet na koncert. O. Otóż mieli wystąpić w 1987 roku na Festiwalu Muzyki Awangardowej Międzynarodowym Marchewka. Przyznaję się, że byłem na tym festiwalu, ale nie pamiętałem występu tej grupy. Sprawdziłem. Rzeczywiście pojawiły się zapowiedzi na początku, ale oni nigdy nie dojechali. Był Minimal Compact, były inne zespoły, Test Department, Wolfgang Press i tak dalej, i tak dalej. Natomiast oni nie wystąpili. Nie wiem, z jakich powodów nie przyjechali, no ale skoro nie przyjechali 40 lat temu, to przyjadą teraz w ramach trasy pożegnalnej, bo od ubiegłego roku żegnają się. W międzyczasie wydali tak zwaną płytę koncertową z powrotu w Sheffield. No i zagrają po nas, u nas po raz pierwszy. No i pewnie się pożegnają, bo to chyba więcej szans na ich działalność nie ma.
0: Co więcej, wyręczę cię, bo tobie nie wypada polecać własnej audycji, ale Steven Malinder udzielił ci wywiadu.
1: Tak, zapraszam bardzo serdecznie w najbliższym wydaniu audycji Samocha z niedzieli na poniedziałek. Przez godzinę Steven Malinder będzie opowiadał o muzyce w Sheffield w latach 70. o pierwszym koncercie Kabaret Voltaire, ten, który odbył się 50 lat temu i który zakończył się kompletną klapą, ale rozpoczął karierę, wielką karierę tego zespołu. Zatem w nocy z niedzieli na poniedziałek słuchamy Kabaret Voltaire.
0: A teraz mamy dla państwa dwa podwójne zaproszenia na koncert 10 czerwca jest koncert Kabaret
1: Voltaire. 10 czerwca.
0: Tak, i na koncert 12 czerwca w Komunie Warszawa, gdzie wystąpią Microplastics, Armand Hammer, świetny duet rapowy, często u nas goszczący i specjalny projekt polsko-brytyjski 2K88, Rainy Miller, Lauren Duffus i Bianca Scout.
1: Prosimy pisać hch@polskieradio.pl z zaznaczeniem, na który dzień chcieli państwo by się wybrać, czy na Kabaret Voltaire, czy do Komuny Warszawa. My słuchamy Kabaretu Voltaire z koncertu, który odbył się 27 października 79 roku. To jest jedna z tych nowych koncertowych płyt, ponieważ ukazała się płyta z nowymi nagraniami, ale jednocześnie również ukazała się płyta z

pierwszymi koncertowymi właśnie z 1979 roku. Kabaret Voltaire.

Kabaret Voltaire w swoim klasycznym składzie Chris Watson, Stephen Malinder i Richard Kirk tak brzmieli 27 października 1979 roku, jak zabrzmią 10 czerwca.

0: czerwca tego roku w Warszawie. O tym przekonamy się. Bilety bardzo szybko się rozeszły, zatem już proszę nie pisać. Przypominam, Kabaret Voltaire w przyszłą środę, a w Komunie Warszawa kolejny koncert w ramach festiwalu Efemera.
1: A my teraz nadrabiamy szybciutko zaległości z ubiegłego tygodnia. Te płyty, które byśmy tutaj przynieśli, gdyby nie setna rocznica urodzin Milesa Davisa, czyli duet Mabe Fratti i Bill Orcutt. To jest gwatemalska, właściwie trochę meksykańska, a trochę już chyba berlińska wiolonczelistka i wokalistka oraz improwizator gitarowy ze Stanów Zjednoczonych. I ich wspólna płyta z momentami utworami wokalno-instrumentalnymi, głównie jednak instrumentalnymi, zatytułowana Almost Walking. I z niej za chwilę fragment.
0: To może dołączmy Marisę Anderson, bo to jest płyta, która ukazała się w tym samym czasie. Jedna z naszych ulubionych gitarzystek, świetnie wykształcona, która z jednej strony nawiązuje do prymitywistów, ale także do muzyki improwizowanej. Tym razem sięga po, uwaga, tematy poza amerykańskie. Całość nosi tytuł The Anthology of an American Folk Music. Wszystko zostało zainspirowane ogromną kolekcją płyt właśnie z muzyką ludową, tradycyjną z różnych regionów, przede wszystkim azjatyckich i afrykańskich. Marisa Anderson powybierała różne tematy, przenosząc je na gitarę i brzmi to bardzo intrygująco. Myślę, że jest to jedna z lepszych gitarowych pozycji ostatnich tygodni.
1: Mabe Fratti i Bill Orcutt, a następnie Marisa Anderson.

0: Marisa Anderson, aktualnie Portland, kiedyś Północna Karolina, a na płycie, którą zaprezentowała tydzień temu, The Anthology of an American Folk Music, cały świat właściwie, bo podróżuje po folku z różnych stron świata, transformując tematy afrykańskie na przykład na język amerykańskiej muzyki folkowej.
1: Tak, sporo jest tam również Azji, ale wszystko to przenosi, transkrybuje na swój język swojej muzyki gitarowej, improwizowanej i brzmi to rzeczywiście fantastycznie. A wcześniej Mabe Fratti i Bill Orcutt ze wspólnej płyty, to jest ten taki przedziwny związek tych artystów. Trochę wydaje mi się, że za mało Mabe Fratti śpiewa na tej płycie. Liczyłem, że będzie więcej jej piosenek, ale może zachowuje je na swoją kolejną, już bardziej solową płytę, a tutaj po prostu z Orcuttem zagrali sobie.
0: To co, dwie kolejne płyty?
1: Tak, rozpoczynamy od muzyki rozrywkowej z Etiopii. To dosłownie bardzo krótko, bo to jest muzyka, która towarzyszy mi od kilkunastu dni. Ukazała się gdzieś chyba w połowie maja, ale oryginalnie została wydana w Addis Abebie przez wytwórnię Axum Music Shop dokładnie w 1984 roku. Nagrał ją Wesen Yelech Mebreku, etiopski muzyk, edukator muzyczny, taki człowiek trochę orkiestra, i w tym 1984 roku wydał dwie kasety i to, co w tej chwili się ukazuje, to są fragmenty drugiego nagrania. Znakomita muzyka, absolutnie minimalistyczna, nagrana wyłącznie na jednym instrumencie. No, brzmi to jak najlepsza muzyka relaksacyjna. Cassiotone CT-201, jeśli coś to państwo mówi, to dobrze, jeśli nie, to za chwilę wszystko się wyjaśni.
0: A później fragment płyty, którą już długo zapowiadaliśmy, a która się ukazała 29 maja, czyli Atmosfery, wspólny album Błota i Iona Dumitrescu, czyli polsko-rumuński projekt. Bardzo długa i bardzo owocna, jak się okazuje, sesja.

0: Czyli najpierw muzyka etiopska z 1984 roku. Jak się Państwu podobała?
1: Oj, mnie się podobała bardzo.
0: Dziękuję.
1: Mam gdzie chyba Casioton gdzieś na strychu.
0: Tego jest więcej, także uwaga, uwaga.
1: No dobrze, a później Błoto i Ion Dumitrescu z albumu Atmosfera, utwór zatytułowany Euforia. To się najlepiej zapowiada tutaj, te utwory, bo można sobie, można, Jacku, podobać się korupcja, wyzysk czy bieda?
0: Z trzech utworów. Jest? Co to tak, wolę tak Borcow, się... Kanada i wiesz, kolegów.
1: Tak, takie tytuły mają utwory na płycie Atmosfera. Teraz będzie coś wstrząsającego, ale we fragmencie, na zakończenie tej godziny. One Leg, One Eye, czyli Ian Lynch. Jeden z braci współtworzących formację Lancum z Dublina. Zapowiedzieliśmy, że Dublin wróci. Ale w projekcie solowym na płycie Crown, i to jest mocny towar.
0: A my wracamy po 23.
2: Savon Sinand Seshklend Sodov Kal Kol Dihoiv Dihul Dihiv Dihivna Dihridna.

Ich bin da, ich bin da.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Ile jeszcze potrwa moje życie? Żeby było tak normalnie, żeby być sobą, z kimś pogadać, żeby ktoś wiedział, co robić, żeby nie bolało. 2-3 miesiące. Nie wiem ile. Nie myślę o śmierci. Jestem w hospicjum.
2: Kiedy nie da się już nic, my robimy wszystko, żeby zapewnić godną opiekę chorym w 260 placówkach w całym kraju. Wesprzyj naszą misję www.caritas.pl/hospicja.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 czerwca, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Zakaz smartfonów w szkołach coraz bliżej, rząd zatwierdził przepisy.
4: Dla dobra społecznego taki zakaz jest potrzebny. Trzeba dać nauczycielkom i nauczycielom narzędzie.
3: Polska zabiega o stałą bazę wojskową USA.
5: Mogą być naprawdę bardzo masywne, dobre decyzje dotyczące nie tylko liczby żołnierzy, ale ich trwałej obecności.
3: Będzie pomoc dla 11 rodzin poszkodowanych przez trąbę powietrzną w Balcerzowicach.
6: To jest w zależności od skali do 100 lub 200 tysięcy złotych.
3: Rząd mówi stop uzależnieniu dzieci od urządzeń elektronicznych i przyjmuje przepisy zakazujące smartfonów w szkołach podstawowych. Mają wejść w życie od nowego roku szkolnego. Resort edukacji chce, by szkoły przy okazji wskazywały na zagrożenia wynikające z siedzenia godzinami z telefonem w ręku.
7: Zakaz będzie obowiązywał nie tylko w trakcie lekcji, ale także podczas przerw. Ma dotyczyć zarówno szkół publicznych, jak i niepublicznych. Obejmie też inne urządzenia, które służą do nagrywania dźwięku i obrazu. Ministra edukacji Barbara Nowacka zdaje sobie sprawę, że te zmiany nie rozwiążą wszystkich problemów i że znajdą się tacy, którzy będą ten zakaz omijać.
8: I tak, jestem przygotowana na krytykę od pewnych uczniów i mam świadomość, że będą takie osoby, które będą starały się ten zakaz obejść, ale dla dobra społecznego taki zakaz jest potrzebny. Trzeba go wprowadzić i trzeba dać nauczycielkom i nauczycielom narzędzie, które będzie mogło ich wesprzeć.
7: Będą wyjątki dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa oraz w przypadku, kiedy nauczyciel zdecyduje, że do procesu dydaktycznego użycie telefonu jest niezbędne. Aktualnie w Polsce już ponad połowie szkół nie można używać telefonów. Z badań resortu edukacji wynika, że takie rozwiązanie popiera 85% społeczeństwa. Sylwia Białek, Polskie Radio.
3: Warszawski adwokat podejrzany w sprawie fałszywych alarmów zawieszony. Decyzję podjął Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Rady Adwokackiej. Rzeczniczka dyscyplinarna mecenas Anna Mika-Kozak powiedziała nam, że kolejnym krokiem może być usunięcie Macieja Z. z zawodu.
9: To jest tylko zawieszenie związane z tymczasowym aresztowaniem. My będziemy prowadzić całe postępowanie dyscyplinarne, które będzie analogicznie prowadzone do tego, co prowadzi prokuratura. Natomiast te zarzuty, jest ich tak dużo i są tak skomplikowane, że materiał dowodowy, który my jesteśmy w stanie zebrać, jest bardzo ograniczony, więc będziemy posiłkować się pomocą prokuratury.
3: Maciej Z. usłyszał prokuratorskie zarzuty w sprawie fałszywych alarmów o przygotowaniach do zamachu na prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Jesteśmy na etapie ustalania liczby i charakteru obecności wojsk amerykańskich w Polsce, mówi minister obrony i dodaje, że rozmawiał o tym z amerykańskim ambasadorem. Władysław Kosiniak-Kamysz ujawnia, że Polska zabiega o stałą bazę.

0: wojskową USA.
1: Miałem długą rozmowę z ambasadorem Rose na temat zdolności i możliwości. Jesteśmy w kontakcie z Pentagonem, przekazujemy dalsze informacje, o które proszą nasi amerykańscy sojusznicy. Ja jestem optymistą, że mogą być naprawdę bardzo masywne, dobre decyzje dotyczące nie tylko liczby żołnierzy, ale ich trwałej obecności i inwestycji w Polsce.
0: Szef MON ujawnił też, że na poziomie NATO trwają rozmowy o ewentualnym rozmieszczeniu w Polsce broni atomowej. O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie wiceminister obrony Paweł Zalewski. Szczyt absurdu kontra są ku temu twarde podstawy. Wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu i przymusowe doprowadzenie europosła Patryka Jakiego wywołał lawinę komentarzy w Sejmie. Politycy rządu i opozycji ostro spierają się o tło tej sprawy. Chodzi o zarzuty przekroczenia uprawnień z czasów, gdy polityk PiSu jako wiceminister sprawiedliwości nadzorował służbę więzienną.
2: Śledczy badają sprawę rzekomego nacisku na awans jednego z funkcjonariuszy. Sam eurodeputowany zdecydowanie odpiera te zarzuty i nazywa działania prokuratury szczytem absurdu.
3: Minister, każdy, nie tylko ja, codziennie podejmuje jakieś decyzje kadrowe. I idąc tym tokiem rozumowania, to taki zarzut będzie można postawić każdemu, bo to kryterium jest bardzo subiektywne. Tak można zrobić w każdym przypadku.
2: Koalicja rządząca podkreśla jednak, że prokuratura nie zdecydowałaby się na taki radykalny krok bez zgromadzenia poważnego materiału dowodowego, mówi szef w klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
4: Jedna kwestia to jest uchylenie immunitetu i pewnie to się dokona, ale z drugiej strony później to trzeba wybronić jednak w sądzie. Jeżeli taki wniosek został złożony, to na pewno są ku temu podstawy.
2: Patryk Jaki zapewnił, że nie zamierza uciekać z kraju i jest gotów jak najszybciej złożyć zeznania. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: 11 rodzin z Balcerzowic na Opolszczyźnie wystąpiło o pomoc po sobotniej trąbie powietrznej. W najbliższych tygodniach zostaną przygotowane wnioski o środki na odbudowę i remont zniszczonych domów.
5: To jest w zależności od skali do 100 lub 200 tysięcy złotych. Trzecie wsparcie to jest z budżetu gminy Ujazd. Jestem po rozmowie z radnymi, z panią skarbnik. Takie pieniądze dedykowane będziemy z naszych własnych środków udzielać.
0: Zapowiada burmistrz Hubert Ibrom. Wśród poszkodowanych przez żywioł jest pani Martyna z mężem i szóstką dzieci. Rodzina na razie zamieszkała u teściów.
6: Jesteśmy w takim jakby zawieszeniu. Też nas to troszkę psychicznie męczy, bo nie wiemy co dalej, jak długo. Te pieniądze, które otrzymujemy, to będziemy zbierać później albo na remont domu, albo no jakoś to wykorzystamy na pewno.
0: Wsparcie dla poszkodowanych mieszkańców gminy Ujazd deklarują też inne samorządy z Opolszczyzny. Polska jest stawiana na Wyspach Brytyjskich za wzór przygotowania społeczeństwa na sytuacje kryzysowe i zagrożenie wojną. The Telegraph opisuje program szkoleniowy, w którym tysiące cywilów uczą się pierwszej pomocy, przetrwania i reagowania na ataki z powietrza. Dziennik ostrzega, że Wielka Brytania jest znacznie gorzej przygotowana do podobnych wyzwań.
7: Reporterzy brytyjskiego The Telegraph odwiedzili jedną ze szkoleń organizowanych w południowej Polsce. Uczestnicy ćwiczyli m.in. korzystanie z masek przeciwgazowych oraz jak ukrywać się w terenie. Wielu z nich przyznawało, że do udziału skłoniła ich wojna w Ukrainie i obawy o bezpieczeństwo własnych rodzin. Gazeta podkreśla, że podobne szkolenia cieszą się w Polsce coraz większym zainteresowaniem. Podobne kursy organizowane są w Finlandii, Szwecji i Norwegii. Mieszkańcy tych krajów otrzymują instrukcje dotyczące przygotowań na czas wojny, a służby regularnie ćwiczą ewakuację ludności oraz funkcjonowanie schronów. Według brytyjskiego dziennika to właśnie państwa położone najbliżej Rosji najszybciej wyciągnęły wnioski z wojny w Ukrainie. Na ich tle Wielka Brytania wypada znacznie słabiej. Eksperci cytowani przez gazetę ostrzegają, że świadomość zagrożeń Brytyjczyków jest wciąż niewielka, a system obrony cywilnej nie nadąża za zmieniającą się sytuacją bezpieczeństwa w Europie. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na sport. W studiu Mateusz Foremniak.
9: Prawie połowa miejsc w półfinałach French Open już zaklepana. U panów w grze pozostaje Aleksander Zwieriew, lepszy dzisiaj od Rafaela Hodara. Już tylko krok dzieli Jakuba Mędrzika, który potrzebuje tylko jednej piłki w rywalizacji z João Fonseką. U pań w najlepszej czwórce zameldowały się Marta Kostiuk, która odprawiła z Paryża Elinę Świtolinę oraz Mirra Andrijewa, która grała Sorany Kristeę. Już jutro może do nich dołączyć największa sensacja tegorocznego turnieju, Maja Chwalińska. Polka o półfinał zagra z Mirrą Andrijewą. O największych zaletach Chwalińskiej opowiada jej menadżer Piotr Szczypka.
10: Maja gra finezyjnie, gra kompletnie inaczej, a przez to te dziewczyny, przez tą jej różnorodność po prostu się gubią. Maja się też bardzo wzmocniła od zeszłego roku. Więcej po prostu jest aktywna na tym korcie, więcej kończy też tych piłek, także jest zawodniczką kompletną i praktycznie myślę, że tutaj zrozumiała, że każdy jest do pokonania.
9: Oczywiście jutro czeka mecz panią Chwalińską.

z Anną Kalińską. Początek gry o podtrzymanie tego przekonania jutro od 11. Negatywną weryfikację swoich wyobrażeń przeszli niestety nasi koszykarze kadry 3x3.

0: przyjmująca Julita Piasecka.
1: Na pewno te zmiany są, jest dużo nowych twarzy, no jest to dużo zmian dla całego zespołu, gdzieś każdy musi się wkomponować ponownie w zespół, więc pewno też gdzieś pewnie pierwsze mecze będą troszkę stresujące dla niektórych, ale mam nadzieję, że opanujemy to całą drużyną.
0: Pierwsze przetarcie przed naszymi zawodniczkami o 5:30. Nowe rozdziały co chwilę otwierają nasi piłkarze. Po nieudanym sparingu z Ukrainą jutro spróbują zatrzeć negatywne wrażenie. Ostatnią szansą przed wakacjami towarzyskie spotkanie z Nigerią. Początek na PGE Narodowym o 20:45. W dobrych humorach sezon zakończyli szczypiorniści Wybrzeża Gdańsk. Wszystko za sprawą zdobycia brązowych medali Mistrzostw Polski po drugiej wygranej z Ostrowią Ostrów Wielkopolski. Tym razem 33-24. To pierwszy ligowy medal Wybrzeża od 25 lat.
2: W nocy tylko na krańcach południowych i wschodnich możliwy deszcz. O poranku będzie pogodnie, a w dalszej części dnia z zachodu nadejdą chmury.
3: Pojawią się przelotne opady deszczu, a na zachodzie także burze. W tych jutrzejszych burzach prognozowana wysokość opadów do 30 mm. Mogą również wystąpić opady gradu i wiatr osiągać w porywach do 65 km na godzinę.
2: Mówi Grażyna Dąbrowska z IMGW. Termometry pokażą od 15 stopni na Helu i w Kotlinach Sudeckich do 27 w Małopolsce. Długi weekend zapowiada się pochmurnie i deszczowo, a lokalnie mogą wystąpić burze.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: H.
6: CH.
5: H.
6: CH.
5: Jacek Kabrylu.
6: Bartek Kaczyński.

0: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: To znowuż my.
1: Bartek Chaciński.
0: I Jacek Hawryluk. Zapraszamy na drugą część 355. wydania audycji HCH. Będziemy z Państwem do północy i rozpoczynamy nasz pojedynek duetów.
1: No właśnie, my jako duet, ale...
0: Oni jako dwa duety.
1: Nas być może podzielą te dwa duety.
0: Razem.
1: Duet brytyjski, szkocki dokładnie, Boards of Canada, przed momentem z najnowszej płyty Inferno, utwór Age of Capricorn, i duet ze Stanów Zjednoczonych Visible Cloaks z płyty, którą też zapowiadaliśmy, ale której nie prezentowaliśmy w dłuższych fragmentach, czyli Paradescence. Pozornie, no dobrze, no pozornie nie są to formacje, które wiele łączy, no bo na pewno generacyjnie jednak dzieli ich wiele. Na pewno jeśli chodzi o instrumentarium, też dużo ich dzieli, bo to są inne epoki, inny moment startu w muzyce elektronicznej. Jedni Boards of Canada startowali jeszcze w latach 80. To jest zespół, który działa 40 lat. Natomiast i co w związku z tym jest to brzmienie momentami retro samo z siebie.
0: A to oni jeszcze dłużej niż duet HCH.
1: Zdecydowanie. No a Visible Cloaks to jest muzyka bardzo nowoczesna, muzyka, można powiedzieć, trochę starcie muzyki przeszłości z muzyką przyszłości, bo Visible Cloaks nie ukrywają tego, że technologia cyfrowa, że to, co można wycisnąć dzisiaj z wtyczek cyfrowych syntezatorów na komputerach, to jest to, co ich interesuje, ale i w jednym, i w drugim wypadku jest to muzyka elektroniczna. I jesteśmy na polu takiej twórczości no, z pogranicza ambientu momentami, bo to nie są taneczne utwory.
0: Skoro już powiedziałeś o tym wieku, bo to jakby działa na wyobraźnię, skoro Boards of Canada to już ponad 40 lat, to Visible Cloaks, zespół, który aktywnie działa od roku 2010. No, jesteśmy jednak w troszeczkę innym świecie. Natomiast to, co jest ważne, że jeżeli mówimy o zespole Boards of Canada, to oczywiście scena elektroniczna, ale także takie, powiedziałbym, dosyć szczególne konotacje z odświeżaniem brzmienia lat 80., czy też przywracaniem takiego delikatnego, nirycznego brzmienia i powrotem do tego, co działo się w muzyce wówczas. Visible Cloaks to jest trochę, powiedziałbym, zupełnie inny świat. Świat chyba bardziej jednak otwarty na wpływy pochodzące także z innych kultur i to jest taki duet niezwykle otwarty, jak wspomniałeś, i na muzykę ambient, i na to, co dzieje się chociażby w muzyce innych kontynentów, przekłada to na brzmienie języka elektronicznego. Także no, trochę, powiedziałbym, zbiory, które nie przystają do siebie.
1: Choć powiedziałaś o innych kulturach, mamy jakiś taki delikatny bardzo punkt zaczepienia między tymi formacjami, takim mianowicie, że Visible Cloaks się pasjonują ambientową muzyką japońską, właśnie z lat 80. Boards of Canada też bardzo dobrze ją znają, też się do niej odwoływali. W muzyce swojej nie bezpośrednio, ale przy okazji jakichś miksów, które przygotowywali, tam się już pojawiali wykonawcy z kręgu tych, którzy współpracują z Visible Cloaks, bo Visible Cloaks to są, i tutaj też różnica, prawie zawsze jacyś goście towarzyszący zespołowi, a w wypadku Boards of Canada

0: To jest prawie tylko praca z materiałem stworzonym przez braci, założycieli formacji Birds of Canada, a cały materiał wokalny to często są jakieś urywki, materiały z przeszłości, takie bardzo modne wyciąganie czegoś, jakby jakieś dialogi z starych VHS-ów, z telewizji, z radia, trochę może z transmisji i lądowania na Księżycu, tego typu sytuacje tutaj mamy. To jest sięganie po jakieś elementy z takiej starej narracji.
1: To skoro rozpoczęliśmy od Birds of Canada, to teraz oddajemy głos drugiemu duetowi Visible Cloaks. I tutaj gościnnie pojawi się Jana Selaru. Mam wrażenie, że ten utwór już pojawił się u nas, zapowiadając ten
0: materiał. To prawda. Ten utwór prezentowaliśmy kilka tygodni temu, ale wróć.

Formacja Visible Cloaks i Intarsia Joanna Sellaru gościnnie z albumu Paradescence. Więc mamy dwie wizje i te dwie wizje nam się będą dzisiaj pojawiać co i rusz. Nawiązania do przyszłości.

0: przeszłości i tak jak tutaj i nawiązania do przeszłości, bo muzyka Boards of Canada, również ta na płycie Inferno, to jest za każdym razem esencja z retromanii, można powiedzieć, bo to jest muzyka od zawsze odwołująca się do tego, co było kiedyś. W latach 90. wspólnie z formacją Broadcast zaczęli być napędem dla tego, co się zaczęło opisywać mianem widmologii, czy widmontologii, hauntology po angielsku, czyli takiego nawiedzania, muzyki nawiedzonej duchami przeszłości, czyli też muzyki trochę okultystycznej.
1: Ale to chcesz też przez to powiedzieć, że jeżeli mówimy o Boards of Canada, to cały czas gdzieś myślimy o przeszłości, a w tym naszym dzisiejszym pojedynku Visible Cloaks jest raczej tym duetem, który spogląda w przyszłość?
0: Tak chciałem powiedzieć.
1: Bardzo dziękuję ci za to. Natomiast ja chciałem jeszcze dwa słowa powiedzieć o skrzypaczce, która pojawiła się przed momentem. Jana Selaru, bo to jest jednak ważna postać, jeśli chodzi o to nagranie i w ogóle to jest dziewczyna, na którą warto zwrócić uwagę. To jest rumuńska skrzypaczka, która mieszka w Londynie i bierze udział w bardzo różnych, bardzo ciekawych przedsięwzięciach związanych z muzyką współczesną, muzyką nową, taką gdzieś na pograniczu różnych gatunków i zdaje się, że ta współpraca z Visible Cloaks to jest tylko jeden z elementów jej kariery, która bardzo dobrze się układa i mówiłeś o tym też wcześniej, ale te osoby, które pojawiają się na płycie Visible Cloaks, to jest właśnie taki, nie chcę powiedzieć dodatek, ale to jest taki dodatkowy trzeci element, który powoduje, że ta muzyka gdzieś tam odrywa się od tych widm przeszłości i jednak dryfuje w zupełnie inną stronę, kompletnie inną niż Boards of Canada.
0: Za chwilę będziemy mieli taki przykład zdryfowania w różnych kierunkach, bo najpierw usłyszymy utwór z najnowszej płyty Boards of Canada. Ona nosi tytuł Inferno, więc Michael Sanderson i Marcus Yoin w takim z jednej strony typowym dla siebie klimacie, z drugiej strony nowum na płycie Inferno to jest to, że tam się więcej pojawia jeszcze ciętych takich partii wokalnych. I podobnie jak w Age of Capricorn, one są Father and Son, ale to są wokale jakieś właśnie takie prefabrykowane. Niektórzy doszukują się tam AI, czyli partii wokalnych, głosów generowanych przez sztuczną inteligencję. Być może tak jest.
1: Ale też mamy partie, że tak powiem, instrumentalne, czyli gitarowe, perkusyjne, które też zostały odpowiednio pocięte i wmiksowane w całą produkcję.
0: Tak, czyli to jest taki modus producentów hip-hopu i elektroniki spod znaku Aphex Twina, że dużo się pracuje na samplach. Natomiast potem Visible Cloaks i utwór System z płyty Paradescence. I to jest utwór, w którym gościnnie pojawiają się Visible Cloaks, tylko że pod innym szyldem, Companium Ensemble. Oni mają taki poboczny projekt, w którym trochę podobnie jak nasz Wojciech Rusin, konstruują instrumenty akustyczne i automatyzują je, czyli grają, wydobywają dźwięk z jakichś dętych na przykład instrumentów konstruowanych przez siebie, które w ten sposób udają taką niewielką orkiestrę.
1: Czyli rozpoczynamy od Boards of Canada, Father and Son, a później Visible Cloaks i System.

0: Zestawiamy ze sobą dwie płyty, które wyszły w ostatnich dwóch tygodniach. Płytę amerykańskiego duetu Visible Cloaks i szkockiego duetu Boards of Canada.
1: Jaki jest wynik tego pojedynku? Na razie powiedziałbym remis. Zobaczymy, jak będzie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. W każdym razie warto słuchać w taki sposób i warto porównywać, bo to artyści, znaczy z jednej strony trochę nieporównywalni, o tym co powiedzieliśmy na samym początku, zwłaszcza ich inspiracje i doświadczenia są zupełnie inne, ale gdy zestawiamy obok siebie tę muzykę, to ona w taki przedziwny sposób ze sobą koresponduje.
0: Na pewno mniej jest tych aspektów takich metafizycznych w muzyce Visible Cloaks, takich... takich elementów, które nas właśnie gdzieś do jakiegoś takiego świata duchów odnoszą. Z drugiej strony muzyka Visible Cloaks jest zdecydowanie bardziej, jeśli chodzi o realizację dźwiękową, bardziej pieczołowicie wymyślona. I teraz myślę, że będziemy mieli też dobry przykład tego myślenia, bo posłuchamy ten utwór, którego grupy Visible Cloaks, którego posłuchamy, Shapes, to będzie utwór nagrany z dwójką Japończyków, którzy...
1: Już pojawili się na wspólnej płycie w 2019 roku.
0: Tak, i kreowali tę estetykę ambientu japońskiego w latach 80. On, Yoshio Ojima poprzez autorskie płyty, a ona, czyli Satsuki Shibano, poprzez wykonania Erika Satiego, prawda?
1: Tak, no to pianistka, która promowała jego muzykę w Japonii. Natomiast on nie tylko tworzył płyty, ale także tworzył taki ambient dźwiękowy, który rozbrzmiewa w różnych pomieszczeniach w Japonii i z tego jest znany przede wszystkim zresztą renesans jego muzyki. To są ostatnie lata tego, co robił znacznie wcześniej.
0: A zatem ich wspólny utwór Shapes, a wcześniej... Boards of Canada i jeszcze jeden utwór z płyty Inferno Arena Americanada.

0: Shapes w duetu Visible Cloaks, a wcześniej Boards of Canada i Arena Americanada, jeden z najbardziej emblematycznych utworów z tej płyty. Też myślę, że jeden z najłatwiejszych w odbiorze utworów z najnowszej płyty Inferno.
1: Natomiast jeśli chodzi o tę kompozycję Visible Cloaks, to tutaj proszę szczególną uwagę zwrócić jeszcze na artystów, którzy pojawią się za chwilę, czyli Yoshio Ojima i Satsuki Shibano. Mówiliśmy o nich. Pierwszy to twórca japońskiego ambientu. Satsuki Shibano jest pianistką, która sięga po różny repertuar, ale ze szczególnym uwzględnieniem Erika Satiego. I teraz tak patrząc trochę generacyjnie, to wydaje się, że ci artyści powinni być bliżsi zespołowi Boards of Canada. Natomiast no, charakterystyczne jest to, że nagrywają z Visible Cloaks, którzy fascynują się tą muzyką i te delikatne dźwięki gdzieś tam wtapiają w swoje kompozycje i wydaje mi się, że brzmi to świetnie i tak świetnie zabrzmiało w 2019 roku, kiedy nagrali wspólny album, bo tutaj pojawią się wyłącznie gościnnie, natomiast wcześniej właściwie wszyscy zarejestrowali jeden materiał.
0: No tak, tak. Sięgniemy teraz do tego materiału sprzed 7 lat. Natomiast tylko tak słowo, bo właśnie należałoby zacząć sumować powoli te konfrontacje. Wydaje mi się, że tajemniczość jest cechą jednej i drugiej muzyki z całą pewnością. Ona trochę z czego innego wynika, bo Boards of Canada próbują stworzyć nam taki soundtrack do nieistniejącego filmu. Oni w ogóle bardzo, bardzo mocno inspirują się muzyką filmową też. Filmowością jako taką.
1: No ale to chyba tak było zawsze.
0: Tak, też. Te VHS-y gdzieś tam, ta kultura VHS-ów w tle. Natomiast Visible Cloaks sami o swojej muzyce mówią, że ona ma opowiadać o takim momencie właśnie gdzieś międzykulturowym, który jest jakimś rodzajem wymyślonego języka przyszłości, takiego uniwersalnego. I w tym też jest jakaś zagadkowość, oczywiście też jest jakaś tajemnica, ale wydaje mi się, że więcej jest takiego myślenia koncertem, zestawem utworów i prezentacją czegoś zupełnie nowego. No, więc w tym sensie wracam do tej myśli, że to jest bardziej przyszłość, podczas gdy słuchając Boards of Canada zawsze jesteśmy myślami w przeszłości.
1: No i też pytanie, czy akurat musieliśmy czekać, nie wiem ile, 13 lat, tak?
0: No tak,
1: nową płytę Boards of Canada. Bo de facto to jest jakiś proces i to jest coś, co znamy doskonale z poprzednich płyt, z poprzednich prezentacji zespołu. W związku z tym akurat czekaliśmy tyle, ale muzyka tak bardzo się nie zmieniła. No to może być zaletą, ale to może być także wadą. Wracamy do roku 2019, czyli wspólne dzieło Visible Cloaks, Yoshio Ojimy i Satsuko Shibano.

0: Visible Cloaks i Japończycy Yoshio Jima i Satsuki Shibano.
1: A wyobrażasz sobie tutaj trąbkę naszego ulubieńca stuletniego? Idealnie by się wpisała.
0: Tak, tak. Wyobrażam sobie. Ale właściwie wyobrażam sobie nawet wspólny projekt Visible Cloaks i Boards of Canada.
1: O, właśnie.
0: Kiedyś.
1: I to byłby kwartet marzeń.
0: Na zakończenie dziś jeszcze fragment płyty Inferno, Boards of Canada, Your Retreat in Time and Space. To trochę tak dla miłośników R, już prawie że.
1: To no, prawda.
0: My już dziękujemy.
1: No dobrze, ale musimy podać rezultat dzisiejszego pojedynku.
0: No 1-0 dla Visible Cloaks.
1: No dobrze, u mnie remis ze wskazaniem na Visible Cloaks. Zdecydowanie i to był wyrok HCH. Bardzo dziękujemy.
0: Bardzo dziękujemy. Bartek Chaciński,
1: Jacek Hawryluk i Michał Jakubik. Do następnego razu.

0: Program Trzeciwolskiego Radia, minęła północ, jest środa, 3 czerwca. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Przed kolejnym zmasowanym atakiem Rosji ostrzega prezydent Ukrainy. Punktów karnych za poważne wykroczenia kierowcy od dziś już nie skasują. Polska, Nigeria, dziś towarzysko. Z super orłami graliśmy raz, przegraliśmy. W najbliższych godzinach możliwy kolejny zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Przed uderzeniem ostrzega prezydent Wołodymyr Zełenski. Apeluje do mieszkańców, by zwracali szczególną uwagę na alarmy przeciwlotnicze i stosowali się do zaleceń służb. Ukraiński przywódca zwraca uwagę na ważne informacje wywiadowcze. Dzisiaj ukazał się raport wywiadu wojskowego dotyczący produkcji rakiet przez Rosję. Na jego podstawie opracujemy nowe sposoby przeciwdziałania atakom. Wiem, że Rosjanie obawiają się naszego potencjału rakietowego. Ukraińskie firmy, które produkują drony i pociski wszystkich typów, znajdują się na liście rosyjskich celów. Będziemy reagować na te działania. Poprzedniej nocy Rosjanie przeprowadzili jeden z największych ataków w ostatnich miesiącach. Użyli ponad 70 rakiet i 650 dronów. Według ukraińskich władz zginęły 22 osoby, 130 zostało rannych. Na pokładzie wojskowego samolotu dziś do kraju przyleci 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha. Kobieta przez ostatnie kilka tygodni przebywała w śpiączce w szpitalu w Pekinie. Trwa skomplikowana operacja ewakuacji medycznej z Chin, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
1: W Chinach troszkę inaczej wygląda organizacja tej pomocy zdrowia. Szpitale co do zasady nie mają swoich karetek. Trudno jest umówić też karetkę na konkretną godzinę. Okienko wylotu jest bardzo określone samolotu. Były też kwestie procedur, jeśli chodzi o wjazd karetki na samolotnisko.
0: Po przylocie do Polski 24-letnią kobietą zajmą się lekarze ze szpitala wojskowego we Wrocławiu. Od dziś rewolucja w punktach karnych dla kierowców. Nie skasują ich już za poważne wykroczenia na płatnych kursach. To przekroczenie prędkości powyżej 30 km na godzinę, stwarzanie zagrożenia dla pieszych czy jazdy pod wpływem alkoholu. Nie można będzie zredukować też punktów nałożonych za wyprzedzanie na zakazie lub przejściu dla pieszych. Naczelnik poznańskiej drogówki Karol Sekule mówi, że kierowców, którzy obniżali punkty karne, można podzielić na dwie grupy.
2: Wielokrotnie są to osoby, które na przykład dostaną 10 punktów i już obawiają się konsekwencji, szybko idą na kurs redukcyjny. Natomiast jest też wiele przypadków takich, gdzie osoby zbliżają się do tego limitu 24 punktów i to ich zmusza do tego, żeby ten kurs redukcyjny przejść.
0: Dodajmy, że także od dziś dzieci do 16 roku życia jadąc rowerem lub hulajnogą elektryczną obowiązkowo muszą mieć kask. Negatywny raport Komisji Europejskiej dotyczący Niemiec i prowadzonych na granicach kontroli. Bruksela odrzuca argumenty Berlina i oczekuje zniesienia ograniczeń m.in. na granicy z Polską. Niemcy wprowadzili kontrole graniczne jesienią 2024 roku i co 6 miesięcy je przedłużali. Ostatni raz w marcu do września.
3: Ten raport jest dla Niemiec druzgocący. Władze w Berlinie, wprowadzając kontrole graniczne, powoływały się na dużą liczbę nielegalnych przekroczeń granicy, presję na system azylowy czy zagrożenie dla bezpieczeństwa, konflikty globalne i przestępczość. A komisja punktuje Niemcy.

0: Zbyt późne zgłoszenia, kontroli granicznych, brak szczegółowej analizy ryzyka, brak danych uzasadniających skalę zagrożenia, brak dowodów na to, że kontrole faktycznie rozwiązały problem, brak uzasadnienia, dlaczego obejmują wszystkie granice, brak przestrzegania zasady proporcjonalności. W związku z tą analizą i faktem, że migracja w Unii spada, Komisja uważa, że Niemcy powinny zacząć stopniowo znosić kontrole graniczne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Polscy piłkarze zagrają dziś towarzysko z Nigerią. Będzie to drugie spotkanie obu drużyn w historii. W 2018 roku biało-czerwoni przegrali z Super Orłami 0-1. Selekcjoner reprezentacji Jan Urban zapowiada, że wypróbuje nowych zawodników.
2: Było dużo zmian w pierwszym spotkaniu. W drugim też będzie wiele zmian. Byłem zaskoczony tym, jak słyszałem, że to wielu dziwiło, że tak wiele zmian. Natomiast uważam, że to są mecze sparingowe i właśnie teraz jak niekiedy. Próbować różnych rzeczy, dawać szansę zawodnikom.
1: Nikola Zalewski mówi, że Nigeryjczycy są mocnymi przeciwnikami pod względem fizycznym.
3: Musimy uważać na nich, bo myślę, że to będzie dobry mecz. Zagraliśmy z Ukrainą, myślę, że taki słabszy mecz. Mieliśmy okazję na początku, żeby strzelić kilka bramek. Ale tak nie poszło i musimy pokazać, że możemy takie mecze wygrać.
1: Polacy zagrają z Nigerią na Stadionie Narodowym. Początek meczu o 20:45, a kolejny serwis Trójki o 5 rano.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Najwięcej słońca dziś na północnym wschodzie. Od południowego zachodu w głąb kraju będą przemieszczać się przelotne opady deszczu i burze, także z gradem. Termometry pokażą 15 stopni na Helu, od 22 do 25 na przeważającym obszarze kraju, najwięcej 27 stopni na południu.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Ludzie.
6: Dobry wieczór Państwu, nazywam się Krzysztof Łaniewski i zapraszam na kolejny odcinek cyklu Ludzie. Bohaterem tego odcinka będzie dr Bogdan Gnatowski. Dzień dobry, dobry wieczór panie doktorze.
7: Dobry wieczór.
6: Dokończę przedstawienie pana doktora. Pan jest doktorem nauk medycznych, diagnostą, dobrze mówię?
7: Tak.
6: Z ogromną przeszłością, tych wątków do tej naszej rozmowy będzie mnóstwo, od medycznych po naukowe, skończywszy na sportowych i bardzo się na to cieszę, bo moje korzenie głęboko sięgają do redakcji sportowej. Panie Bogdanie, jako historyk z wykształcenia zacznijmy od początku. Jest
7: proszę
6: pan
7: bardzo.
6: Młodym człowiekiem, rodzi się pan w Warszawie. Zapytam o to, czy pan miał jakieś takie lekarskie konotacje rodzinne, że pan zdecydował się studiować medycynę. Niech pan mi opowie w ogóle o swoim dzieciństwie i młodości w Warszawie. Jestem tego bardzo ciekaw jako warszawiak.
7: Znaczy, konotacji żadnych nie miałem, natomiast biologia mnie zawsze interesowała. Mhm. No, po skończeniu studiów pracowałem w szpitalu na Szeserów jako asystent w zakładzie diagnostyki laboratoryjnej. Jednocześnie robiłem razem z kolegami, prowadziliśmy pracę, to się nazywa szumnie naukowe, w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej we Wrocławiu imienia Hirschfelda. Mhm. Zresztą tam zrobiłem jakiś podkład pod swoją pracę doktorską, którą obroniłem chyba w 1983 roku, w marnym czasie, bo to był czas tuż po stanie wojennym.
6: Tak,
7: no i jeszcze przez ileś tam lat pracowałem na Szeserów. No i po transformacjach zacząłem się zastanawiać nad innymi zajęciami.
6: Ale jeszcze wracamy do tego dzieciństwa warszawskiego. Jak pan je wspomina? Pan się wychowywał na Pradze Południe?
7: Znaczy urodziłem się na Ochocie, a wychowywałem się na Grochowie. Mm-hmm. To było pewnym przeżyciem pod każdym względem dla... Mm-hmm. No, nie wiem, żeby to źle nie zabrzmiało dla osób z kręgów intelektualnych, powiedzmy, albo posiadających jakąś edukację. Mm-hmm. No było to przeżycie socjalne, i organizacyjne.
6: I towarzyskie.
7: I towarzyskie. Były zbiórki po 20 groszy przy wejściu do szkoły. Się trzeba było miejscowym chuliganom opłacać.
6: Rodzaj haraczu.
7: Tak, tak, tak. Właśnie takie były to. Ale nie od wszystkich zbierali. Ode mnie przestali zbierać tam po jednej z sesji. Aha. Także trzeba było się w pewnym momencie postawić, tak jak w życiu.
6: No tak.
7: Ale chciałem powiedzieć, że to było wbrew chyba zasadzie, że co nas nie zniszczy, to nas wzmocni, bo uważam, że nie warto się niszczyć, żeby to cokolwiek wzmacniało, bo to nie jest trening. Ale na pewno trochę twardości życia na tymże Grochowie i szkoły życia dostałem.
6: Szkoła średnia gdzie?
7: Szkoła średnia też na Pradze Południe, liceum 19. Mhm. Teraz się nazywa chyba Powstańców, bo wtedy nie można było powstawać. Wtedy byli obrońcy. No i potem

0: studia i pierwsza praca właśnie tam.
1: A te studia bezproblemowo, z fascynacją, z pewnymi ograniczeniami? Jak to wyglądało?
0: Bez fascynacji, z jakimiś tam pasjami, a cały czas wyczynowo uprawiałem sport.
1: Zaraz wrócimy do tego.
0: Uprawiałem wioślarstwo w szkole średniej. Na pierwszym roku to jeszcze były dwa treningi dziennie, także

0: albo o czwartej, także to było nieorganizacyjnie bardzo trudne, bo niestety był tylko transport publiczny, tramwaj i autobus. Dobrze, że wszystko było blisko na Pradze albo na Saskiej Kępie, bo trenowałem w AZS-ie Warszawa. Także.
1: Na Wiśle?
0: Na Wiśle. Na Wiśle, która też nie jest akwenem do treningów wiślarskich, no ale nic innego nie było.
1: Dlaczego nie jest?
0: No dlatego, że Wisła płynie niestety i są różne tam zawirowania, które nie stwarzają dobrych warunków do treningu. No ale jakoś się udawało. Pływałem na dwójce i na czwórce, wielokrotnie w Mistrzostwach Polski. No i tam w innych regatach, prawda, międzynarodowych również.
1: Jakieś tytuły?
0: No tak, tak. W juniorach chyba dwa razy Mistrzostwo Polski, na czwórce raz wicemistrzostwo. Tak samo na dwójce, także...
1: Jest się czym pochwalić.
0: No, to już było tak dawno.
1: Ale to piękny sport jest.
0: Tak, to jest sport, który łączy i siłę, i trochę taktyki takiej, która się wiąże z myśleniem, co by o tym nie powiedzieć. Także na pewno mogę powiedzieć, że sport ogólno rozwojowy i polecam młodzieży na pewno, bo to daje taką podstawę do każdej innej aktywności sportowej w późniejszym wieku i myślę, że daje też taką podstawę fizyczną i mentalną do tego, żeby to połączyć, ten mental z fizyką, znaczy ze sprawnością fizyczną, co nie jest dla wielu ludzi oczywiste w tej chwili.
1: Panie Bogdanie, mogę zapytać, ile pan ma lat?
0: No za dużo.
1: Bo widzę znakomitą sylwetkę po prostu. Dzięki wiosłom?
0: Dziękuję bardzo. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Bo jednak wiosła dają ten rozwój taki fizyczny, całościowy bardzo.
1: A powodzenie u dziewczyn też pan miał, co? No bo wioślarze wyglądają
0: pan,
1: jak...
0: Wolałbym ominąć ten temat. Znaczy, a co do wieku, no stety czy niestety 74 lata.
1: Wspaniale pan wygląda.
0: Dziękuję bardzo. Szkoda, że nie mogę kawy postawić w ramach wdzięczności.
1: Jakoś się tam dogadamy. Natomiast pytam o te wiosła i wiążę to z pańską sylwetką, z tym, jak pan wygląda. Bo rzeczywiście wioślarze wyglądają jak ale sylwetkę kształtuje.
0: Na pewno, prawda? Na pewno. A mental też.
1: Mental też.
0: Bo to jest sport siłowo-wytrzymałościowy.
1: Wychodzi się ze strefy komfortu, co?
0: Wychodzi się bardzo często.
1: Ściemnia się.
0: No, odpoczywa się nieraz po 3 godziny po jakichś zawodach poważnych.
1: Okej. Okay. No dobrze, czyli tak, łączył pan przez jakiś czas to wioślarstwo ze studiami na medycynie. Za długo się nie dało. Co zdecydowało o tym, że wybrał pan tę specjalizację diagnostyczną?
0: Wie pan, ja medycyny nie studiowałem. Trochę mam taką powikłaną
1: drogę.
0: Natomiast po studiach cały czas mnie interesowała...
1: Ale to była Akademia Medyczna,
0: nie,
1: tak? Nie. Proszę tłumaczyć.
0: Ja skończyłem najpierw, to też jest cała historia, bo w związku z tym, że mieszkałem na Grochowie, a na Grochowie była weterynaria, więc ja poszedłem na pierwsze studia, poszedłem na weterynarię, bo była blisko, no ale los łata figle jest przewrotny. I po roku przenieśli cały wydział na Ursynów, gdzie wtedy...
1: Metro nie było,
0: gdzie wtedy nic nie było. Dworzec Południowy to był koniec Warszawy, absolutny.
1: I czyli metro Wilanowska.
0: To był koniec Warszawy wtedy, to były lata 70. I był jeden autobus na godzinę, który dowoził, a studentów było dużo, więc...
1: Jakbyście się mieścili.
0: Nie mieściliśmy się, dantejskie sceny, także...
1: Jak kiedyś jadąc na mecz Legii, prawda?
0: Proponuję wszystkim młodym nie wybierać z pobudek geograficznych kierunku studiów. Potem się okazało, że ja się generalnie boję zwierząt i nie są to najlepsze dla mnie studia, no ale już siłą rozpędu skończyłem. Wtedy były takie możliwości, że można było się trochę przekwalifikować, skończyć specjalizację medyczną właśnie z medycznej diagnostyki laboratoryjnej i z części transfuzjologii, no i właśnie tą, że skończyłem i to taka historia. Natomiast tak jak mówię, zawsze mnie interesowały sprawy związane z immunologią i z taką szerzej pojętą biologią, bo tak bym to ujął.
1: No to zaczepimy się o ten wątek, bo ja skądinąd wiem, że pan jest swego rodzaju prekursorem badania generalnie problemu AIDS w naszym kraju.
0: Znaczy prekursorem może tak, bo pierwsi z kolegą, który w tej chwili jest profesorem, ja zostałem na tytule doktora, czytaliśmy prasę i pierwsze doniesienia na temat
1: Praca zagraniczna,
0: AIDS. Tak, tak. No innej nie było, a jeszcze nie było internetu. No był, tak. Był current contents, to się nazywało, czyli takie fiszki się zamawiało w GBL-u.
1: GBL-u?
0: Tak, to głównej bibliotece lekarskiej na Chocimskiej, którą zlikwidowano chwalebnie już. I tam się przesiadywało i te fiszki, czyli skróty różnych artykułów się czytało, prawda? I to trzeba albo się pisało, wypełniało, wysyłało do autora.

0: Ora i autor przesyłał taki skrót. No, część tego była w magazynach tejże biblioteki, a część można było zamawiać. Myśmy wtedy pracowali nad komórkami NK, teraz to jest dość powszechna subpopulacja limfocytów, naturalnych killerów. Badaliśmy te naturalne killery w aspekcie obrony czy sił odpornościowych organizmu, tej odporności nieswoistej. A głównie ja tą właśnie odpornością się zajmowałem, zresztą z tego pisałem doktorat. No i czytaliśmy te różne fantasmagorie na temat nie tyle jeszcze AIDS, tylko na temat wirusa, który już wtedy wyizolowano i już pewne prawdy objawione, że tak powiem, do nas nie docierały, a jakaś konkretna wiedza.
1: Mówimy o połowie lat 80.
0: Mówimy, tak, na początku lat, no tak, praktycznie przed połową lat, tam 83, 84 rok. Ja dosyć wcześnie zrobiłem doktorat, także to było już po doktoracie, byłem adiunktem. Mówiłem, no może coś prawdziwego ktoś w końcu napisze. No i zaczęliśmy tą książkę pisać. Napisaliśmy ją dosyć szybko. Nie pisaliśmy tylko o AIDS, bo AIDS jest właściwie zespołem chorobowym, a bardziej się skupiliśmy na wirusie. Wirus HTLV, czyli ludzki wirus zagnieżdżony w komórkach limfocytów T. On jeszcze ma, wtedy jeszcze się te wirusy numerowało, nie wiem jak teraz, od 1 do 3, różne subpopulacje. No ale to, myślę, że to nie jest najciekawsze w tym wszystkim, ale napisaliśmy jedną z pierwszych takich informacji, chcieliśmy tą książkę wydać. No było parę przeszkód takich organizacyjno-logistycznych związanych no, z przeszkodami natury wydawniczej, powiedzmy. W końcu wtedy prominentni uczeni nie byli zainteresowani, żeby taką książkę wydawać. Zresztą niektórzy z nich sami coś tam chcieli napisać. Także w końcu skończyliśmy w Młodzieżowej Agencji Wydawniczej, która skróciła, zmniejszyła i wydała takie kompendium krótkie, 80-stronicowe na temat tego zespołu chorobowego.
1: Czyli na temat wirusa HIV?
0: Na temat wirusa HIV głównie.
1: Który to był rok?
0: Wydane to było w 87 roku.
1: Czy w ogóle mówiło się wówczas w kraju o tym problemie? Czy to była w ogóle...
0: Mówiło się różnie. Mówiło się od kary za grzechy do teorii spiskowej wynikającej z laboratoriów i z broni biologicznej.
1: Także, tu się niewiele zmieniło.
0: Tu się nie
1: Panie Bogdanie, dzisiaj też tak się mówi.
0: Generalnie świat się, wbrew temu co myślimy poza technologią, to niewiele się zmienił, bo ten nasz mózg limbiczny ciągle się odzywa. Także,
1: mózg limbiczny, tak?
0: No tak, tak. To jest takie ciało w mózgu, który odpowiada za pierwotne instynkty. Nieraz się mówi, że to jest mózg dinozaurów albo mózg gadzi i tak też część ludzi się nieraz zachowuje, ale to jest chyba oddzielny temat.
1: Tak jest.
0: No w każdym razie udało nam się coś tam opublikować i ten kaganek oświaty trochę ponieśliśmy, prawda, wśród młodzieży, o tak bym powiedział.
1: Z jakim to się spotkało, tym dźwiękiem?
0: A wtedy oddźwięków nie było za dużo. Tam były dwa
1: Mówimy
0: wydania,
1: o 87 roku. Tak, czy już były pierwsze przypadki w Polsce?
0: O ile ja pamiętam, to jeszcze nie było nikogo. Natomiast było pierwsze chyba 500 przypadków w Stanach. Bo Stany pod tym względem, niestety czy niestety, były prekursorem. To był taki profesor Gallo, który się głównie właśnie tym wirusem zajmował, zresztą wirusolog, ale konkurencyjna była grupa we Francji, która też w zasadzie miała bardzo duże postępy w badaniu wirusa HIV, no ale została przez Amerykanów zdecydowanie w pewnym momencie zdominowana, także całe nazewnictwo francuskie, Francuzi są przywiązani do swojego nazwiska, no jednak przeniosło się do tej formuły anglosaskiej. Także tak jak na dzisiaj, no to mamy HIV i LAV, to jest ten limfocytarny wirus, jak go się nazywa, a o nazwach francuskich i o tej grupie badaczy też się trochę zapomniało.
1: To kiedy się pojawiły takie pierwsze przypadki w naszym kraju?
0: Ja już dobrze nie pamiętam.
1: Po transformacji?
0: Ale to nie było no to już było po transformacji.
1: Jak otworzyły się granice, prawda?
0: Tak, no tam przecieki były jednak. Myśmy byli trochę wtedy izolowani, co by nie mówić. I finansowo, wtedy już tak logistycznie bym powiedział, jeśli chodzi o sprawy paszportowe mniej, ale głównie ta bariera finansowa była olbrzymia. Pamiętam, jak pierwszy raz jechałem do Instytutu Merie, to się przygotowywałem 2 tygodnie, a bo to trzeba było załatwić paszport, a załatwić, bo tam to się wtedy nie dostawało.

0: Mało, tak jak normalnie obywatel idzie i dostaje, to wtedy nie. Wtedy trzeba było odstać, odczekać, potem dostać wizę i wypełnić 10 tysięcy formularzy i kupić jeszcze jakieś dolary. To już nie pamiętam, który to rok był, ale to mniej więcej tak to wyglądało.
1: Na początku za panem stała pasja taka czysta, prawda, żeby zdobyć te pieniądze, móc sfinansować wyjazd naukowy, dowiedzieć się więcej?
0: Tak to trochę było, ale to było tak męczące, że jak mi zaproponowano po 83 roku, żebym robił habilitację i został tam w zakładzie, to przy tej siermiędze, która była, przepraszam w cudzysłowie, bo wszyscy robili tyle, ile mogli i robili sporo i wiele wspaniałych postaci wtedy spotkałem w swoim życiu i profesorów, i kolegów, to jednak zdecydowałem się na trochę inną ścieżkę, patrząc na przede wszystkim na odległość, jaką nas dzieliła, jeśli chodzi o naukę od czołowych ośrodków na świecie.
1: Panie Bogdanie, czy korzystano, jak się ten problem AIDS, HIV zaczął narastać w naszym kraju, czy korzystano z pańskiej wiedzy, z tego, co pan opublikował,
0: nie,
1: z przyjaciele?
0: Nie.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę. Zresztą, wie pan, to jest dość, znaczy, żeby to źle nie zabrzmiało, jak jakaś skarga zgorzkniałego starca, ale zresztą mam swoją teorię, tam ktoś chyba powiedział, nie wiem, czy nie Hanuszkiewicz, że starość jest wtedy, jak człowiek podejmie decyzję. Ja też, tak jak on, tej decyzji jeszcze nie podjąłem, żeby być starym, także jeszcze trochę. Dzisiaj też myślę, że nie ma takiego forum dyskusyjnego, na którym można by było korzystać i posuwać pewne sprawy do przodu. Ja tutaj wspominam całą epidemię COVID-u w Polsce, prawda? Myślę, że to jest na oddzielne spotkanie, jeśli mnie pan kiedyś zaprosi jeszcze po dzisiejszym. No, to myślę, że w nas trochę dalej drzemie taki homo sovieticus, że prywatne to jest do niczego, że to, a jak się spojrzy znowu na dochód narodowy, to ponad połowę dużo. To jest jednak wypracowane przez firmy prywatne, więc to czas, żeby to się nam zmieniło. Bardziej, że zawsze powtarzam, że taki skok cywilizacyjny, jaki zrobiła Polska przez ostatnie tamte 40 lat, to jest coś niebywałego.
1: To jest coś niebywałego,
0: tak,
1: prawda?
0: Absolutnie, absolutnie.
1: I za rzadko mamy tego świadomość.
0: No właśnie.
1: Nie porównujemy. Często obcokrajowcy nam to podpowiadają. Potrafią powiedzieć, spójrzcie, gdzie wy jesteście dziś.
0: Absolutnie się z tym zgadzam.
1: A my nie potrafimy tego oceniać. Wczoraj rozmawiałem z moim przyjacielem z redakcji sportowej. Był na jakiejś prowincji i brał udział w wydarzeniu sportowym. To był turniej dziecięcy dziewczynek w piłce ręcznej. Powiedział, nie uwierzyłbyś, jaka tam jest hala sportowa. I możemy tak mnożyć, prawda? My nie potrafimy się cieszyć z tego, co już osiągnęliśmy.
0: No to taki mamy
1: taką cechę narodową.
0: Taką cechę narodową mamy i takie charaktery. Tylko myślę, że tego jest za dużo, tej negacji, że za mało się popychamy przez te sukcesy do przodu, a za bardzo się hamujemy przez to, że nam się nic nie podoba.
1: A za często słuchamy mózgu limbicznego.
0: A myślę, że to jest oddzielna kwestia, ale myślę, że za bardzo powtarzamy to, co inni chcą nam sprzedać, a tego wcale nie ma, a u nas to mamy, a tego w ogóle nie chwalimy i nie dostrzegamy. To tutaj ja już kiedyś w jakimś, już nie pamiętam gdzie, mówiłem o tym, że to jest niedobre i to na pewno taką narrację powinniśmy zmieniać. Bo jakość życia w Polsce, komfort życia w Polsce, bezpieczeństwo przede wszystkim, o które powinniśmy dbać, bo to robi się monetą naprawdę trudną do przecenienia, to możemy się chwalić.
1: To też często mówią obcokrajowcy, że oni się czują w Polsce bezpiecznie. Mówiąc na przykład o Warszawie w przeciwieństwie do innych dużych miast europejskich. Panie Bogdanie, pan ma inną perspektywę. To też musi pan o tym pamiętać, że panu jest troszeczkę łatwiej to, podejrzewam, ocenić niż młodym ludziom, którzy po prostu tej perspektywy nie mają. Natomiast ja jeszcze chciałbym wrócić do tego tematu, tej pańskiej broszury, tego kompendium wiedzy. Powiedział pan, że nie korzystano z tego, że świat nauki, kiedy ten problem zrobił się realny w naszym kraju, nie korzystał z tego.
0: Znaczy tam nie było z czego korzystać, bo to była wiedza raczej popularno-naukowa. Bo myśmy z tego nie pisali z kolegą tego w takim aspekcie naukowym, bo prace naukowe robiliśmy zupełnie równolegle, ale napisaliśmy to w takim aspekcie informacyjnym. Ja nie wiem, ile osób to z tego skorzystało, ile nie, ale na pewno jakiejś fascynacji tym nie było. Może ze względu na autorów, tego nie wiem, ale uważam nawet na dziś, że to była porządnie opracowana informacja, która trochę tej wiedzy prawdziwej, opartej na rzetelnych badaniach, wnosiła do tego, co było wiadome na ten moment.
1: Czy pan po transformacji, idąc swoją drogą życiową, zawodową, jeszcze ten wątek w ogóle kontynuował?
0: Czyli?
1: Wirusa HIV, AIDS?
0: Nie. Nie.

0: Zupełnie nie. Zająłem się rutynową diagnostyką, nowymi badaniami.
1: Jakimi?
0: Znaczy badaniami w sensie wprowadzania różnych badań. Tutaj też diagnostyka laboratoryjna rozwija się cały czas. Nawet w tej chwili mamy coraz nowe markery, które pomagają w diagnozie.
1: Coś na ten temat wiem, bo siedzę w długowieczności z profesorem Postulą.
0: A no właśnie.
1: Na przykład markery dotyczące długowieczności. Na przykład SUPAR, prawda?
0: Na przykład SUPAR, tak? O trudnej nazwie, tak?
1: Ale panu się oczy uśmiechają. No widzę, że pana to ciągle fascynuje.
0: To na pewno. Ja zawsze mam taki życiowy dylemat i to też jest sprawa trudna do oceny. Czy lepiej było zostać i bawić się w badania stricte naukowe, czy lepiej było pójść tą ścieżką, którą wybrałem, czyli trochę usamodzielnienie się pod względem finansowym, przejście bardziej w działania rutynowe związane właśnie też z tą dziedziną, zresztą z badaniami laboratoryjnymi. No, wybrało się jak się wybrało i tak jak ktoś napisał, że każda epoka ma zarazę, na jaką zasługuje, tak i nasze wybory dają nam to, na co zasługujemy albo co wybraliśmy. No to tak mniej więcej mogę to spuentować.
1: Jest pan twórcą wielkiej firmy diagnostycznej. Jak to wyglądało na początku?
0: No, siermiężnie, jak wszystko.
1: Jak wszystko w tym kraju wówczas.
0: Ja miałem taką historię, że jak jeszcze dyżurowałem w laboratorium na Chasserów, rozpocząłem współpracę z francuską firmą Biomerie, z którą potem założyłem w Polsce joint venture, czyli ja miałem udziały i oni.
1: Joint venture, to pamiętam z lat 90.
0: Joint venture, tak, to był wytrych.
1: To był wytrych
0: wszystkiego. Tak,
1: Niech pan opowiadał o tym. Najpierw, nowa jakość.
0: Nowa jakość życiowa, tak. No, nowe czasy. No cóż, miałem dziurawego malucha, którego dostałem po rodzicach, zapalanego na szczotkę. Nie wiem, czy część młodszych słuchaczy to nie wie, jak wyglądało zapalanie malucha. To tam była taka, jak są zmiotki, prawda, z taką szufeleczką, to się brało tą zmiotkę, łapało za włosie i tam, gdzie jest to cięgło od rozrusznika, to się otwierało z tyłu klapę i się dusiło tam to ścięgno i on zapalał wtedy. No, zapalał. Także to była taka pomoc fabryce. Powinni sprzedawać razem z tą zmiotką te samochody. No, ale co by nie mówić, to zmotoryzowało Polskę, ten mały Fiat. No, to ja właśnie z tym małym Fiatem założyłem z kolegami, zresztą zupełnie nie z branży, firmę. No, i zadzwonił kiedyś jakiś Francuz i powiem się go pytałem, a dlaczego nas wybrałeś? No, wy byliście w ogóle pierwsi, którzy odebrali na 10 telefon. Więc jak mówię, jak już są w pracy, w pół do dziewiątej, to znaczy, że coś chcą zrobić. No i tak zaczęliśmy od dystrybucji, potem założyliśmy to sławne przedsięwzięcie zwane joint venture.
1: A wszystko przez to, że o pół do dziesiątej odbieraliście telefon.
0: Nie, o pół do dziewiątej. Także to ranne wstawanie ma swoje plusy, ustawia życie, gdzie polecam. I tak powoli, ja potem tam, jeśli można, to jako Polak, to dopracowałem się w funkcji dyrektora w centrali Biomerie i odpowiadałem tam za pewien rodzaj badań. Tam też poznałem trochę różnych nacji i...
1: Rozumiem, że pan siedział na miejscu we Francji.
0: W Lyonie. Centrala była pod Lyonem. No, tak. Okay. Zresztą Lyon był takim, jakby powiedzieć po angielsku, jak to by nazwać.
1: Takim hubem
0: dzisiaj. Posh place. Także tam nawet ci, którzy pracowali, to im się odejmowało z pensji, że mieszkają w Lyonie. Cokolwiek by to miało znaczyć.
1: Ile czasu pan w tym Lyonie spędził?
0: W Lyonie to prowadziłem tutaj firmę. Byłem szefem na Polskę i na kraje bałtyckie, Białoruś i Ukrainę wtedy, bo jeszcze do Białorusi się jeździło nawet. I tam byłem odpowiedzialny za chemię kliniczną. To jest taki dział badań związany z lipidogramami, z wieloma parametrami, o których tu nie chcę wymieniać, bo by długo potrwało.
1: Lipidogram też ważny w kontekście długowieczności.
0: Absolutnie, absolutnie. Prawda? Aczkolwiek już nie cholesterol, ale no to nie będę. A tutaj z panem profesorem mamy różne zdania na ten temat.
1: Tak. Ostatnio się przyjrzał mojemu lipidogramowi, powiedział, że mam doskonały.
0: Proszę.
1: Ale hemoglobinę glikowaną mam ciut taką niebezpiecznie wysoką.
0: A właśnie.
1: No wiecie pan, także każdy spojrzał na moje badanie, mówi sobie, masz genialne wyniki, ale tutaj... Stan przedcukrzycowy blisko.
0: Ja panu opowiem o stanie przedcukrzycowym z własnego podwórka. Aha. To było 25 lat, 25, no 20, 30 może. Nie wstydźmy się tych lat, 30 lat temu. Poszedłem do mojego kolegi jeszcze wtedy, bardzo

0: dobrego kardiologa, nie będę go tu cytował, ale znaczy zacytuję to, co on powiedział. No i zrobił mi holtera ciśnieniowego. Mówi, no tak, słuchaj kochany, no utrwalone nadciśnienie, początki cukrzycy, właśnie też trochę glukoza podniesiona. Mówi, no to ci tu przepisuję. Ja mówię, a ile ja to będę musiał brać? A mówi, do końca życia. No i wtedy coś się we mnie tam przełamało, zdaje się, psychicznego, bo zmieniłem tak...
1: Styl życia.
0: Tak. Nocne kolacyjki, o napojach procentowych nie wspomnę. Tak. Codzienna gimnastyka. Trochę jeszcze o autofagii i o osim nie było wtedy słychać.
1: Szybko wytłumaczenie, panie Bogdanie. Autofagia to jest sprzątanie na poziomie komórkowym. Bardzo też ważna, że znowu w długim życiu, ważna, w dobrym zdrowiu. Więc, autofagia podczas snu najlepiej działa, prawda?
0: Najlepiej, no bo wtedy nie jemy, prawda?
1: Zjeżdżamy do warsztatu.
0: Natomiast tak, żeby dokumentom dać zadość, to w 2014 lub 2018 roku Nagroda Nobla z medycyny i fizjologii. O ile pamiętam, japoński.
1: Mówiąc o autofagii, tak?
0: Tak, tak, właśnie. Ale to niekoniecznie musi się tak mądrze nazywać. Wystarczy, żeby ciągle nie jeść, nie podjadać, bo to też ten mózg limbiczny, to nam działa tak, że dawniej człowiek jednak ciągle głodował. A teraz niestety ciągle je.
1: Tak, trzeba skracać okna żywieniowe.
0: Trzeba skracać okna żywieniowe.
1: To pomaga autofagii bardzo.
0: Oczywiście,
1: czyli posty przerywane, proszę państwa. Proszę spróbować najpierw do 10, a potem może do 8 godzin skrócić ten czas, kiedy jemy.
0: W tej pracy tego osiego to tam chyba taka pełna autofagia zaczyna się od 18 godzin. Dosyć późno, ale myślę, że 14 już też jest przyjęte, że jednak organizm zaczyna trochę sprzątać.
1: Tak jest. Przy 14 godzinach niejedzenia.
0: Niejedzenia.
1: No właśnie.
0: Ale żeśmy odbiegli od trochę
1: to taka,
0: tematu.
1: To nas fascynuje obydwu, dlatego uciekamy.
0: Mnie absolutnie. Pana to jako hobby, a mnie ze względu na wiek. Także też mamy różne cele, znaczy różne cele. Cel nie, jeden. Być zdrowym.
1: Absolutnie, czuć się dobrze na co dzień.
0: I czuć się dobrze i żyć w komforcie, tak jest. No to właśnie tak, ale wróćmy do tego.
1: Panie Bogdanie, wróćmy tak, bo ja mam tych wątków związanych z rozmową z panem kilka jeszcze. Natomiast ja bym chciał w końcu zejść na wodę.
0: Chodźmy.
1: Byliśmy w Osadzie Wioślarskiej, w dwójce albo w czwórce. Natomiast pan jest pasjonatem żeglarstwa. Zresztą wygląda pan jak żeglarz. Państwo tego nie widzą. Kapitalna sylwetka, opalony, jasne wejrzenie. Kiedy pan się zaczął pasjonować żeglarstwem?
0: Dziękuję bardzo za te komplementy przede wszystkim.
1: Mówię, co widzę. Ale... To jest moje zadanie. Dziennikarz ma opisywać rzeczywistość.
0: Tak, dziękuję. Ja żeglarstwem zacząłem się zajmować, jak skończyłem z wioślarstwem. Jedno na wodzie i drugie, tylko zupełnie inaczej. I zacząłem jakieś stopnie zdobywać, chyba jak miałem 24 czy 25 lat, potem miałem żeglarza, a potem zapomniałem trochę o tym, potem właśnie rzuciłem się w wir pracy i biznesów rozlicznych. W każdym razie wróciłem do tego, dokończyłem resztę stopni. Dawniej jeszcze za moich czasów to się dostawało żeglarza, sternika chyba jachtowego, potem sternika morskiego, kapitana bałtyckiego i kapitana żeglugi wielkiej jachtowej. No i to był kawałek porządnej nauki, egzaminy. Teraz to wygląda zupełnie inaczej. Ja nieraz żegluję z ludźmi, którzy mają stopnie kapitanów, a no...
1: A ich wiedza nie predestynuje
0: tak, do tego. Z niektórymi się bym bał, nic nie wiedząc, płynąć gdziekolwiek. Zresztą i żeglarstwo się zmieniło bardzo. Zmieniło się to całe osprzętowanie żeglarskie. To znaczy mamy AIS-y, mamy radary. Jak ktoś umie z tego korzystać, to na pewno żeglarstwo stało się dużo bardziej bezpieczne. Dawniej się patrzyło w nocy, widzę, nie widzę. No, a teraz się patrzy w ekran. Oczywiście nie zastępuje to obserwacji wzrokowej, ale patrzy się w ekran.
1: To trochę tak jak jedno teraz samochodem kiedyś na mapę się jechało, prawda? A nie na Google Maps.
0: Zresztą od 10 lat w Europie nie ma obowiązku posiadania map papierowych, czyli robienia wykresów. Ja jeszcze pamiętam, jak to się znaczy. Sam wielokrotnie robiłem wykresy na mapie. Ostatni raz chyba na jakimś rejsie na Szeszelach. Jak byłem ze znajomymi, to tam jeszcze wykreślałem kursy i przebytą drogę na mapie, a teraz się patrzy w ekran i patrzy się z GPS-em, ile jeszcze zostało i dokąd, i to wszystko jest od razu wiadome. Tak samo jak wyliczało się z krzywej Gaussa pływy, i tabele, i grube książki z pływami, a teraz się wciska dwa guziki i wszystko jest napisane.
1: I co, no to było troszkę... lepsze? Co było lepsze? Mózgownica pracowała, panie Bogdanie,
0: wie pan,
1: co?
0: Ja kiedyś tak, to na pewno, a poza tym to

0: to miało inny wymiar, bo jak kiedyś płynąłem przez kanał angielski, teraz no, La Manche czy angielski, ale używa się angielski.
1: Fajna nomenklatura.
0: To musiałem wyliczać w sztormie, siedząc na dole i bałem się, że sobie ten cyrkiel wbije w oko, ale są to pewne radości, jak to się dobrze policzy i tam człowiek nie stanie gdzieś na piechu.
1: Panie Bogdanie, ale o początkach gadajmy tego żeglarstwa. Skończył pan z wioślarstwem, wsiadł pan na łódkę. Rozumiem, że klasyczna droga, tak? Mazury najpierw.
0: Mazury razem z moim synem, któremu też zaszczepiłem chyba żeglarstwo, bo żegluję też.
1: No mam tu przyjemność, znam Maćka.
0: Żegluję regatowo. Ja skończyłem w zasadzie ściganie się na łódkach. Tu trzeba chyba powiedzieć, że pływanie turystyczne, nawet na dużych jachtach, a pływanie na łódce regatowej, to są zupełnie inne bajki. To jest tak, jak jechanie samochodem Formuły 1 i jechanie zwykłym turystycznym samochodem po drodze. To się w ogóle nie ma.
1: Dwie różne dziedziny.
0: I prędkość, i niebezpieczeństwo, i wytrzymałość fizyczna, i natężenie tej pracy fizycznej, zmiana żagli co 5 minut, no to jest bardzo wyczerpujące i niebezpieczne też, bo jest dużo wypadków, trzeba uważać. Jest masa lin, które czasami jadą ze straszną szybkością. Jak tam się noga zaplącze, to można skończyć w szpitalu nawet. Zresztą dużo takich wypadków widziałem. Także to się różni, to żeglarstwo regatowe, szczególnie to takie na dużych łodziach powyżej 40 stóp. To, nie wiem, normalna łódka płynie 7 węzłów, a taka płynie 20. Także to jest różnica pod każdym względem.
1: No dobrze, czyli Mazury, potem Bałtyk. A kiedy były pierwsze wyjazdy zagraniczne? No bo rozumiem, że to jeszcze było przed transformacją, czy już po te pierwsze zagraniczne wyjazdy?
0: To były transformacja, jeśli mówimy o 89, no to już po.
1: Po
0: głęboko.
1: Czyli
0: nie, to pływaliśmy do Niemiec, do Danii, do Szwecji, no ale to jeszcze ta siermięga była straszna. Pamiętam te łódki. Znaczy, wtedy na łódce takiej turystycznej, klubowej, to w Główkach nigdy Gdyni, bo wtedy się z Gdyni wypływało, a jeszcze wcześniej, za słusznie minionych czasów, to jeszcze trzeba było stać, bo w Główkach była odprawa celno-paszportowa i się stało, po 5 godzin czekało na panów, władców i się wypływało. No a potem to była tylko taka siermięga finansowa, powiedziałbym. Te eleganckie jachty wypucowane i my tak trochę. A dwie rzeczy zawsze na tych łódkach wtedy się psuły, to był silnik i toaleta. Także już w Główkach było wiadomo, co nie działa. No i tak się pływało.
1: Kiedy pan zaczął brać udział w takich dużych regatach?
0: Dużych regatach chyba od 2010 roku.
1: Okay.
0: I to już tak przeszło parę takich porządnych rejsów, a potem...
1: A pochwali się pan, jakie to były porządne rejsy?
0: No sporo. No, na taki najbardziej, który mi się utrwalił, to Sydney Hobart.
1: No to wszyscy, którzy się chociaż trochę interesują żeglarstwem, wiedzą, że to są niesamowite regaty.
0: To są czwarte pod względem trudności regaty i faktycznie takie są, bez względu na to, czy... Myśmy jeszcze byliśmy w takiej dziwnej sytuacji, bo tam organizator po serii wypadków, już nie pamiętam w którym roku, tam chyba 27 osób zginęło, wprowadził też taką...
1: Obostrzenia, prawda?
0: Takie kwalifikacje, to znaczy były takie preregaty z Brisbane do Sydney, w których jeśli ktoś nie miał w danym roku, a to jest Boxing Day, czyli 26 grudnia się zaczynają regaty, ten kto nie miał w danym roku regat podobnych, czyli nie ścigał się po otwartym oceanie 700 mil, no to musiał to mieć w papierach. I zresztą, tak jak mówię, tam te przepisy były bardzo ostre. No myśmy się zapisali na takie przedregaty Brisbane do Sydney. I właśnie na tych regatach to tak nas trochę pokołysało porządnie. Płynęliśmy na bardzo dużej łódce, ale mimo to odczucia były już takie oceaniczne, mocno.
1: Znowu się panu oczy uśmiechają.
0: No tak, no bo to tak się wspomina, to z jednej strony i straszno, i fajnie. Tak bym to ujął. No takich fal to nie widziałem dawno, bo nas taki storm złapał i fajnie. No a potem były
1: fajnie?
0: Takie też...
1: Fajnie?
0: Ja wiem.
1: Powiedział pan, fajnie,
0: jeszcze jedna rzecz, no na takie regaty tej pierwszej piątki, czy nawet już z dziesiątki w tej chwili, to trzeba mieć specjalny certyfikat ISAF-u nad zachowaniem bezpiecznym w czasie rejsu. Tutaj też taka kuriozalna sytuacja, bo taki kurs ISAF-u zrobił.

0: mówiono w Europie, w Pradze. No, wiadomo, Praga ma duży dostęp do morza, także tam ten kurs był organizowany. Najciekawsze, że to byli Czesi, którzy skończyli polską wyższą szkołę morską. No, u nas jakoś nikt nie wpadł na to, że to warto by było organizować.
1: I takie, zarobić takie, można po parę złotych, nie?
0: No więc właśnie. No ale oni zawsze byli pragmatykami. Tak jak pamiętamy. Pan jest historykiem, to od historii też to wiadomo.
1: Moglibyśmy się wielu rzeczy nauczyć.
0: Od nich nauczyć, na pewno. No i tam, jak powiedziałem w rodzinie, że jadę na kurs ISAF-u do Pragi. Gdzie? Także były podejrzenia. Także.
1: Wcale się dziwię.
0: Ale przyjechałem tak z certyfikatem.
1: Panie Bogdanie, te regaty Sydney Hobart to który rok?
0: 2014.
1: Czyli byliście drugą załogą, która wzięła polską udział w tych regatach, prawda?
0: Tak, po
1: słynnej Łódce Bols.
0: Tak, Łódce Bols z naciskiem na ły. Tak,
1: okay.
0: Tak. Zresztą jeden z uczestników tego rejsu, Jarek Kaczorowski, był też w naszej załodze.
1: Z piątoklamrą. Mama, tak?
0: Znaczy nawet nie. Mhm. Nie, no był tam.
1: A duża była ta wasza załoga?
0: 18 osób.
1: Okay.
0: No to była duża łódka, bo to była Selma, która potem płynęła na Antarktydę.
1: Pamiętam. Nawet już nie w Trójce o tym opowiadali. Jakieś takie tam badania robili, prawda, po drodze?
0: Tak, i oni potem popłynęli najdalej na południe właśnie.
1: Tak.
0: No to i był jacht bezpieczny, bo to 22 metry to był kawał jachtu. I było nas sporo. To był dwumasztowy jacht. W związku z tym trochę trudniejszy w obsłudze. No i myśmy chcieli, żeby były ciężkie warunki.
1: Były?
0: Były. Znaczy, najtrudniej jest zawsze wciśnienie basa, bo jak się... Ciśnienie basa oddziela Australię od Tasmanii i tam prąd płynie w jedną stronę, a wiatr wieje w drugą stronę. Więc fale są monstrualne czasami. Jak myśmy płynęli, nie było jakiś...
1: Monstrualne, czyli wielometrowe, tak?
0: No, tak. To jest trudno opowiedzieć, bo w każdym razie... Nikt nie miał prawa wyjść z łódki, to znaczy z wnętrza łódki, bez wpięcia się. Czyli najpierw się trzeba było wpiąć, albo ktoś wpinał i dopiero można było wyjść. No, stało się tam po kolana w wodzie prawie cały czas. A jak ktoś mówi, że się czegoś przytrzyma, to żartuje, bo fala jak przechodzi przez jacht, to nie ma takiej siły, która by...
1: Nie ma żeby takiego ktoś siłacza.
0: Nie ma takiego siłacza, nie, absolutnie. Ja zresztą tam byłem szefem jednej z wacht. Z nami też był Dominik Życki, znany...
1: Znany żeglarz, tam.
0: Myśmy razem właśnie w tym 2014 roku ten rejs odbyli.
1: Panie Bogdanie, ja tak szybko tutaj rachuję. Z matematyki jakoś nie byłem morym, ale najgorszy też nie byłem. Pan był po 60 już wówczas. Czyli żeglarstwo jest najlepszym dowodem na to, że to jest sport długowieczności.
0: Ja myślę, że narciarstwo i żeglarstwo ja dlatego tak sobie wybierałem. No jeszcze bridge był, ale zrezygnowałem ze względu na...
1: sporo dymu, co? Papierosowego.
0: Tak. Więc narciarstwo i żeglarstwo na pewno, bo ja intensywnie jeżdżę na... nartach i żegluję. I tak jak w momencie, kiedy zacząłem żeglować regatowo, to też taki miałem epizod w życiu. Zresztą ten epizod trwa do dzisiaj, bo kupiłem od Warszawskiego Towarzystwa Żeglarskiego, to Mazowieckie Towarzystwo chyba, o ile pamiętam, takiego starego Opala, wyremontowałem go i opłynąłem nim dwa razy Europę.
1: Naprawdę?
0: Tak, z Gdyni do Grecji i z powrotem. Oczywiście wymieniając załogę i tak dalej, ale to była fajna sprawa.
1: To była najwspanialsza przygoda żeglarska dla pana?
0: No nie, jednak te regaty to dają adrenalinę. Tak, tak. Potem wielokrotnie byłem na Karaibach, byłem na Saint-Tropez, na Rorkun. No, w wielu takich regatach, gdzie jednak te prędkości, a tutaj jest spokój, cisza, jest sztorm czasami, no to jest wtedy wesoło. Ale da się przeżyć. No, także tam miałem takie marzenie, żeby wypłynąć na własnym jachcie z Gdyni, dopłynąć do Grecji i wrócić. No i udało się teraz łódka, zresztą o wdzięcznej nazwie Mokotów, bo za komunistycznych czasów to były właśnie dzielnice Warszawy. I te opale budowano. Zresztą bardzo dzielne łódki.
1: Ale to pan nadał nazwę Mokotów?
0: Nie, to była oryginalna.
1: To pan by nadał nazwę Grochów.
0: Nie, nazwę tak, właśnie. No.
1: Panie Bogdanie, ja muszę zapytać jeszcze o to Sydney Hobart. Jak pan fizycznie zniósł te regaty?
0: Ciężko. Bo to jest bardzo ciężka fizyczna praca.
1: Schudł pan?
0: Schudłem chyba 4 albo 5 kilo w ciągu 3 dni. To znaczy tak, to tam ktoś
1: leci waga,
0: ktoś
1: można
0: kiedyś,
1: wagę robić.
0: Znaczy odżywialiśmy się torebkami takimi, gdzie trzeba było usta przyłożyć i wyssać, bo z kubka to zostawał pusty od razu. To są rzeczy, o których trudno opowiadać, bo trudno sobie wyobrazić, siedząc w fotelu, czy
1: jadąc sam.

0: Przyznam szczerze. Fajnie pan opowiada obrazami z tą torebką. I z tym siłaczem, który nie ma się za co złapać.
1: Nie. Za co się nie złapie, to zresztą bęk nam raz bloczek od, już nie pamiętam, od Szota Genuły. I akurat Dominik siedział i wstał, odszedł i ten bloczek jak pęk, to się wbił w pleksę, tak do połowy. Gdyby tam siedział, to byśmy mieli naprawdę bardzo ciężki wypadek. Mm-hmm. Także czasami przypadki. No. Natomiast Sydney Hobart mieliśmy taki trochę marny. Zaczyna się, gdzie mamy 30 parę stopni, kończymy, jest 5 stopni. Na Tasmanii było chyba tam koło 5 stopni na morzu. I przy podejściu do Tasmanii są strasznie zmienne wiatry od 15 węzłów do 40. Przy nas awionetka wpadła do morza, tak. I robili nam zdjęcia, wpadli do morza, 3 osoby zginęły. Po prostu przyszedł taki szkwał i ich przydusiło. Nas też tam położyło trochę, ale łódka wstała. Także to jest niebezpieczna zabawa nieraz w takim ekstremalnym żeglarstwie. Natomiast na Tasmanii, w Hobart, wszyscy, którzy biorą udział, no to są jak gwiazdy filmowe. To jest całe miasto jest otwarte dla uczestników regat. I naprawdę to miasto i Tasmania żyje tymi regatami.
0: A Polonię pan spotkał to?
1: A co oczywiście.
0: Oni podobno przepięknym polskim mówią. Takim
1: Polonia
0: ciekawym.
1: Mówi takim staropolszczyzną, no wspaniałą właśnie. Polską. Zresztą mają bardzo ładny dom polski. Tam myśmy byli chyba ze 3 razy u nich.
0: Bardzo gościnni
1: podobno. Bo nas tak zapraszali często na wieczory.
0: Całe dnie podobno się z nimi spędza.
1: No, oni byli u nas
0: na łódce. Bo Darek także Urbanowicz z mojej redakcji sportowej kiedyś brał udział w na łódce Bols był właśnie. Powiedział, że jak otwierali oczy, to już ci na Polonia z Tasmanii była i już towarzyszyła do końca.
1: Teraz tych łódek już było chyba z 5 czy 6 na Sydney Hobart. Już były takie prawdziwe wyścigowe łódki.
0: Ale fajne wspomnienia, co?
1: Bardzo, bardzo. No a przede wszystkim ta atmosfera tych regat. Mieliśmy tam taką strasznie śmieszną. Nie wiem, czy śmieszną, bo regaty się kończą, przejeżdża się metę, zwijamy żagle, tak. Podpływa elegancka motorówka, w środku dwóch na biało ubranych panów. No i serwują tam skrzynkę szampana dla załogi i kapitan powiedział, włączcie silnik. I on szedł, zamiast silnika włączył pompę zenzową i oni podpłynęli do burty i taka zbieranina wody zenzowej ze smarem na nich chlasnęła. Ale
0: nie, to nie był strumień szampana.
1: Nie, to zupełnie czegoś innego. Ale podeszli do tego z dużą dozą humoru.
0: No wie pan, po takich regatach to wszystko jest.
1: Tak, prosili, żeby szampana obmyć, bo to do tej skrzynki też naleciało. Druga sprawa to taka charakterystyczna bardzo. Myśmy, no, w czasie tych regat były utrudnione momenty korzystania z jakichkolwiek spraw higienicznych. Mężczyźni też pewne sprawy robią na siedząco, bo to się nie da na stojąco. Znowu na zewnątrz.
0: Panie Bogdanie, przepraszam, że przerwę. Ostatnio gościł tutaj dr Piotr Świniarski, wybitny urolog, i powiedział, że my mężczyźni to powinniśmy właśnie na siedząco.
1: Na siedząco, no to tam wszyscy
0: że
1: na
0: stojąco tylko na Orlenie, podobno i w lesie.
1: No tak. To na siedząco, ale powiem, że na stojąco się nie dało. No. Na stojąco się nie dało, ale po drugie, myśmy wzięli mało wody i to tylko w butelkach, żeby po prostu jak najlżejszy. Łódka i tak była ciężka. Więc z myciem było marnie. Więc potem jak się chciałem zakwaterować w hotelu, to wszyscy mnie omijali. Mówię, o co im chodzi? Dopiero kolega przyszli i mówi, ty, przecież my śmierdzimy, tak? Ja nie wiem, czy ktoś, kto nie żegluje, to nie ma tego wyczulonego zapachu takiej stęchłej wody morskiej. To jest zapach naprawdę niezbywalny. No lepiej nie wąchać. No.
0: Upomniało się o was może.
1: Tak, coś takiego,
0: prawda?
1: Coś takiego. Ale nie, roznieśliśmy to po całym hotelu wtedy, bo część załogi spała w hotelu, także ja zacząłem od prania.
0: Panie Bogdanie, i teraz a propos klamery, bo tamta to może była taka mała, natomiast no wygląda na to, że pański syn, wychowany przez pana także żeglarsko, wystartuje w tych regatach. No ma przynajmniej takie marzenie. Na antenie Trójki o tym wspominał. Co pan na to?
1: Ja mu serdecznie życzę, prawda? Bo to jest takie doświadczenie, a poza tym
0: on zaprawiony też w bojach,
1: ja myślę,
0: prawda,
1: że oni absolutnie. Oni mieli dosyć małą łódkę. Muszę powiedzieć, że ja kiedyś w Hiszpanii byłem z nimi na dwóch treningach, to potem prawie tydzień spałem, bo mnie tak wykończyli. Także to już łódka trochę za mała dla mnie. Tak, ostatnie moje regaty to były na Volvo 65 albo 70. Już na dużych łódkach, gdzie tyle biegania nie ma i jakieś takie funkcje mniej odpowiedzialne fizycznie się spełniają.

0: biegania, a na tych łódkach mniejszych to jednak trzeba biegać, a szczególnie Bakstagowi to muszą góra, dół, z lewa w prawo biec. Łódka jedzie, łódka jedzie na burcie, więc to jest do góry albo na dół, także to jest wysiłek naprawdę duży. Ja absolutnie uważam, że to jest fajne przeżycie, że jest co wspominać, tego się nie zapomina.
1: No, słyszeliśmy z pańskich ust chociażby.
0: No ja tak, obrazując to, jak tam jest postrzegana, w ogóle jak są postrzegani uczestnicy tych regat na Tasmanii, to tam są takie te skały nazywane organami i tam są wycieczki, tam foki są, wieloryby przepływają. No. I są takie duże ryby po 60 osób, którymi tam się płynie, to ogląda. No ja też popłynąłem na to i tam rozdawali tabletki przeciw chorobie morskiej. No tam spojrzał do mnie i mówi, ach, tobie to nie potrzeba. Potem chciałem pójść do toalety i tam się jakaś Japonka zakleszczyła i chorowała. I ja mówię, słuchaj, tam toaleta jest zajęta. Mówi, a to masz, steruj. Ja mówię, ale gdzie ja mam płynąć? A to łódź motorowa, w ogóle pojęcia nie mam. Mówi, ja da sobie radę, do przodu płyn. No i nawet, nawet mam zdjęcie, jak tym ribem 60-osobowym tam pędzę po tych falach, nie wiedząc gdzie i po co, ale on szybko wrócił, chwała Bogu, bo byłem spocony trochę.
1: Panie Bogdanie, to trzymamy kciuki teraz za Maćka, żeby wystartował w tych regatach, żeby im dobrze poszło. I ja już muszę skończyć i jednak się umówimy na jeszcze jedno spotkanie.
0: Ja z przyjemnością.
1: Ja też z ogromną. Panie Bogdanie, wielkie dzięki za pański czas. Jest pan wspaniałą, przeciekawą postacią. I więcej takich w Polskim Radiu. O, tak bym powiedział.
0: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

Zespół Down upewniał się, czy będziecie we właściwym miejscu i we właściwym czasie. A to oznacza, że dziś podpowiadał wam będę, jakie koncerty i festiwale warto odwiedzić w czerwcu. Słuchacie Ciężko na sercu, mówi do was Jarek Szubrycht, audycję wydaje Mariusz Owczarek. Down wystąpi w Gdańsku na Mystic Festiwalu, który zaczyna się w środę, a więc już za kilka godzin. Ja już jestem w Gdańsku i wraz z doborową ekipą przyjaciół z całej Polski przygotowuję dla chętnych to piękne wydarzenie. Długo opowiadał o nim nie będę, bo kto miał być, ten już w Gdańsku jest lub do niego zmierza, ale warto wiedzieć, że to niezmiennie największy festiwal z ciężarami w Polsce i że w tym roku będzie komplet widzów. Więcej w stoczni się nie zmieści. Dlatego to ostatnia edycja w tym miejscu.

czasu, a zatem wydarzenie ze wszechmiar historyczne. Będzie to też wydarzenie atrakcyjne artystycznie, choć sam nie nastawiam się, że uda mi się zbyt dużo zobaczyć, bo będę miał niemało obowiązków, ale wśród zespołów, które

poziomie najlepszych nagrań Nowojorczyków. Bardzo będę chciał też zobaczyć Today is the Day. Zespół, który lubię, cenię, a który ostatnio widziałem jeszcze w ubiegłym stuleciu na wspólnej trasie z Wojwod i Neurosis. Mystic Festival potrwa do soboty, a właściwie do pierwszych godzin niedzieli. Wystąpi blisko setka wykonawców, do tego będą rozmowy, pokazy filmowe, pokazy zapasów i wiele innych atrakcji. I mam nadzieję, że się tam zobaczymy i zbijemy piątkę.

Puszczę wam jeszcze jedną piosenkę, którą pewnie usłyszymy na tegorocznym Mystic Festiwalu. To piosenka o wilkach, śpiewana przez A.A. Williams. Zapowiedź jej nowego albumu Solstice, który ukazuje się już za chwilę. Po debiucie, czyli po płycie Forever Blue, wydanej w 2020 roku, A.A. Williams porównywano do Chelsea Wolfe, całkiem trafnie, choć A.A. Williams jest bardziej europejska, i do PJ Harvey, też słusznie, chociaż A.A. jest bardziej mroczna i metalowo-folkowa niż alternatywna. Tak czy owak, jej specjalizacją są ballady, czasem rzewne i urocze, zawsze mroczne i często przełamywane uderzeniami ciężaru. Wspaniałe to zjawisko na muzycznej scenie, sami zresztą posłuchajcie.

Fajna inicjatywa ma miejsce w Rogoźniku. 6 czerwca odbędzie się tam festiwal rockowych kapel garażowych Rykowisko, czyli przegląd tego, co nowe w rocku i metalu i pewnie okolicach. Jestem gorącym zwolennikiem takich inicjatyw, bo młodzi artyści powinni mieć możliwość uczenia się sceny, obserwowania siebie nawzajem i nawiązywania kontaktów poza internetem. Gwiazdą imprezy będzie Vader. Nie bez przyczyny. Organizatorzy szykują bowiem jakoweś upamiętnienie festiwalu Trash Camp, który był inspiracją dla Rykowiska, a który odbył się w 1988 roku z udziałem ówczesnych gwiazd polskiego ekstremalnego podziemia. Kroniki wspominają o tym, że obok Vadera na Trash Camp grali m.in. Slashing Death, Merciless Death i Thrasher Death. Nie mam pojęcia, jak Vader się załapał bez tego Death w nazwie, to było jakieś grube niedopatrzenie. A przed nami Vader, nagranie z kasety demo Necrolust, a więc mniej więcej z czasów, kiedy w Rogoźniku odbyło się to legendarne już dziś święto polskiego metalowego undergroundu.

Kiedyś każde pojawienie się nad Wisłą zespołu z zachodu było wielkim wydarzeniem, wyczekiwanym i długo, naprawdę długo, bo latami komentowanym. Dzisiaj wszyscy do nas przyjeżdżają i wszędzie, i coraz częściej kapele z wielkiego świata grają w małych klubach i przemykają niemal niezauważone. Zatem proszę, żeby zauważyć te dwa skromne, podziemne koncerty, bo na pewno będzie miła, serdeczna atmosfera i szampańska zabawa. Amerykański zespół In Human Condition, stworzony przez ludzi, którzy otarli się o masakrę, oraz Finowie z death metalowej załogi Ashen Tomb wystąpią 7 czerwca w Warszawie w klubie Voodoo. Towarzyszyć im będą nasi rodzimi deathgrindowi chirurdzy z Epitome. Dzień później natomiast, 8 czerwca, w Bydgoszczy w Over the Under Pub zagra amerykańska grupa Jungle Rot. I to jest właśnie ten znak czasów. W Bydgoszczy, przy całym szacunku dla tego pięknego miasta, jest to miasto bardzo muzyczne, ale akurat nie stolica metalowych koncertów, w pubie w poniedziałek wystąpi zespół, który kiedyś się pojawił, a było to na początku lat 90. Witany był jako brakujące ogniwo pomiędzy Obituary a Cannibal Corpse. Nigdy takiej, a nawet zbliżonej popularności i nigdy też takiego poziomu.

poziomu Jungle Road nie osiągnęli, ale to solidna death metalowa firma i szanuję ich bardzo za to, że niestrudzenie trwają na posterunku.

9 czerwca krakowską Tauron Arenę wypełni Bring Me the Horizon. I będzie to oszałamiający spektakl, bo oni teraz mają te koncerty tak wymyślone i wyprodukowane, że dech zapiera i naprawdę nie trzeba być fanem tej grupy, żeby docenić, żeby to z wielką przyjemnością obejrzeć. Przed Bring Me the Horizon zagrają Knocked Loose. I to jest bardzo dobry zespół, o czym wiedzą wszyscy, którzy byli ostatnio na Metalice, wyłączając tych, co Knocked Loose przegadali albo przestali w kolejce po piwo lub do kibla, czyli pewnie większość. Z dwoma koncertami powraca do nas High Vis. 9 czerwca w Poznaniu w dwóch progach i 10 w Łączniku we Wrocławiu. Natomiast 10 czerwca tego samego dnia warszawski Torwar też na pewno zapełni bez trudu grupa Perfect Circle, czyli drugi zespół tego ponurego typa z Tula. Gdyby to ode mnie zależało, Perfect Circle upchałbym do tych najmniejszych klubów, Bring Me the Horizon zaprosiłbym na Torwar, niech im będzie, natomiast High Vis byliby z tych wszystkich tu

The Casualties, czyli punkowa ekipa z Nowego Jorku, która powstała na początku lat 90., ale brzmi i wygląda, jakby było o pokolenie starsza. Przyjeżdża do nas na 3 koncerty i polecam. To jest czysty, czyli brudny, punkowy konkret. 10 czerwca w Krakowie, w Zaścianku. Potem gdzieś znikają na długo, wracają 30 czerwca do Poznania i 1 lipca zagrają w Warszawie. Po raz kolejny odwiedza nasz kraj brytyjska grupa Malevolence, jeden z czołowych przedstawicieli tej sceny brytyjskiej, która wymyśla na nowo zmetalizowanego hardcora, robiąc to trochę inaczej niż Amerykanie w latach 90. Więcej w tym z jednej strony melodii, tak po metalcore'owemu, ale z drugiej też więcej ciężaru i brzmieniowej klarowności. Tak czy owak, na płytach jest fajnie. Zaraz natomiast usłyszycie dowód w postaci piosenki z ostatniego albumu Malevolence, czyli Where Only the Truth is Spoken, że na koncertach jest jeszcze fajniej, już w ogóle łby się tam ścina. Na koncercie w Warszawie w Hybrydach 11 czerwca grupie Malevolence towarzyszyć będą

będą Boundaries, Gridiron i Heavy Runner. A dzień później część tego składu, czyli Gridiron i Heavy Runner, wystąpią w Poznaniu pod Minogą już bez Malevolence.

12 czerwca w Krakowie w Zaścianku zagra Venom Inc., czyli jeden z trzech Venomów jeżdżących po świecie w tym sezonie. Żal na to wszystko patrzeć. W dodatku ten Venom ma najmniej wspólnego z Venomem, bo nie ma w nim nikogo z oryginalnego składu. Jedźmy zatem dalej. Chwaliłem Rogoźnik za festiwal dla młodych gniewnych, to teraz pochwalę Zduńską Wolę za to, że siłami instytucji miejskich organizowane są tam imprezy, dzięki którym kwitnie kultura

alternatywna i zjeżdżają do miasta fani z całego kraju oraz artyści z całego świata. Otóż dni miasta są wszędzie i wiadomo, jaki repertuar muzyczny zwykle tam króluje. Trzeba znaleźć dostarczycieli refrenów, które pogodzą bardzo różne gusta, co właściwie w praktyce oznacza najniższy wspólny mianownik. Tymczasem dni z Duńskiej Woli mają oprócz tego masowego, ekumenicznego oblicza również część o nazwie alternatywna. Zduńska Wola, a tam koncerty, spotkania, prelekcje, wystawy, fantastyczne wydarzenia. W tym roku obchody rozpoczynają się 14 czerwca jedynym w Polsce koncertem Sheltera, już zresztą wyprzedanym. 18 czerwca zagra Ania Huwe, właściwie zaśpiewa, bo to wokalistka XML Deutschland, która wystąpi obok klanów Zymox, a zatem radować się będą fani ponurych, nowofalowych brzmień z lat 80. Z kolei 19 czerwca będzie głośno. Gwiazdą wieczoru będzie nowojorski Madball, weterani tamtejszej sceny hardkorowej, a przed nimi pojawią się nasi ludzie z Owls Woods Graves, Londyńczycy z Balkic, to też okolica hardcora, oraz Dola, a więc jazz black, nie wiem jak to nazwać, ale mroczne to jadowite i bardzo, bardzo pokręcone. Grupa Six Steps Forward to znowu hardcore i Lowdown, czyli punk. Pokażcie mi fajniejsze dni miasta. No proszę bardzo, rzucam wyzwanie. A to jeszcze nie koniec, bo przed koncertami odbędą się rozmowy z Tomaszem Barszczem, szefem festiwalu Summer Dine Loud oraz miłymi panami z Noise Magazine. Z Duńska Wolo, robisz to dobrze. Do zobaczenia.

Lost Generation Festival. To nowa impreza na naszej festiwalowej mapie. Na obrzeżu tego, czym interesuje się ciężko na sercu, ale z pewnością wciąż w orbicie tak zwanego ciężkiego grania. To podróż do przełomu lat 90. i pierwszej dekady 2000. do czasu świetności MTV, grającej wciąż muzykę gitarową, mocną, ale przebojową. A więc punk, new metal, pop metal itp. itd. Pokolenie w nazwie festiwalu to dobry pomysł, bo ten repertuar to chyba doświadczenie przede wszystkim generacyjne. Większości interesujących się muzyką dzisiejszych 40-latków wyjaśniać tego nie muszę, choć i starsi, i młodsi znajdą na imprezie coś dla siebie. Lost Generation odbędzie się w Krakowie, w Tauron Arenie 16 czerwca, a wystąpią m.in. The Offspring, Papa Roach, The Rasmus i Hollywood Undead. Alter Bridge z kolei, czyli amerykańska grupa hard rockowa, post-grunge'owa, zagra 17 czerwca w krakowskim klubie Studio, więc po Lost Generation można zostać w mieście na fajnym afterze. Kolejna nowa impreza na mapie letnich polskich festiwali nazywa się Summer Punch, bo jak zapewniają organizatorzy, będzie letnim nokautem rzeczywistości. Dalej tak piszą w materiałach prasowych. Wracamy do czasów, w których wszystko było głośne, odważne i prawdziwe. Zaraz. Wracamy? Przecież Summer Punch to prezentacja muzyki nowej. Gotów wręcz jestem w tym miejscu użyć dawno już przeterminowanego

sformułowania muzyki młodzieżowej. O ile bowiem największe kariery w większości metalowych podgatunków robiło się w XX wieku, a przynajmniej wtedy się je zaczynało, a zatem dzisiejsze gwiazdy to zespoły zrodzone w tamtej epoce, o tyle Summer Punch stawia zdecydowanie na zaciąg już z tego stulecia, na artystów grających szeroko pojmowanego metalcore, new metal, emo metal i inne takie, których nazwać nawet nie umiem, bo jestem za stary. Impreza odbędzie się 18 i 19 czerwca na letniej scenie Progresji w Warszawie. W programie m.in. Bad Omens, Three Days Grace, Baby Metal, Landmarks, Alexis on Fire, Bury Tomorrow, Smash Into Pieces, Palefest Swiss, POD. O, ten akurat zespół to rzeczywiście wspomnienie nieco odleglejszej przeszłości, ale chyba wciąż jeszcze XXI wiek. I dalej, Show Me the Body, Wargasm, House of Protection, itp. itd. Niewiele takich rzeczy puszczam w ciężko na sercu, bo to nie do końca moja muzyka, ale z okazji debiutu festiwalu Summer Punch warto chyba sprawdzić, co tam się będzie działo. A zatem przed nami Baby Metal w piosence z gościnnym udziałem Polifi, a więc będzie w dodatku kosmicznie i progresywnie, i dalej Smash Into Pieces oraz Annie's Okay.